0: Burza, która przeszła nad miną Wschowa, poczyniła bardzo duże zniszczenia. Trwa zabezpieczanie posesji dachów, zerwanych dachów na posesjach w niektórych wsiach. Co do energii i prądu elektrycznego, będzie ona stopniowo przywracana.
1: W związku z falą burz i upałów strażacy kontrolują obozy harcerskie, sprawdzany jest stan dróg dojazdowych, a także czy są przygotowane miejsca ewakuacji w razie załamania pogody, mówi Marcin Halasz z Wielkopolskiej Straży Pożarnej.
2: Patrzymy, czy te warunki ochrony przeciwpożarowej w sytuacjach zagrożenia życia, w anomaliach pogodowych, czy prognozach anomalii pogodowych, czy te warunki nie są zagrożone, czy oni będą w stanie sprawnie uciec po prostu z tego miejsca zagrożonego.
1: Dodatkowe kontrole strażacy sprawdzają każdy zgłoszony obóz pod względem bezpieczeństwa jeszcze przed przyjęciem uczestników. Premier wezwał do siebie minister zdrowia i prezesa NFZ w tle sprawa afery w Szpitalu Południowym. Lewica uważa, że Filip Nowak, który kieruje Narodowym Funduszem, powinien zostać zdymisjonowany. A co na te sugestie odpowiada rzecznik rządu? O tym reporter Radia Z Daniel Wrzos.
3: To są opinie wicepremiera Krzysztofa Gawkowskiego, odpowiada rzecznik rządu Adam Szłapka. To właśnie Gawkowski mówił o tym, że prezes NFZ-u powinien stracić stanowisko i to on ponosi odpowiedzialność za sytuację w ochronie zdrowia. Spotkanie, jak dodaje Szłapka, dotyczy finansowania NFZ-u.
4: Spotkanie było zaplanowane już z jakimś wyprzedzeniem, więc ono nie jest zwołane ad hoc.
1: W rozmowie wziął też udział minister finansów Andrzej Domański. W kasie funduszu na przyszły rok jest wielomiliardowa dziura budżetowa, a w przyszłym tygodniu ministra zdrowia będzie rozmawiać z samorządem lekarskim na temat wprowadzenia górnych limitów czasu pracy lekarzy. Prokuratura wyjaśnia, dlaczego umorzyła śledztwo w sprawie tak zwanych dwóch wież, ale konkretów na razie brak. Chodzi o postępowanie w sprawie planów budowy wieżowców w centrum Warszawy przez spółkę Srebrna, powiązaną z PiS-em. Zawiadomienie w tej sprawie złożył austriacki biznesmen, który uważa, że spółka naraziła go na koszty przekraczające 1 000 000 euro, a inwestycja ostatecznie do skutku nie doszła. Według prokuratury nie doszło do przestępstwa. Aby mówić o oszustwie, biznesmen musiałby zostać wprowadzony w błąd i doprowadzony do niekorzystnego rozporządzenia majątkiem przez osoby, które same chciały na tym skorzystać. Do niczego takiego nie doszło, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Skiba.
5: Na ponad 20 stronach uzasadnienia prawnego do tej decyzji znajdują się wszystkie wyjaśnienia wszystkich okoliczności. Szerzej dziś nie będę o tym mówił.
1: Szczegóły mamy poznać w drugiej połowie lipca, kiedy całe postanowienie zostanie przetłumaczone na niemiecki i zapozna się z nim pokrzywdzony w sprawie austriacki biznesmen. Pełnomocnik pokrzywdzonego Roman Giertych nie zgadza się z decyzją prokuratury i zapowiada złożenie zażalenia do sądu. Prokuratura okręgowa w Świdnicy sprawdza, czy ktoś świadomie naraził życie lub zdrowie Karola Nawrockiego. Chodzi o incydent z zeszłego roku, z prezydenckiej kampanii wyborczej. W wywiadzie Rzece sam Nawrocki przyznaje, że po spotkaniu w Ząbkowicach Śląskich stracił przytomność i wymiotował. Śledczy sprawdzają, czy mógł być to efekt celowego podania mu niebezpiecznej substancji. Polska 2050 rozmawia z Pałacem Prezydenckim o rynku kryptowalut i kładzie na stole swoją propozycję zmiany w prawie. To próba wyjścia z pata po trzecim wecie Karola Nawrockiego. Koalicjanci są jednak sceptyczni. Nie wierzę, że to się uda, mówi wiceszef kancelarii premiera Jakub Stefaniak z PSL.
6: Odbieram to raczej jako naiwność w dobrej wierze. Pójście tak naprawdę diabła po to, żeby go przekonać, żeby się wykąpał w wodzie święconej. No na litość bosko, przecież wiadomo, że to się nie uda.
1: Zupełnie inaczej widzi to opozycja. Z tego co wiem, z Pałacem w imieniu Polski 2050 rozmawia minister funduszy, mówi Zbigniew Kuźmiuk z PiS-u.
7: W związku z tym te 15 głosów, którymi dysponuje w parlamencie, jest w stanie zagwarantować. Jeżeli tak, to po tych uzgodnieniach z prezydentem chyba jest szansa jakaś minimalna, żeby w tym kształcie ta ustawa została przyjęta przez Sejm.
1: Na razie nie wiadomo, czy dokument trafi pod obrady. Faktem jest, że propozycja Polski 2050 w czerwcu została ponownie złożona w Sejmie. Teraz sport. Selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Holandii Ronald Koeman podał się do dymisji dzień po tym, jak jego podopieczni przegrali po rzutach karnych z Marokiem i odpadli z Mistrzostw Świata. Nikt nie jest z tego powodu bardziej rozczarowany niż ja. Jako pierwszy trener ponoszę za to odpowiedzialność, napisał na Instagramie 63-letni szkoleniowiec. Zasugerował, że to może być koniec jego trenerskiej kariery. A klęskę na Mistrzostwach Świata podsumowują także Niemcy. Nasi zachodni sąsiedzi odpadli padli po rzutach karnych z Paragwajem w meczu 1/16 turnieju. W ten sposób po raz trzeci z rzędu nie będą wśród najlepszych 16 drużyn piłkarskiego mundialu. Kibice i eksperci za Odrą są rozgoryczeni i wściekli. Nie zostawiają suchej nitki na kadrze Juliana Nagelsmana, o czym z Berlina korespondent Radia Z Wojciech Hernes.
8: Mamy piłkarzy bez motywacji i serca oraz aroganckiego, upartego i przemądrzałego trenera, który nawet w obliczu zawinionej także przez niego katastrofy i kompromitacji nie chce odejść, piszą niemieckie media. Świat się z nas śmieje. Niemcy żyją przeszłością, byli 4 razy mistrzami świata i 4 razy wicemistrzami. Teraz są cieniem samych siebie. Upadek niemieckiej piłki nożnej jest częścią głębszego trendu i procesu żegnania się Niemiec z wysokim poziomem. Berlin, Wojciech Hernes, Radio Z.
1: A Paragwaj, który wyrzucił naszych zachodnich sąsiadów z mundialu, w sobotę zmierzy się w walce o ćwierćfinał z Francją, która tej nocy pokonała Szwecję 3-0. Swój piłkarski mundial, choć nieco mniejszy, ma też Warszawa. Dziś rozpoczynają się akademickie Mistrzostwa Świata w futsalu. Warszawa i Pruszków ugoszczą reprezentację z 18 krajów, w tym potęgi z Brazylii i Portugalii. Znaczącą rolę w turnieju chcą odegrać Polacy i Polki. Żeńska drużyna ma już na swoim koncie spore osiągnięcia, na czele z brązowym medalem Mistrzostw Świata z 2022 roku, mówi kapitan kobiecej kadry Zuzanna Maronde.
9: Jestem z Warszawy, więc dla mnie bardzo ważny turniej. To, że podjęliśmy się takiej organizacji, jestem dumna tak naprawdę z tego, że chcieliśmy. To generuje naszych kibiców, a kibice to jest wsparcie, więc wierzymy, że pomogą nam i będą naszym takim 6. zawodnikiem na futsalu.
1: Mecze finałowe 7 lipca. Teraz to już wszystko na kolejne wiadomości Radia Z. Zapraszam za niecałą godzinę.
10: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: To jest dobra książka na noc.
1: Wypadek? Nie sądzę. Gabi zestawiła naczynia na stolik i patrzyła, jak kobieta napełnia filiżankę. Dłonie takiej drżały, że część płynu znalazła się na spodku. Pociągów jest sporo, odezwała się Gabriela, podając sierackiej serwetkę. Proponowałabym ten o 18:40. To jedyny bezpośredni, dzięki temu jedzie najszybciej. Byłaby pani na miejscu na 22. Sieracka osuszyła spodek i wytarła kilka kropel melisy, które znalazły się na stoliku. Na jakiś wcześniejszy? Spytała, nie patrząc na Gabi. Nie wytrzymam tutaj do 6:00. Prześlę pani SMS-em zrzut ekranu z godzinami odjazdów. Poproszę numer. Kobieta podała go po sekundzie zawahania, a kiedy przyszła wiadomość od Gabrieli, otworzyła ją i zaczęła analizować połączenia. Chyba wezmę ten 14:40, zdecydowała. Dawniej nie było aż tylu połączeń z Nałęczowa do Krakowa, zamyśliła się. Jeździło się autobusami. A kiedyś, pamiętam, przyjechałyśmy tutaj z Sandrą autostopem. Ona była świetna w łapaniu okazji. Robiła różne miny, wygłupiała się. No i pokazywała nogi. Świetne miała nogi. Nagle sieracka zaczęła szlochać. Z jej oczu polały się łzy takimi strumieniami, jakby ktoś nagle odkręcił kran. Dwa krany. Gabriela natychmiast podała jej serwetki, żeby mogła osuszyć twarz. To straszne. Straszne. Kobieta otwartymi ustami łapała powietrze. Mówiłam jej, żeby tu nie wracała, że to pechowe miejsce. Ale ona mnie nie słuchała. Nigdy. Wszystko zawsze wiedziała lepiej. Była taka pewna siebie. Sieracka aż się wzdrygnęła. Nigdy nie widziała winy po swojej stronie. Ta afera hejterska. Całe popołudnie poświęcała, żeby odpisywać w internecie na komentarze. Wykłócała się z ludźmi. Obrażała ich. I była strasznie zła na dyrektora teatru, że ją zawiesił i kazał jej się wynieść z miasta. Zwłaszcza, że tego jej kochanka nie spotkała żadna kara. A jak już się zgodziła wyjechać, to się uparła, że chce być blisko Lublina, gdyby jednak dyrektor się rozmyślił i kazał jej wracać do pracy. Z nią nie było dyskusji. Zawsze wiedziała najlepiej i traktowała wszystkich z góry, a już na pewno mnie tak traktowała. Gabriela słuchała tych słów, przepełnionych goryczą i złością, z coraz większym zdziwieniem. Sieracka musiała to wszystko kisić w sobie od dawna i dopiero emocje związane ze śmiercią siostry sprawiły, że przestała się hamować. Moja starsza siostra, piękna, zdolna, pewna siebie, mówiła gorzko. Całe życie starałam się, żeby mnie zaakceptowała. Nie obchodziło mnie, co myślą na mój temat rodzice, znajomi, sąsiedzi. Tylko jej opinia się dla mnie liczyła. Kochałam ją, a jednocześnie chciałam, żeby jej nie było, żeby znikła, żebym mogła żyć dla siebie, a nie dla niej. Nagle zorientowała się, że powiedziała za dużo. Spojrzała spłoszona na Gabrielę. Przepraszam, nie wiem, co mi się stało, ale to tylko takie gadanie, rozumie pani? Gabriela skinęła głową. Obraz Sandry Herman, który tymi kilkoma zdaniami nakreśliła jej siostra, idealnie pasował do tego, co wcześniej zobaczyła w internecie. Kobieta była zapatrzoną w siebie, egoistką. A jednak Gabi miała wrażenie, że coś jej tu nie pasuje, że gdzieś wkradła się jakaś fałszywa nuta. To naturalne, że potrzebuje się pani wygadać, powiedziała. Proszę się nie krępować, proszę mówić. Nie, nie. Bąknęła sieracka. Już jest okej. Tak mi się jakoś ulało. Jeszcze raz przepraszam. Wzięła kolejny plik serwetek tylko po to, żeby nerwowo zmiąć je w dłoni. Gabi obserwowała jej ruchy, cały czas próbując uchwycić, co się tutaj w tym wszystkim nie zgadza, i nagle zrozumiała. Słucham tego, co powiedziała pani o siostrze i tak się zastanawiam, zaczęła ostrożnie. Co się takiego stało, że pani siostra akurat teraz zdecydowała się popełnić samobójstwo? Sieracka zesztywniała, a w jej spojrzeniu pojawił się popłoch. Nie rozumiem, o co pani chodzi. Bąknęła wyraźnie zdenerwowana. Przecież to chyba jasne. Ten hejt, te obelgi. Ale to wszystko wylało się na nią już jakiś czas temu. Poza tym powiedziała pani, że ona się tym hejterom odgryzała, że nie zostawiała tych wpisów bez komentarza. Co mogło zajść takiego, że nagle skoczyła? Czuła, że przegina, ale była ciekawa reakcji kobiety. Sieracka przygryzła wargę, jakby chciała powstrzymać płacz, a potem spojrzała na Gabi i powiedziała z zaskakującą jak na nią stanowczością: moja siostra miewała huśtawki nastrojów. Była bardzo niestabilna emocjonalnie. Poza tym nie ma innego wytłumaczenia tego, co się stało. Sandra się zabiła. Tyle w temacie.
2: Tyle, że to w ogóle nie była odpowiedź na pytanie Gabrieli.
1: Irena Stolarska prowadziła świetnie prosperujący salon. Kiedyś tylko fryzjerski, dziś fryzjerski i kosmetyczny. Na tym biznesie się znała, wkładała w niego mnóstwo energii i serca, a wyjmowała bardzo konkretne pieniądze. Kiedy postanowiła je zainwestować w pensjonat, wszyscy się zastanawiali, jakim cudem uda jej się znaleźć czas na prowadzenie dodatkowego interesu. Rozwiązanie tego problemu było proste. Irena zdecydowała, że jaśminowym dworem zajmie się jej syn. Co prawda Wiktor nie miał doświadczenia w hotelarstwie, zarządzaniu ani żadnej innej dziedzinie, która mogłaby się okazać przydatna, ale miał za to dobre chęci. Niestety okazało się, że w przysłowiu dobrymi chęciami piekło wybrukowane jest sporo prawdy. Przynajmniej tak przedstawiono sprawę Gabrieli. Rodzice poinformowali ją, że jaśminowy dwór pod kierownictwem Wiktora nie działa. Jednocześnie żadne z nich, ani Wiktor, spędzający w pensjonacie dosłownie całe dni, ani matka, ani tym bardziej ojciec, najbardziej konkretny z tego towarzystwa, nie umieli powiedzieć, w czym tkwi problem i dlaczego pensjonat nie funkcjonuje tak, jakby chcieli. Coś tam przebąkiwali o słabym obłożeniu, nieuczciwych gościach, nieuczciwym personelu i nieuczciwej konkurencji, ale wszystko to wymieniali w trybie przypuszczającym. Jeżeli nie ma diagnozy, to jak leczyć? Gabriela wiedziała, że musi tę diagnozę jak najszybciej postawić, co nie było łatwe, ponieważ na hotelarstwie znała się jeszcze słabiej niż Wiktor. Kiedy próbowała dowiedzieć się czegoś od brata, ten tylko uśmiechał się łagodnie, drapał po głowie i bezradnie rozkładał ręce. Miała ochotę fizycznie nim potrząsnąć, ale doszła do wniosku, że wystarczająco potrząsnął nim jej przyjazd. Poprosiła więc tylko, żeby jej się na razie nie kręcił pod nogami, na co chętnie przystał. Jedynym zajęciem, jakie mu zostawiła, było zaopatrzenie. Jeżdżenie po sklepach, targach i hurtowniach zajmowało sporo czasu. Następnym ważnym elementem tej układanki był personel. Ale na indywidualne rozmowy Gabriela ciągle nie była gotowa, więc jeszcze dziś postanowiła sobie odpuścić. Sieracka, komendant policji i małżeństwo od Pluskiew. Wszyscy oni wyczerpali jej limit społecznych interakcji na ten dzień. Zaszyła się więc w pokoju na zapleczu i znowu zanurzyła w internetowe bagienko bulgoczące wokół Sandry Herman. Jednak tym razem pochyliła się nad datami. Szukała wpisów najświeższych, tych z ostatnich dni. Była ciekawa, co takiego pojawiło się w sieci, co popchnęło Sandrę do samobójstwa. Skrupulatnie sprawdzała nie tylko najnowsze artykuły, ale też komentarze. W wielu miejscach natknęła się na odpowiedzi Herman, inteligentne i złośliwe. Wpisy aktorki działały jak kij umiejętnie wsadzony w mrowisko. Natychmiast zaczynało się wokół nich zamieszanie, świadczące o tym, że udało się Herman uderzyć celnie i boleśnie. Dlatego pytanie, które już wcześniej przebiegło jej przez myśl, znowu zaczęło niebezpiecznie pulsować w jej głowie, starając się zwrócić na siebie jej uwagę. Co spowodowało, że tak pewna siebie i błyskotliwa osoba kilka godzin po wpisaniu tych komentarzy postanowiła się zabić? Od komputera oderwał ją telefon dzwoniący w recepcji. W słuchawce, co za zaskoczenie, znowu usłyszała Sieracką. Czy może mi pani zamówić taksówkę? Poprosiła. Na teraz? Gabi spojrzała na zegarek. Do odjazdu pociągu została jeszcze prawie godzina. Stąd na dworzec jedzie się tylko 10 minut. Przypomniała jej, ale Sieracka, choć wcześniej sprawiała wrażenie zagubionej i niepewnej, tym razem dobrze wiedziała, czego chce. Przepraszam, ale wolę czekać tam niż tutaj, wyznała. Już zamawiam. Gabriela rozłączyła się i wybrała numer z ulotki Blue Taxi, leżącej na ladzie recepcji. Kilka minut później na schodach pojawiła się Sieracka. W jednym ręku trzymała uchwyt swojej walizki, w drugim torbę na psa. Musi pani mieć dla niego wodę na drogę, zwróciła uwagę Gabi, i jakąś miseczkę. Proszę poczekać. Wycofała się na zaplecze i po chwili pojawiła się z powrotem z plastikowym kubeczkiem z Ikei, który jeszcze przed chwilą stał na biurku wypełniony długopisami i ołówkami. Sieracka wzięła go i włożyła do bocznej kieszeni psiej torby. Gabi zajrzała do środka. Charlie na jej widok szczeknął, ale trudno było stwierdzić, czy z radości, czy wręcz przeciwnie. Sieracka zauważyła leżącą na ladzie papeterię z nadrukiem pensjonatu. Wyjęła jedną kartkę. Mogę prosić długopis? Spytała. Napisała coś, zasłaniając kartkę przed ramieniem i odłożyła długopis na ladę. Mam nadzieję, że będzie pani miała dobrą podróż, powiedziała Gabi. Zabrzmiało to miałko i banalnie, ale nic innego nie przychodziło Gabrieli do głowy. Sieracka otworzyła usta, żeby odpowiedzieć, kiedy pod drzwi podjechała srebrna Skoda z kogutem taksi. Kobieta zacisnęła palce na uchwycie walizki. Myślę, że będzie fatalna, rzuciła, uśmiechając się nerwowo. Do widzenia. Widok przez okno recepcji na podjazd był ograniczony przez jedną z tych nieszczęsnych, niepasujących do niczego kolumienek, więc Gabi musiała się wychylić, żeby widzieć odjeżdżającą taksówkę. Patrzyła, jak auto okrąża niewielki klomp obsadzony hortensjami, mija bramę i skręca w kierunku centrum. Nagle zauważyła, że na żwirze przed pensjonatem coś stoi. Czy to możliwe, żeby taksówkarz przez pomyłkę nie spakował walizki sierackiej? Zaintrygowana wybiegła na zewnątrz sprawdzić, co to takiego. Niestety to nie była walizka. To była psia torba. Przez chwilę jeszcze się łudziła, że może sieracka wzięła Charlie'ego na ręce i wsiadła z nim do taksówki, ale w tym momencie torba podskoczyła, a ze środka dobiegło szczeknięcie. Muszę jej szybko dać znać, pomyślała. Powinni jeszcze zdążyć zawrócić. W tym momencie odkryła, że do karabinczyka torby przypięta jest kartka. Ta sama, którą sieracka wzięła z recepcji i przeczytała napisane dużymi literami zdanie: pani przynajmniej nie gryzie.
0: To był fragment powieści Katarzyny Gacek, Wypadek? Nie sądzę. Kolejny odcinek już za chwilę.

0: To jest dobra książka na noc.
1: Wypadek? Nie sądzę. Od śmierci ojca minęło prawie 20 lat, a on wciąż pamiętał zapach jego wody kolońskiej, silne ramiona, które go obejmowały, gdy zjeżdżali na sankach ze stromego zbocza wąwozu. Pamiętał, jak karmili razem kaczki w parku zdrojowym i to, że u Pawłowskiego kupował mu zawsze 3 kulki lodów. Tylko pamiętaj, nie wysyp się przed mamą, mówił, puszczając do niego oko. Mama pozwalała mu tylko na jedną kulkę. Wychodziła z założenia, że każda kolejna zwiększa ryzyko poplamienia ubrania. Tak, miał dobre wspomnienia związane z ojcem. Dlatego nie mógł zrozumieć, czemu po jego śmierci matka spakowała wszystkie rzeczy po nim, zdjęcia, nawet książki, i wywiozła z domu. Ale to jeszcze nie było najgorsze. Najgorsze, że przestała o ojcu mówić, a kiedy o niego pytał, zmieniała temat. Miał zaledwie 6 lat, więc większość obrazów w jego głowie wyblakła bardzo szybko. Ale te, które mu zostały, wciąż były żywe i lubił do nich wracać. Nigdy nie przyznał się matce, jak bardzo tęskni za ojcem. Wyczuwał, że nie byłaby z tego zadowolona. Miała do ojca jakiś ogromny żal, którego nie mógł zrozumieć. Zanim zdjęcia taty znikły z ich domu, lubił na nie patrzeć. Rodzice wyglądali na nich, jakby byli naprawdę szczęśliwi. Zresztą ich życie wydawało mu się wtedy szczęśliwe. Rodzice dużo się śmiali, przytulali. Wieczorami wychodzili w gości albo potańczyć do uzdrowiska. Dlaczego matka postanowiła wykluczyć ojca po jego śmierci z ich rodziny? Długo nie znał odpowiedzi na to pytanie, aż w końcu stało się to, co w tak małym miasteczku jak Nałęczów było nieuniknione. Z ust zupełnie obcej osoby dowiedział się, co się stało. Dlaczego umarł ojciec? Dlaczego matka robiła wszystko, żeby o nim zapomnieć? Wreszcie, dlaczego jego grób leży na samym końcu cmentarza, tuż pod murem? Może, gdyby ta wiedza przyszła do niego później, wstrząsnęłaby nim i spowodowała nieodwracalne straty, ale ponieważ miał tylko 11 lat, połowy informacji nie zrozumiał, a reszta nie zrobiła na nim jakiegoś wstrząsającego wrażenia. Dopiero z biegiem czasu uświadomił sobie, jak destrukcyjna była ta historia. Przestał tęsknić, ale pamięć zapachu, uścisku, wspólnego śmiechu została. Ku swojemu zaskoczeniu zorientował się, że pamięta drogę na grób ojca. Wcześniej był tam tylko raz. Kilka dni po pogrzebie, na który matka nie pozwoliła mu pójść. Zabrała go na cmentarz o zmroku, tak jakby nie chciała, żeby ktoś ich zobaczył. Przemykali bocznymi alejkami. Nagrobki otulone mrokiem sprawiały przygnębiające wrażenie. A jednak dzisiaj, kiedy przekroczył bramę, ruszył bez wahania w odpowiednim kierunku. Szedł najpierw główną alejką, potem przy ogromnej lipie skręcił w prawo, następnie jeszcze raz obok starej skrzypiącej pompy, aż znalazł się przy cmentarnym murze. Jeszcze kilka kroków i jego oczom ukazał się zaniedbany, porośnięty bluszczem nagrobek. I choć tablica była tak omszała, że nie dało się na niej przeczytać nazwiska, on wiedział. Wiedział, że ma przed sobą grób swojego ojca, który 20 lat temu popełnił samobójstwo. Wzruszenie sprawiło, że zaszkliły mu się oczy. Ukląkł na ziemi, wyciągnął rękę i dotknął kamiennej płyty. Tato, przepraszam, szepnął. Spotkałem ją. Wiem wszystko. A potem chwycił pęd bluszczu i szarpnął z całej siły. Łodyga została mu w dłoniach. Odrzucił ją na bok i zaczął wyrywać kolejne, fragment po fragmencie, oczyszczając nagrobek. Nie przyniósł ze sobą ani znicza, ani żadnych narzędzi. Zupełnie o tym nie pomyślał, ale nawet te jego prowizoryczne działania sprawiły, że grób przestał wyglądać.

0: 30 lat temu. Nawet jeżeli niektórym wiatr wyłamał konar lub dwa, były dla Gabrieli łącznikiem fizycznym i emocjonalnym między starymi a nowymi czasami. Jechała wolno rowerem, wciągając głęboko powietrze, którego specyficzny zapach tak dobrze znała. Na chwilę udało jej się zapomnieć o wszystkich kłopotach i znowu poczuła się jak nastolatka wracająca ze szkoły. Swoją drogą wiele by dała, żeby znowu mieć 16 lat. Może gdyby na nowo miała przeżyć swoje życie, dokonałaby innych wyborów. Trochę dziwnie się czuła na rowerze matki. Nie była przyzwyczajona do takiej komfortowej jazdy. Elegancka różowa damka z siodełkiem wielkim i miękkim jak kanapa, białym wiklinowym koszykiem na kierownicy i liliowym dzwonkiem idealnie pasowały do wizerunku Ireny Stolarskiej, ale w żaden sposób nie pasowały do wizerunku Gabrieli. Jej własny rower, który został w Lublinie, był klasycznym góralem z amortyzacją tylnego i przedniego zawieszenia i hydraulicznymi hamulcami. Idealnie jeździłoby się na nim po okolicznych jarach i wąwozach. No ale został w starym mieszkaniu, przytulony do swojego towarzysza. Identycznego, tylko męskiego modelu, a Gabi nie miała zamiaru po niego wracać. Ani teraz, ani być może nigdy. Im bliżej centrum, tym intensywniej pachniało korą, którą wysypano między drzewami. Słońce gdzieniegdzie przeciskało się przez gęste korony, znacząc chodnik jasnymi plamami. Parkingi przed Eweliną i Malinową jak zwykle były pełne samochodów, a przy stolikach ustawionych na zewnątrz siedzieli kuracjusze, uzupełniając sanatoryjną dietę zupełnie niedietetycznymi wypiekami. I znowu ta sama refleksja. Poza markami aut od 40 lat nic się tutaj nie zmieniło. Na Łęczów przechodził mniej lub bardziej inwazyjne liftingi, ale wciąż pozostawał tym samym przepięknie położonym miasteczkiem, które nie mogło się zdecydować, czy bardziej mu zależy na swoich stałych mieszkańcach, czy na pacjentach uzdrowiska i turystach. Skręciła w prawo, minęła cukiernię Pawłowskiego, przejechała mostek na Bochotniczance i znowu skręciła, tym razem w ulicę Graniczną. To tutaj, w samym centrum miasta, mieścił się salon fryzjerski u Ireny, do którego została pilnie wezwana przez matkę. Fryzjer damski, męski, dziecięcy. Kosmetyka, manicure, pedicure. Litery były tak fikuśne, że aż trudne do rozszyfrowania, ale klienci i tak trafiali tu bez problemu. I ci starzy, i nowi, bo salon u Ireny cieszył się opinią najlepszego nie tylko w Nałęczowie. Matka nieraz się chwaliła, że przyjeżdżają do niej klientki z Puław i Lublina. Ponieważ Gabi nie znalazła przy rowerze żadnego zabezpieczenia, weszła na podwórko i wprowadziła go na zaplecze. Nie było tu zbyt dużo miejsca. Wszystkie wolne przestrzenie zostały sukcesywnie zaanektowane na potrzeby rozwijającego się biznesu. Gabi ze zdziwieniem odkryła, że w niewielkim pokoju, w którym jako dziecko spędzała popołudnia, odrabiając lekcje albo ucząc się gry na gitarze, stoi nowoczesny stół do zabiegów kosmetycznych. A w długim, wąskim korytarzu, służącym jej kiedyś za tor do jazdy na wrotkach, upchnięto dwa fotele do pedikuru. Wprowadziła rower do niewielkiej kuchni, gdzie z trudem wpasowała go między stół a lodówkę. Jej wzrok przyciągnął ekspres na kapsułki, z tych najprostszych, które potrafiła obsługiwać. Zrobiła więc sobie kawy i z kubkiem w dłoni weszła do salonu. Jak zwykle panował tu charakterystyczny szum i rozgardiarz, a wszystkie stanowiska były zajęte. Matka właśnie kończyła myć włosy jakiejś klientce. Wycisnęła je nieskazitelnie białym ręcznikiem i z wprawą owinęła nim głowę kobiety.
1: To był fragment powieści Katarzyny Gacek Wypadek? Nie sądzę. Kolejny odcinek już jutro po drugiej.

0: trzecia. Wiadomości Radia Z, Krzysztof Białkowski, zapraszam. Po trudnej do zniesienia spiekocie, burze, wichury i grad. Nad Polską gorące powietrze ściera się z zimnym. Co nas jeszcze czeka? O tym reporter Radia Z Mateusz Kasiak.
1: W Polsce spotkają się nagle dwa fronty. Jeden z gorącym powietrzem, drugi z chłodniejszym. I to właśnie ich zderzenie może wywołać bardzo gwałtowne burze. Mówi mi doktor Agnieszka Krzyżewska, klimatolożka z lubelskiego UMCS-u.
2: Burz z gradem, z silnym porywistym wiatrem, okazjonalnie trąby powietrzne też mogą się wtedy na takich właśnie frontach tworzyć.
1: Niestety, po takich nawałnicach mogą pojawiać się błyskawiczne powodzie i podtopienia. Mateusz Kasiak, Radio Z.
0: Burzowa pogoda zostanie z nami do końca tygodnia. Po niej przyjdzie wytchnienie, na które czekają m.in. kolejarze. Od niedzieli z powodu upału, który powodował awarię, odwołano setki pociągów. Były pożary, powyginane szyny, ewakuacje i chaos na dworcach. Część podróżnych chce zwrotu kosztów, bo podróż albo się nie odbyła, albo okazywała się wielogodzinnym koszmarem z postojem w Szczerym Polu. Warto próbować, ale nie każdy dostanie zwrot, mówi Włodzimierz Kiełczyński, dyrektor Biura Bezpieczeństwa PKP PLK.
3: W każdej takiej sytuacji należy podchodzić indywidualnie i rozpatrzeć każde opóźnienie pociągu i każdą sytuację indywidualną, na ile wpływ opóźnienie rzeczywiście tego pociągu było spowodowane upałami. Każdy z przewoźników ma swój własny regulamin i w każdym takim przypadku można z reklamacją do przewoźnika się zgłosić.
0: Zwrot przynajmniej części kosztów możemy się upomnieć, gdy pociąg miał ponad dwugodzinne opóźnienie. Jeśli było to połączenie dalekobieżne, należy nam się połowa ceny biletu. Naukowcy reagują na falę upałów i apelują o debatę w Sejmie. List do marszałka podpisało ponad 80 przedstawicieli świata nauki. Według nich to, czego doświadczamy, nie jest pojedynczym epizodem, ale częścią trendu ocieplania się klimatu. Prawdopodobieństwo występowania takich fal upałów rośnie, wskazuje profesor Zbigniew Karaczun z SGGW.
4: Są takie szacunki między innymi dla Warszawy, które w zależności od scenariusza, które mówią o tym, że w Warszawie wzrośnie nawet 600% prawdopodobieństwo wystąpienia 5-dniowych fal upałów z temperaturami sięgającymi 43 stopnie w połowie tego wieku. Więc to jest ta skala, z którą się musimy mierzyć.
0: Sygnatariusze listu zwracają uwagę na skutki zmian klimatu, to rosnące koszty energii, dostęp do wody czy rolnictwo. Przez upały możemy się w niedługim czasie spodziewać wyższych cen żywności. Rachunki rolników za energię rosną, bo urządzenia w gospodarstwach, w tym wentylatory, muszą działać cały czas. Cierpią też uprawy, zwłaszcza owoce miękkie i zboża, które źle znoszą takie warunki. O szczegółach reporter Radia Z Mateusz Kasiak.
1: Upał dosłownie dobił uprawy, które były już zniszczone przez suszę. Jak informują mnie rolnicy, porzeczki czy agresty dosłownie się ukisiły, zboża są popalone. To oznacza ogromne straty, mówi mi Gustaw Jędrajek, prezes Lubelskiej Izby Rolniczej.
5: Na polach widzimy, że te upały, no to do końca dzieła, upalą, będą mniejsze plony, ziarno będzie niewykształcone, znowu dużo paszówki będziemy mieli.
1: Rolnicy szacują, że niższa jakość oznacza też wyższe ceny żywności. Mateusz Kasiak, Radio Z.
0: Według rolników droższe mogą być nie tylko owoce, ale też pieczywo i nabiał. Ale pogodowe odchylenia od normy uderzają nie tylko w rolnictwo, cierpi cała natura. Wysychają rzeki, a krótkotrwałe deszcze niewiele pomagają. W wielu rzekach stan wody jest bardzo niski, co widać między innymi na spływach kajakowych.
6: Kiedyś ta rzeka była rzeczywiście głęboka.
7: Chyba w 4 miejscach musieliśmy kajak przenosić, żeby w ogóle przepłynąć.
8: Kiedyś tak nie było.
6: Nie.
9: Bardzo niskie wody gruntowe i poziom wody naprawdę jest bardzo, bardzo niski.
0: Z kajakarzami na Mazurach i Suwalszczyźnie rozmawiał reporter Radia Z Michał Dzieneński. Reaktywacja Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi coraz bliżej. Uczelnia kształcąca wojskowych lekarzy, ratowników i innych specjalistów medycyny na potrzeby armii ma zacząć działać już dziś. Taka jest potrzeba, mówi minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
10: To, co się dzieje na Ukrainie, jak się zmieniła medycyna pola walki, medycyna katastrof, jak zmienia się zachowanie w czasie wojny, ale również przygotowanie i gotowość ratowników medycznych, pielęgniarek, pielęgniarzy, lekarzy do działania w trakcie zagrożenia i przygotowania do tego zagrożenia.
0: Na stanowisko rektora uczelni mianowany został pułkownik Marek Saracyn, to absolwent WAM-u, specjalista chorób wewnętrznych, nefrologii i endokrynologii. Szymon Hołownia nie złamał prawa, wygaszając mandaty posłów Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Tak uznała prokuratura. W grudniu 3 lata temu Hołownia jako ówczesny marszałek Sejmu nie dopuścił do prac sejmowych polityków skazanych za udział w aferze gruntowej. Śledztwo w tej sprawie zostało umorzone, bo marszałek po prostu wykonał decyzję sądu, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Skiba.
8: Działania marszałka Sejmu były zgodne z przepisami i dążyły przede wszystkim do takiego przestrzegania prawa, by osoby skazane nie były zgodnie z literą prawa członkami Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.
0: Prokuratura umorzyła też wątek podżegania Szymona Hołowni do nieprzyjęcia przysięgi prezydenckiej od Karola Nawrockiego. Według śledczych takie sugestie pojawiały się tylko w wypowiedziach medialnych, a nie bezpośrednio z marszałkiem. Jest akt oskarżenia w sprawie grupy przestępczej, która handlowała nielegalnym tytoniem. Udało jej się sprzedać w Polsce 180 ton tytoniu sprowadzonego z Bułgarii, mówi Radio Z Paweł Jasiak z łódzkiej prokuratury okręgowej.
11: Tytoń był nabywany w Bułgarii w formie liści, a znajdował się w paczkach po około 1,5 tony. Oficjalnie według dokumentów miał trafiać na Litwę. Niemniej jednak po przekroczeniu granicy polskiej przewożono go głównie w okolice Łodzi, gdzie był krojony w zaaranżowanych w tym celu magazynach. Następnie tytoń ten sprzedawano głównie na rynkach.
0: Na ławie oskarżonych usiądzie 12 osób. Zdaniem śledczych na działaniu grupy Skarb Państwa mógł stracić prawie 105 milionów złotych. Koniec udręki z pozbywaniem się wraku samochodu. Nie trzeba już wypełniać tony dokumentów, kiedy auto skończy swoją drogową karierę, mówi Anna Swoboda z jednej z firm skupującej złom.
12: Osoby chcące zezłomować auto nie będą już musiały z dokumentami, z zaświadczeniami o złomowaniu pojazdów ze stacji demontażu wędrować po urzędach celem wyrejestrowania pojazdu, tylko ten obowiązek będzie w całości scedowany na stację demontażu pojazdów.
0: W zeszłym roku ponad 500 000 aut osobowych zostało zezłomowanych. Najczęściej był to Volkswagen Golf, a za nim Opel Astra. Teraz to już wszystko na kolejne wiadomości Radia Z. Zapraszam za niecałą godzinę.
13: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Radio Z i już. To jest powtórka programu. Gość Radia Z.
14: W naszym studiu europosłanka i wiceprzewodnicząca Nowej Lewicy Joanna Scheuring-Wielgus. Skłaniam się, dzień dobry.
15: Witam, dzień dobry.
14: No jest tak gorąco, że rozgrzewać się za bardzo nie trzeba, ale krótka piłka musi być na początek. Jak pani odpowie na pytanie, czy na czele Ministerstwa Zdrowia znów powinien stanąć polityk, tak czy nie?
15: Tak.
14: Tak odpowiada Joanna Scheuring-Wielgus. Sprawdźmy, co na to nasi słuchacze. Na radio.z.pl mamy to samo pytanie, mamy sondę, można już głosować. Czyli minister zdrowia do dymisji?
15: Nie. Powiem teraz, dlaczego odpowiedziałam tak. Dlatego, że uważam, że gdyby był polityk, który byłby związany z którąś z partii, no tutaj akurat mówimy o Platformie Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej, bo tak się teraz nazywają, to myślę, że Donald Tusk może miałby więcej możliwości na wpływ na to, co pani ministra w ministerstwie robi. Taki
14: czyli
15: bardziej
14: polityczny. Czyli Ministerstwo Zdrowia
15: polityczny.
14: Lepiej działało, kiedy Izabela Leszczyna stała na czele tego resortu?
15: Trudno jest porównywać te dwa okresy. Uważam, że ministra Leszczyna całkiem nieźle sobie radziła w tej materii, aczkolwiek Ministerstwo Zdrowia, tak jak patrzę sobie na lata funkcjonowania w ogóle tej instytucji, no nigdy nie miało szczęścia do polityki.
14: Zawsze to było pole minowe. Tak. No i jest teraz. Długo trzeba było czekać, aż Jolanta Sobierańska-Grenda zabierze głos w sprawie afery ze Szpitalem Południowym. Za długo?
15: I tak i nie, dlatego że dobrze, że głos zabrał ten, który nadzoruje ten szpital, czyli prezydent miasta Warszawy Rafał Trzaskowski. Natomiast byłam zdziwiona, że ministra zdrowia nie odzywa się, nie komentuje i nie mówi.
14: Czy to nie była wzorcowa reakcja, pani zdaniem?
15: Na moje nie, dlatego że jeżeli jestem ministrem zdrowia i dzieje się coś w moim obszarze, i nawet jeżeli osobowo nie zarządzam tą placówką, to powinnam jednak zareagować.
14: A Lewica ma dzisiaj człowieka, który mógłby stanąć na czele Ministerstwa Zdrowia?
15: Tak, senator Wojciech Konieczny.
14: To on byłby waszym kandydatem na ministra zdrowia dzisiaj?
15: To byśmy ustalili na pewno w ramach naszego zarządu i partii, ale Wojciech Konieczny był wiceministrem i jak były te zmiany, do których doprowadził premier Donald Tusk, my uważaliśmy, że to są złe zmiany.
14: Wzięlibyście odpowiedzialność za zdrowie zdrowie.
15: Nie baliśmy
14: w Polsce,
15: się tego.
14: Ale dzisiaj wzięlibyście, gdyby padła taka propozycja?
15: Pytanie do ministra Koniecznego.
14: Nie, pytanie do wiceprzewodniczącej Nowej Lewicy.
15: Wie pan co, ja bym wzięła odpowiedzialność. Mówię zupełnie szczerze, uważam, że należy wziąć odpowiedzialność za Ministerstwo Zdrowia i na serio pochylić się nad tym. Oczywiście zmiany, które można byłoby wprowadzić, one nie byłyby natychmiastowe, ale to jest akurat taki obszar, który dotyka każdego z nas.
14: No tak, Lewica proponuje na przykład maksymalne wynagrodzenie dla lekarzy. Jak to miałoby działać? Maksymalne, nie wiem, za godzinę, za tydzień, za miesiąc pracy? O co wam chodzi?
15: Myślę, że chodzi tutaj, bo mówi pan o propozycjach, które Lewica przedstawiła, tak. klub Lewicy, o propozycjach związanych z kosztem za zabiegi, za działania, które wykonuje lekarz, ponieważ wszystkich zmroziła informacja, mnie również, to, że lekarz może zarabiać w Polsce miesięcznie 100 tysięcy.
14: To już wiemy, tylko jak wy chcecie to zmienić? To znaczy, co to znaczy maksymalne wynagrodzenie dla lekarzy? Jaki jest wasz pomysł?
15: Jest ustawa, która teraz chyba będzie procedowana w Sejmie na najbliższym posiedzeniu, z tego co
14: ona ma pokazać, ile lekarze zarabiają. Tak. Ale co z tym zrobić? Co z tą wiedzą zrobicie?
15: Wydaje mi się, że teraz jest tak, że nikt nic nie wie, w zależności od tego, w którym szpitalu jesteśmy, czy w powiatowym, czy w miejskim,
14: jasne,
15: czy w samorządowym.
14: I za chwilę będziemy to widzieć dzięki tej ustawie. Tak. I co dalej?
15: No i trzeba się nad tym pochylić, tylko nie można tego zrobić odgórnie. Pan mi da możliwość skończyć. Nie można tego zrobić odgórnie politycznie, tylko trzeba usiąść do stołu i muszą tam siedzieć przy tym stole wszyscy interesariusze. Bo jak ja na przykład słucham tego, co mówią teraz lekarze, co mówią pacjenci, co mówią politycy, co mówią eksperci, to każdy mówi zupełnie co innego, więc brakuje nam takiego wspólnego porozumienia, jak z tego patu wyjść.
14: Czyli wy na razie nie wiecie, o co wam chodzi z tym maksymalnym wynagrodzeniem dla lekarzy.
15: Lewicy chodzi przede wszystkim o tym, żeby wspólnie usiąść do stołu i jak najszybciej to wspólnie przepracować. Nie może jedna grupa polityczna decydować o tym, jak działa system ochrony
14: Opozycja
15: zdrowia.
14: Opozycja nie wierzy, że wyjaśnicie aferę Szpitala Południowego, bo prokurator generalny jest jednocześnie ministrem sprawiedliwości, no czyli politykiem z rządu. Dlaczego nie rozdzieliliście tych funkcji?
15: Ciężko jest to rozdzielić.
14: Dlaczego?
15: To jest pytanie do ministra Żurka, dlaczego nie została złożona taka ustawa.
14: Ale słyszała pani rok temu premiera Tuska, który mówił w Sejmie, ustawa jest gotowa i to będzie test dla nowego prezydenta, bo mówił to po wyborach prezydenckich. No to kto oblał ten test, rząd czy prezydent?
15: Wydaje mi się, że ta ustawa powinna już dawno być na agendzie w Sejmie i gdyby prezydent ją zawetował, to by to spadło na koszt prezydenta.
14: Ale nie przynieśliście tej ustawy i nie przeprowadziliście
15: tej
14: zmiany.
15: Nie wiem dlaczego koalicja 15 października tego nie zrobiła i nie wsadziła tego pod obrady.
14: Lewica pomoże odwołać Rafała Trzaskowskiego z funkcji prezydenta Warszawy?
15: Nie.
14: Mówicie na razie zastanowimy się, tak jak słucham Anny Marii Żółkowskiej. I ona do Rafała Trzaskowskiego mówi tak. Nie wiem, czy pana nie ciekawi miasto, bo tak rzadko pan w nim bywa. Nie interesuje się pan tym, co się w nim dzieje.
15: No myślę, że Anna Maria Żukowska doskonale wie, co się dzieje w Warszawie, ponieważ jest warszawianką.
14: Ale
15: jest
14: czy prezydentem Warszawy powinien być ktoś, kto, jak twierdzicie, nie interesuje się miastem i tym, co się w tym mieście dzieje?
15: Tak, ale w tym swoim wystąpieniu również powiedziała, że bardzo dobrze zareagował na aferę w szpitalu południowym, tylko być może są jakieś elementy jego pracy, które nie wpływają na dobre zmiany dla warszawiaków i warszawianek. Ale powiem jeszcze raz, niech to ocenią warszawiacy i warszawianki, a nie ja tutaj w studiu, czy ktokolwiek inny.
14: Okej, ale czy Lewica chce, żeby w Warszawie odbyło się referendum w sprawie przyszłości Rafała Trzaskowskiego?
15: Nie.
14: Czyli jeśli będzie taki wniosek, to nie ruszycie na ulicę miasta i nie będziecie zbierać podpisów pod tym, żeby to referendum się odbyło?
15: Nie sądzę, bo wydaje mi się, że na razie ten pomysł na to referendum, które się pojawiło po tej słynnej Radzie Miasta, jest bardzo polityczny i organizowany przez osoby, które są politycznie związane chociażby ze środowiskiem pana Morawieckiego, czy z jednym z portali. Nie sądzę, żeby było takie zapotrzebowanie, ale zobaczymy.
14: Wygląda na to, że to nie koniec kłopotów prezydenta Trzaskowskiego, bo Gazeta Wyborcza dzisiaj pisze o kolejnej sprawie ze Szpitala Południowego, a pisze o tym, że szpital zapłacił 725 tysięcy złotych za przygotowanie wniosku o dofinansowanie z Krajowego Planu Odbudowy. Inne szpitale za takie same wnioski płaciły 25-35 tysięcy. To znaczy, że ten szpital południowy zapłacił 20 razy więcej niż stawka rynkowa.
15: No masakryczna informacja, którą na pewno trzeba wyjaśnić. I wszystkie sprawy, które są, nie wiem, dęte, które są dziwne, które pokazują, że ktoś nadużył swojej władzy albo ktoś oszukał, wszystko to musi być wyjaśnione, a każda osoba, która za to odpowiada, powinna za to odpowiedzieć. Ja w ogóle jestem zwolenniczką takiego szybkiego cięcia i naprawiania błędów, które ktoś robi.
14: Chce pani piątego rządu Donalda Tuska?
15: Nie, dlaczego?
14: To pytanie stawia Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, no wasza koleżanka z koalicji, z rządu. I kiedy pyta, czy Polacy chcą piątego rządu Tuska, odpowiada: uważam, że naprawdę jest czas na zmiany.
15: Wie pan co, ja nie znam w ogóle pani Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz, nigdy nie miałam nawet okazji z nią się spotkać, więc mogę tylko wyrazić swoją opinię na temat tego, co mówi i co robi. Myślę, że lepiej by było, żeby się zajęła pracą w swoim resorcie niż uprawianiem polityki na X-ie czy na innych portalach, bo to nikomu nie służy.
14: Czyli ona nie gra w waszej koalicyjnej drużynie, tylko przeciwko tej drużynie?
15: Ja czasami myślę sobie, że jest politycznie bardzo niedoświadczona i nie rozumie tego, że potyczki słowne w portalach internetowych nikomu nic dobrego nie przynoszą, że lepiej się po prostu skupić na pracy merytorycznej.
14: No, kochacie wy się w tej koalicji pucio-pucio. Naprawdę łzy aż wzruszenia płyną po plecach.
15: A nie musi być pan
14: wzruszony. Może i dobrze, bo jest ciepło.
15: Prawda jest też taka, zupełnie serio, że to jest pierwsza taka koalicja w polityce. Nam nie jest w niej łatwo. Bardzo często musimy się przepychać i walczyć o swoje postulaty. Czasami nam to wychodzi dobrze, czasami nie jesteśmy zadowoleni z tych efektów, ale przynajmniej walczymy i staramy się być skuteczni.
14: A kiedy słyszy pani opowieść o tym, że w kampanii wyborczej ktoś chciał otruć Karola Nawrockiego, to myśli pani, że to jest po prostu promocja książki, z której te informacje pochodzą, czy coś jednak więcej?
15: Wie pan co, jeżeli ktoś chciał otruć prezydenta Nawrockiego w trakcie kampanii, to dziwię się, że nikt z jego sztabu nie zareagował na tę sytuację, bo rzeczywiście ta informacja do mnie doszła. Trzeba było szybko reagować. Dziwię się, że jego sztab nie zareagował. Słyszałam informację, że wymiotował, ale dalej brał udział w kampanii. To znaczy, gdybym ja miała takich sztabowców, którzy po wymiotowaniu kazaliby mi dalej jechać w trasę, to bym ich wszystkich wywaliła.
14: No to zaraz rozmawiamy o tym dalej w sieci, ale najpierw jednak jeszcze raz. Krótka piłka, trzy pytania z krótką odpowiedzią. Zełański upokorzył Polskę, tak czy nie?
15: Swoją decyzją tak.
14: Kosiniak-Kamysz zawiódł w sprawie funduszu kościelnego.
15: Tak.
14: Poszłabym na grilla do Morawieckiego.
15: Jakby mnie zaprosił?
14: No, on organizuje taką grillówkę.
15: Wątpię, żeby mnie zaprosił, ale uważam, że rozmawiać trzeba prawie z każdym. No,
14: proszę się spodziewać zaproszenia, kto wie. W naszej sądzie pytaliśmy, czy na czele Ministerstwa Zdrowia znów powinien stanąć polityk. 16% odpowiedzi tak, 84% odpowiedzi nie.
15: Też mnie to nie dziwi.
14: Te wyniki są na radio.z.pl i tam dalszy ciąg naszej rozmowy.
13: To jest gość Radia Z.
14: Nie dziwi pani ten wynik?
15: Nie, absolutnie.
14: Czyli ludzie nie chcą, żeby na czele Ministerstwa Zdrowia stał polityk?
15: Ludzie w ogóle nie lubią polityków.
14: To wasz pomysł jest wbrew ludziom.
15: Proszę nie mówić wasz, bo ja odpowiadam na to pytanie i jakby biorę odpowiedź... Tą odpowiedź, którą daję, to jest moja indywidualna odpowiedź.
14: Ale nie jest pani jedyna z lewicy, która tak mówi. I Krzysztof Śmiszek tak. Na przykład o tym od dawna mówi. I marszałek Czarzasty mówi o tym, że rzeczywiście ten pomysł premiera, żeby postawić na czele resortu zdrowia kogoś spoza polityki, był
15: niedobry.
14: Bo nie
15: ma wtedy takiego nacisku, powiedzmy, bardziej politycznego, takich konsekwencji, wyciągania konsekwencji od tej osoby, bo nie jest to osoba, która jest ze środowiska politycznego, gdzie można te konsekwencje wyciągnąć i bardziej naciskać.
14: No to wracając do wątku rzekomego otrucia kandydata na prezydenta wówczas, te doniesienia dzisiaj powinny wyjaśnić służby państwa?
15: Myślę, że tak. To znaczy dziwię się, że po roku dowiadujemy się takich informacji. Dziwię się, że sztab Karola Nawrockiego nie poinformował, nie zbadał, że doprowadził do tego, że kandydat na prezydenta, który się źle czuł, nadal brał udział w kampanii. Ja bym takich sztabowców po prostu wywaliła.
14: To o co chciałaby pani zapytać dzisiaj prezydenta Nawrockiego w tej sprawie?
15: W tej sprawie nie mam do niego pytań, natomiast mam inne pytanie. Chciałabym, żeby wytłumaczył się albo zreferował Polkom i Polakom, co dla Polski przez ten rok zrobił. Bo ja mam wrażenie, że oprócz tego, że spotyka się z różnymi ludźmi, jeździ na różne imprezy, na różne spotkania, nie ma żadnych konkretów na stole.
14: No to tu odpowiedziałby na przykład szef gabinetu prezydenta, który powiedziałby tak. Prezydent Nawrocki ma rekordowe wyniki w sondażach zaufania. Na przykład w sondażu Ibris dla Onetu. 55% pytanych mówi, że ufa Karolowi Nawrockiemu i takiego wyniku nie było jeszcze nigdy.
15: No ale
14: dlaczego?
15: To jest dzisiaj.
14: Ale dlaczego za miesiąc ten wynik
15: jest być może dlatego, ponieważ prezydent Nawrocki dosyć emocjonalnie zareagował na decyzję prezydenta Załęckiego, która oburzyła wszystkich nas, przecież nie tylko Karola Nawrockiego, i być może dlatego jest taki wysoki ten powiedzmy kredyt zaufania, ale dzisiaj jest taki, a jutro może być inny. Jakby naprawdę skupianie się na jednym sondażu, który jest jakby efektem chwili, efektem pewnego działania, pewnych rzeczy, które się dzieją, jest bez sensu. Trzeba patrzeć na pewną medianę i akurat jeżeli chodzi o prezydenta Karola Nawrockiego, no nie jest kochany przez większość Polaków. No, niestety.
14: No jak widać w tego sondażu jest trochę inaczej niż pani mówi.
15: No ale panie redaktorze, nawet 54%, no mamy czerwiec, tak, 2026 rok. Ja pytam się prezydenta Nawrockiego, co konkretnego dowiózł.
14: No to za tydzień jest szczyt NATO w Ankarze. Mhm. Będziecie wcześniej rozmawiać z prezydentem na linii rząd, prezydent właśnie. To jest moment, kiedy zakopiecie topory, zawiesicie szyszaki na haku i będziecie rozmawiali.
15: Wie pan co, w kwestiach w ogóle dyplomatycznych, polityki międzynarodowej strasznie drażni, denerwuje mnie to, że ta polityka przeniosła się do X-a i tam politycy między sobą debatują. Ja w zasadzie już w ogóle nie używam tego portalu od czasu do czasu, raz na pół roku coś napisze, ale generalnie w ogóle tam nie wchodzę i dziwię się, że politycy z tego korzystają i tam się komunikują. Po drugie, uważam, że zawsze trzeba współpracować. Nawet jeżeli jakieś relacje były złe, to trzeba próbować rozmawiać. Uważam, że rząd powinien przygotować prezydenta Nawrockiego na szczyt NATO w Turcji, ponieważ powiem szczerze, że byłam zadziwiona brakiem jakichkolwiek informacji na temat ostatniej wizyty prezydenta Nawrockiego w Turcji, jak spotkał się z prezydentem Erdoganem, że nie usłyszeliśmy żadnych informacji na temat oburzenia prezydenta na to, że Erdogan wsadza do więzienia opozycyjnych prezydentów, którzy zostali wybrani w wyborach samorządowych, że wsadza do więzień dziennikarzy. I mówię o tym dlatego, ponieważ akurat jestem wiceprzewodniczącą grupy Unia Europejska Turcja i żywo się tymi tematami interesuję, więc byłam zniesmaczona okrzykiem prezydenta Nawrockiego do żołnierzy tureckich i jestem oburzona, że nie ma ze strony kancelarii prezydenta żadnych informacji albo, nie wiem, informacji jakiegoś, nie wiem, jakiejś reakcji na temat tego, co się w Turcji dzieje, jeżeli chodzi o prawa człowieka.
14: No to jakoś nie słyszę na przykład nawoływań z waszej strony, żeby prezydent przed szczytem NATO w Ankarze zorganizował Radę Bezpieczeństwa Narodowego.
15: Ja nie wiem, czy ona jest teraz potrzebna.
14: Jest takie miejsce, gdzie moglibyście rozmawiać o tym, jaka jest ta polska polityka, z czym prezydent jedzie na szczyt na przykład.
15: Ale z czym prezydent wyjeżdża w ogóle za granicę, to wydaje mi się, i mówię na 100%, dostaje takie informacje z Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Byłabym zdziwiona, gdyby minister Sikorski tego nie wysyłał, gdyby tego nie było, więc na pewno takie notatki dostaje i jest przygotowywany.
14: I zwykle przed szczytami NATO była Rada Bezpieczeństwa.
15: Może będzie, ja tego nie wiem, nie przesądzam tego, zobaczymy.
14: No, jest też wiele innych tematów, no nie wiem, słyszy pani, że Rosja może szykować prowokacje militarne na wschodniej flance NATO, pisze o tym brytyjski The Guardian, powołując się na wywiady europejskie, no i pisze o tym, że Rosja może chcieć sprawdzić Amerykanów, czy przyjdą z pomocą, czy NATO w ogóle zareaguje.
15: Ja wiem, panie redaktorze, ale to już się dzieje. Przecież to nie jest tak, że to jest pierwsza taka reakcja, to już się dzieje, dlatego Polska się zbroi, dlatego wydajemy więcej pieniędzy na wszystkie kwestie związane z szeroko rozumianym bezpieczeństwem, dlatego bardzo intensywnie działa nasze Ministerstwo Cyfryzacji, Krzysztof Gawkowski. Przecież te informacje, które on podaje na temat ataków cybernetycznych na nasze infrastruktury krytyczne, no to już jest atak Rosji na Polskę, tylko trochę inaczej, w innym świetle i w inny sposób realizowane.
14: A w tym wszystkim mamy orderowy, polityczny, dyplomatyczny kryzys z Ukrainą. No i marszałek Czarzasty mówi tak, stosunki polsko-ukraińskie być może trzeba zresetować, zachowując polską dumę i polski honor. Co to znaczy?
15: Panie redaktorze, myślę, że marszałek Czarzasty w ogóle w tej całej sytuacji zachowuje się jak mąż stanu i tak powinien zachowywać się prezydent mojego kraju, a tak się nie zachowuje. My nie wybieramy sobie miejsca, w którym żyjemy. Polska będzie w tym miejscu, w którym jest. Zawsze będziemy między innymi graniczyć z Ukrainą, więc i z Niemcami. Nie bez powodu dodaję.
14: Co to znaczy zresetować stosunki polsko-ukraińskie dzisiaj?
15: przez tą sytuację orderową jesteśmy znowu w punkcie zero. Znaczy te wszystkie lata, gdzie dyplomaci pracowali nad tym, żeby te relacje poprawić, kiedy w końcu doszło do ekshumacji, do pochówków osób, które zostały brutalnie zamordowane w Wołyniu, znowu jesteśmy w punkcie zero. Przez to, że dwóch facetów, jeden z Polski, drugi z Ukrainy, postanowiło zagrać w nutę nacjonalistyczną i doprowadzić do kryzysu w naszych relacjach.
14: No to mówi facet z Ukrainy,
15: i o Załańskim.
14: Jak pani mówi, ukraiński prezydent mówi tak, gra dalej, bo mówi tak, nikt i nigdy nie będzie nakazywał nam, jak żyć, jak mówić, kogo kochać, komu być wdzięcznym i jakich bohaterów szanować. I zanosi do parlamentu ustawę o ukraińskim panteonie narodowym. Czuje pani nowe kłopoty?
15: I tak i nie, dlatego że on mówi dokładnie to, co mówił przecież jeszcze kilka lat temu prezydent Nawrocki, jak był szefem IPN-u, że nikt Ukraińcom nie będzie wybierał bohaterów i tak dalej. Polska jest suwerennym krajem. Nie chcemy, żeby ktokolwiek nam mówił, kto jest naszym bohaterem, kto nie. Ukraina jest suwerennym krajem i tam dokładnie obowiązuje ta sama zasada. My, jako Polacy, możemy się z tym nie zgadzać, bo mamy innych bohaterów. My wiemy, jakie są fakty, ale nikt z nas, czy Polacy, czy Niemcy, nie będzie narzucał Ukraińcom, kogo wybierają. No niestety tak to
14: ale
15: wygląda.
14: Ale jak na to reagować? No bo kiedy mówicie o tym, że trzeba zresetować stosunki, to znaczy co? Udawać, że nie wydarzyło się to, co się nie wydarzyło? Pytanie jest takie, czy można było inaczej pokazać sprzeciw wobec decyzji Zełenskiego, o upamiętnianiu bohaterów z UPA? Czy
15: ale
14: można było zrobić
15: tak.
14: inaczej?
15: Ale,
14: jak?
15: Ale oczywiście, że tak. Znaczy, prezydent Nawrocki, tak jak ma to w swoim zwyczaju, zareagował bardziej emocjonalnie. Zupełnie niepotrzebnie. Powinien zareagować, bo to jest historia, która nas wszystkich dotyka, ale nie w taki sposób. I zresztą później jego działania pokazywały, że wyczuł, że się zagalopował i nie wiedział trochę, jak z tej sytuacji wyjść.
14: Okej, nie w taki sposób, czyli w jaki?
15: Powinien być oburzony, powinien być może na początku wezwać ambasadora, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, ambasadora, powinny rozpocząć się rozmowy. Być może powinien w końcu powstać jakiś taki, nie wiem, jakaś taka komisja polsko-ukraińska, która by na serio porozmawiała o tej trudnej
14: komisja
15: dla nas historii.
14: Od lat.
15: Ja wiem, ale tak. Mamy trochę inną sytuację, bo jest wojna w Ukrainie, tam giną ludzie, mnóstwo Ukraińców jest w Polsce i Załański, podejmując tę decyzję, de facto utrudnił życie Ukraińcom tutaj w Polsce, robiąc to, a Nawrocki, patrząc na zyski i straty, w zasadzie nic nie osiągnął, tylko skłócił nas z naszym sąsiadem i jesteśmy w fazie.
14: Politycy PiS-u mówią tak, trzeba teraz zablokować otwieranie kolejnych pól negocjacyjnych między Ukrainą a Unią Europejską. Trzeba?
15: Przede wszystkim trzeba, tak jak Polska wchodziła do Unii Europejskiej, nie było to łatwe, musieliśmy mnóstwo klastrów przejść i tak samo w przypadku Ukrainy, czy innego państwa, które aspiruje do tego, żeby wejść do Unii Europejskiej, nie ma taryfy ulgowej, po prostu.
14: No to a propos polskich spraw, pytałem panią wcześniej o fundusz kościelny. Pani wierzy jeszcze, że rząd coś z tym funduszem zrobi?
15: Chciałabym wierzyć, ponieważ uważam, że powinno być to już dawno zmienione. To jest zresztą jednym z naszych postulatów lewicowych. Decyzją premiera wpadło to w ręce Kosiniaka-Kamysza. Wiem, że Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, która jest w tej komisji, wielokrotnie próbowała doprowadzić do tego, żeby coś po prostu zrobić i popracować.
14: No napisała
15: nie ma
14: nawet
15: woli,
14: ustawę.
15: Tak, ale nie ma, woli nie ma woli ze strony Kosiniaka-Kamysza, którego szanuję za jego pracę w Ministerstwie Obrony, ale tutaj niestety myślę, że specjalnie tego nie robi, ponieważ...
14: Czyli Kosiniak-Kamysz torpeduje pracę nad likwidacją funduszu kościelnego.
15: Myślę, że może tak być, tak. Dlatego, że w interesie PSL-u nigdy nie było dyskutowanie i wchodzenie w relacje z szeroko rozumianym kościołem, tak żeby te nie wiem, warunki funkcjonowania kościoła w Polsce trochę ukrócić.
14: No, wy zabraliście się za pisanie własnego projektu ustawy, wy jako lewica.
15: Tak.
14: Tylko po co?
15: No po to, żeby w momencie, kiedy to się nie wydarzy, żeby przedstawić to w parlamencie polskim, przegłosować i zobaczyć, który z posłów i posłanek chce tych zmian, a który nie.
14: Czyli jak długo będziecie czekać, żeby zobaczyć, czy się to wydarzy?
15: To myślę, że jest pytanie do klubu Lewicy. Ja przypomnę, że jestem w europarlamencie,
14: ale
15: więc nie mam...
14: Ale jest pani wiceprzewodniczącą Nowej Lewicy,
15: na razie nie ma takiej decyzji. Tak, na razie nie ma takiej decyzji. Jedną z decyzji, którą podjęliśmy, to doprowadzenie do końca ustawy o statusie osoby najbliższej. Teraz szykujemy się do kwestii związanych z aborcją. Chcemy, żeby to też weszło na agendę i być może Fundusz Kościelny również.
14: Polska 2050 też ma swoje pomysły, które nie są akceptowane przez innych koalicjantów. Teraz negocjuje z pałacem prezydenckim w sprawie przepisów o kryptowalutach. To dobrze czy źle?
15: Ale niech każdy sobie negocjuje z prezydentem, co chce. Źle jest, że prezydent Nawrocki nie podpisał trzeciej ustawy o kryptowalutach, która przeszła przez Sejm i Senat.
14: Ale jeśli jest ta, jak mówi prezydent, kompromisowa propozycja Polski 2050 i on byłby gotów ją podpisać, to dlaczego rząd nie weźmie tej ustawy i nie położy na stole jako swoją propozycję?
15: Wie pan, żeby ustawa przeszła przez rząd, musi być zaakceptowana też przez wszystkie resorty i... Wszystkie resorty ją akceptowały. Była możliwość składania uwag i poprawek. Nie wiem, dlaczego Polska 2050 nie składała wtedy tych poprawek, które wymyśliła w tej ustawie. To jest pytanie do pani Pełczyńskiej-Nałęcz.
14: No to pytanie do Lewicy. Czy Lewica popiera pomysł pani Pełczyńskiej-Nałęcz i Polski 2050? Podwyższenie drugiego progu podatkowego ze 120 na 140 tysięcy złotych.
15: Powiem szczerze, że nie słyszałam o tym pomyśle, więc trudno mi jest się do niego odnosić. Nie znam tych szczegółów.
14: On jest od wielu miesięcy już podnoszony przez koalicjanta.
15: Tak, ale nie znam tych szczegółów, bo tak jak powiedziałam, nie jestem w Sejmie, też wszystko po prostu, nie jestem w stanie o wszystkim wiedzieć.
14: Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz mówi tak, trzeba chronić średnio zarabiających, którzy nagle są traktowani jak bogacze. Wpadają w ten drugi próg podatkowy i płacą 32% podatku w październiku, listopadzie i grudniu i to jest kłopot między innymi nauczycieli, którzy najpierw dostali podwyżkę, a potem tę podwyżkę musieli oddać na koniec roku.
15: Myślę, że na pewno trzeba się nad tym pochylić. To nie jest, tak jak pan teraz przeczytał, być może nie jest zły pomysł. Nie wiem, dlaczego pani Pełczyńska-Nałęcz nie ma przebicia w tym rządzie, na posiedzeniach rządu ze swoimi pomysłami. Być może jest coś na rzeczy.
14: Mówi tak, jest takie poczucie, że naprawdę zaczynamy w Polsce mordować swoją klasę średnią. A klasa średnia to jest demokracja, to jest wolny rynek, to jest naprawdę ambitny byt narodowy, tak mówiła w Polsacie. I mówi, że coś trzeba z tym zrobić, bo inaczej rząd przegra.
15: Ja już nie chciałabym krytykować pani Pełczyńskiej-Nałęcz, ale ja byłam w rządzie, byłam wiceministrą kultury i takie kwestie załatwia się na posiedzeniach rządu albo na posiedzeniach międzyresortowych. Być może nie potrafi z tymi swoimi argumentami dotrzeć i przekonać ministrów i to jest chyba jej problem.
14: To spójrzmy, o co dopytują panią nasi słuchacze, internauci, widzowie. Pan Tomasz M. ma krótkie, konkretne pytanie. Tak. Jaki jest pani pomysł na podniesienie dzietności w Polsce?
15: Ja myślę, że to jest w ogóle temat rzeka i myślę, że nikomu się tego nie uda zrobić w rok, w dwa, w trzy, w cztery czy w dziesięć lat, ponieważ jest to problem, który dotyka w zasadzie całą Europę, nie tylko Polskę. Kobiety muszą czuć się bezpiecznie, kobiety muszą mieć gwarancję zatrudnienia, nie mogą się mierzyć z informacją swojego pracodawcy, że jak wrócą po macierzyńskim, to stracą na przykład swoje stanowisko. Kobiety muszą też mieć możliwość ze swoim partnerem czy mężem mieć gdzie mieszkać, jest z tym bardzo duży problem. Kobiety muszą mieć gwarancję, że jak pójdą do szpitala, to lekarz będzie, mamy tutaj sytuację w Szpitalu Południowym, nie będzie zmęczony po 24 czy więcej godzinach i ją dobrze, nie chcę powiedzieć obsłuży, ale dobrze się nad nią pochyli i ona będzie się czuła bezpiecznie. Mnóstwo jest tych rzeczy do zrobienia.
14: No tak, no to wy proponujecie i mówicie czas na bardzo dokładną weryfikację czasu pracy lekarzy. Jak to zrobić?
15: Trwa teraz w Ministerstwie Polityki Społecznej pilotażowy taki program. On się skończy w tym roku. Będziemy mieli wyniki tego pilotażowego programu i myślę, że Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, z którą rozmawiałam jakiś czas temu, mówiła, że po pierwsze było bardzo duże zainteresowanie stanie.
14: Ale to pani nie mówi tak... o pilotażu, o tym skróceniu czasu pracy. Tak. A ja pytam o to, jak weryfikować czas pracy lekarzy.
15: Aha,
14: no bo to jest problem, z którym się mierzymy, kiedy pani mówi o tym, że no, pacjent ma prawo oczekiwać, że będzie dobrze obsłużony, nie przez zmęczonego lekarza.
15: Tak.
14: Co z tym zrobić? Wprowadzić limit czasu pracy lekarzy?
15: Są takie zawody podwyższonego ryzyka, na przykład praca kierowców, czy na przykład praca, nie wiem, kolejarzy, mają swoje karty pracy i rozliczają się z tego. Być może trzeba takie karty pracy wprowadzić. Ja myślę, że i w ogóle dobrze, że pan o to zapytał, dlatego że w tej całej dyskusji o tej aferze w szpitalu południowym gdzieś unika w ogóle clue całego tego problemu. Każdy z nas chce być obsłużony i badany przez lekarza, który nie jest zmęczony. Tak? I to, że ja się dowiaduję, że lekarz potrafi, nie wiem, pracować po kilkadziesiąt godzin dziennie, powiem szczerze, że mnie to przeraża i odpukać. Ja na razie...
14: No kilkadziesiąt godzin dziennie, to rozumiem 24 maksymalnie dziennie, ale rzeczywiście
15: ale różne
14: jest kontrola NIK-u w szpitalach klinicznych z lat 2022-2024 pokazała, że rekordowy dyżur, który odnotowano, trwał aż 70 godzin.
15: Powiem
14: lekarz
15: szczerze,
14: pracował
15: 70
14: godzin bez przerwy. I teraz jest pytanie, dlaczego tak było? Mhm. Według ustaleń NIK-u problem wynika przede wszystkim z niedoborów kadrowych. Mhm. I kluczowe pytanie dzisiaj brzmi, okej, jeśli nawet wprowadzimy limit czasu pracy lekarzy, czy nam się system nie rozsypie, czy w tych miejscach, w których ci lekarze w patologiczny sposób, być może jak na to patrzymy, pracują po kilkadziesiąt godzin bez przerwy, będą mieli być przez kogo zastąpieni?
15: I tu jest w ogóle problem z takim podkradaniem sobie też specjalistów. To też słyszałam od dyrektorów szpitali, bo mamy w ogóle taki problem, jeżeli chodzi o zarządzanie, bo mamy szpitale zarządzanie przez miasto, przez powiaty, przez województwa. Każdy robi to jak chce i w taki sposób jak chce. I teraz rozmawiałam ostatnio z dyrektorem z jednego szpitali, który powiedział mi, słuchaj, no jeżeli ja temu lekarzowi nie dam tyle, ile on chce, to on sobie pójdzie gdzie indziej.
14: I efekt jest taki, że w powiatowych szpitalach lekarze zarabiają więcej niż w tych klinicznych tu w Warszawie.
15: Więc, ale też, bo rozmawiamy o lekarzach, żeby jasno to wybrzmiało. Ja naprawdę chcę, żeby lekarze zarabiali dobrze. Nie, to nie jest tak, że ja mam, uważam, że nie powinni zarabiać dobrze, ale jak widzę, jak zobaczyłam te informacje, że miesięcznie lekarz może zarobić 100 tysięcy, panie redaktorze, czyli w rok, po takich zarobkach może sobie kupić mieszkanie, gdzie ludzie naprawdę nie mają gdzie mieszkać. Młodych ludzi nie stać na to, żeby sobie takie mieszkanie kupić, nawet na kredyt, to mnie się jeży włos na głowie.
14: No ale mówicie na przykład, czas podjąć poważną rozmowę o tym, żeby lekarze wybierali albo publiczna, albo prywatna ochrona zdrowia. Tak mówi marszałek Czarzasty. Mhm. To znaczy, lekarze powinni wybrać albo,
15: Uważam, że tak, dlatego że do publicznej ochrony zdrowia naprawdę pompujemy bardzo dużo pieniędzy. Teraz się okazuje, po tej aferze, i w zasadzie dobrze, że to się wszystko wylewa, że te pieniądze wpadają w jakąś czarną dziurę. Teraz wiemy, że tą czarną dziurą są wynagrodzenia lekarzy,
14: świetnie,
15: którzy...
14: Jeśli lekarze wybiorą prywatną ochronę zdrowia i tam będą chcieli pracować i okaże się, że nie ma kto pracować w publicznej ochronie zdrowia?
15: Ale być może to publiczna ochrona zdrowia wtedy będzie działała profesjonalnie i będzie dobra.
14: Jeśli nie będzie tam lekarzy, to raczej nie będzie
15: działało. Możemy,
14: pytanie,
15: ale możemy,
14: czy to policzyliście gdybać na etapie przedstawienia tego pomysłu?
15: Wiem, że jest to policzone. Teraz nie podam panu tej kwoty, ale pytałam się wczoraj naszego rzecznika. Jest to policzone i myślę, że Lewica szczegółowo to przedstawi.
14: No to
15: nie chciałabym się pomylić z tą kwotą.
14: Wracam do pytań od słuchaczy. Ktoś, kto się podpisuje jako plebejski uciekinier, pyta o Niemcy, a pyta tak. AfD ma na ten moment między 28 a 29% i prowadzi w sondażach. Skąd pani zdaniem taki wzrost? Takiego wyniku nie można osiągnąć tylko tanim populizmem i szczuciem na imigrantów. Jak AfD dojdzie do władzy, to Polska powinna zerwać stosunki z zachodnim sąsiadem, tak jak z Rosją Putina? Pyta
15: nie,
14: słuchacz.
15: No, Polska w ogóle nie powinna zrywać stosunków sąsiedzkim z nikim. Od tego mamy sąsiadów, żeby z nimi dobrze żyć. Nie chciałabym, żeby Polska była w takiej sytuacji jak na przykład Armenia, która mierzy się z tym, że w zasadzie nie wie, z którym sąsiadem, który sąsiad nie zrobi jej czegoś złego. Z sąsiadami jak najlepiej. Jeżeli chodzi o sondaże, wysokie sondaże AfD, tak internauta ma rację, że te wyniki są na pewno wynikiem polityki migracyjnej Niemiec i tak dalej, ale nie tylko. I to nie tylko się dzieje w Niemczech. My jesteśmy w ogóle w takim momencie, gdzie informacje podawane w szeroko rozumianych social mediach są w wielu momentach zmanipulowane, są nieprawdziwe i my nie potrafimy sobie poradzić z odczytywaniem tych informacji, dlatego że mnóstwo ścieku, które jest w internecie, powoduje, że ludzie mają wiedzę no po prostu czasami niewiarygodną i straszną, więc wydaje mi się, że to jest też problem social mediów i tego, co ludzie czytają w social mediach.
14: No to a propos tej wiedzy z mediów, komentator niesportowy pyta tak. W krajach zachodnich rządy często nakazują obywatelom ograniczanie używania klimatyzacji w trosce o środowisko. Politico podaje, że w budynku Komisji Europejskiej wyłączono klimatyzację szeregowym urzędnikom na niższych kondygnacjach, a na tych wyższych, w tym tam, gdzie siedzi Ursula von der Leyen, pozostawiono. Czy to już feudalizm?
15: Ja nie wiem, czy tak, wie pan co, ja nie wiem, czy tak było w Komisji Europejskiej, ale w Parlamencie Europejskim w zeszłym tygodniu wyłączyli klimatyzację i prąd akurat na piętrach wyższych, a ja pracuję na 13, więc my nie mieliśmy klimatyzacji. Ale
14: gdzie pracują szefowie, a gdzie pracują ci niżsi rangą?
15: Posłowie pracują na górze wszyscy i razem z tymi niższą rangą, bo pracujemy wszyscy razem, mamy biura tak połączone. Wydaje mi się, że raczej, że Parlament Europejski, Bruksela, w ogóle Belgia, mieszkania nie są przygotowane do upałów. Raczej były budowane tak, żeby zatrzymywać ciepło niż wsadzać tam klimatyzatory. Więc to jest problem trochę, myślę, że napompowany przez politykę.
14: To jak pani sobie radzi z upałami?
15: Piję dużo zielonej herbaty z cytryną i czarnej herbaty. Polecam.
14: Czarna herbata. Wolność słowa, taki słuchacz. Jak pani godzi swoje głosowanie za redukcją emisji CO2 o 90% do 2040 roku oraz popieranie unijnej polityki klimatycznej, jednocześnie wykonując w tej kadencji Parlamentu Europejskiego więcej lotów niż dane będzie zwykłemu obywatelowi przez całe jego życie? Wykonała pani co najmniej 100 lotów na trasie Polska-Bruksela, a do tego dołożyła loty na Filipiny, Sri Lankę, Kolumbię czy Stany Zjednoczone. Mhm. Kto ma redukować emisję CO2, skoro nie robią tego europosłowie?
15: No bo taką mamy pracę. Nasze miejsce pracy jest w Brukseli, w Strasburgu i możemy się tam dostać tylko samolotem. Ja w ogóle, żeby się dostać do Brukseli, to muszę jeszcze albo pojechać samochodem, albo pociągiem, bo nie mieszkam w Warszawie.
14: Niektórzy kabrioletami jeździli do Brukseli, no, nawet zimą, pamięta pani.
15: Zapomnijmy o tym, to w ogóle było straszne i dzięki temu zmieniły się w ogóle przepisy w Parlamencie Europejskim, jeżeli chodzi o dojazd.
14: Ale teraz taka podróż kabrioletem może ma sens.
15: Nie, panie redaktorze, ja w ogóle powiem szczerze, że dziwię się posłom, którzy jeżdżą samochodem do Brukseli, bo to naprawdę jest wyczerpujące jechać samochodem tyle godzin do miejsca swojego pracy. Tak, latamy samolotem, bo taka jest nasza praca. Nie jeździmy sobie z pieniędzy parlamentarnych na wakacje, tylko jeżeli gdzieś jeździmy, to są to misje, ponieważ reprezentujemy Unię Europejską poza Unią Europejską i to są po prostu nasze wyjazdy służbowe. Ja na przykład teraz mogę powiedzieć, na czym polega taki wyjazd służbowy. Ja teraz ostatnio byłam na misji z Komisji Równouprawnienia i Praw Kobiet w Gruzji. Wyleciałam w nocy o 3:00, przez 2 dni siedziałam w hotelu i od godziny 8 do godziny 20 z przerwą na obiad rozmawiałam w sali konferencyjnej z opozycją. Nigdzie nie mogłam wyjść i po 2 dniach z powrotem w nocy wsiadałam w samolot i przelatywałam do Polski.
14: I nawet wieczorem nie wypuścili panią z hotelu?
15: Wyszłam wieczorem do restauracji obok, ponieważ po prostu chcieliśmy coś zjeść innego niż w hotelu. Natomiast tak na tym polegają te nasze misje, na które jeździmy, a jeździmy dlatego, ponieważ Unia Europejska musi utrzymywać dobre stosunki z państwami spoza Unii Europejskiej. My tam po prostu pracujemy. Na wakacje to ja jeżdżę z rodziną.
14: Komenty wujek pyta, co z ustawą Lewicy dotyczącą podatku katastralnego? Czy nadal wolą klubu jest zwolnienie z niego wielkich funduszy inwestycyjnych oraz lokali budowanych po 2021 roku?
15: Wiem, że pracowaliśmy nad tym. Nie wiem, czy ta ustawa została włączona do posiedzeń Sejmu, ale ja osobiście uważam, że ten podatek powinien obowiązywać.
14: Pamięta pani umowę koalicyjną pewnie, którą podpisaliście na początku kadencji i tam była cała strona, ale cała strona była poświęcona rozliczeniom rządów Prawa i Sprawiedliwości i tam było takie zdanie, bez rozliczenia patologii i przestępstw poprzedniej władzy nie ma i nie będzie sprawiedliwej i praworządnej Polski. Jak pani dzisiaj myśli sobie o takich nazwiskach jak Ziobro, Romanowski, Kuczmierowski, no to są nazwiska, które wiele mówią o tym, tak, gdzie jesteście w sprawie rozliczeń. Boli?
15: Oczywiście, że boli, że to wszystko jest tak powoli. Oczywiście boli to, że Ziobro jest w Stanach Zjednoczonych, że sobie uciekł, że Romanowskiego nie ma w sądzie. Ale Oliwa jest sprawiedliwa i na wierzch wypływa i prędzej czy później ci panowie staną przed sądem.
14: Pani naprawdę wierzy w to, że Zbigniew Ziobro zostanie rozliczony?
15: Tak, tak. Prędzej czy później, tak,
14: do wyborów zdążycie to zrobić?
15: Nie wiem, czy do wyborów się uda, nie mam zielonego pojęcia, natomiast też rozumiem i rozumiałam zarówno Bodnara, jak i Żurka, że oni działają zgodnie z prawem i nie działają na rympał. Oczywiście można byłoby się zachowywać tak, jak PiS się zachowywał przez 8 lat. Ja to bardzo dobrze pamiętam, bo byłam wtedy w opozycji, gdzie bez problemu wchodził o 6 rano do aktywistów do domu, nie wiem, wsadzał ludzi do aresztu i robił pewne rzeczy, na których nikt z nas jakby nie może sobie pozwolić, dlatego że my też będziemy później z tego rozliczeni.
14: Tak, tylko wie pani, że wybory mogą odebrać wam władzę i możecie do wyborów po prostu nie zdążyć tego zrobić.
15: Oczywiście, że tak. Jakby mam taką świadomość.
14: I?
15: Mam taką świadomość, myślę, że trzeba ludziom tłumaczyć, dlaczego tak się to wszystko powoli dzieje.
14: Kiedy widzi pani wyniki, na przykład z takiego sondażu Pulstera dla Super Expressu, gdzie 54% pytanych mówi, że rząd źle rządzi, to łapie się pani za głowę, bo nie wiem, czy to jest tak, że to wy źle opowiadacie o swoich sukcesach, czy tak dobrze opozycja opowiada swoją wersję wydarzeń?
15: Myślę, że to pierwsze. Ja w ogóle uważam, że tak samo jak Komisja Europejska nie potrafi dobrze opowiedzieć o swoich pomysłach i później mamy mnóstwo dezinformacji, manipulacji odnośnie naszej pracy, tak samo uważam, że nadal polski rząd nie potrafi przekazać i opowiadać o swoich sukcesach.
14: To kto za to odpowiada, że nie potraficie tego opowiedzieć?
15: No, jest szef rządu, który...
14: Wina Tuska.
15: Nie chcę powiedzieć, że to jest wina Tuska. Myślę, że to jest też nieumiejętność, nie wiem, opowiadania o tym przez poszczególnych ministrów, ale my jako Lewica część naszych postulatów zrealizowaliśmy.
14: Wcześniej było tak, że ciągle mówiono, nie ma rzecznika rządu i dlatego tej narracji nie ma. No ale tak. Rzecznik rządu jest. I co? I nic się nie zmieniło?
15: Według mnie się nie zmieniło. Znaczy rzecznik rządu myślę, że odwala dobrą robotę mówiąc i prostując kłamstwa, które są przekazywane przez opozycję. Słabiej sobie radzi, jeżeli chodzi o sukcesy, ale my jako Lewica te sukcesy mamy. Wypisałam sobie je, więc chciałabym je przeczytać, jakby pan by mi pozwolił, bo to też są postulaty, z którymi my szliśmy do wyborów, a które udało nam się zrealizować, jak renta
14: Expose
15: wdowia.
14: Joanny Scheuring-Wielgus.
15: Tak, renta wdowia, mieszkania na wynajem, w tym roku 25 tysięcy, program Aktywny Rodzic, in vitro, wolna wigilia, podwyżki dla budżetu, dla nauczycieli, zmiana definicji gwałtu, podwyżka zasiłku pogrzebowego. Naprawdę, jeżeli chodzi o nasze lewicowe, nowej lewicy, postulaty, z którymi szliśmy, to nam się w 80% dużo rzeczy udało zrobić.
14: A sondaże są jakie są?
15: Dla lewicy całkiem dobre.
14: No różne, to zależy od tego, gdzie spojrzeć.
15: Jak się patrzy na mediany, ja jestem socjolożką, więc to obserwuję, one są dobre, od 8 do 10. Kapie
14: są
15: nam
14: i takie, gdzie jesteście poniżej progu.
15: Ale to jest tylko jeden taki sondaż, który jest, myślę, że ma złą grupę, jeżeli chodzi o sprawdzanie tego poparcia. Natomiast w większości sondażów, które się odbywają w Polsce, mamy naprawdę dobre sondaże.

0: czwarta. Wiadomość Radia Z, Krzysztof Białkowski, zapraszam. To burzliwa noc w zachodniej i centralnej części Polski. IMGW wydał alert pierwszego i drugiego stopnia dla 11 województw. Grzmi, błyska i leje w Wielkopolsce, na Dolnym Śląsku, w Kujawsko-Pomorskim, Łódzkim i Warmińsko-Mazurskim. Do dosyć poważnych zniszczeń doszło w gminie Wschowa w Lubuskiem. Są tam zerwane dachy, powalone drzewa i zalane posesje. Uszkodzona została linia energetyczna i część gminy została pozbawiona prądu. Jak przekazał na Facebooku burmistrz miasta i gminy Wschowa Konrad Antkowiak, w niektórych miejscach energia już jest, w innych będzie stopniowo przywracana. O północy wykazał rządowy program ceny paliw niżej i wrócił 23% VAT, a to znaczy, że ceny na dystrybutorach wzrosną. Jak bardzo? Z ekspertami rozmawiał o tym reporter Radia Z Mateusz Szkudlarek.
1: Zdaniem ekspertów podwyżka cen może być skokowa. Średnia cena litra benzyny może wzrosnąć do 6,5 zł za litr oleju napędowego. Trzeba będzie najprawdopodobniej zapłacić od jutra średnio 6 zł i 70 groszy. To skutek powrotu do 23% stawki VAT-u na paliwa, mówiła mi analityk rynku z BM Reflex Urszula Cieślak.
2: Taka zmiana w wysokości podatku spowoduje zmianę cen paliw na stacjach.
1: Wygaszenie pakietu CPN oznacza koniec cen maksymalnych, a to oznacza, że zwłaszcza na stacjach przy autostradach ceny mogą poszybować w górę jeszcze bardziej. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
0: Eksperci mówią, że choć ceny paliw dziś wyraźnie wzrosną, to i tak będą stosunkowo niskie. Wcześniej za diesla płaciło się nawet ponad 8 zł za litr, więc teraz i tak jest taniej. Prezydent Nawrocki spotka się dziś z szefem MON, żeby omówić m.in. nadchodzący szczyt NATO w Turcji i stałą obecność wojsk USA w Polsce. Rozmowy na ten temat przyspieszyły, bo Pentagon zgodził się na taki ruch, a Donald Trump zapowiedział wysłanie do Polski dodatkowych 5000 żołnierzy. Konsultacje są potrzebne, żeby Polska miała jedno spójne stanowisko na szczycie NATO, mówi wiceministra obrony narodowej Magdalena Sobkowiak-Czarnecka.
3: Najważniejsze, żeby podczas jutrzejszego spotkania pojawiło się wspólne stanowisko, bo we wszystkich sprawach międzynarodowych dobrze, kiedy mówimy jednym głosem. Szczyt NATO to jest takie miejsce, gdzie wybiera się i pan prezydent, i pan premier Kosiniak-Kamysz, i pan premier Sikorski. Wszyscy spotkają się w Ankarze i dobrze, żebyśmy wszyscy mówili jednym głosem.
0: Dwudniowy szczyt w Ankarze odbędzie się w przyszłym tygodniu. Opozycja przyjęła decyzję z satysfakcją, obóz władzy mocno zdumiony. Jak wiecie z Radia Z, prokuratura umorzyła śledztwo w sprawie tzw. dwóch wież, czyli niedoszłej budowy wieżowców w centrum Warszawy przez spółkę Srebrna, powiązaną z PiS-em. Wszystko wskazuje jednak na to, że będzie ciąg dalszy, bo mecenas Roman Giertych już zapowiada złożenie zażalenia. Ze szczegółami reporterka Radia Z Karolina Olszewska-Merk.
4: To na pewno była informacja dość niespodziewana i stąd też w szeregach, szczególnie obozu władzy, spore zaskoczenie. I choć politycy decyzji śledczych nie kwestionują, to jak mówi Andrzej Szejna z Lewicy, chciałby zapoznać się z jej szczegółowym uzasadnieniem.
5: Ta sprawa, szczególnie w wymiarze medialnym, wyglądała na rozwojową, poważną, a nawet już przesądzoną.
4: Stąd też taka, a nie inna reakcja. Po stronie opozycji nastroje zupełnie inne i powtarzający się właściwie jeden komentarz, że dwie wieże od początku były wymyśloną aferą.
0: Szczegółowe podstawy decyzji nie są na razie ujawnione. Prokuratura czeka na tłumaczenie postanowienia na niemiecki. Zmiany w aptekach. Od dziś wprowadzane będą nowe zasady realizacji e-recept. Do tej pory lek z jednej recepty trzeba było wykupić w jednej aptece. Teraz będzie to można zrobić w różnych miejscach. Czy to oznacza natychmiastowe usprawnienia? O tym reporter Radia Z Mateusz Kasiak.
6: Nie do końca, bo to dopiero początek programu i nie każda apteka do systemu jest podłączona, mówi mi dr Marek Tomków, prezes Naczelnej Izby Aptekarskiej.
7: I może się zdarzyć, że apteka, w której dotychczas realizowaliśmy recepty, z przyczyn choćby technicznych podłączy się później.
6: A to może oznaczać, że wykupienie recepty na nowych zasadach nie będzie od razu możliwe.
7: Jeżeli wybierają się pacjenci na wakacje i będą potrzebowali swoich leków, warto, żeby zakupili je przed wyjazdem.
6: Żeby system działał w pełni, muszą do niego dołączyć wszystkie apteki w Polsce. Na razie jest on dla chętnych. Mateusz Kasiak, Radio Z.
0: Zmiany będą wchodziły w kilku etapach. W zastraszającym tempie w Afganistanie przybywa niedożywionych dzieci, alarmuje organizacja Lekarze Bez Granic. Powodem jest m.in. susza i cięcia międzynarodowego finansowania usług zdrowotnych, mówi jeden z medyków, Tomasz Czerniawski.
8: Nasze zespoły na miejscu informują, że dzieci trafiają do nas zdecydowanie zbyt późno. Często są już w stanie krytycznym i cierpią na powikłania, którym można było wcześniej zapobiec. Lekarzom Bez Granic jest coraz trudniej skutecznie reagować na ten kryzys. Apelujemy o przywrócenie międzynarodowego oraz krajowego finansowania programu żywieniowych w całym Afganistanie oraz o wsparcie darczyńców.
0: Od stycznia liczba dzieci z ciężkim, ostrym niedożywieniem w ośrodkach wzrosła o ponad 30%. Wyjeżdżacie na urlop, nie marnujcie jedzenia. Możecie oddać je do lodówki społecznej, która działa cały czas, także w wakacje. Wystarczy zostawić tam produkty, które wciąż nadają się do zjedzenia, mówi Radio Z Iwona Jędrzejczyk-Kaźmierczak z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi.
9: Nie mogą być to więc żadne produkty, które noszą jakiekolwiek znaki zepsucia, czyli żaden jakiś nieprzyjemny zapach, pleś czy nadgnicia. Powinny skreślać tego typu produkty i tego typu potrawy. Nie umieszczamy ich w lodówce społecznej.
0: Z takich produktów skorzystają między innymi osoby w kryzysie bezdomności, dodaje Piotr Kowalski z Pomocy Społecznej.
10: Powszechnie też uważa się, że to zima jest tą porą roku, kiedy bezdomni mają bardzo trudno i oczywiście tegoroczna wyjątkowo trudno, natomiast lato też jest problemem.
0: Lodówki społeczne i jadłodzielnie działają w całym kraju. Jeśli nie wiecie, gdzie ich szukać, zajrzyjcie na strony internetowe ośrodków pomocy społecznej. Konne powozy wracają na trasę do Morskiego Oka, ale będą ograniczenia. Kursy zawiesili sami przewoźnicy w trosce o zdrowie zwierząt w czasie upałów. Czy zagrożenie minęło? O tym reporter Radia Z Przemek Taranek.
11: A tak właśnie mówią sami fiakrzy. Nad Tatrami przeszły burze, temperatura nieco spadła, ale nadal jest gorąco, dlatego powozy będą kursować z ograniczeniami. Każda para koni zrobi tylko jeden kurs, wyjaśnia Andrzej Mąka, prezes Stowarzyszenia Przewoźników Nadmorskie Oko.
12: Wyjeżdżamy do góry, zjeżdżamy, jedziemy do domu po następną parę koni.
11: Z powodu temperatury, ale też dwudniowej przerwy, jak mówi Mąka, konie muszą powoli wrócić do rutyny. Normalnie robią 2-3 kursy dziennie pomiędzy Morskim Okiem i Polaną Palenica. Przemek Taranek, Radio Z.
0: Odwiedzając Tatry, uważajcie jednak na burze. Alerty drugiego stopnia obowiązują tam jeszcze dziś. Teraz to już wszystko, a kolejne wiadomości Radia Z za niecałą godzinę.
13: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Radio Z i już. To jest powtórka programu. Gość Radia Z.
14: A w naszym studiu poseł Prawa i Sprawiedliwości Janusz Cieszyński, były minister cyfryzacji, były wiceminister zdrowia. Kłaniam się, dzień dobry panie ministrze.
15: Dzień dobry panu.
14: Zaczynamy tradycyjnie krótką piłką. Jak zawsze u nas pytanie brzmi, czy trzeba wprowadzić maksymalne zarobki lekarzy, tak czy nie?
15: Ja bym wprowadził maksymalne stawki godzinowe, no bo to na pewno powinno być zależne od tego, ile się pracuje, i uważam, że należy się temu bardzo poważnie przyjrzeć, dlatego że dla społeczeństwa to jest nieakceptowalne.
14: To zapytajmy społeczeństwo. Tak, na radioz.pl mamy sondę i to samo pytanie do naszych słuchaczy. Polecamy się z tą sondą. Można już głosować.
15: Rekordzista, którego znam, tak żeby uzupełnić, 2800 zł za godzinę. To znaczy bardzo na pewno utalentowany człowiek, szpital MSWiA w Koszalinie, ale nie wierzę w to, żeby to była rynkowa stawka.
14: O lekarzu ze szpitala południowego, tym najgłośniejszym w ostatnim czasie, mówi pan złodziej. A pana kolega z Sejmu, jeden z posłów PiSu, idzie dalej i mówi, to jest doktor Mengele Donalda Tuska i Koalicji Obywatelskiej. Doktor Mengele. Szybko włączyliście tryb Keine Grenzen w tej sprawie.
15: No, ja rozmawiałem z Mariuszem Krystianem, on przeprosił za tę wypowiedź. Natomiast pan Kacprzyk...
14: Może trzeba poczekać na wyniki śledztwa.
15: No tak, ale pan Kacprzyk sam się przyznał, bo oddał pieniądze. No jeżeli ktoś oddał pieniądze po tym, jak je zabrał ze szpitala, czy dostał je ze szpitala, no to znaczy, że się sam przyznał do tego, że jest złodziejem. I pan Kacprzyk, wedle wszelkiego prawdopodobieństwa, wykazywał jako przepracowane godziny, których nie przepracował. No to chyba pan przyzna, że jeżeli ktoś brał pieniądze za przepracowany czas, którego nie przepracował, no to po prostu ten szpital okradał. Co
14: no
15: więcej, pan Kacprzyk...
14: w tej sprawie. Obrońca pana Kacprzyka...
15: Tu nie ma żadnego sporu, tylko pan Kacprzyk pieniądze oddał.
14: Tak, to
15: nie
14: wiemy.
15: Podlega dyskusji.
14: To jasne, ale obrońca pana
15: Kacprzyka... Ja byłem na kontroli poselskiej.
14: Mecenas Jacek Dybuła mówił w Polskim Radiu, że ten drugi lekarz, który jest w tej całej historii, ten świadek, który wczoraj zeznawał, dr Jędrzejewski, co tydzień przychodził na SOR z jakąś dziwną listą osób, które miały być operowane poza kolejką. Okazuje się, że pan dr Jędrzejewski miał własny salon VIP, tak twierdzi obrońca Kacprzyka. Sprawdzi pan to w ramach tej swojej kontroli poselskiej?
15: Panie redaktorze, ja bardzo bym chciał to sprawdzić, tylko problem polega na tym, że szpital południowy odmawia udzielenia odpowiedzi w ramach kontroli poselskiej.
14: Żadnych informacji nie przekazuje?
15: Pana, no mam pismo na 4 stronach. Szpital południowy informuje, że nie będzie przekazywał żadnych informacji w trybie kontroli poselskiej i interwencji poselskiej.
14: Jak to tłumaczy?
15: No szeroko powołując się na różne dziwne podstawy prawne, najbardziej podoba mi się to, że twierdzi, że ponieważ w ustawie jest napisane, że mowa o spółkach komunalnych, to wcale nie oznacza, że chodzi o spółki samorządowe. Dodam, że inne szpitale prowadzone w formie spółek bez żadnego problemu udzielają odpowiedzi.
14: Tak, to piszą, że nie może pan uzyskiwać informacji od spółki samorządowej na
15: tak,
14: przykład.
15: Tak, a w tym samym czasie prowadzony w formie spółki na przykład Mazowiecki Szpital Brudnowski udzielił moim kolegom z Prawa i Sprawiedliwości informacji na temat godzin pracy pana Kacprzyka, czyli to jest ewidentna ściema.
14: Czyli z kontroli poselskiej w Szpitalu Południowej w tym przypadku nic nie wynika.
15: Natomiast ja chciałem powiedzieć, że ja się zwrócę do pana marszałka Czerzastego, bo jest taki przepis w ustawie o wykonywaniu mandatu posła i senatora, że prezydium Sejmu ma wspierać posłów wtedy, kiedy odmawia im się prawa do kontroli.
14: Poprosi pan o wsparcie marszałka Czerzastego.
15: Tak, bo za marszałka Hołowni takie prośby też wysyłałem.
14: I co może marszałek Czerzasty w tej sprawie? Jak może panu pomóc?
15: Może się zwrócić do tego podmiotu, żeby jednak zaczął przestrzegać prawa, bo jest jasne w tej sprawie stanowisko Kancelarii Sejmu. Jest specjalny komentarz dla posłów, jak należy rozumieć te przepisy. To wolno, tego nie wolno. I jest tam wprost napisane, że samorządowe szpitale podlegają kontroli. Jest to zupełnie oczywiste.
14: No dziś mówicie, że prokuratura tej sprawy nie wyjaśni, bo nie rozlicza waszym zdaniem afer. Nie, to przecież Żurkowska, czy wcześniej Bodnarowska prokuratura, a poza tym prokurator generalny jest jednocześnie ministrem sprawiedliwości. Takie głosy słyszę dzisiaj z PiSu.
15: Nie, zupełnie inaczej o tym mówiłem.
14: Nie, ale to mówią politycy PiSu.
15: W sprawie prokuratury. Dlaczego prokuratura tego dobrze nie rozliczy?
14: Radosław Fogiel w Polsat News. Mhm. Ja nie wierzę w wyjaśnienie prokuratora generalnego, który jest podwładnym szefa partii. Czy wy tak na poważnie, panie pośle? Bo przecież to wy wprowadziliście ten model, w którym Zbigniew Ziobro był i ministrem, i prokuratorem generalnym.
15: Panie redaktorze, jeżeli chodzi o tę kwestię, dlaczego prokuratura nie jest idealnym miejscem do wyjaśnienia tej sprawy? Bo to postępowanie będzie trwało latami, jak wszystkie inne postępowania prokuratorskie. Prokuratura powinna zrobić to, czego nie może zrobić nikt inny, czyli zabezpieczyć materiały w Szpitalu Południowym. I ja znowu byłem w Szpitalu Południowym, dopytywałem, jak to wygląda, i wie pan, co usłyszałem od prezes szpitala? Że żadna prokuratura tam nie weszła.
14: Okej, okay, ale może pan się odnieść do tego, o co zapytałem. No, wy mówicie, tego nie wyjaśni prokuratura, bo minister jest jednocześnie prokuratorem, prokurator jest jednocześnie ministrem. Przecież tak było zapisu. To jest wasz model. I wtedy to działało, a teraz nie działa?
15: Panie redaktorze, dzisiaj mam do czynienia z sytuacją, w której ludzie władzy, tacy jak na przykład pan Giertych, mogą liczyć na kompletną bezkarność ze strony prokuratury. To, co dzieje się na przykład w Katowicach, gdzie wyrzucono prokuratorów, którzy zajmowali się sprawami, przecież bardzo niewygodnymi dla mojego środowiska politycznie. Ci prokuratorzy zostali odsunięci i wsadzono człowieka, o którym powszechnie się mówi, że właśnie współpracuje z panem Romanem Giertychem. Przecież z prokuratury okręgowej w Warszawie, ja sam byłem na takim przesłuchaniu, wyciekają informacje korzystne dla pana Giertycha do pana Czuchnowskiego.
14: Konkret, panie pośle. No czy jeśli wrócicie konkret do władzy, rozdzielicie funkcję prokuratora generalnego i ministra sprawiedliwości?
15: Nie przypuszczam, ale jestem przekonany, że...
14: Mówicie, że to jest patologiczny system.
15: Patologicznym systemem jest system pana Żurka, wcześniej był pana Bodnara, którzy doprowadzili do tego, że na przykład umorzono sprawę Giertycha.
14: No i prokuratura Żurka czy Bodnara wcześniej umorzyła także sprawę, która pana dotyczyła. Rozumiem, że to było na zlecenie pana Bodnara. Te, gdzie pan miał tak, podejrzenia o popełnienie różnych rzeczy, które pan nie powinien robić.
15: Nie. Po pierwsze, nie byłem o nic takiego podejrzewany. Bardzo
14: znaczy,
15: proszę,
14: nie,
15: tak
14: no,
15: nie mówił.
14: Nie miał nie pan statusu osoby podejrzanej.
15: No właśnie.
14: No, więc nie rozumiem, że prokuratura Bodnara to zamknęła, bo...
15: I zatwierdził, zatwierdził to sąd, bo było potem jeszcze odwołanie i to wszystko zostało zatwierdzone przez sąd, także ja uważam, że dzisiaj po tym, co widzimy w sprawie na przykład pana Giertycha, nie możemy liczyć na to, że będzie rozstrzygnięta sprawa pana Kacprzyka, w szczególności, że będzie rozstrzygnięta szybko i w sposób rzetelny.
14: Może pan dzisiaj na 100% powiedzieć, że do wyborów nie powstanie nowa partia Mateusza Morawieckiego?
15: Nie ma żadnych takich planów. Myślę, żebym wiedział, bo bardzo blisko współpracuję od, nie wiem, kurczę, chyba ponad 10 lat. Dlatego z panem premierem Morawieckim.
14: Bo w tygodniku Solidarność jest taki tekst pod tytułem Na Nowogrodzkiej kiełkuje zaskakujący plan. To idea aksamitnej rewolucji, kontrolowanego podziału PiSu i powołania nowej centroprawicowej partii przez Mateusza Morawieckiego.
15: Nie czytałem akurat tego artykułu, natomiast tak jak powiedziałem, na ten moment żadnych takich planów nie ma. Także no, jest to takie political fiction.
14: Solidarność uprawia political fiction, pisząc, podobno Morawiecki przedstawił go Kaczyńskiemu w cztery oczy dobrych kilka tygodni temu. Była taka rozmowa?
15: Tak jak powiedziałem, nie mam takiej wiedzy, a myślę, żebym wiedział coś na ten temat, bo tak jak panu mówiłem, od ponad dekady blisko współpracuję z panem premierem Morawieckim, natomiast my dzisiaj skupiamy się na wyjaśnieniu afery złodzieja Kacprzyka, a nie plotkami wokół tego, co się dzieje w Prawie i Sprawiedliwości.
14: No ale razem z Mateuszem Morawieckim szykujecie się do wielkiego grillowania przecież i wygląda na to, że znów trochę pogrillujecie przy okazji Prawo i Sprawiedliwość.
15: Pół Polski w wakacje grilluje, to jest otwarta impreza, każdy może na nią przyjść i oczywiście zapraszamy.
14: Każdy może przyjść?
15: No oczywiście.
14: Zaprosiliście Jarosława Kaczyńskiego na tę grillówkę?
15: Nie wyszły jeszcze żadne oficjalne zaproszenia.
14: Zaprosicie.
15: Ja jestem przekonany, że takie zaproszenie trafi do pana prezesa.
14: I myśli pan, że prezes przyjdzie?
15: To już trzeba pytać samego pana prezesa, proszę mi wybaczyć. No, nie mam żadnej wiedzy na ten temat, szczególnie, że jeszcze zaproszenie nie wyszło.
14: A kandydat Prawa i Sprawiedliwości na premiera, Przemysław Czarnek, będzie gwiazdą tego grillowego festiwalu?
15: Myślę, że tutaj nie będzie gwiazd, bo ta formuła, tak jak mam wiedzę, nie przewiduje jakichś takich wystąpień politycznych. Raczej chodzi o to, żeby się spotkać, żeby porozmawiać w mniejszych grupach, to nie będzie miejsce na polityczne demonstracje.
14: I wszyscy posłowie i senatorowie Prawa i Sprawiedliwości są mile widziani i będą zaproszeni.
15: Oczywiście, że wszyscy posłowie Prawa i Sprawiedliwości i senatorowie są mile widziani. W ogóle wszyscy są mile widziani, bez względu na to, jaką mają legitymację partyjną. Proszę pana, to nie jest SOR,
14: partii też mogą przyjść.
15: To nie jest SOR u pana Kacprzyka, że trzeba mieć legitymację partyjną, żeby wejść do środka.
14: Zanim przeniesiemy się na internetowe boisko, to jeszcze trzy podania, czyli krótka piłka po raz drugi dzisiaj. Pytanie pierwsze. Mateusz Morawiecki powinien być kandydatem PiSu na premiera, tak czy nie?
15: Byłby świetnym kandydatem Prawa i Sprawiedliwości na premiera, bez wątpienia.
14: Tak.
15: No, jeżeli byłaby taka decyzja, to byłby świetnym kandydatem.
14: Zamykanie lasów w pandemii było śmieszne, tak czy nie?
15: Jest śmieszne dzisiaj z perspektywy. Wtedy śmieszne nie było. Chętnie opowiem o szczegółach. Ale
14: Łukasz Szumowski powinien wrócić na stanowisko ministra zdrowia, tak czy nie?
15: Nie wiem, czy słucha nas żona profesora Szumowskiego. Jeżeli słucha, to powiem, że absolutnie nie, ale jeśli pyta mnie pan, czy Łukasz Szumowski był dobrym ministrem zdrowia, to był bardzo dobrym ministrem zdrowia, jest wybitnym lekarzem
14: to w naszej
15: i świetnym organizatorem.
14: Pytaliśmy, czy trzeba wprowadzić maksymalne zarobki lekarzy. 85% na tak, 15% na nie, takie są odpowiedzi naszych słuchaczy. To wszystko na radioz.pl, tam też dalszy ciąg naszej rozmowy.
13: To jest gość Radia Z.
14: No to a propos zdrowia, panie pośle, albo prywatna, albo publiczna ochrona zdrowia, taką propozycję macie dla lekarzy. Waszym zdaniem lekarze powinni zdecydować, gdzie chcą pracować.
15: Chodzi przede wszystkim...
14: Da się to zrobić?
15: Chodzi przede wszystkim o jedną rzecz. Dzisiaj jest możliwość kierowania do publicznego szpitala z prywatnego gabinetu. To jest w pełni legalne. I to jest gigantyczna patologia, jedna z największych w całym systemie.
14: Znamy tę patologię od lat. Pytanie, dlaczego nie zrobiliście tego wcześniej?
15: Panie redaktorze, nikt nie wprowadził tylu zmian w systemie ochrony zdrowia od 99 roku, co Prawo i Sprawiedliwość. My, w przeciwieństwie do naszych oponentów, to, co obiecywaliśmy, wprowadzaliśmy. I dzisiaj widzimy, że następuje gigantyczny wzrost wydatków prywatnych na ochronę zdrowia.
14: Momencie, kiedy rządziło... Dlaczego nie było tego w programie Prawa i Sprawiedliwości skoro to jest ogromna patologia?
15: Proszę dać mi dokończyć. Dzisiaj mamy sytuację, w której po wielu latach wzrostów udziału wydatków publicznych w tym, co Polska wydaje na ochronę zdrowia, mamy trend odwrotny. I z roku na rok, w 2023, te wydatki prywatne urosły o 3 miliardy złotych, a w 2024 o 10. Wie pan dlaczego? Bo ludzie są wypychani z systemu publicznego przez rządy Platformy Obywatelskiej. I to trzeba przeciąć.
14: Tylko, że ten problem, o którym pan mówi, znany jest od lat.
15: Ale skala tego problemu...
14: Pytanie, dlaczego nie było tego pomysłu w programie Prawa i Sprawiedliwości na wybory na przykład?
15: Tak jak powiedziałem, skala tego problemu sprawiła, że trzeba było zająć się tą sprawą. i dlatego przedstawiamy konkretne rozwiązania.
14: Okay. I da się to
15: różnica
14: zrobić?
15: Jest... Oczywiście, że się.
14: Znaczy, da się powiedzieć lekarzom, wybieracie albo publiczne, albo prywatne ochrony zdrowia. To kończę pytanie. I nie będzie trzeba zamykać oddziałów na przykład w publicznych szpitalach.
15: Tak jak już powiedziałem, kluczowe dzisiaj jest to, żeby zakazać kierowania z podmiotów prywatnych na oddziały publiczne. To
14: świetnie,
15: jest
14: ale
15: realne.
14: Nie tego dotyczy pomysł Prawa i Sprawiedliwości,
15: ale
14: o który pytam.
15: Chyba
14: słyszę, co mówią pana koledzy.
15: Chyba...
14: Stawiają sprawę jasno. Lekarze będą musieli wybrać albo publiczna, albo prywatna ochrona zdrowia.
15: Proszę mi wybaczyć, ale wydaje mi się, że jeżeli chodzi o szczegóły tych prac programowych w Prawie i Sprawiedliwości, to mogę mieć trochę bardziej aktualną wiedzę, nawet od pana redaktora.
14: Nie, to na pewno. I dlatego tylko słyszę, mówię, co mówią dlatego pana
15: mówię, dlatego mówię panu, no bo to jest hasło, z którym idziemy do wyborów. Chcemy rozdzielenia. No to ja panu właśnie
14: czyli
15: powiedziałem
14: nie,
15: w konkrecie.
14: Czyli nie będzie tak, że trzy lekarz ja musi wybrać, czy pracuje
15: ja
14: tu,
15: panu,
14: czy tu.
15: Ja panu powiedziałem w konkrecie.
14: A to jest zupełnie inny pomysł.
15: Nie powinno być sytuacji, w której mamy to patologiczne spięcie prywatnej z publiczną ochroną zdrowia. Bo to, o czym pan mówi, czyli taki rozdział, powiedziałbym, zero-jedynkowy, jak najbardziej tak. Tylko to, wprowadzenie tego, tak jak pan słusznie tutaj zauważa, wymaga analiz, kiedy, w jaki sposób, kto, czy będziemy w stanie utrzymać wszystkie te podmioty, które chcemy mieć w systemie publicznym i jak najbardziej w tę stronę chcemy dążyć. Ale my nie chcemy, tak jak nasi oponenci, mówić, że już zaraz, już za chwilę coś zrobimy. Nie. Zaczynamy od tego. Zakaz kierowania z prywatnych gabinetów
14: czyli
15: do publicznego systemu.
14: To, żebym zrozumiał,
15: to da się zrobić
14: żeby
15: na 100 dni.
14: No właśnie, tylko to znaczy, że nie będą respektowane skierowania z prywatnej ochrony zdrowia.
15: Nie będzie się dało ich wystawić.
14: W szpitalach publicznych.
15: Tak, zakaz kierowania z prywatnych gabinetów, mówię o prywatnych, które nie posiadają kontraktu z NFZ-em, bo są oczywiście takie, które taki kontrakt mają i one wtedy są częścią systemu publicznego. Nie będzie takiej możliwości, że biletem wstępu, takim fast trackiem na oddział szpitalny, będzie wizyta prywatna w gabinecie jakiegoś lekarza.
14: Nie wylejemy z dziecka z kąpielą, to nie spowoduje wydłużenia kolejek do specjalistów w publicznej
15: ochronie zdrowia. No, na pewno spowoduje dla tych ludzi, którzy dzisiaj tę kolejkę omijają, chodząc najpierw po skierowanie do prywatnego gabinetu.
14: Nie, ale to przecież omijają, panie redaktorze, korzystają na przykład nie, z pakietów w prywatnej ochronie zdrowia.
15: Nie.
14: I co, nie będą mogli pójść do szpitala publicznego?
15: Nie bądźmy naiwni. Tu nie chodzi o żadne pakiety. Tu chodzi o sytuację, w której
14: to rozumiem.
15: Idzie się do prywatnego
14: absolutna
15: gabinetu
14: zgoda.
15: Pani
14: absolutnie.
15: Czy pana profesora po to, żeby być zoperowanym szybciej.
14: I są tacy, którzy z tego korzystają i to jest patologia, ale są ci, którzy z tego nie korzystają, tylko korzystają z prywatnej ochrony zdrowia absolutnie w normalny sposób.
15: Panie redaktorze,
14: kupują ubezpieczenie,
15: dzisiaj,
14: płacą pakiety medyczne.
15: Dzisiaj
14: i co, nie będą mogli trafić do szpitala?
15: Będą mogli po tym, jak dostaną skierowanie od swojego opłaconego z publicznych pieniędzy, ze składki zdrowotnej dla każdego Polaka, lekarza rodzinnego. Zresztą jak pan się temu przyjrzy, wie pan, kto jest dzisiaj największym podmiotem, jeżeli chodzi o lekarzy rodzinnych w Polsce? To są publiczne dane NFZ.
14: Moment, lekarze rodzinni będą wystawiali wszystkie skierowania do szpitali?
15: No albo specjaliści na NFZ, tak. Wie pan, kto jest
14: ale
15: dzisiaj...
14: Ale żeby dostać
15: wie
14: się pan, do specjalisty na NFZ, ale musiałbym czekać rok na
15: ale dlatego powiedziałem o lekarzu rodzinnym, do którego czas oczekiwania jest dużo krótszy. Wie pan, jaka firma dzisiaj ma najwięcej deklaracji lekarza POZ? LuxMed. Prywatna firma, której wszyscy słyszeli, także nie jest to jakaś wielka reklama. Także to jest system, który jak najbardziej dzisiaj funkcjonuje. Natomiast problem polega na tym, że mamy sytuację, w której ostatnio Warszawski Uniwersytet Medyczny 70% wizyt na jednym z oddziałów odbyło się niezgodnie z zasadami kolejkowymi. I z tym trzeba skończyć, bo wszyscy wiedzą, że na tym oddziale wchodziło się na niego po wizycie w gabinecie pana profesora.
14: Czym miałaby się zajmować Komisja Zaufania Publicznego? No bo chcielibyście taką powołać.
15: Wyjaśnienie afery w Szpitalu Południowym. Ja już o tym mówiłem, że prokuratura nie będzie w stanie tego szybko i sprawnie wyjaśnić. Dlaczego? Dlatego, że takie są procedury w prokuraturze. Wszystko, co tam się dzieje, trwa latami.
14: No tak, tylko jeśli tutaj... prokuratura nie będzie w stanie, to dlaczego ta komisja miałaby być w stanie?
15: Trzymała. A no, przecież prokuratura działała też w Polsce miesiąc temu, tak? No ale jakoś, żeby sprawy złodzieja Kacprzyka wyszły na jaw, to niezbędni byli dziennikarze. A wie pan, jak dzisiaj są nazywani ci dziennikarze? Wie pan, co pisze Wojciech Czuchnowski? Mówi o, że to są psy, łajzy, takie publicznie słowa padają. No nie, jeszcze jedno pada, ale nie użyję go na antenie, bo jest bulwersujące.
14: No dobrze, ale ta komisja, to są ludzie, jakie miałaby którzy... uprawnienia? Miałaby prokuratorskie uprawnienia?
15: Szczegóły zostaną zaprezentowane jutro.
14: Nie, ale pan wie, jaka jest konstrukcja tego pomysłu.
15: Szczegóły będą zaprezentowane jutro, także ja nie będę tutaj wyprzedzał tych
14: faktów. Mówicie, że ta komisja miałaby być niezależna i apolityczna. Zapewni nas pan dzisiaj, że to się nie skończy tak jak na przykład, nie wiem, z komisją reprywatyzacyjną, w której byli politycy Prawa i Sprawiedliwości i pracowali w takiej komisji.
15: Ale teraz są politycy Platformy. Szefem komisji jest pan Myrcha.
14: Ale to ale wy ma pan mówicie, jakieś, że to będzie apolityczna i niezależna komisja.
15: Ale czy ma pan zastrzeżenia do tego, jak funkcjonuje teraz ta komisja i jak funkcjonowała za czasów Prawa i Sprawiedliwości?
14: Ja pytam o to, jak zapewnicie niezależność i apolityczność takiej komisji?
15: Taka jest propozycja, żeby tam nie było polityków. I może to jest rozsądna propozycja po tym, jak Platforma Obywatelska w tej kadencji skompromitowała instytucję Komisji Śledczej, dając tam pana Flipa i Flapa, którzy zrobili sobie z tego kampanię do Europarlamentu.
14: No, można powiedzieć, że na przykład Niezależny Trybunał Konstytucyjny też został zasilony niezależnymi posłami Prawa i Sprawiedliwości swego mówi czasu. Pan, możemy mówi, tak bawić się w takie rzeczy, panie pośle.
15: Ale nie wiem jakie to jest analogia, dlatego że...
14: Niezależność. To jest niezależność, to jest ten klucz.
15: Ale sejmowa, ale to nie jest, to jest kwestia jedna, to jest niezależność, a kwestia druga to jest wiarygodność. No, znaczy, jeżeli będzie komisja powołana właśnie ta zaufania publicznego, no to z pewnością będzie do niej tryb wyboru taki, który zagwarantuje, że będzie wymagany jakiś konsensus, żeby te osoby w tej komisji zasiadły. I, no,
14: ale
15: nie
14: osoby,
15: się...
14: kim miałyby być te osoby? Znaczy, kogo ekspertami tam byśmy chcieli
15: potrzebujemy,
14: zobaczyć?
15: Potrzebujemy lekarzy, którzy wyjaśnią. No bo pewne rzeczy w tej aferze Szpitala Południowego są oczywiste dla osób, które funkcjonują w tym systemie, ale mogą być nieoczywiste dla osób, które patrzą na to z boku. Na przykład pan Kacprzyk, złodziej, 331 godzin miesięcznie deklarował, że pracuje, a wie pan, że 200 godzin miesięcznie powinien poświęcać na specjalizację z anestezjologii. Czyli co, miał stypendium z miasta, czy jednak tej specjalizacji nie odbywał?
14: I pan bardzo chętnie Kacprzyk, się dowiem, jak to było.
15: I to są rzeczy, które sam pan przyzna, najlepiej by było, gdyby wyszedł umowny profesor w kitlu, zrobił fachową prezentację tak, żeby każdy mógł to bardzo dokładnie zrozumieć.
14: Jeśli i tak tego... będzie ta komisja, to jest zupełnie inna rozmowa niż komisja, która będzie upolityczniona, więc dlatego dopytuję o tę niezależność i apolityczność. Ale panie pośle, bo pan zbiera sygnały od lekarzy z innych szpitali, szuka
15: od pacjentów,
14: pan sygnalistów, którzy powiedzą,
15: tak,
14: co się dzieje w poszczególnych szpitalach. Zgłaszają się?
15: Tak, kilkanaście osób wczoraj. Ja podałem numer telefonu do mnie na komórkę, tutaj mam telefon ze sobą, 501 500 715. Jak ktoś chce, można zadzwonić, wysłać SMS-a, jest też skrzynka mailowa sejmowa. Tak, ludzie dzwonią, informują o nieprawidłowościach w szpitalu wojewódzkim, jednym, drugim, o nieprawidłowościach w przychodniach, o nieprawidłowościach w rozliczaniu różnych rzeczy. Natomiast te wszystkie rzeczy będą musiały być zweryfikowane, nim będę mówił o szczegółach.
14: To jasne, ale to są telefony z Warszawy czy z całej Polski?
15: No, już ludzie nie dzwonią ze stacjonarnych, więc no, pokierunkowym nie wiem, ale jeśli chodzi o szpitale, to mogę powiedzieć, dzisiaj mnie obudził telefon ze Śląska, trochę po szóstej zadzwonił, potem Pomorze, zachodniopomorskie, z całej Polski.
14: Ale te nieprawidłowości, o których mówią pacjenci do pana dzwoniący czy piszący, są tylko w szpitalach, którymi zarządzają ludzie Koalicji Obywatelskiej?
15: Wie pan co, ja jeszcze nie sprawdzałem. Nie sprawdzałem, kto tam zarządza tymi szpitalami. I z mojego punktu widzenia to nie ma jakiegoś większego znaczenia, dlatego że w tym systemie najważniejszy jest pacjent. Jeżeli ktoś, tak jak pan Kacprzyk, okrada pacjentów, albo tak jak dzisiaj poinformowano, że w prosektorium, w Szpitalu Południowym też jest jakaś afera, to nie ma znaczenia, czy tam rządzi Prawo i Sprawiedliwość, Platforma Obywatelska.
14: Tak, Kanał Zero podaje, że w tym prosektorium była jedna firma preferowana, jeśli chodzi o obsługę rodzin zgłaszających się do szpitala, a były kłopoty, jeśli ktoś chciał skorzystać.
15: Ludzie mówili, że czekali po godzinę czy kilkadziesiąt minut na to, żeby odebrać ciało bliskiej osoby. Znaczy, proszę pana, to się naprawdę nie mieści w słowniku, który można wykorzystać na antenie, żeby opisać miarę tego skandalu w najgorszych momentach z naszego życia. Kiedy chcemy się pożegnać z bliską osobą, dowiadujemy się, że z powodu jakichś interesików w szpitalu nie możemy tego zrobić w godny sposób. To jest skandal naprawdę na gigantyczną skalę.
14: Pytam o to, kto zarządza szpitalami, o których rozmawiamy, no bo żeby nie powstało wrażenie, że te skandale są tylko w szpitalach zarządzanych przez jedną partię, a tam, gdzie na przykład rządzi Prawo i Sprawiedliwość, wszystko jest super. Tak wynika z tych telefonów, które pan odbiera?
15: Tak jak powiedziałem, ja nie pytam o to, kto rządzi w danym szpitalu.
14: Ma znaczenie, czy tam, gdzie rządzi PiS, ale... nie ma interesów biznesów, czy też są?
15: To znaczy, ja nie mam żadnego zgłoszenia, które by dotyczyło takiej sprawy, jak na przykład ta sprawa prosektorium, o której dzisiaj napisał portal Zero.pl, dlatego trudno mi się do tego odnieść konkretnie. Natomiast mogę pana zapewnić, że jeżeli ktoś robiłby coś takiego i to by było w szpitalu zarządzanym przez Prawo i Sprawiedliwość, to z pewnością też się taką sprawą zajął.
14: Będą publiczne przesłuchania kandydatów na Rzecznika Praw Obywatelskich. Wasz kandydat to jest pan
15: Adam
14: Borowski. Tak. Uważa pan, że Rzecznikiem Praw Obywatelskich powinien być ktoś tak jednoznacznie opowiadający się po jednej stronie sceny politycznej i sporu politycznego?
15: W sensie mówi pan o Sylwii Gregorczak-Kabra.
14: Mówię tak? O Adamie Borowskim, który jest przewodniczącym Warszawskiego Klubu Gazety Polskiej, który kandydował w wyborach do Sejmu z list Prawa i Sprawiedliwości i był w komitecie poparcia Karola Nawrockiego w wyborach prezydenckich.
15: Sylwia Gregorczak-Abram była w grupie Wejście, która nielegalnie przyjmowała media publiczne i myślę, że z pewnością byłoby idealną sytuacją, gdyby były w Polsce autorytety pewnego środka. Ale widzimy, jaka dzisiaj jest sytuacja.
14: Czyli
15: my
14: wy przeciwko... mówicie, oni źli, też możemy.
15: Proszę dać mi dokończyć. My przeciwko osobie, która reprezentuje wąską grupkę warszawskiego salonu, wystawiamy człowieka, który przez całe życie szedł z podniesioną głową i mówił, co mu się wokół nie podobało. Osobę, która z pewnością weźmie każdą sprawę, każdego obywatela i się nią zajmie. Bo po prostu on swoim życiorysem to udowodnił. Pani Gregorczyk-Abram nie.
14: Ustawa o Rzeczniku Praw Obywatelskich w artykule 2 bardzo jasno i wyraźnie wskazuje, że rzecznikiem może być obywatel Polski wyróżniający się wiedzą prawniczą. Czy Adam Borowski wyróżnia się wiedzą prawniczą?
15: Myślę, że z pewnością nie są uznane te przepisy, na podstawie których pani Gregorczyk-Abram z panią Wrzosek w kancelarii Clifford Chance przygotowywały dokumenty do prokuratury czy do sądu.
14: Wspaniale, a byłby pan w stanie oddzielić sprawę pani Gregorczyk-Abram od tego, o co pytam?
15: Ale nie da się oddzielić, bo to jest
14: Adama Borowskiego i o jego wykształcenie,
15: sprawa,
14: w którym wykształcenia
15: to
14: prawniczego nie ma, panie pośle.
15: To jest jedna
14: wasz sprawa. Wniosek, wasz projekt wniesiony, jeśli chodzi o powołanie rzecznika, i uzasadnienie mówi o tym, że pan Adam Borowski był uczestnikiem licznych procesów księdza Olszewskiego, Roberta Bąkiewicza czy Tomasza Sakiewicza. To jest ta wiedza prawnicza, którą wskazujecie jako argument za tym, żeby on był rzecznikiem praw obywatelskich?
15: To nie jest wiedza prawnicza. To pokazuje, że pan Adam Borowski opowiadał się po stronie ludzi, którzy nie mogli w Polsce liczyć na sprawiedliwe traktowanie. Ksiądz Michał...
14: Gdzie ta wiedza prawnicza?
15: Ale proszę pana, ale pan przytoczył konkretne kwestie.
14: Tak, powinien wiedzę prawniczą
15: do nich odnieść. Ksiądz Michał Olszewski był przetrzymywany w warunkach uchybiających godności każdego, nie tylko księdza, ale każdego obywatela. Kazano mu, przepraszam, że o tym powiem, no ale to jest chyba bardzo bulwersujące, sikać do butelki. No chyba nikt nie zasługuje na coś takiego. I Adam Borowski, wtedy kiedy wiele osób spędza swój czas inaczej, na kwestiach związanych z tym, co robią zawodowo czy prywatnie, Adam Borowski swój czas poświęcał właśnie na to, żeby być świadkiem tego, żeby tam się nie wydarzyła jakaś niesprawiedliwość.
14: I to jest argument, który mówi o jego wrażliwości i zaangażowaniu, ale nie mówi nic o jego wiedzy prawniczej, a ja pytam o wiedzę prawniczą.
15: Tak jak powiedziałem, od oceny...
14: Ma wykształcenie prawnicze?
15: No nie ma, no przecież nie będę mówił, że...
14: Jeszcze niedawno przekonywaliście, że Adam Borowski nie może trafić do więzienia, a to mu grozi, bo jest po udarze i choruje na raka. Pisaliście o tym w internecie publicznie.
15: No, a to nie jest prawda?
14: Teraz był... No, jeśli to jest prawda, to pytanie brzmi tak. czy teraz pan Adam Borowski naprawdę byłby w stanie pokierować biurem Rzecznika Praw Obywatelskich?
15: A to jak ktoś jest chory, to już nie ma prawa do pracy? To ma siedzieć w ZOL-u? No nie no,
14: panie rektorze, przed chwilą mówiliście, że on nie jest w stanie funkcjonować.
15: Ale pan rozumie różnicę pomiędzy pobytem w zakładzie karnym, gdzie jest gigantyczny stres i no, warunki dużo gorsze niż każdy ma w domu, a tym, że się po prostu normalnie pracuje. Znaczy, no, dla mnie, przepraszam, ten argument zupełnie się z tym nie zgadza.
14: Możemy się tutaj nie zgadzać, absolutnie. Nie jesteśmy od tego, żebyśmy się zgadzali we wszystkim. Dlaczego rok temu nie zgłosił pan do prokuratury, że ktoś próbował otruć kandydata na prezydenta Karola Nawrockiego?
15: Dlatego, że nie miałem wiedzy na ten temat.
14: Pana współpracownicy mówili panu o tej sytuacji.
15: Mówili, ale
14: i pan mówili nic mi, nie zrobił.
15: Mówili, absolutnie, panie redaktorze, nie posiadałem tej wiedzy, którą mamy dzisiaj, z której wynika, że to było coś, co się wydarzyło bardzo nagle. Ja miałem taką wiedzę...
14: Wtedy było wiadomo, że to się
15: panie redaktorze, nie. Przepraszam, proszę dać mi dokończyć. Ja mam wiedzę o tym, co się wydarzyło, kiedy pan prezydent Karol Nawrocki już pojawił się w tym busie kampanijnym i co tam się działo, ale nie miałem pojęcia, jakie były szczegółowe okoliczności i wydaje mi się, że wtedy była dużo ważniejsza sprawa, czyli wygranie wyborów prezydenckich, a nie zajmowanie się sobą.
14: I jeśli ktoś próbuje otruć kandydata na prezydenta, to wydaje mi się, że to jest ważne.
15: Panie redaktorze, ale pan prezydent Karol Nawrocki swoją postawą w kampanii i później jako prezydent udowodnił, że jego własne sprawy są dla niego dalece mniej ważne niż kwestie państwowe. A wtedy najważniejszą kwestią państwową było wygranie wyborów. Czy pan sobie wyobraża, co by było, gdyby Polską dzisiaj rządził duet Trzaskowski-Tusk? Wtedy afera w Szpitalu Południowym byłaby zamieciona pod dywan.
14: Po roku wyciągacie tę sprawę, bo wiecie, że nikt nie będzie mógł tego sprawdzić.
15: Ale ja, panie redaktorze...
14: A mit czy legendę da się zbudować?
15: Panie redaktorze, ja żadnej sprawy nie wyciągam. Mam wrażenie, że bardziej zależy na wyciąganiu.
14: Nawrocki o tym opowiada, to nie.
15: Ale Karol Nawrocki opowiada o tym w wywiadzie Rzece z profesorem Andrzejem Nowakiem. No, jak rozumiem,
14: słowa prezydenta nie mają znaczenia w takiej sytuacji?
15: Ale kto powiedział, że nie mają znaczenia?
14: Bo bagatelizuje pan.
15: Nie, absolutnie nie bagatelizuję. W żadnym momencie tego nie powiedziałem. Myślę, że się zgadzamy co do tego, że dzisiaj sprawdzenie, co się wtedy dokładnie stało, jest praktycznie niemożliwe. A wtedy była inna robota do wykonania i pan prezydent Karol Nawrocki, może z tych relacji wiemy, że wtedy bardzo cierpiał, jakby zajął się tym, do czego Polacy go wybrali, czyli walką o silną Polskę.
14: Ale dopuszcza pan taką myśl, że to nie mogłaby, że to nie musiała być wcale próba otrucia, tylko na przykład pan prezydent, czy kandydat wtedy mógł się zatruć, złapać rotawirusa, mógł zjeść coś nieświeżego, albo mógł mu zaszkodzić snus, którego używał.
15: Pan co? No, bardzo słabe.
14: Ale bardzo dlaczego słabe?
15: No, dlatego, że jeżeli jest tak, że człowiek jest dorosły, ma 40 parę lat, trochę zna swój organizm, a pan sugeruje, że zatruł się snusem.
14: Znaczy, powiem pan tak, pan się w życiu nigdy mega nie zatruł?
15: Mega słabe.
14: Ale co mega słabe? Wy sugerujecie zamach. Nie mówicie o tym, że to mogło być coś innego.
15: Panie redaktorze,
14: zamach.
15: Słyszał pan kiedyś o tym, żeby ktoś się zatruł snusem, tak jak pan... Wie pan, naprawdę... Jestem bardzo zdziwiony, że w radiowym studio padają te same argumenty, których używają silni razem. Naprawdę jestem tym po prostu
14: może
15: zdziwiony.
14: Może być pan zdziwiony, ale ludzie, którzy słuchają tej historii, zadają sobie pytania. Pan sobie nie zadaje.
15: Ale jakich pytań?
14: A kto chciał otruć Karola Nawrockiego, pana zdaniem?
15: Przed chwilą panu powiedziałem, że bardzo trudno dzisiaj ustalić szczegóły tamtej sytuacji. Myślę, że prezydent mówił o tym jako po prostu o wspomnieniu, pewnie takim, które z nim na długo zostało.
14: Dość znaczące wspomnienie.
15: Natomiast, tak jak powiedziałem, jestem przekonany, że dla pana prezydenta są dużo ważniejsze rzeczy niż tamta sytuacja. I tyle. No, ja szczerze mówiąc mam wrażenie, że najwięcej o tej sprawie mówią ci, którzy mówią o politykach obecnej koalicji, którzy chcieliby, żeby o tym mówiono, a nie o aferze złodzieja Kasprzyka.
14: Władze Ukrainy są kleptokratyczne. To są oligarchiczne, skorumpowane elity. Tak mówi minister prezydencki Marcin Przydacz. Czyli przez ostatnie lata wspieraliśmy oligarchów z Ukrainy? Taki jest wniosek?
15: panie rektorze, wspieraliśmy, ja mogę powiedzieć o tym, czym ja się zajmowałem, kiedy byłem w rządzie, wspieraliśmy na przykład w ten sposób, że wysyłaliśmy tam te zestawy Starlinka i na podstawie tego, co Polska wysłała, zbudowano drony, które dzisiaj trzymają w szachu ruską flotę na Morzu Czarnym. Myślę, że to się opłacało także w bardzo dużej mierze Polsce, dlatego że Ruscy związani na wojnie z Ukrainą nie mają możliwości i zasobów do tego, żeby myśleć o jakimkolwiek agresji na Polskę.
14: No tak, tylko teraz wasz kandydat na premiera, Przemysław Czarnek, mówi, no jeśli Ukraina się nie cofnie, to trzeba przestać Ukrainie pomagać. I mówił to już kilka tygodni temu. Ukraina się nie cofnęła. I co teraz?
15: Ale jest szereg poziomów tego wsparcia. Ja uważam, że wszędzie tam, gdzie nam się to opłaca, tak jak na przykład kwestie związane z bezpieczeństwem, tym, że ukraińscy żołnierze ćwiczą na polskich poligonach, to jest po prostu interes Polski, żeby oni mogli to robić i być lepszymi obrońcami swojej ojczyzny. Bo wszyscy wiemy, no geografii się nie zmieni, że ich ojczyzna stoi na drodze ruskich do Polski.
14: Tylko, że to Przemysław Czarnek mówi. Czas podjąć radykalne środki. Ale nie cofniecie swojej decyzji. Przestajemy wam pomagać.
15: Ale tak jak powiedziałem, chodzi o wsparcie, którego Polska bardzo hojnie, którym Polska bardzo hojnie dysponowała na samym początku tego konfliktu i wtedy rzeczywiście osoby, które przyjeżdżały do Polski, mogły liczyć na hojny system wsparcia, dzięki któremu w Polsce na przykład nie było takich obozów dla uchodźców, które są właściwie wszędzie, gdzie jest taki kryzys.
14: To gdzie dzisiaj jest ten moment, kiedy powinniśmy przestać pomagać Ukrainie?
15: Myślę, że przede wszystkim chodzi o kwestię akcesji Ukrainy do Unii Europejskiej. Wołodymyr Zełenski wielokrotnie mówił, że on ma takie oczekiwanie, żeby tu ze względu na tę sytuację Ukrainy, na ten konflikt, była pewna droga na skróty. Myślę, że w tej sytuacji, którą mamy dzisiaj, nie może być o czymś takim mowy.
14: Słyszę, że zbiórka podpisów się szykuje. Prawo i Sprawiedliwość chce zbierać podpisy pod obywatelskim projektem ustawy Stop Banderyzmowi. Chodzi o kary za propagowanie banderyzmu.
15: Tak, to mój przyjaciel Jakub Banaszek.
14: Tak, prezydent Chełma. Czy na przykład prezydent Zełenski byłby ścigany na podstawie przepisów takiej ustawy?
15: Trudno mi powiedzieć, bo przyznam się szczerze, że nie widziałem jeszcze tego projektu. Ten komitet chyba dopiero się rejestruje, albo dopiero zebrał podpisy, jeszcze chyba nie jest formalnie
14: zarejestrowany. Trwa rejestracja w Sejmie,
15: no właśnie.
14: Formalności do
15: natomiast, no, nie wiem, czy pan widział projekt ustawy, którą wniósł prezydent Zełenski, w której wprost jest napisane, literalnie, że ludzie, którzy byli w UPA, ludobójcy, będą mogli być włączeni do jakiegoś narodowego panteonu Ukrainy.
14: No właśnie, jeśli Stepan Bandera będzie w tym panteonie narodowym uwzględniony na mocy decyzji prezydenta Zełenskiego, to będziemy go ścigać za propagowanie banderyzmu?
15: Tak jak powiedziałem, nie znam szczegółów tych prawnych tego rozwiązania, więc nie chciałbym tutaj się wypowiadać w ciemno. Natomiast z pewnością, jeżeli Wołodymyr Zełenski włączy do jakiegokolwiek narodowego panteonu Banderę, Kłyma Sawura czy innych morderców, ludobójców, to powinien być w Polsce, on jako prezydent Ukrainy, persona non grata.
14: Czy nie skończy się z tym projektem ustawy, pod którym chcecie zbierać podpisy, jak z tym projektem o referendum w sprawie migracji? No bo mieliście taki pomysł, ogłosiliście zbiórkę podpisów, zbieraliście podpisy, powiedzieliście, że one są i...
15: No i mamy podpisy zebrane.
14: I gdzie one są?
15: No, są w siedzibie partii.
14: A dlaczego nie składacie ich do Sejmu?
15: No, dlatego, że mamy swoją taktykę polityczną i są tematy, które są w danym momencie bardziej istotne i za którymi w naszej ocenie się może zebrać opinia publiczna. I dzisiaj widzimy, że takim tematem jest skandaliczne postępowanie Wołodymyra Zełenskiego, który promuje banderę.
14: Panie pośle, tylko te podpisy są zebrane od roku. Mariusz Błaszczak rok temu, w lipcu, mówił, że zebraliście 500 000 podpisów. Przez rok nie przynieśliście ich do Sejmu.
15: No ale...
14: To nie jest dziwne?
15: Ale, panie rektorze...
14: Nie, dla mnie dziwne, ale dla pana nie. Okay.
15: Zakładam, że pan akurat mógł się nie podpisać.
14: No, tego pan nie wie, gdzie się podpisuje, a gdzie się nie podpisuje.
15: Twarz Andrzeja,
14: taki słuchacz ma do pana pytanie. Dlaczego PiS zaczęło mówić językiem Brauna odnośnie do Ukrainy? Bo wam się to opłaca politycznie? Jego retoryka już nie jest językiem Putina? Pyta słuchacz.
15: Ja nie mówię językiem Brauna i pan Braun publicznie mówi, że powinien wisieć, także jak do twarzy Andrzeja chciałbym powiedzieć, że mi jest język pana Brauna obcy.
14: A propos COVID-u, on rozumiem tak do pana. Słucham? A propos COVID-u i pandemii, te słowa Brauna.
15: Jest chuliganem, który ostatnio miał sprawę właśnie związaną z tym, że wtargnął do Instytutu Kardiologii między pacjentów, żeby ścigać profesora Łukasza Szumowskiego.
14: Pan Bogdan pyta, jak to się stało, że zarobki lekarzy są zbyt wysokie w stosunku do dochodu przeciętnego Polaka? Dlaczego? Absolwent medycyny, który ma minimalne umiejętności zawodowe, ma na początku kariery zarabiać więcej niż przeciętna krajowa. Czy widzi pan jakieś szanse na przywrócenie rozsądku?
15: Wydaje mi się, że to nie jest trafna informacja. Znaczy, wydaje mi się, że wynagrodzenie rezydenta jest niższe niż przeciętna krajowa, ale z pewnością jest tak, że wynagrodzenia lekarzy są dzisiaj bardzo wysokie i dlatego, tak jak powiedziałem na samym początku naszej audycji, należałoby się tym problemem zająć. Razem z panem premierem Morawieckim przedstawiliśmy taki kompleksowy program, w jaki sposób można by się z tym uporać.
14: No tak, już prezes Kaczyński powiedział, że to zły pomysł, jeśli chodzi o tę stawkę, którą zaproponowaliście, że to za mało dla lekarzy, 157 zł za godzinę.
15: Panie redaktorze, to doszło w tej sprawie do nieporozumienia, ponieważ pan premier Morawiecki mówił o dyżurach telefonicznych. I w mojej ocenie 157 zł za godzinę dyżuru telefonicznego, kiedy ktoś jest po prostu w domu gotowy, to jest stawka adekwatna.
14: A dyżur to, że prawdziwy, realny, to jaka miałaby być stawka?
15: To należałoby sprawdzić, ile taka stawka teraz na rynku wynosi, bo tak jak panu powiedziałem, są ludzie, którzy zarabiają dzisiaj 2800 zł na godzinę w szpitalach nadzorowanych przez Marcina Kierwińskiego i to jest bulwersujące, a są takie osoby, które zarabiają tyle, ile się zarabia na rynku i do ich zarobków absolutnie żadnych uwag nie mamy.
14: Paweł S., kolejny słuchacz i takie pytanie. Czy czuje się pan współwinny za rozwalenie systemu zdrowia? W czasie COVID-u rozpaśliście medyków dodatkami, potem ustawa o corocznych podwyżkach, a do tego zero kontroli, czy lekarze rzeczywiście są na dyżurach i ile godzin pracują. Takie pytanie od słuchacza.
15: Po pierwsze jest tak, że wtedy, kiedy ja się zajmowałem tymi sprawami, to te dodatki COVID-owe były przyznawane dlatego, że bez zachęt finansowych medycy po prostu odmawiali podjęcia pracy na tych oddziałach covidowych i uważam, że wtedy zrobiliśmy to, co trzeba było zrobić, czyli zapewniliśmy dostęp do personelu w tych szpitalach, które zajmowały się pacjentami z covidem. Byłem zwolennikiem tego, żeby te dodatki wypłacał bezpośrednio NFZ, wtedy wygrała inna koncepcja. Natomiast jeżeli chodzi o ustawę o wynagrodzeniach, to ja tylko przypomnę, że każdorazowo do tej pory, 4 razy to się działo, wybierano najhojniejszy wariant finansowania tych podwyżek. Dzisiaj się dowiemy, jak będzie tym razem, ale jeżeli pani Leszczyna wychodziła i mówiła, że nie ma pieniędzy, no to dlaczego wybierała najhojniejszy wariant? Ja przypomnę, że ta dziura, którą mamy dzisiaj w NFZ-cie, ona jest równa plus minus tej różnicy pomiędzy wariantem najmniej hojnym, a najhojniejszym.
14: Czyli
15: a
14: PiS zdawałby niższe podwyżki lekarzom niż dzisiaj rząd koalicji rządzącej.
15: Prawo i

0: wystarczająco dobre, czy po prostu zły timing? Opinia publiczna skupiła się na aferach Szpitala Południowego i zarobkach lekarzy.
1: Proszę mi...
0: Zły timing, czy złe propozycje?
1: Nie, no propozycje są super, dlatego że przede wszystkim chodzi tutaj o... A pan uważa, że to zła propozycja, żeby podnieść ten drugi próg podatkowy? Ja myślę, że każdy, kto na to obiektywnie patrzy, pozytywnie się odnosi do propozycji, dzięki którym będzie płacił niższe podatki. No, tak przypuszczam. Czyli... To jest taka ogólna zasada. Natomiast proszę mi wybaczyć, no ale nie byliśmy w stanie przewidzieć, że dzieją się takie rzeczy, że złodziej Kacprzyk zorganizował VIP-room dla swoich kolegów z Platformy Obywatelskiej w Szpitalu Południowym. No, proszę mi wybaczyć, jakby ktoś mnie miesiąc temu spytał, czy to możliwe, że takie rzeczy się dzieją, to bym powiedział, że niemożliwe.
0: Tylko, że minister Czarnek dużo wcześniej te swoje propozycje
1: tak,
0: ogłaszał, przecież wiele już miesięcy temu.
1: Nie,
0: to nie jest
1: nie.
0: Panie redaktorze, kiedy ogłosiliście,
1: że
0: minister Czarnek będzie kandydatem na premiera Prawa i Sprawiedliwości?
1: To było kilka miesięcy temu, ale
0: o to pytał
1: nie,
0: słuchacz.
1: K pytał o propozycje programowe.
0: Prekampanijne propozycje programowe.
1: No właśnie, czyli prawdopodobnie odnosił się do tych propozycji, które przedstawił ostatnio pan premier przyszły, tak planujemy, Czarnek, czyli 180 tysięcy próg podatkowy i kwestie związane z to srebrna praca, czyli zwolnienie dochodów osób, które pracują na emeryturze.
0: Janusz Cieszyński, Prawo i Sprawiedliwość, były wiceminister zdrowia, były minister cyfryzacji. Bardzo dziękuję. Marcin Zaborski, do usłyszenia. Kłaniam się.
2: To był gość Radia Z. Słuchaj nas w Radio Z i na player radioz.pl. To była powtórka programu.

0: 5:00. Wiadomości Radia Z, Krzysztof Białkowski, zapraszam. Polska nie zerwała rozmów z Ukrainą o wymianie naszych migów za ich drony, wyjaśnia MON. Ta sprawa została zawieszona na wniosek Polski, przyznaje wiceszef resortu obrony Cezary Tomczyk.
1: Było wstępne porozumienie ze stroną ukraińską. W tej chwili wydaje się, że strona ukraińska podjęła decyzję o tym, żeby czekać i żeby dzisiaj tej decyzji nie podejmować. My jesteśmy otwarci. Jak będzie zielone światło ze strony Ukrainy, będzie też zielone światło ze strony Polski.
0: O migi prosił Wołodymyr Zełenski i Polska je przekazała 3 lata temu kilkanaście myśliwców. Strażacy sprawdzają obozy młodzieżowe, by upewnić się, czy są bezpieczne i dobrze przygotowane do zmiennej pogody. Przez Polskę przetacza się fala upałów, a za nią wichury i burze. Co dokładnie biorą pod lupę strażacy? O tym Adam Kaźmierczak.
2: Między innymi to, czy droga dojazdowa do obozu jest przejezdna, a także czy dobrze są przygotowane miejsca ewakuacji na wypadek na przykład silnych burz.
3: Czy właśnie organizator pomyślał o miejscu zastępczym, czyli jeśli widać, że zbliża się anomalia pogodowa, czy takie miejsce w postaci sali wiejskiej, remizy, jakiegoś stałego budynku zostało wyznaczone tak, by sprawnie potem zgodnie z procedurą przenieść, przeewakuować tych obozowiczów.
2: Mówił Martin Halasz z Wielkopolskiej Straży Pożarnej. To wyjątkowa sytuacja, w której strażacy nie tylko przed startem obozu, ale i w jego trakcie upewniają się, że warunki w tych miejscach są bezpieczne. Adam Kaźmierczak, Radio Z.
0: W Polsce w każde wakacje odbywa się kilkadziesiąt tysięcy obozów i zorganizowanych form wypoczynku. Nie będzie wspólnej rozmowy USA z Iranem o porozumieniu pokojowym, choć zapowiadał to od kilku dni Donald Trump. Zamiast tego będą 2 oddzielne spotkania. Teheran potwierdził, że dziś delegacje obu krajów będą rozmawiać z mediatorami z Kataru i Pakistanu w Dosze. Wczoraj wysłannicy Trumpa, Steve Witkoff i Jared Kushner, spotkali się z premierem Kataru. A główny negocjator Teheranu mówi w wywiadzie dla irańskiej telewizji, że bezpłatny tranzyt przez cieśninę Ormus obowiązuje tylko przez 60 dni. Mohammad Bagher Ghalibaf przypomina, że takie są ustalenia zawarte we wstępnym porozumieniu pokojowym. Ghalibaf podkreśla, że Ormus to suwerenna sprawa Iranu i Omanu. Teheran nigdy nie zrezygnuje ze swych praw do tej cieśniny, a ruch przez nią odbywa się zgodnie z ustaleniami, które Iran określa. Ponadto Teheran nie będzie podejmował dalszych rozmów z USA, dopóki nie zostaną spełnione warunki określone we wstępnym porozumieniu. Dążymy do dialogu, ale jeśli nie przyniesie on rezultatów, jesteśmy gotowi także na wojnę i odpowiednio zareagujemy, dodał Ghalibaf. Skutki trzęsienia ziemi w Wenezueli są dramatyczne. Liczba zabitych wzrosła do prawie 2000. Ponad 10 tysięcy osób jest rannych. Uratowano już ponad 6 tysięcy osób, w tym 2-letnie dziecko, ale z każdą godziną maleją szanse na znalezienie kolejnych żywych osób. Zniszczenia są ogromne. Zawaliły się dziesiątki tysięcy budynków. Przyszłoroczne wybory prezydenckie we Francji odbędą się 18 kwietnia i 2 maja, tak podał dziennik West France, według którego te daty zostaną potwierdzone dziś na posiedzeniu Rady Ministrów. Terminy, jak informuje gazeta, zostały uzgodnione z partiami politycznymi i MSW Francji. Ostateczną decyzję podejmuje prezydent przy kontrasygnacie rządu. Kadencja Emmanuela Macrona, druga z kolei, kończy się 14 maja przyszłego roku. Fałszywy alarm na pokładzie samolotu LOT-u to efekt pomyłki. Źle ustawiono kod w urządzeniu maszyny, który daje znać o zagrożeniu. Samolot leciał z Warszawy do Tel Awiwu. Po odebraniu sygnału o możliwym porwaniu w powietrze wysłano 2 izraelskie myśliwce, które miały sprawdzić sytuację. Samolot został przekierowany do Bułgarii, ale szybko okazało się, że nic się nie dzieje, a alarm był przypadkowy. Sprawa jest badana jako błąd ludzki. Popularne kąpielisko Zakrzówek w Krakowie nie dla osób z niepełnosprawnością, przynajmniej na razie, bo zepsuły się windy schodowe, które pomagały osobom na wózkach tam się dostać, przyznaje Sławomir Farbaniec, rzecznik Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie.
4: Są to urządzenia, które są narażone na skrajne warunki atmosferyczne, w zimie mrozy, teraz mamy ogromne upały, w tamtym tygodniu została wymieniona część podzespołów. Teraz oczekujemy, aby spotkać się z przedstawicielami organizacji pozarządowych, aby przetestować te urządzenia.
5: Możemy podać jakieś terminy?
4: Chcielibyśmy, żeby to było w najbliższych dniach.
0: Z rzecznikiem rozmawiał reporter Radia Z Przemek Taranek, a temat szerzej opisujemy na radioz.pl. Straż Graniczna z Sanoka zatrzymała 4 Palestyńczyków, którzy nielegalnie dostali się do Polski ze Słowacji. Ukryli się w ciężarówce. Wśród nich było 2 nastolatków w wieku 14 i 16 lat. Chłopcy trafili do placówki opiekuńczej, a 2 dorośli, 25 i 22-latek, do ośrodka dla cudzoziemców. Czeka ich readmisja, czyli odesłanie do kraju, z którego do nas przyjechali. Dla wędkarzy to katastrofa, dla inwestora konieczny etap remontu zapory w Pilichowicach. Ze zbiornika spuszczono wodę, dlatego widać mnóstwo śniętych ryb i muł. Mieszkańcy nie mają pretensji o sam remont, ale o to, w jaki sposób został przeprowadzony, mówią reporterce Radia Z Grażynie Wiatr.
5: Nie chodzi o ten remont, bo oczywiście ma być zrobiony, bo nawet nie ma tematu, nie? Bo tam jednak,
6: tam ma pękła, to więcej przygody narobiły jak te ryby, nie?
5: Ale mi się wydaje, powinni to zrobić wcześniej porządek z tą rybą, a później się brać za tamę, nie?
7: Bo tak naprawdę to więcej teraz jest łódek do zbierania tego, co trzeba utylizować, niż było łódek do odłowu tych ryb.
8: Dla mnie to jest dramat, no. To, co się tutaj dzieje, wyprawia, to woła, nie wiem, o pomstę do nieba, no. Straszne to jest.
0: Spółka Tauron Eco Energia, która jest inwestorem, tłumaczy nam, że remont odbywa się pod nadzorem przyrodników. Odłowienie ryby i uprzątnięcie tych już śniętych należy do wynajętej firmy. Najpierw był film, który okazał się hitem, potem na deski teatru przeniesiono wersję broadwayowską. Teraz czas na polską odsłonę disneyowskiej Krainy Lodu. Szykuje się do niej Teatr Muzyczny w Łodzi. W drugim etapie o miejsce w obsadzie walczy ponad 160 śpiewających aktorów i aktorek z całego kraju.
9: Julia Stępień, to mój pierwszy casting, więc jestem bardzo zestresowana, ale też podekscytowana, że mam szansę sprawdzić się w takiej dużej roli, jaką jest Anna. I nie mogę się doczekać, jak wyjdę na scenę.
10: Małgorzata Kozłowska.
9: Piękny materiał do pracy, no i gdyby się udało, to oczywiście byłby to wielki zaszczyt.
11: Michał Cyran, choreograf.
12: Ta bajka, ten spektakl jest bezlitosny. Jedną postacią, której odpuszcza, jest tak naprawdę Elza. A Anna na przykład tańczy praktycznie we wszystkich numerach choreograficznych, więc będzie miała sporo pracy.
0: Realizatorzy potrzebują polskiej księżniczki Elzy i jej siostry Anny, premiera musicalu w marcu przyszłego roku. Teraz to już wszystko. Ja dziękuję za spędzone wspólnie godziny, a na kolejne wiadomości Radia Z o 6:00 zapraszam w imieniu Pauli Michalik i Michała Adamiuka.
13: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród. Do wygrania rowery elektryczne, bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Po reklamie.
3: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Reklama.
1: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
2: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
3: No ale co, Barbara? Rekin!
2: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej.
5: Z dmuchanym materacem to nigdy nie wiadomo, albo cię uniesie, albo cię poniesie.
6: A ekstra pensja od Lotto będzie przypływać co miesiąc przez 20 lat. Graj w super pensję, by co miesiąc dostawać 10 tysięcy złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.

0: Do wygrania rowery elektryczne, bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Po reklamie.
3: Dzień dobry bardzo w Radiu Z. Witamy o poranku. Wiemy, że jest wcześnie, ale załoga już w pełni gotowa. Na wiadomości Paula Michalik, Michał Adamiuk. Dzień dobry.
4: Dzień dobry. Dzień dobry.
5: Gromy z nieba, grad i ulewa po upałach, przyszły niebezpieczne burze.
6: Była afera, nie ma afery. Prokuratura umarza sprawę dwóch wież PiSu.
5: Ceny rynkowe, a nie maksymalne. Od dziś koniec programu. Ceny paliw niżej.
3: Szósta.
5: Poranek przynosi spokój. Po burzowej nocy nawałnice z gradem przeszły nad Wielkopolską, Dolnym Śląskiem i województwem lubuskim. Straż pożarna musiała wyjeżdżać setki razy.
6: Na wschodzie Polski nadal pali. Lubelszczyzna i Podkarpacie ciągle mają czerwone, najwyższe alerty przed upałem.
5: Z najnowszymi prognozami w studiu reporter Radia Z,
7: tak jest.
5: Daniel Wrzos. Dzień dobry.
7: Dzień dobry.
5: Kiedy pogoda da nam odetchnąć?
7: No, ochłodzenie przyjdzie od jutra, ale jeszcze dziś musimy liczyć się z burzami, które z centralnej i południowej Polski będą przemieszczać się na wschód. Tam będzie też dziś najcieplej, do 36 stopni w Lublinie. Wczoraj burza z gradem przeszła m.in. nad Lesznem w Wielkopolsce. Zniszczenia są też w województwie lubuskim, mówi burmistrz miasta i gminy Wschowa, Konrad Antkowiak.
8: Burza, która przeszła nad gminą Wschowa, poczyniła bardzo duże zniszczenia. Trwa zabezpieczanie posesji dachów, zerwanych dachów na posesjach w niektórych wsiach.
7: Tylko w Wielkopolsce straż wyjeżdżała do zgłoszeń prawie 120 razy. Interwencje dotyczyły głównie zalanych piwnic i usuwania z dróg powalonych drzew.
6: Pod koniec przyszłego tygodnia może przyjść kolejna fala upału z temperaturą sięgającą 35 stopni.
5: Nic się nie stało. Śledztwo w sprawie dwóch wież PiSu zostało umorzone. Prokuratura uznała, że austriacki biznesmen nie został oszukany przez spółkę powiązaną z Prawem i Sprawiedliwością.
6: Srebrna chciała zbudować dwa wieżowce w centrum Warszawy, a Gerald Birkfellner miał nie dostać miliona euro zapłaty za prace projektowe. Drugim wątkiem sprawy była łapówka, w której przekazaniu miał pośredniczyć Jarosław Kaczyński.
5: Jan Kielak zapoznał się z ustaleniami prokuratury. To była łapówka czy nie?
9: Prokuratura temu nie zaprzecza. Austriak zeznał, że wręczył 50 tysięcy złotych w kopercie prezesowi PiSu. Pieniądze miały potem trafić do księdza, który zasiadał w Radzie Instytutu imienia Lecha Kaczyńskiego, w zamian za jego podpis pod uchwałą konieczną do rozpoczęcia budowy wież. Śledczy uznali, że korupcji nie było, bo ksiądz nie był szefem tego instytutu, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Skiba.
10: Nie kierował osobiście tym organem jako członek rady tej fundacji.
9: Dlatego wątek wraz z innymi został umorzony. Jan Kielak, Radio Z.
6: Pełnomocnik austriackiego biznesmena Roman Giertych zapowiada, że złoży do sądu zażalenie na decyzję prokuratury.
5: CPN znów jest historią. Rządowy program obniżania cen paliw dojechał do końca drogi. Od dziś minister energii nie ustala już maksymalnych cen, a VAT na paliwo wrócił do poziomu 23%.
6: Będzie drożej, to pewne, przewiduje analityczka SBM Reflex Urszula Cieślak.
11: W jakiej wysokości ceny mogą wzrosnąć? Będzie po części zależało od tego, jak będą zachowywały się notowania cen ropy i paliw gotowych na rynkach międzynarodowych.
6: Według analityków na samej podwyżce VAT-u cena litra benzyny może skoczyć do poziomu 6,50, a diesla 6,70 zł.
5: Order Orła Białego może nie być ostatnim, który straci Wołodymyr Zełenski. Współrządzący Czechami Ruch Wolność i Demokracja Bezpośrednia chce odebrania prezydentowi Ukrainy Orderu Białego Lwa.
6: Powód ten sam co u nas, nazwanie jednego z oddziałów imieniem UPA. Nie możemy milczeć, gdy nasz najwyższy order państwowy posiada osoba, która nazywa jednostki wojskowe imionami nazistowskich potworów, mówi jeden z posłów partii.
5: Wikingowie płyną dalej. Norwegia awansowała do 1/8 finału mundialu.
6: Dziś poznaliśmy kolejnych uczestników tego etapu rozgrywek.
5: W nocy nie spał, tylko oglądał mecze dziennikarz sportowy Radia Z. Mateusz Ligienza. Dzień dobry. Najciekawiej było w tym pierwszym?
12: No długo zapowiadało się, że będziemy świadkami kolejnej dogrywki. Norwegia remisowała z Wybrzeżem Kości Słoniowej 1-1 do 86 minuty. Wówczas sprawy w swoje nogi wziął Erling Haaland. Snajper Manchesteru City wykończył ładną akcję drużyny i z kilku metrów strzelił swojego 5. gola na tych mistrzostwach. Rywale nie zdołali wyrównać Norwegowie, którzy po 26 latach zakwalifikowali się na mundial. Teraz wyrównali swój najlepszy wynik, meldując się w czołowej 16. Następny mecz z Brazylią. Dalej grają także aktualni wicemistrzowie świata, a więc Francuzi. Pewnie rozbili Szwecję 3-0. Przed momentem Meksyk pokonał Ekwador 2-0.
6: Meksyk zmierzy się w 1/8 finału z Anglią albo Demokratyczną Republiką Konga. To spotkanie otworzy nam kolejny dzień rywalizacji na mundialu.
5: Polityczne otwarcie dnia w rozmowie z gościem Radia Z. 7:30 Joanna Kluzik-Rostkowska z Koalicji Obywatelskiej.
0: Radio Z.
4: Pierwsze źródło informacji.
13: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
14: Dzisiaj przed godziną piątą wyszłam z psem na spacer i to był ten moment, pierwszy od wielu dni, kiedy pomyślałam, o, jakoś tak chłodno, ciągnie może jednak sweterek.
15: Ciągnie po nerkach?
14: Nie, to dopiero po 40, tak opowiadałeś mi kiedyś. Dzisiaj gorąco już jedynie w południowej części kraju. 35 stopni to będzie najcieplejsze miejsce na Podlasiu, najchłodniej w okolicy Trójmiasta, tam 20, może też pokropić.
13: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Siadka!

0: Dzień dobry, bardzo lato w Radiu Z 11 po 6.
1: Dzień dobry. A to ja myślałam, że powiem o Ani Dąbrowskiej, a już się wciął. No dobrze, to ja powiem, że dzisiaj mamy pierwszy dzień lipca, jest środa i zaczął się ten najbardziej deszczowy miesiąc w Polsce. W lipcu to tak często jest, że zimno, często pada, są burze.
0: Optymizmem powiało, widzę z samego rana. Kącik marudy, dzień dobry, witamy. Ja słuchajcie, w kalendarzu dzisiaj sporo fajnych świąt. Dzisiaj jest tak, Dzień Sejmu Polskiego. Dobra, wycofuję się, że sporo fajnych świąt. Mm-hmm. Ale jest między innymi Dzień Architektury, Dzień Owoców i uwaga, Dzień Psa jeszcze jest.
1: O, jak wspaniale. Dzień psa. Ale to
0: ty psiara jesteś, nie?
1: Tak, 40 programów myślę, że moglibyśmy zrobić na temat psów, bo one są zawsze z nami, zawsze mają czas. Gubią sierść, tak jak ja włosy i mogę zrzucić na nich winę. No to są po prostu najlepsi przyjaciele człowieka. No, wytarmoście swoje czworonogi od cioci Kasi.
0: Z tym to bym tak już nie hojrakował. Wiesz, wstrzymaj swoje rumaki swego umysłu, no bo mówi się, że niby najlepszy, że pies to jest najlepszy przyjaciel człowieka, prawda?
1: No tak.
0: Ale jakoś nie słyszałem o sytuacji, żeby kot pokazał policji, gdzie trzymasz nielegalne substancje. A pies to wszystko, na pies wszystko wywęszy. Zawsze. Każdą kiełbę, jak masz schowaną.
1: Wiesz co, ale może ta smaczka nie przekaże informacji dalej. Wystarczy pomiziać tak za uszkiem i nad ogonkiem. To są ulubione miejsca. Spróbujcie, mówię wam.
0: Podsiadło Dawid teraz o poranku w Radiu Z. Dzień dobry.

0: I co, chyba odrobinkę lepiej się spało dzisiaj, co? 20 po 6, troszeczkę chłodniej w nocy.
1: Ja też nawet przykryłam prześcieradłem, taka jestem szalona.
0: No właśnie. A nie kołdrą? Prześcieradłem?
1: No nie, bo mówię, że jestem szalona przecież.
0: A, okej. Okay. Kochani, telefony dzwonią mimo wczesnej pory. 321-321-321. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Słuchajcie, ja mam takie pytanie, no bo wszyscy się zachwycamy mundialem. Ci przeszli, ci odpadli. A moje pytanie, to chyba będzie pytanie dnia. Co się dzieje z naszą reprezentacją? Gdzie oni są? No wiadomo, Robert przeprowadza się do Ameryki. No ale co zresztą? Co oni teraz robią? Gdzie oni są?
1: Ja wiem.
0: Ale no, po co kopać leżącego tak już? No naprawdę. No. A gdzie są?
1: No na wakacjach. Tam czego się koledzy z roboty.
0: Ale słuchajcie, naprawdę, już dajmy spokój tej naszej polskiej reprezentacji. Oni świetnie zagrali, w pięknym stylu graliśmy eliminację. Lewandowski strzelił dużo goli. Zaraz będą kolejne... A nie, czekaj.
1: Ale marzenia to jest piękna sprawa, Kamil. Naprawdę nie wstydź się tego.
0: Nie, dobrze, że ich nie ma. Przynajmniej spokojnie, słuchajcie, nie ma wstydu.

0: Mówi się, że przysłowia są mądrością narodu, prawda?
1: Dzisiaj już się boję. No
0: właśnie,
1: wstępie.
0: Zaczął się lipiec dzisiaj w kalendarzu i jest takie przysłowie na dzisiaj: na świętej Haliny nie piją dziewczyny. No przykro
1: no
0: mi
1: dobrze,
0: bardzo.
1: No dobrze, ale wodę warto, bo cały czas IMGW wydaje ostrzeżenia przed upałami i przed burzami. O tym, gdzie konkretnie, powiemy w wiadomościach Radia Z, które u nas już za chwilę o 6.30. Radio Z
2: i już. Reklama. Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
3: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
2: A, no i merci bardzo.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Hej, zwrotomocni! Zwracamy się do was. Butelka plastikowa,
6: szklana
5: i puszka. Odnieście nas do sklepu lub automatu.
7: Zrobią z nas nowe opakowania.
8: Nie potrzebujecie paragonu, żeby nas zwrócić.
5: Zwrotomocni. Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
9: Barbara, rekin!
10: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert.
11: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł. Media Expert, taniej
1: masz. Po reklamie. Mamy środę, pierwszy dzień lipca, na zegarach już 6.30. Najnowsze informacje w Radiu Z mają dla nas Paula Michalik i Michał Adamiuk.
12: Upał nie odpuszcza, nad Polską przetaczają się też burze. Na pogodowej mapie dziś wszystkie trzy kolory alertów.
13: Te przed burzami dominują na północy i w zachodniej części kraju, ale burzowy front przesuwa się na wschód. W prognozie zagrożeń alerty drugiego stopnia dla wschodu Polski.
12: Wciąż mamy też ostrzeżenia przed ekstremalnym upałem. Czerwone, najwyższe alerty w tej chwili dla lubelskiego i większej części podkarpackiego. Raczej błąd ludzki, ale będzie to sprawdzane. Przyczyną nadania komunikatu o zagrożeniu w trakcie rejsu maszyny lotu z Warszawy do Tel Awiwu wczoraj było błędne ustawienie transpondera. Urządzenie pokazywało zagrożenie, ale alarm był fałszywy. Potwierdził to pilot zapytany przez wieżę kontroli.
13: Konsekwencje jednak były poważne. Izrael poderwał dwa myśliwce. Samolot został przekierowany do Bułgarii.
12: Władze lotnicze uznają ten incydent za bardzo nietypowy i niebezpieczny. W sprawie ma być wszczęte śledztwo.
13: W Monako śledztwo w sprawie usiłowania zabójstwa, a nie zamachu terrorystycznego, bo tak został zakwalifikowany atak z użyciem ładunku wybuchowego w północno-wschodniej części tego miasta państwa. Jak wiecie z Radia Z, w poniedziałek jakiś mężczyzna pozostawił przed wejściem do jednego z domów pakunek i uciekł. Wciąż nie został zidentyfikowany, policja jest jednak na jego tropie.
12: W wybuchu trzy osoby zostały ranne, jedną z nich ma być ukraiński oligarcha Władimir Mołajew. Działa w branży nieruchomości i rolno-spożywczej, jest objęty ukraińskimi sankcjami za prowadzenie interesów na okupowanym przez Rosję Krymie. Prezydent Trump zgłosił $1,400 mln dochodu z przedsięwzięć kryptowalutowych za zeszły rok. To oznacza, że większość tego dochodu pochodziła z branży, która zyskała na polityce prezydenta. Wprowadził m.in. federalne reguły dotyczące stablecoinów i ogranicza nadzór władz nad sektorem.
13: Rzeczniczka Białego Domu ogłasza jednak, że ani prezydent, ani jego rodzina nigdy nie angażowali się, ani nigdy nie zaangażują się w konflikty interesów. Z deklaracji podatkowej Donalda Trumpa wynika też, że o 15% wzrosły jego przychody z pól golfowych i ośrodków wypoczynkowych.
12: U nas teraz wiadomości sportowe i Mateusz Ligieza.
14: Tak jest, zapraszam.
15: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
16: Sponsorem programu jest firma Bros. Producent preparatów Amaris do stosowania po ukąszeniach owadów. www.bros.pl.
17: Na program zaprasza sponsor Oknoplast. Producent okien, drzwi, rolet i bram garażowych. www.oknoplast.com.pl.
18: Udany powrót Igi Świątek na londyńską trawę. Broniąca tytułu mistrzyni Wimbledonu awansowała do drugiej rundy. Aktualnie trzecia rakieta świata przeżywała jednak trudne chwile w meczu z Amerykanką Taylor Townsend. Raszynianka, choć wygrała pierwszego seta pewnie 6-1, w drugim lepsza 6-2 była rywalka. Świątek nie radziła sobie z emocjami. Grała nerwowo. W pewnym momencie zalała się łzami. Na szczęście zdołała się pozbierać i w decydującej partii była górą 6-3. Na pewno nie jest łatwo wrócić tutaj jako obrończyni tytułu, więc cieszę się, się, że udało mi się przejść przez ten mecz. W pierwszym i trzecim secie grałam bardzo solidnie, w drugim było kilka trudnych momentów, ale udało mi się zbierać. Nieudany powrót na wielkoszlemowe korty Sirene Williams. Słynna Amerykanka, która po 4-letniej przerwie wznowiła karierę, odpadła już na starcie górą Australijka Maya Joint 2-1 w setach. A na mundialu znamy trzy kolejne drużyny, które zameldowały się w 1/8 finału. Wicemistrzowie świata Francuzi rozbili Szwecję 3-0, Meksyk wyrzucił Ekwador po wygranej 2-0, a Norwegia pokonała Wybrzeże Kości Słoniowej 2-1.
17: Na program zaprosił sponsor Oknoplast, producent okien, drzwi, rolet i bram garażowych. www.oknoplast.com.pl.
16: Sponsorem programu była firma Bros, producent preparatów na komary i kleszcze. Bros.pl.
0: Bardzo szanuję tę konsekwencję pogodową, bo tak, zaczął się lipiec, w teorii najbardziej deszczowy miesiąc w Polsce i dzisiaj w prognozie pogody chmury, prawie wszędzie może pokropić przelotny deszcz albo burze będą, także uważajcie, bo jak mamy na wschodzie 21, a na zachodzie 35 stopni i to się wszystko spotka, to będzie trochę jakby się spotkali kibice Legii i Krakowi.
1: To wybuchowe połączenie rzeczywiście.
17: Sponsorem programu jest Weekend, producent okien, drzwi i bram. www.weekend.pl.
1: A gdybyśmy kiedyś zrobili taki przegląd piosenek, przy których najlepiej się przeciąga, to ten numer, Don't Be So Shy i Money, byłby w pierwszej.
0: Ale co się przeciąga?
1: Tak. Także wszystkie kręgi się prostują.
0: Przeciąganie jest przereklamowane, słuchaj. Odchodzi się od tego.

0: dziewczyna z Krakowa i Bledka. Dwa dni w Radio Z i 20 minut do godziny 7. I bardzo ważny komunikat teraz o tym, jak się wzbogacić pierwszego dnia lipca, kiedy na przykład wypłata to wam wpada dopiero w połowie miesiąca. 13 tysięcy złotych dzisiaj za odebranie telefonu i to jest nic, bo nagroda główna w finale rządzy pieniądza to nie 100, nie 200, nie 300, 400 tysięcy złotych. Fajnie, nie? Taką kasę można mieć.
1: Grajcie dalej!
2: To jest Iza. To jest Iza z Katowic. Iza, zrób jeszcze raz.
1: Grajcie dalej!
2: I to nie jest reakcja na pająka w łazience, moi drodzy. To jest reakcja na wielką kasę. Iza, powiedz wszystkim, bo Iza już wygrała, słuchajcie. Powiedz wszystkim, jak to trzeba zrobić, jak wygrać.
1: Zawsze trzeba grać, bo żeby wygrać, to właśnie trzeba grać cały czas i mieć tą cierpliwość, że w końcu zadzwonicie.
2: Mieć cierpliwość i grać. SMS Radio Z pod 7353 za 3,69 z VAT.
0: A to nie wszystko, bo żeby grać więcej za taką samą kasę, to teraz mamy taką ofertę. Jeśli wyślecie SMS teraz, to my go pomnożymy 2400 razy. Fajnie, nie?
2: No to 2400 szans na udział w wielkim finale mamy dla was, moi drodzy.
0: No dokładnie tak, to się opłaca. SMS o treści Radio Z wysyłacie pod 7353.
3: Niemożliwe staje się możliwe. Wakacyjna rządza pieniądza. Regulamin na radioz.pl.
4: Sponsorem programu był Weekend. Producent okien, drzwi i bram. www.weekend.pl.
5: Reklama.
6: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
7: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
8: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Po reklamie.
11: Radio Z i już.
12: Sponsorem programu jest właściciel marki Gatta, polski producent rajstop, bielizny i strojów kąpielowych.

0: Dzień dobry, bardzo lato. Za 13:07 wstajecie z Radiem Z. To lubimy. No niestety zła informacja, bo koniec. Koniec, oficjalny koniec taniego paliwa w Polsce. Rząd zakończył program CPN. Ceny paliwa niżej, od północy jest drożej.
1: Ja wczoraj przejeżdżałam przez miasto i widziałam w wielu miejscach na stacjach kolejki. Wszyscy chcieli zatankować, wszyscy chcieli zdobyć.

0: Dobra, ludzie, uwaga, teraz będzie konkurs z rymowaniem, w sensie konkurs między nami, Kasia.
1: O, ty chcesz, że mogłeś uprzedzić.
0: Właśnie to zrobiłem przecież.
1: Super.
0: Uwaga, będzie rymowanka. Musisz wymyślić rymowankę podobną do tej, którą teraz ja powiem na antenie. Stopy mam duże, idą burze.
1: Róże też są i burze. I raperką nie zostanę, dobrze, że w radiu pracuję.
0: To prawda. O burzach będzie. Za chwilkę. Róże.
1: Róże. I burze.
2: Sponsorem programu był właściciel marki Gatta. Polski producent rajstop, bielizny i strojów kąpielowych.
3: Radio Z zaprasza na jedno z najważniejszych wydarzeń muzycznych tego lata. Open Air Festival 2026. Poczuj klimat festiwalowych wakacji w wykonaniu największych gwiazd muzyki. Teddy Swims, Calvin Harris, Florence and the Machine, Martin Garrix, Zara Larsson. Open Air Festival 2026 w Radio Z. Od 1 do 4 lipca. Radio Z. Muzyka numer 1.
4: Reklama. Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki! Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek.
5: Barbara, łatwa kasa?
6: Marian, zawsze.
5: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
6: Sprytnie.
5: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kapusta wczesna luz, tylko 2,59 za jedną sztukę, aż 57% taniej. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,49 za 1 kg, aż 55% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
9: Małe zmiany, wielka różnica. W Bodzio wybrane meble i akcesoria nawet do 40% taniej. Zapraszamy do salonów lub na bodzio.pl.
6: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
5: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
6: No, sam zobacz.
10: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
11: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
2: Po reklamie.
1: Przenosimy się do studia Wiadomości Radia Z. Zbliża się godzina 7. Najnowsze informacje mają dla nas Paula Michalik i Michał Adamiuk.
12: Wszystkie kolory alertów na pogodowej mapie Polski. Burze i upał.
13: Program CPN już po napisach końcowych. Ceny paliw wyżej.
12: Rozterki lepszej połowy lewego. Anna Lewandowska nie chce do Chicago.
1: Siódma.
12: Pół Polski z burzami, drugie pół z lejącym się z nieba żarem. Pogoda jeszcze nie da nam odpocząć.
13: Teraz grzmi w centrum, na północy i na Dolnym Śląsku. Czerwone alerty przed upałem cały czas na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu.
12: Daniel Wrzos przynosi do studia najnowsze prognozy, co w najbliższych godzinach.
14: Gwałtowne burze będą przemieszczać się z centrum na wschód. Grzmi w pasie od Włocławka przez Płock i dalej do województwa łódzkiego. Burze prognozowane są też na Warmii i Mazurach. Miejscami może silnie wiać do 100 km na godzinę. Nawałnice z gradem, które przeszły nad województwem lubuskim, pozrywały linie energetyczne. Straż wyjeżdżała do zalanych piwnic. W Wielkowicach niedaleko Leszna wiatr zerwał dach kościoła. Nie ma informacji o tym, żeby ktoś ucierpiał. Oprócz burz będzie wciąż upalnie. Od Rzeszowa przez Lublin i Warszawę będzie 34-36 stopni.
13: Od jutra temperatura nigdzie nie powinna przekraczać 30 stopni. Taka pogoda utrzyma się do połowy przyszłego tygodnia. Wtedy znów może wrócić upał.
12: Bunt prokuratorów powodem umorzenia śledztwa w sprawie dwóch wież PiS-u mają uważać w kancelarii premiera. Trwają rozmowy, kto jest za to odpowiedzialny.
13: A to może być przygotowanie do zmian w rządzie. Jeszcze w tym miesiącu dowiadują się autorzy podcastu w związku ze śledztwem. Mariusz Gierczewski z Radia Z i Dominika Długosz z Newsweeka.
15: W ostatnich dniach doszło do rozmów w kancelarii premiera dotyczących sytuacji w wymiarze sprawiedliwości. Otoczenie premiera przewidywało, że dojdzie do umorzenia śledztwa w sprawie dwóch wież. Zostało to odczytane jako bunt prokuratorów. Rozmawiano także o wysokim prawdopodobieństwie niewydania przez Sąd Europejskiego nakazu aresztowania wobec Zbigniewa Ziobry oraz o nasilającym się konflikcie między prokuratorem generalnym Waldemarem Żurkiem a prokuratorem krajowym Dariuszem Kornelukiem. Rozmowy w kancelarii premiera mogą być przygotowaniem do zmian w rządzie. Miałyby one nastąpić jeszcze w lipcu.
13: Nieoficjalnie większe szanse na utrzymanie posady ma mieć minister sprawiedliwości niż prokurator krajowy.
12: Nie można od dziś otwierać w Polsce nowych biznesów związanych z kryptowalutami. Komisja Nadzoru Finansowego nie może wydawać zezwoleń takim firmom, bo Polska nie wdrożyła unijnego rozporządzenia, które wchodzi od dziś. Nie zrobiła tego, bo prezydent 3 razy zawetował ustawę regulującą rynek kryptowalut.
13: Czy w Polsce należy zakazać handlu nimi? Ponad połowa pytanych w sondażu Ibris dla Radia Z uważa, że nie. Ewentualny zakaz popiera ponad 21%. Jeszcze więcej nie ma zdania.
12: Jeszcze wczoraj po 6 zł. Dzisiaj benzyna może kosztować o kilkadziesiąt groszy więcej za litr, bo skończył się rządowy program CPN. Minister nie ustala już cen maksymalnych, a VAT wrócił do 23%.
16: Tankuję, patrzę, żeby się nie denerwować.
17: Uderzy to po kieszeni?
16: 50 groszy do góry? Nie.
18: Takie rzeczy zawsze każdego uderzają po kieszeni.
13: Bez programu CPN to o ile i jak szybko będą drożeć paliwa, będzie jeszcze bardziej zależeć od sytuacji na światowych rynkach.
12: Anna Lewandowska nie chce się żegnać z Barceloną. Niewesołymi przemyśleniami o przeprowadzce do Chicago dzieli się w nocnym wpisie na Instagramie.
13: Robert Lewandowski przenosi się do Chicago Fire z klubem amerykańskiej ligi MLS. Związał się 2,5-letnim kontraktem. Będzie w niej drugim najlepiej opłacanym graczem po Leo Messi.
12: W wiadomościach dziennikarz sportowy Radia Z Mateusz Ligeza. Z czego wynika to niezadowolenie Anny Lewandowskiej?
19: No i z wielu powodów. Lewandowska wrzuciła zdjęcie z Barcelony, jak w ciemnych okularach żegna się z ukochanym morzem. Jak sama pisze, mogłabym wrzucić fotkę z uśmiechem, dodać, że jedziemy po nowe i udawać, że wszystko jest idealnie, ale nie jest. Boję się przeprowadzki. Lewa przyznaje, że ostatnie tygodnie były dla niej rollercoasterem skrajnych emocji. Barcelona stała się jej domem, a teraz musi wszystko wywrócić do góry nogami. Martwi się, jak zareagują córki na zmianę otoczenia, nową szkołę. Myśli, że musi się spakować i zostawić wszystko, co zbudowała w ostatnich latach. Ją przeraża. Życie u boku sportowca to trudne kompromisy, dodaje w nocnym wpisie. Cóż, pani Aniu, tak sobie myślę, że jak pani nie chce do tego Chicago, to ja chętnie zabiorę się tam z Robertem.
12: Będziemy tęsknić. A Robert Lewandowski w nowym zespole zagra z 9 na plecach. Jego debiut w MLS jest możliwy najwcześniej za 2 tygodnie.
3: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
0: Kochani, przed nami chłodniejszy dzień niż wczoraj i przedwczoraj, no a z małymi wyjątkami na wschodzie cały czas temperatura mocno się trzyma i upał nie daje za wygraną. Przyjemnie oddychamy dzisiaj na zachodzie, na północy 20-21, a na południu, na południowym wschodzie 36. Burze dzisiaj, burze w bardzo wielu miejscach.
1: Ale to też chłodniej. 36? Przecież 41. O, 36 to przyjemnie.
0: A 36 mam od lat. I jest mi z tym dobrze. I żyję. Witamy was o poranku, wakacyjnie, z uśmiechem, na plaży, na leżaku, Kasia Wilk
1: i Kamil Balej, ale przesuń się trochę, bo na tym leżaku dużo miejsca zajmujesz.

0: Ojej.
1: 11 minut po godzinie 7. No właśnie, bo my tu się śmiejemy. A tu w wielkim świecie dzieją się ludzkie dramaty.
0: Ojej.
1: Mówiliśmy w wiadomościach Radia Zet o Ani Lewandowskiej.
0: Przepraszam, o kim? O nie było słychać, bo się zagadałem, przepraszam.
1: O Ani, Ani Lewandowskiej, Anulce naszej. Aneczka narzeka na przeprowadzkę do Chicago, no biedna widula.
0: Tam właśnie mówiliśmy, że ona jest taka przerażona, bo się boi zmiany, się z Barceloną się nie chce żegnać, się od córki martwi, mówi o ciemnych stronach życia z rodzin sportowców, ojeja.
1: No tak, bo to nie ma żartów przecież.
0: Nie ma.
1: Znaleźć nową willę z basenem przecież. Miejsce na wszystkie luksusowe limuzyny, przecież gdzieś to musi stać, ktoś się tym musi zajmować. Hangar na samolot. Ja to rozumiem, no to naprawdę nie są łatwe sprawy, Kamil.
0: Znajdźcie nowego, wiecie, masażystę, prywatnego trenera, kamerdynera, mentalnego coacha, kucharza.
1: Ania, kochana, trzymaj się dla nas, współczujemy. I co teraz będzie?
0: Jak żyć? Boże, jak żyć? Ania będzie teraz musiała ocierać łzy dolarami.
1: Ania, a jeśli nas teraz słuchasz i na przykład szukasz kogoś, kto by się taką willą w Barcelonie zaopiekował, to dzwoń, kochana, dzwoń, czekam na telefon.
0: Ale podobno świetnie się smarka w 100 dolarówkę.

0: Budziła was Ewelina Lisowska, 18 po 7. Dzień dobry, bardzo lato w Radiu Z. Pytanie mam.
1: Słuchamy, tak.
0: Dziękuję. Gdzie jest najchłodniej? Kto wie, gdzie jest najchłodniej? Ja wiem. Mogę? Mhm. Mogę?
1: No, oczywiście, jak już się pan zgłosił.
0: Dziękuję. Najchłodniej jest w kinie. Dziękuję.
1: Świetnie. Piątka.
0: Tak. A w kinie właśnie kolejna część kultowych Minionków. Minionki i straszydła. Ty uwielbiasz Kaśka, cię znam przecież. To jest twój
1: team. Ja bym śpiewała z nimi.
0: No.
1: Ja uwielbiam minionki, kocham. W ogóle mój syn, mam wrażenie, on gada jak minionek. Mam takiego malutkiego, słodkiego minionka, który chodzi po domu. I dobrze się składa, że z nami jesteście, bo mamy dla was dwa rodzinne zaproszenia na premierę tego filmu.
0: Poczekaj. Powoli. A mówisz, że synek mówi jak minionek, a ty potrafisz coś jak minionek powiedzieć?
1: No tak, no jakoś się z nim muszę dogadać, z tym
0: spróbuj.
1: Moim minionkiem. Ba, może teraz ty pójdziesz na kawę? Zrozumiałeś?
0: Ale świetny minionek. Dobra, ja bym chciał więcej minionków na antenie, moi drodzy. Więc zróbmy tak, że teraz państwo do nas zadzwonią, powiedzą, czy wy o poranku wolicie chaos, czy pełen porządek, ale zrobicie to w stylu minionków. Kasia.
1: Teraz podaję numer. 321-321-321. Jeszcze... No i oczywiście bilety na minionki i straszydła czekają.
0: Jeszcze pytanie przypomnij tak w stylu minionków, powiedz.
1: A ty po poranku to wolisz chaos, czy pełen porządek?
0: Doskonałe. 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1.

0: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Mam to ogromne, wielkie szczęście, że ze mną dwóch przystojnych mężczyzn o bardzo niskich głosach. Kamil Balaja, Marcin Zaborski. Dzień dobry,
2: dzień
1: Marcinie.
2: Dobry. Dzień dobry.
1: Chciałam
2: poczekaj, czy ten zakaz śpiewania dotyczy tylko... Dotyczy tylko tego, co się dzieje na antenie, czy ty też nie możesz śpiewać w czasie piosenki
0: tylko
2: w studiu?
0: Na
1: ale czy kto
2: na szczęście dla
1: tak
2: kogo?
1: Wysoko?
2: To nie ja. To nie ja.
1: Marcin, a spróbujesz tak jak
2: kurczę
0: wysoko? Nie, Marcin wysoko. On się urodził z niskim głosem, wiesz. On nie mówił mama, tylko było mama.
1: On nie miał mutacji, prawda? To od razu po prostu.
0: Jedyny człowiek, który nie ma mutacji, dokładnie.
2: A ty tak nie miałeś?
0: Co ty, człowieku? Ja jak odbierałem telefon, pamiętam, jak dzwonili, bo jeszcze były stacjonarne telefony. I dzwonili do taty, to mówię, odbierałem telefon, mówili, dzień dobry, proszę pani. Czy może pani dać męża do telefonu? Twój dzisiejszy gość, o tym pogadamy teraz.
2: Tak jest.
0: Joanna Kluzik-Rostkowska, niegdyś, pamiętam, minister edukacji.
2: Dobrze pamiętasz.
0: A dzisiaj się zajmuje czym?
2: A dziś nie zajmuje się edukacją, dziś jest posłanką i zastępcą przewodniczącego Sejmowej Komisji Obrony.
0: No ale czekaj, to gdzie wojsko, a gdzie uczniowie?
1: No to bardzo blisko. Myślę, że każdy nauczyciel doskonale o tym wie.
2: Nie pamiętasz?
0: Twój dzisiejszy gość, Joanna Kluzik-Rostkowska, będzie z nami o godzinie 8:02. Najważniejsza polityczna rozmowa dnia.
2: Polecamy się jak zawsze.
3: Reklama. Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
4: O, no to fajnie, Barbara. A jak wielka?
3: No, sam zobacz.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1999 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Hej, lubisz przygody? Co powiesz na wspaniały weekend na Dolnym Śląsku? Zrób to z Radiem Z. Weź udział w naszym konkursie i wygraj wyjątkowy pobyt w Kotlinie Kłodzkiej dla Ciebie i bliskiej Ci osoby. Czekają na Was zamki, twierdze, jaskinie i niepowtarzalny spływ Nysą Kłodzką. Wejdź na radioz.pl i zgłoś się już dziś. Zrób to z Radiem Z na Dolnym Śląsku. Partnerami akcji są Dolny Śląsk i Turystyczna Trzynastka. Dolny Śląsk. Atrakcyjny na lato, atrakcyjny na lata.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
7: Zamurowało mnie, zostałam bez słowa.
8: Tego lata w Radiu Z każdy dzień może przynieść coś wyjątkowego.
9: Wakacyjna żądza pieniądza.
8: Wakacyjna żądza pieniądza w Radiu Z.
7: No zatkało kakao, jak to mówią.
8: Ogromne pieniądze już dziś. A w wielkim wakacyjnym finale nowa Honda ZRV. Spełnij z nami swoje wakacyjne marzenia. Wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 zł.
10: Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl.
11: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
12: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
11: A, no i merci bardzo.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Po reklamie.
0: Jest 7:30, polecamy Waszej uwadze wiadomości w Radiu Z. Paula Michalik, Michał Adamiuk, zapraszają.
13: Tony śniętych ryb i masowe odwoływanie rezerwacji. Taki początek wakacji w okolicach Pilchowic na Dolnym Śląsku.
14: Remontowana jest zapora na rzece Bubre. Do przeprowadzenia prac trzeba było spuścić wodę ze zbiornika. Wdłuż rzeki spływają śnięte ryby i sporo mułu.
13: Obserwuje to z bliska reporterka Radia Z, Grażyna Wiatr. Jak reagują turyści?
15: Niektórzy przyjeżdżają na chwilę zobaczyć skalę remontu, ale też strat ekologicznych.
16: Zapach nieprzyjemny.
17: Jesteśmy zaskoczeni troszkę.
18: Niezbyt pozytywnie.
15: A cała okolica żyje tutaj z turystyki. A
19: dzisiaj wszyscy już wiemy, że jest po biznesie praktycznie.
15: Jak mówi mi właściciel wypożyczalni kajaków, pan Mariusz, dla niego termin spuszczenia wody jest najgorszy z możliwych. Inwestor za to odpowiada, że cały plan powstał we współpracy z przyrodnikami. Grażyna Wiatr, Radio Z.
14: Wojewódzka Inspekcja Ochrony Środowiska pobrała próbki wody do badań. Trwa odławianie ryb.
13: Dziś w życie wchodzą cła na paczki zamawiane na platformach zakupowych spoza Unii Europejskiej. Stawka to 3 euro za każdą kategorię produktów. Ma to powstrzymać falę tanich przesyłek, głównie z Chin.
14: Wygasające dziś zwolnienia celne i tymczasowe cła uderzą najmocniej w pojedyncze wysyłki tanich produktów. Nie musi to jednak dotyczyć tych sprowadzonych już wcześniej do europejskich magazynów. W ich przypadku rozliczenia celne odbyły się już w modelu hurtowym.
13: Polska masowo blokuje wizy pracownicze dla osób ze wschodu, które mają opiekować się naszymi seniorami, alarmują pracodawcy. Jak pisze Gazeta Wyborcza, w ramach procedury szybkiej ścieżki i sprowadzania personelu spoza Unii, pozytywnie rozpatrzono zaledwie 3 z 40 wniosków wizowych. Ta procedura dotyczy obywateli Ukrainy, Białorusi, Armenii i Mołdawii.
14: W kryzysie demograficznym wśród Polaków brakuje chętnych do opieki senioralnej i zatrudnianie cudzoziemców jest po prostu koniecznością.
13: Po prawie 140 latach w Finlandii zamilkł ostatni telefon stacjonarny. Ostatnią rozmowę przeprowadził prezes fińskiego operatora Elisa, dzwoniąc z Londynu do dyrektora stołecznego Muzeum Telefonii. Panowie wspominali dzieciństwo i dawne zasady etykiety podczas rozmów telefonicznych. Na przykład osoba odbierająca telefon od razu przedstawiała się.
14: Elisa jest ostatnim ogólnokrajowym operatorem w Finlandii. Ze stacjonarnych połączeń korzystało już tylko kilka tysięcy osób w kraju. Utrzymanie sieci stało się za drogie.
13: Halo, Mateusz?
16: Halo?
13: Wiadomości sportowe? Zapraszamy.
16: Sport, zapraszam.
18: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
20: Na program zaprasza sponsor Oknoplast. Producent okien, drzwi, rolet i bram garażowych. www.oknoplast.com.pl.
21: Wicemistrzowie świata w mistrzowskiej formie. Francja rozbiła Szwecję 3-0 i z przytupem zameldowała się w 1/8 finału mundialu. Bohaterem trójkolorowych ponownie został Kylian Mbappé. Popisał się dubletem. Ma już 6 goli na tym turnieju i zrównał się w klasyfikacji strzelców z Leo Messim. Dalej grają także Norwegia oraz Meksyk. Na wielkoszlemowym Wimbledonie ulga. Iga Świątek z problemami, ale ostatecznie z awansem do drugiej rundy. Broniąca tytułu nasza tenisistka pokonała Amerykankę Taylor Townsend 6-1, 2-6 i 6-3. Występ na słynnej londyńskiej trawie obserwowali z Loży Królewskiej jej najbliżsi, tata oraz siostra. Oczywiście mają pewne oczekiwania, tym razem jednak nie było takiego poczucia, mimo że przyjechały dwie najważniejsze dla mnie osoby. Nie nakładałam na siebie presji, bo oni wiedzą dokładnie, jak się czuję. Kolejną rywalką Świątek będzie Czeszka Karolina Pliśkowa. Brawa także dla Kamila Majchrzaka, który bez straty seta ograł Chilijczyka Alejandro Tabillo. Na koniec sensacyjne wieści z NBA. Kończy się era LeBrona Jamesa w Los Angeles Lakers. Niespełna 42-letnia legenda koszykówki poinformowała, że nie kończy jeszcze kariery, ale zamierza szukać nowych wyzwań. Wiele wskazuje na to, że nowym pracodawcą króla Jamesa będzie drużyna Golden State Warriors.
20: Na program zaprosił sponsor Oknoplast, producent okien, drzwi, rolet i bram garażowych. www.oknoplast.com.pl.
1: Jak jeszcze jesteście w domu i macie pranie gdzieś na balkonie, na tarasie albo na takiej suszarce rozkładanej za oknem, to radzę jednak wziąć je do domu, bo dzisiaj będzie padać w zasadzie w całej Polsce. Na południu i w centrum, ale też na wschodzie mogą pojawić się burze i to takie całkiem intensywne. IMGW cały czas ostrzega dzisiaj od 20 na północy po 35 na Podkarpaciu.

0: Dzień dobry plażowicze, dzień dobry urlopowicze, dzień dobry działkowicze. Tutaj wakacyjne Radio Z. Kto ma w planach trasę, uważajcie, bo tutaj gdyga.
1: Gdyga,
0: czyli Generalny Zarząd Dróg i Autostrad przypomina, że jak się śmiga na urlop, trzeba uważać. Na A1 sporo nowych odcinkowych pomiarów prędkości. Ostrożnie, powolutku.
1: O tak, bo się czasem można zdziwić, jak przyjdzie druga pamiątka z podróży. No naprawdę łatwo przeoczyć te oznaczenia, które są na trasie. Mhm. Ale ja mam dobry sposób, jak to zrobić, żeby jednak nie zarobić mandatu. Bo jak na trasie wyprzedzają mnie drogie samochody, to znaczy, że jest pomiar, nie ma wyjścia.
0: Jak cię nie wyprzedzają, chyba chciałaś powiedzieć.
1: Tak.
0: Bo to chyba sensu powiedziałaś.
1: Chodzi
0: bo
1: o to, że ja mam wolny samochód, jak mnie te drogie nie wyprzedzają, to jest pomiar, trzeba zwolnić.
0: A jest, słuchajcie, jest super rozwiązanie. Po prostu trzeba jechać zgodnie z przepisami, ale ja wiem, że Polska nie jest na to gotowa.
1: Nie,
0: to
1: raczej szaleństwo. Nie. Ale najgorszy moment w podróży wakacyjnej to jest to, jak się jedzie i nagle widzisz znak koniec odcinkowego pomiaru prędkości. Tak. To zwykle później się mówi takie oj.
2: Reklama. Do nas pracowników Agaty napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
3: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
4: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
5: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
8: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
7: A, no i merci bardzo.
9: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
11: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
12: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
13: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
14: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
13: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
14: Bo zależy mi na sobie.
13: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
14: Znowu muszę się zająć windykacją.
15: To coś z indykiem?
14: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
15: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm i mogę zapomnieć o windykacji.
16: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIG będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj. BIG.pl.
17: Marian, ty to lubisz taniej kupić, nie?
18: Oj, lubię, Barbara. A co?
17: A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
18: O, i to lubię najbardziej.
19: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz, przygody, relaks, czas ze znajomymi i dziel się z innymi wyjątkowymi chwilami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki eSIM na play.pl. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL, bo w Play płacisz mniej.
20: Play.
21: Po reklamie.
22: Hello, I'm Damiano David and this is Radio Z.

0: Czas na antenie.
1: Mamy dla was rodzinne zaproszenia do kina i szukaliśmy kogoś, kto, tak jak minionek, potrafi odpowiedzieć na pytanie, czy wolisz chaos, czy pełen porządek o poranku. Halo, halo?
2: Ja to generalnie lubię porządek, ale że mam czwórkę dzieci, psa, kota, żonę jeszcze, to o porządku mogę zapomnieć. Ten porządek u nas w domu to takie jeppi.
0: Ale żonę jeszcze dołożył. Oczywiście wysyłamy zaproszenia do kina.
1: Po psie i po kocie.
0: Dla kogo jeszcze? Dzień dobry.
3: Cześć, tu Marta i Oliwka. Chciałyśmy zostawić dla dama. A my to wolimy rano. My to wolimy rano porządek, ale zawsze nam wychodzi nie pajanie.
1: No i pięknie. Zaproszenia do kina na minionki i straszydła. Są wasze i odezwijcie się do mnie, bo zlot minionków w tym roku to jest nasz.
0: Za 9 minut będzie godzina 8. Ludzie, są poważne sprawy. Teraz będzie mrozu w Radiu Z.

0: Za chwilę 8:02. Inaczej, za chwilę będzie 8, a potem będzie 8:02, a potem będzie 9.
1: Wszystko się zgadza, Kamil, tak. Bardzo dobrze. Czyli o 8 punktualnie wiadomości Radia Z. Tak. 2 minuty po?
0: Najważniejsza polityczna rozmowa dnia. Marcin Zaborski, Joanna Kluzik-Rostkowska. Polecamy, zapraszamy.
2: Radio Z zaprasza na jedno z najważniejszych wydarzeń muzycznych tego lata. Open Air Festival 2026. Poczuj klimat festiwalowych wakacji w wykonaniu największych gwiazd muzyki. Teddy Swims, Calvin Harris, Florence and the Machine, Martin Garrix, Zara Larsson. Open Air Festival 2026 w Radiu Z. Od 1 do 4 lipca. Radio Z. Muzyka numer 1.
3: Reklama. Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Telewizor LG 48 cali OLED. Taniej o 500 zł. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Jak wyprzedaż, to w euro.
5: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
6: Remont za jeden uśmiech w Radiu Z.
7: Dziękujemy za każdą historię, każdy uśmiech, każde marzenie. Poznaj rodziny, którym pomożemy odmienić ich domową codzienność. Już wkrótce ruszamy z remontami pełnymi dobrych emocji. Śledź naszą akcję w mediach społecznościowych i poczuj siłę niezwykłej przemiany.
6: Remont za jeden uśmiech w Radiu Z.
8: Materiały do remontu dostarcza Grainplast, polski producent chemii budowlanej.
9: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
10: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
9: No sam zobacz.
11: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp, aż 70 cali, kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł.
12: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 6 do 11 lipca. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
6: Po reklamie.
1: Na zegarach już niemal godzina 8. Mamy środę, pierwszy dzień lipca. Czas na wiadomości w Radiu Z. Paula Michalik i Michał Adamiuk.
13: Kosiniak-Kamysz u Nawrockiego. Wiemy, o czym będą dziś rozmawiać.
14: Rewolucja w aptece, tyle że nie w każdej. Zmiany w realizacji recept.
13: A gościem Radia Z Joanna Kluzik-Rostkowska z Koalicji Obywatelskiej.
1: Ósma.
13: Minister obrony u zwierzchnika Sił Zbrojnych Władysław Kosiniak-Kamysz spotka się dzisiaj z Karolem Nawrockim. Mają rozmawiać o stałej amerykańskiej bazie w Polsce i zbliżającym się szczycie NATO w Turcji.
14: Do Ankary wybierają się obaj. Rząd liczy więc na wspólne stanowisko z Pałacem Prezydenckim.
13: Daniel Wrzos z nami w wiadomościach. Uda się dogadać?
15: Kwestie bezpieczeństwa Polski, także te poruszane na arenie międzynarodowej, wymagają porozumienia na linii prezydent-rząd, mówi wiceminister obrony narodowej Magdalena Sobkowiak-Czernecka.
16: We wszystkich sprawach międzynarodowych dobrze, kiedy mówimy jednym głosem.
15: Na szczyt NATO do Ankary oprócz prezydenta i szefa MONU leci też wicepremier Radosław Sikorski, więc konsultacje z Pałacem Prezydenckim są konieczne. Tym bardziej, że to prezydent wysłał zaproszenie do resortu obrony. W czasie spotkania Karol Nawrocki streści też zapewne swoją krótką wizytę u Donalda Trumpa.
14: Dwudniowy szczyt NATO będzie w Ankarze w przyszłym tygodniu.
13: Będzie zażalenie na umorzenie śledztwa w sprawie dwóch wież PiS-u. Złoży je Roman Giertych, pełnomocnik austriackiego biznesmena, któremu powiązana z partią spółka Srebrna miała nie zapłacić za wykonaną pracę. Dla części polityków umorzenie to zaskoczenie.
14: Dla innych dowód na niezależność prokuratury. Śledczy nie dopatrzyli się w tej sprawie przestępstwa.
13: W pewnym sensie się cieszę, komentuje Łukasz Osmalak z Polski 2050.
17: To, co się wydarzyło, ja tak czytam tą sytuację, jest tylko i wyłącznie dowodem potwierdzającym, że nie mamy tu absolutnie mowy o żadnej sytuacji politycznej, o żadnej zemście politycznej, że jednak żyjemy w normalnym kraju i jednak żyjemy w takim kraju, w którym prokuratura jest prokuraturą niezależną.
14: Umorzenie śledztwa ma być efektem buntu w prokuraturze, jak dowiadujemy się nieoficjalnie. Takie opinie mają się pojawiać w kancelarii premiera.
13: Jedna recepta do realizacji w wielu aptekach. Rewolucja dla pacjentów staje się dziś faktem.
14: Do tej pory wszystkie zapisane leki trzeba było wykupić w jednej aptece. Teraz będzie to można zrobić w różnych miejscach.
13: Ale zmiany są dobrowolne i nie wszystkie apteki od razu je wdrożą, mówi Radiu Z prezes Naczelnej Izby Aptekarskiej dr Marek Tomków.
18: Może się zdarzyć, że apteka, w której dotychczas realizowaliśmy recepty, z przyczyn choćby technicznych podłączy się kilka czy kilkanaście dni później. Jeżeli wybierają się pacjenci na wakacje, na urlopy i będą potrzebowali swoich leków, warto, żeby zakupili je przed wyjazdem, nie ryzykując, że realizacja recepty przez te pierwsze kilka dni nie będzie możliwa.
14: Do tej pory można było realizować receptę w częściach, pod warunkiem, że w tej samej aptece.
13: Dawka porannej publicystyki teraz w Radiu Z. Zapraszam, Marcin Zaborski.
19: A razem z nami posłanka Koalicji Obywatelskiej Joanna Kluzik-Rostkowska. Dzień dobry, pani poseł.
20: Dzień dobry.
19: Jest pierwszy gwizdek, jest krótka piłka na początek, jak zawsze u nas, żołniersko. No. Krótkie pytanie, konkretna odpowiedź. Czy temat UPA powinien być kluczowy w relacjach z Ukrainą? Tak czy nie?
20: Nie.
19: Odpowiada Joanna Kluzik-Rostkowska. Zobaczmy, co na to nasi słuchacze. Każdy może już zagłosować na radioz.pl. Boi się pani ostatnio zaglądać do gazet, do portali rano, bo znowu mogą coś napisać o szpitalu południowym.
20: Zaglądam tylko do portali, tu przyznaję, takiej fizycznej gazety nie miałam w ręku chyba.
19: No i ostatnie doniesienia portalu Zero. W szpitalu południowym prowadzono biznes pogrzebowy. Szef prosektorium miał promować konkretną firmę pogrzebową, na co Jarosław Kaczyński pisze, że to nekroafera i że te skandaliczne doniesienia przywodzą na myśl sprawę łowców skór, a wszystko działo się pod nadzorem i okiem polityków. K.O.
20: No i co?
19: W związku z
20: tym, że
19: no
20: kanał Zero znów coś... To znaczy, żeby była jasność. Afera jest faktem, zaczęła się jakiś czas temu. Ja uważam, że to jest kwestia nie tylko tego jednego szpitala. Jest to duży problem systemowy i tym się trzeba zająć systemowo. Natomiast kłopot akurat z tym szpitalem południowym polega na tym, że jest jeden człowiek, który czynił, jak rozumiem, różne złe rzeczy, a opowiadał o tym inny człowiek, który też czynił dużo różnych złych rzeczy. Więc ja czekam na to, co powie prokuratura, NIK, bo ponieważ no, te, rozumiem, te wszystkie wątki są badane.
19: Wiele jest wątków, bo chwilę wcześniej Gazeta Wyborcza napisała, że Szpital Południowy za przygotowanie wniosku o dofinansowanie z KPO zapłacił 725 tysięcy, podczas gdy inne szpitale płaciły 25 tysięcy. Szpital Południowy zapłacił 700 tysięcy złotych więcej niż inne szpitale.
20: Słyszałam o tym, tak jak mówię.
19: I ze spokojem pani to przyjmuje.
20: Ale to nie jest tak, że tutaj mój spokój, czy mój brak spokoju ma jakiekolwiek znaczenie. Okazało się, że w Szpitalu Południowym jest bardzo wiele nieprawidłowości. Reakcja była natychmiastowa, czyli prośba, żeby się sprawą zajęła prokuratura. Równocześnie jest tam kontrola NIK-u, jest kontrola miasta. No musimy poczekać, co z tego wszystkiego wyniknie, ale powiem tak, to, że mamy dużą sprawę ze Szpitalem Południowym, to jedno, natomiast przy okazji tej sprawy z Szpitala Południowego okazało się, że jest jakiś lekarz w Garbolinie, który coś tam, jakiś lekarz na południu Polski, jakiś lekarz w Grójcu. My przegłosowaliśmy projekt ustawy, który ma wiązać zarobki lekarzy z PESEL-ami, czyli tak naprawdę ma pokazać, kto ile zarabia. Do tego wszystkiego zaczęła się odnosić Naczelna Izba Lekarska.
19: Tak, jej szef mówi, że nikt
20: nie
19: nigdy
20: pomaga,
19: z lekarzami,
20: nie pomaga
19: żaden
20: lekarzom.
19: Rząd z lekarzami nie wygrał.
20: No to jest absolutna buta i jakby, żeby była jasność, to nie pomaga lekarzom również, ponieważ teraz wszyscy są wrzucani do jednego worka, także szef szef Naczelnej Izby Lekarskiej nie pomaga tej sytuacji.
19: Ale,
20: w szpitalu to pokazuje, południowym, pani że poseł, to jest problem systemowy.
19: Okej,
20: tak?
19: Poza decyzjami w samym Szpitalu Południowym nie ma dymisji. Nie ma i nie będzie?
20: Panie redaktorze, no ale to jest pytanie do... Ale znaczy, oczekuje pan, żeby w związku z sytuacją w Szpitalu Południowym były dymisje poza
19: ja
20: tym
19: nie.
20: szpitalem?
19: Być może pani kolega z rządu, wicepremier Krzysztof Gawkowski znalazł winnego, mówi, że dymisja należy się szefowi NFZ, bo fundusz źle zarządza pieniędzmi, które na zdrowie przeznacza
20: My bardzo szybko tutaj szukamy złotych rozwiązań, więc
19: to
20: albo...
19: Nie tędy droga. Dymisja szefa NFZ to nie tędy droga.
20: Ja czekam na całościową propozycję Ministerstwa Zdrowia, bo w moim odczuciu, co pokazują te historie, które jakby pokazały się światu przy okazji awantury czy afery w Szpitalu Południowym, że problem jest systemowy i żadne takie jednostkowe rozwiązanie czy jednostkowa dymisja w moim odczuciu tej sytuacji nie załatwi. Problem jest systemowy.
19: Warszawskiej Koalicji Obywatelskiej jest Marcin Kierwiński. Ponosi odpowiedzialność za to, co dzieje się w Szpitalu Południowym?
20: Oczywiście, że nie, bo to jest...
19: Oczywiście, że nie.
20: Bo to jest odpowiedzialność... przede wszystkim jest to odpowiedzialność Szpitala Południowego i jak rozumiem wiceprezydentów...
19: Kto nadzoruje ten szpital, kto odpowiada politycznie za ten szpital, nie ponosi odpowiedzialności?
20: Oczywiście jest odpowiedzialność nadzorcza również, natomiast nie rozumiem, co ma mieć z tym wspólnego szef
19: Może jest tak, że on jest nietykalny w Koalicji Obywatelskiej, to znaczy, bo listy wyborcze układa, więc nikt złego słowa nie powie.
20: Panie redaktorze, to znaczy, jeszcze raz, czy pan uważa, że kwestia Szpitala Południowego jest sprawą jednostkową?
19: Ten program jest o tym, co pani uważa, a nie co ja uważam. No. Więc idźmy dalej. Przez lata mówiliście, że sprawa dwóch wież pogrąży Jarosława Kaczyńskiego, bo płatna protekcja, bo oszustwo, bo podstawianie tak zwanych słupów, wielka afera jednym słowem, no ale prokuratura umorzyła śledztwo. Te dwie wieże to jednak kapiszon?
20: Panie redaktorze, ja rzeczywiście śledziłam do pewnego czasu te historie i tam się wydawało, że jest bardzo wiele nieprawidłowości, natomiast nie namówi mnie pan do tego, żebym dyskutowała z prokuraturą, która zdecydowała o umorzeniu tego postępowania.
19: Roman Giertych dyskutuje, grzmi. PiS-owskie zabetonowanie układów w prokuraturze musi się skończyć. Pytanie, do kogo to mówi?
20: Ja nie będę dyskutowała z wyrokami prokuratury, dokładnie tak jak czekam na to, co prokuratura będzie chciała rozwikłać w kontekście Szpitala Południowego, o którym rozmawialiśmy przed chwilą. Wiem, że jest zapowiedziane zażalenie na te decyzje prokuratury. Będzie to rozstrzygał sąd i po prostu zostawmy to tym, którzy szczegóły znają.
19: Ale problem jest, pani poseł, bo to wy mówiliście. Dwie wieże to najbardziej jaskrawy symbol pisowskich, szemranych interesów. Kombinatorstwo i krętactwo. Kaczyński zachowywał się jak watażka jakiejś republiki postsowieckiej.
20: Czy tam jest moje słowo? Czy pan cytuje któreś z moich słów, panie redaktorze?
19: Wielokrotnie pani opowiadała o tym, że tam się działy złe rzeczy.
20: Ja? Proszę mi przypomnieć.
19: Twarde rozliczenia nie idą wam w tym
20: Panie redaktorze, ale znowu rozmawiamy o kwestii wież, czy rozmawiamy o rozliczeniach generalnych. W kwestii wież rzeczywiście, kiedy okazało się wczoraj, że ta kwestia została umorzona, to jak to zwykle w takich sytuacjach, jedni się ucieszyli, jedni się zmartwili.
19: A pani się zmartwiła?
20: Nie namówi mnie pan. Ja przyjęłam decyzję prokuratury. Rozumiem, że to nie kończy sprawę, ponieważ będzie zażalenie. Trzeba poczekać, żeby to zażalenie można było napisać, bo jeszcze tak naprawdę, jak rozumiem, nie ma szczegółowego uzasadnienia, dlaczego tak się nie
19: jest to jest tłumaczone na niemiecki, i dopiero wtedy poznamy rzeczywiście, co prokuratura na to. To jeszcze krótko, pani poseł,
20: pracuje
19: pani w Sejmowej Komisji Obrony, jest pani jej wiceprzewodniczącą. Ile czasu potrzeba, żeby w Polsce powstała stała baza wojsk amerykańskich?
20: Tu mamy dwa kroki. Najpierw musimy się dogadać z Amerykanami na poziomie szczegółowym i mi się marzy, żeby to się wydarzyło szybko. najlepiej, żeby to się wydarzyło jeszcze przed wyborami cząstkowymi w Stanach, które będą w listopadzie. Natomiast powstanie samej bazy będzie musiało trochę powstać, dlatego że...
19: Ale trochę to znaczy, mówimy o jakim czasie?
20: To już trzeba... Nie wiem, gdzie ta baza ma być, bo tego miejsca jeszcze nie ma, żeby była jasność.
19: Lata czy dekada na przykład?
20: Nie, no gdzie dekada? Nie, to znaczy, to, żeby była jasność. Obecność rotacyjna, którą mamy dzisiaj, od obecności stałej różni się tym, że obecność stała to jest obecność żołnierzy z rodzinami. To oznacza miasteczko, szpital, szkołę, przedszkole, całą infrastrukturę.
19: I zaraz o tym będziemy rozmawiać w internecie.
20: Nie wiem, czy my to mamy ale gdzieś, tak? Także to zależy od tego, czy mamy jakieś miejsce, do którego oni mogą wejść, czy musimy
19: za chwilę dopytam,
20: ale
19: najpierw
20: zrobić.
19: Jeszcze trzy podania, trzy krótkie piłki i proszę nie wybijać na aut, bardzo żołniersko, krótko i konkretnie. Rafał Trzaskowski staje się obciążeniem dla Koalicji Obywatelskiej, tak czy nie?
20: Nie.
19: Omijający kolejkę w Szpitalu Południowym politycy powinni się ujawnić i przeprosić.
20: Tak, tylko że przy okazji chciałabym sprostować kilka rzeczy, ponieważ na tej liście pojawiło się kilku. Na tej liście się pojawiło kilku polityków, których tam nie było.
19: Przed szczytem NATO potrzebna jest Rada Bezpieczeństwa Narodowego, tak czy nie?
20: No dobrze by było, gdyby się odbyła, tak.
19: A w naszej sądzie pytaliśmy słuchaczy, czy temat UPA powinien być kluczowy w relacjach z Ukrainą. 63% odpowiedziało tak, 37% nie. Te wyniki pokazujemy na radioz.pl i tam też pokazujemy naszą rozmowę.
0: Jeden człowiek czynił złe rzeczy, a opowiada o tym drugi człowiek, który też czynił złe rzeczy. O aferze w Południowym mówi w Radiu Z Joanna Kluzik-Rostkowska.
14: Szef Naczelnej Izby Lekarskiej nie pomaga, ocenia posłanka Koalicji Obywatelskiej.
0: Jednostkowa dymisja sytuacji nie załatwi. Problem jest systemowy, uważa gość Radia Z. Rozmowa trwa. Oglądajcie dalej na radioz.pl.
2: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
1: Jak rano wybraliście rower, żeby dotrzeć do pracy albo na leżak na plaży, to naprawdę gratuluję odwagi, bo dzisiaj opady prawie w całym kraju. Srogie burze szykują się to na południu, w centrum i wschodzie. Pamiętajcie również o tym, że będzie mocno wiało, więc parawany w Tatrach, no tego jeszcze nie było, ale to teraz może się sprawdzić. Kamil, jakaś ekspercka opinia?
21: Tak.
6: Radio Z i już. Sponsorem programu jest producent sprayu Tribactic oraz maści Tribiotic stosowanych przy zakażeniach bakteryjnych skóry.
21: Mnie tego żona nauczyła, że jak cokolwiek mówi, to ja mówię tak i mam spokój.
1: No mądrego
21: wtedy.
1: Miło posłuchać. Hmm?

0: Najpiękniejsze jest to, że są ludzie, którzy o tej porze się obudzili na pewno.
1: Dzień dobry, dla was też. Dzień dobry, bardzo lato w Radiu Z. Chciałam tutaj powiedzieć, że tak biodrykami, tak sensualnie, ale nic nie zauważył, po prostu słucha muzyki. Tak to jest. Stare dobre małżeństwo. 20 minut po godzinie 8 już prawie i taki telefon od słuchacza pod 321-321-321.
2: Dzień dobry, kochani. Mam takie do was zasadnicze pytanie. Jadą koty, czy nie jadą?
0: O, jadą koty, czy nie jadą? Nie, to koty nie jadą, ale świry tak.

0: i robimy głośniej i budzimy całe pole namiotowe. Niech słyszą, jak się bawi Radio Z. Wakacje o poranku.
1: 25 minut po godzinie 8. Co będą spać? Co będą odsypiać? Urlop im przeleci. Jeszcze, jeszcze, śmiało, prosimy.
0: A zaraz 8.30, wiadomości w Radio Z. Bądźcie z nami.
2: Radio Z i już. Sponsorem programu był producent sprayu Tribactic oraz maści Tribiotic, stosowanych przy zakażeniach bakteryjnych skóry. Reklama.
3: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Lodówka Haier, taniej o 700 zł. Teraz za 2699 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3399. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 54 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
2: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 1 lipca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie czekolady Ritter Sport. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
5: VeloBank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velo. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? VeloBank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
6: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
7: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
6: No, sam zobacz.
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
9: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz 27% taniej. To tylko 15,99 za 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 21,99. A tylko w sobotę polędwiczka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 23% taniej. To tylko 22,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 29,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz. Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie mleko Kastąd takie dobre 1,5%, tylko złoty 42 zł za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A ser żółty Mlekpol 4,99 za opakowanie 250 gramów przy zakupie 2. Kaufland.
11: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
8: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Po reklamie.
1: Na zegarach już 8.30, mamy środę, pierwszy dzień lipca, pora na wiadomości w Radiu Z. Paula Michalik i Michał Adamiuk.
12: Akcja ewakuacyjna górników w kopalni Sośnica w Gliwicach. Powodem gwałtowny wzrost stężenia tlenku węgla, który może grozić pożarem pod ziemią.
13: Jak informuje Tomasz Głogowski z Polskiej Grupy Górniczej, dzieje się to 950 metrów pod ziemią. Górników zaalarmowały czujniki.
14: Natychmiast rozpoczęto wycofywanie załogi na zasadach akcji. W rejonie zatrudnione były 24 osoby i cała załoga została bezpiecznie wycofana na powierzchnię. Nie użyto aparatów ucieczkowych.
13: Poza rejonem, w którym wykryto tlenek węgla, kopalnia pracuje normalnie.
12: Polityczne poszukiwania winnych w związku z aferą w Szpitalu Południowym. Jednostkowa dymisja nie załatwi sprawy. Czekam na całościowe rozwiązania. Problem jest systemowy, mówi w Radiu ZET Joanna Kluzik-Rostkowska z Koalicji Obywatelskiej.
13: Dymisji szefa NFZ-u domagał się wicepremier Krzysztof Gawkowski, bo to fundusz kontroluje finanse służby zdrowia. Dodatkowo opozycja domaga się rozliczeń w Koalicji Obywatelskiej. Kluzik-Rostkowska studzi te zapędy.
15: Przegłosowaliśmy projekt ustawy, który ma wiązać zarobki lekarzy z PESEL-ami, czyli tak naprawdę ma pokazać, kto ile zarabia. Do tego wszystkiego zaczęła się odnosić Naczelna Izba Lekarska. To nie pomaga lekarzom również, ponieważ teraz wszyscy są wrzucani do jednego worka.
13: Według posłanki Koalicji Obywatelskiej trzeba też poczekać na wyniki kontroli NIK-u.
12: Rosja celuje w ukraińskie stacje benzynowe. Na wschodzie kraju zginęły co najmniej 3 osoby, są ranni.
13: W Chersoniu rosyjski pocisk uderzył w minibus komunikacji miejskiej. Według sił powietrznych Ukrainy Rosja do ataków użyła rakiet balistycznych i ponad 150 dronów.
12: Moskwa decyduje się też na niespodziewany krok, zawiesza ruch na 7 kolejowych przejściach granicznych.
13: W ten sposób ogranicza możliwość transportu osób, pojazdów, towarów i ładunków przez granicę z Finlandią, Łotwą i Estonią i nie podaje powodu ani terminu zakończenia obostrzeń.
12: Na to wydarzenie co roku czekają setki tysięcy fanów muzyki. 4 dni koncertów i ponad 80 zespołów i artystów solowych. W Gdyni dziś zaczyna się Open Air Festival.
13: Pierwszy dzień to Florence and the Machine, mówi Radiu ZET Mikołaj Ziółkowski, szef Alterartu, organizator Open Air'a. Co dalej?
16: 2 lipca Calvin Harris i Nick Cave and the Bad Seeds. 3 lipca legenda na scenie Gdyni, The Cure. I zamyka nasz festiwal 4 lipca wielka gwiazda pop Jenny.
12: Na lotnisku Kosakowo będzie też jak co roku miasteczko Radia Z, a w nim znani wam DJ-e i reporterzy. Kierowcy, przygotujcie się na zmiany w organizacji ruchu w Gdyni.
17: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
18: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
0: Co z pogodą, zapytacie? Na zachodzie zimno? Znaczy zimno, no 21 stopni, tak umiarkowana temperatura. Na wschodzie smaży, na południu smaży, na północy nie smaży.
1: W nocy smaży czy nie smaży?
0: No właśnie miałem nadzieję, że tam będzie taka chłodniejsza noc, ale jeszcze nie. Znowu będzie 20 kilka stopni na południu, na wschodzie, no przyjemna noc na zachodzie. Wow! 13.
18: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
19: Radio Z i już.
18: Sponsorem programu jest producent kosmetyków do opalania i ochrony przeciwsłonecznej Bielenda Soldor.
1: No, przy 13 to można się przytulać, fajnie. Nie.

0: Just taking her to the cinema to see.
1: Oh, she let me sleep with her. I figured her figure's a sure winner.
0: Plus I got a lead from the back. I'm a skipper.
2: O, takie cyk, cyk, cyk. Trochę jak komary na Mazurach, prawda? 20 minut do godziny 9. Dzień dobry, bardzo lato w Radiu Z. A teraz takie pytanie, jak obejść nocną prohibicję w miastach? Jest sposób, kreatywny bardzo. W centrum Warszawy jeden całodobowy sklep wymyślił sobie, że on po 22 to po prostu się zamyka i zamienia się w bar, w którym alkohol można spożywać na miejscu.
3: Matko, bar w centrum miasta? Ależ to, słuchajcie, musiało być głośne przecież pod tym sklepem. To ludziom musiało przeszkadzać. To...
2: Ale... No momencik, bo tutaj sklep twierdzi, że było bardzo kulturalnie, grzecznie, miło.
3: Tak, jasne. Grzecznie i kulturalnie, jasne. Ale wiecie, taki sklep monopolowy to można by w zoo zamienić na przykład, prawda? Jak nie w bary. Wtedy ludzie mogliby przyjść i podziwiać znikające małpki.
4: Sponsorem programu był producent kosmetyków do opalania i ochrony przeciwsłonecznej Bielenda Soldor. Reklama.
5: Hej, lubisz przygody? Co powiesz na wspaniały weekend na Dolnym Śląsku? Zrób to z Radiem Z. Weź udział w naszym konkursie i wygraj wyjątkowy pobyt w Kotlinie Kłodzkiej dla ciebie i bliskiej ci osoby. Czekają na was zamki, twierdze, jaskinie i niepowtarzalny spływ Nysą Kłodzką. Wejdź na radioz.pl i zgłoś się już dziś. Zrób to z Radiem Z na Dolnym Śląsku. Partnerami akcji są Dolny Śląsk i Turystyczna Trzynastka. Dolny Śląsk. Atrakcyjny na lato, atrakcyjny na lata.
6: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
7: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
6: A, no i merci bardzo.
8: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Po reklamie.
9: Sponsorem programu jest firma BROS, producent preparatów Amaris do stosowania po ukąszeniach owadów. www.bros.pl.

0: Uwaga, dzisiaj, jutro silne opady deszczu i burze przed sekundką. Alert RCB. Dostaliście?
1: Tak, ja też dostałam i w zasadzie 3/4 kraju pewnie taki alert dzisiaj dostało, bo rzeczywiście burze będą dawały się we znaki do końca dnia.
0: No właśnie, i chcieliśmy teraz o tych burzach porozmawiać, więc z nami jest specjalista, naukowiec Karol Wójcicki. Dzień dobry, człowiek, cześć, który wie wszystko o burzach.
2: Dzień dobry, cześć, nie wiem.
0: Znaczy, jak nie wiesz, no przecież jesteś specjalistą od burz jesteś.
2: Ale ja wam mówiłem 3 razy już, że jestem od burz magnetycznych, od pogody kosmicznej.
0: Dobrze,
2: to samo.
1: Jak nie tam? Od pogody,
0: Na górze jest.
2: Kosmicznej.
0: Pierwsze pytanie brzmi, czy jak tam na górze jest burza, to czy można za klamkę złapać, jak jest burza?
2: Nie wiem, ja łapię, jak wychodzę z domu, bo jak inaczej miałbym wyjść? To nie ma chyba żadnego znaczenia. Nie wiem, jakby te klamki chyba nie są połączone jakoś z siecią energetyczną. Nie wiem, nie mam pojęcia.
1: No okay. Dobra, czyli można to. Karol, można. Powiedz nam jeszcze, czy jak trwa burza, to można gotować rosół?
2: Jak? Burze to występują raczej latem, kiedy jest gorąco i ja bym raczej wtedy szedł w chłodnik, ale znowu nie mam o tym żadnego pojęcia. Czy chcecie, żebym wam powiedział o burze magnetycznej, bo na przykład wiecie, wczoraj był rozbłysk słoneczny bardzo silny i będzie burza magnetyczna pojutrze,
0: więc jakby czekaj,
2: coś ja mogę...
0: Czekaj, o burzach normalnych mieliśmy gadać teraz.
1: No grzmiało.
0: Dobra, czekaj, ale taki jest też pogląd, że czerwony przyciąga błyskawice. To czy to jest z twojego naukowego punktu widzenia, to jest prawda czy fałsz?
2: Czerwony to my mamy na wykresie, jak jest parametr BZ ujemny w polu magnetycznym wiatru słonecznego i wtedy przyciąga to rzeczywiście wyładowania, ale w ziemskiej magnetosferze i tworzą się zorze polarne. Pojutrze na Boga mamy teraz w drodze rozbłysk klasy X1, który pojutrze powinien wygenerować nam zorze polarne nad Polską i to prawdopodobnie będzie właśnie burza magnetyczna. Wiecie, parę tygodni temu była taka historia i wy mówiliście w Radiu Z chyba nawet o tym, że kiedyś jedna ekipa chciała zrobić program o UFO i zostali poproszeni wydawcy, żeby zaprosili ufologa, ale oni zaprosili przez przypadek urologa. I wiecie, to jest ta sytuacja. Jakby ja się nie zajmuję burzami.
0: Krótko mówiąc, stracił się nam ekspert z promocji. No dobra, ale są.

0: Dzień dobry, bardzo lato w Radiu Z. A pamiętacie ten salonik VIP ze Szpitala Południowego w Warszawie?
1: To jest kolejny bilet VIP, na który ja się nie załapałam.
0: A właśnie okazuje się, że podobno to nie był tylko salonik dla koalicji. Szczegóły już za chwilkę. W wiadomościach o 9:00. Bądźcie.

0: Sponsorem programu była firma Bros, producent preparatów na komary i kleszcze. Bros.pl.
1: Radio Z zaprasza na jedno z najważniejszych wydarzeń muzycznych tego lata. Open Air Festival 2026. Poczuj klimat festiwalowych wakacji w wykonaniu największych gwiazd muzyki. Teddy Swims, Calvin Harris, Florence and the Machine, Martin Garrix, Zara Larsson. Open Air Festival 2026 w Radiu Z. Od 1 do 4 lipca. Radio Z. Muzyka numer 1.
2: Reklama.
3: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Telewizor LG 48 cali OLED, taniej o 500 zł. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499, a dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Jak wyprzedaż, to w euro!
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
7: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
9: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
10: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
9: No, sam zobacz.
11: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ6+. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
12: Tego lata w Radiu Z niemożliwe staje się możliwe.
13: Jasne!
12: Czyli wszystko jest możliwe.
14: Wakacyjna żądza pieniądza.
12: Wakacyjna żądza pieniądza w Radiu Z. Wyślij SMS-a o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 VAT i wejdź do gry o 400 tysięcy złotych.
13: Wow, wow, super!
15: Doczekałam się, dziękuję serdecznie.
12: Ty też możesz wygrać.
16: Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl.
17: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Napój gazowany 1 litr Coca-Cola, Coca-Cola zero cukru lub Coca-Cola zero cukru, zero kofeiny. 3,99 za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Oraz wszystkie kawy Prima. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Do tego wszystkie produkty Lenor. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
11: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
18: Po reklamie.
19: Witamy Was o poranku w Radiu Z. O 9 będą teraz wiadomości. Paula Michalik, Michał Adamiuk.
20: Stolice Polski przykryje tarcza antydronowa, dowiaduje się Radio Z.
21: Salonik VIP nie tylko dla koalicji. Kluzik-Rostkowska o Szpitalu Południowym.
20: Po łzach Igi Świątek, kciuki za Huberta Hurkacza. Dziś gra w drugiej rundzie Wimbledonu.
19: 9.
20: Warszawa kupi system antydronowy za 1 000 000 zł. Jak ustaliło Radio Z, wniosek o dotację na jego zakup i wdrożenie wpłynął do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.
21: Zielone światło dla inwestycji dały już MSWiA oraz Mazowiecki Zespół Zarządzania Kryzysowego.
20: Z tymi ustaleniami nasz reporter Jan Kielak, jak to rozwiązanie miałoby działać?
2: System antydronowy ma umożliwić wykrywanie, identyfikację i monitorowanie aktywności dronów na terenie Warszawy. Nie będzie zatem służył bezpośrednio do ich neutralizacji. Jego zakup i wdrożenie kosztują 1 000 000 zł, ale Warszawa zapłaci tylko 1/5 tej kwoty. Jak ustaliłem w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim, pozostałe 800 tysięcy ma pochodzić właśnie z dotacji, a konkretnie z programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. Warszawa, Jan Kielak, Radio Z.
21: O tym, że stolica rozważa budowę własnego systemu antydronowego, jako pierwsi słyszeliście w Radiu Z już w październiku zeszłego roku.
20: Powinni się przyznać i przeprosić, apeluje Joanna Kluzik-Rostkowska do polityków, którzy omijali kolejkę w Szpitalu Południowym.
21: W Radiu Z posłanka Koalicji Obywatelskiej zaznacza jednak, że nie chodzi tylko o jej partyjnych kolegów.
20: Marcin Zaborski po rozmowie z nią,
18: tak jest.
20: A sama ma jakieś podejrzenia co do nazwisk w saloniku VIP?
18: Przeciwnie, wyliczę nazwiska tych polityków, którzy byli podejrzewani o omijanie szpitalnej kolejki, ale oskarżenia pod ich adresem okazały się fałszywe.
22: Jeżeli są takie oskarżenia, no to pokażcie listy, bo ja póki co spotkałam się wyłącznie z sytuacją, jeżeli chodzi o kwestie nazwisk, że okazało się, że posądzanie ich o to, że z takiej kolejki skorzystali, po prostu nie było prawdziwe.
18: Dopytywałem, czy w klubie parlamentarnym Koalicji Obywatelskiej padła prośba, żeby jeśli ktoś omijał kolejkę do leczenia w Szpitalu Południowym, po prostu się przyznał. Nie było takiej prośby, mówiła mi Joanna Kluzik-Rostkowska. I dodawała, że afera w warszawskiej lecznicy jest faktem, ale problem jest większy, szerszy, systemowy, bo słyszymy o problematycznych przypadkach lekarzy z Garwolina, Grójca czy z południa Polski i trzeba się tym zająć.
20: Nie powinno być zakazu handlu kryptowalutami, uważa ponad połowa pytanych w sondażu Ibris dla Radia Z. Od dzisiaj w Unii Europejskiej wchodzą jednolite regulacje dla tego rynku.
21: A w Polsce przepisów nadal nie ma, po 3 wetach prezydenta Nawrockiego.
20: Karolina Olszewska-Merk jest w sejmowym studiu Radia Z. Dzień dobry.
23: Dzień dobry,
20: Karolina. Czy jest plan na jeszcze jedną próbę uchwalenia regulacji?
23: Według zapowiedzi rządzących tak, ale na razie żadnych konkretów nie ma. Nie ma też żadnych gwarancji, że taka kolejna ustawa zyska akceptację prezydenta. Wiceszef kancelarii premiera Jakub Stefaniak mówi jednak wprost.
24: My jako rząd, odpowiedzialny rząd, zrobimy wszystko, żeby zapewnić Polakom bezpieczeństwo w postaci nadzoru KNF-u nad tym rynkiem.
23: Pytanie tylko jak? Z drugiej strony w Sejmie jest nowa propozycja Polski 2050 i są rozmowy partii z pałacem nad kompromisem, ale wielkiego entuzjazmu w obozie władzy co do tego nie ma.
21: Na razie jednak nie wiadomo nawet, czy projekt koalicjanta w ogóle trafi pod obrady.
20: Pierwsze koty za płoty kortu centralnego w Londynie, Wimbledon, rozkręca się na dobre.
21: Iga Świątek jest już w drugiej rundzie. Dzisiaj będziemy trzymać kciuki za Huberta Hurkacza.
20: Występy polskich tenisistów od początku śledzi dziennikarz sportowy Radia Z Mateusz Ligerza. Kto z tej dwójki robi na razie lepsze wrażenie?
25: Hurkacz, bo Iga ponownie toczyła nierówną walkę nie z przeciwniczką, a swoimi emocjami. Myślę, że czasami jestem po prostu bardziej spięta i niełatwo się tego pozbyć. Polka ma do obrony 2000 punktów rankingowych. Presja nie pomaga. Martwi też to, że w kolejnym meczu w tym sezonie nie potrafiła rozegrać dwóch równych setów. Po świetnej inauguracji wpadła w dołek, na moment zalała się łzami, za dużo akcji chciała kończyć na raz. Oby teraz było już tylko z górki. A dziś trzymamy kciuki za Huberta Hurkacza, który po efektownym zwycięstwie nad Norwegiem Kasperem Rudem teraz zmierzy się z nieco niżej od siebie notowanym Austriakiem Sebastianem Hofnerem.
20: Początek meczu Huberta Hurkacza o 12.
26: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
27: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
28: Nie wiem, czy też to zauważyliście, ale coraz więcej osób wybiera parasole nawet wtedy, jak nie pada, tylko osłania się nimi od słońca. I te parasole dzisiaj przydadzą się wszędzie, po prostu. Bo na południu, nawet jak padać nie będzie, to będzie świeciło słońce i to mocno. Tam nawet 35 stopni, podobnie w centrum, a z kolei północ i zachód kraju skąpane w chmurach, z których może popadać deszcz.
27: Sponsorem prognozy pogody był dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
29: Radio Z i już. Sponsorem programu jest firma ZTE, producent routerów mobilnych 5G. www.zteshop.pl.
30: Lipiec to się już dzień skraca, prawda? To już idziemy w stronę jesieni.
28: Damy radę, kochani, damy radę. Jeszcze jest słońce, jeszcze są wakacje. Dopiero się zaczęły. Hip, hip, hura i Daria Zawiałow.

0: 14, przepraszam, 15, prawie 15.
1: 15. Nie, 15, już 15 i 4 sekundy.
0: Po 9. Tak. Dzień dobry, bardzo lato w Radiu Z. Kto nie lubi upałów, ręka w górę?
1: Ja, dwie.
0: To mam dobrą informację, bo dzisiaj ostatni dzień ekstremalnych upałów.
1: Uhu!
0: Ale, musi być ale, one wrócą szybciej niż nam się wszystkim wydaje.
1: Tak.
0: Tak, tak. Za około tydzień w Europie znowu powyżej 40 stopni. W Polsce od 9 lipca powtórka z upałów z ostatnich dni.
1: Wspaniale, naprawdę. No. A pamiętacie, jak się w szkole uczyliśmy, że Polska to ma klimat umiarkowany? No jakoś to tak tego nie widzę. Przecież zimą mamy Skandynawię, latem mamy Turcję. To ciężko nadążyć.
0: Nie wiem jak was, ale mnie te upały czegoś nauczyły, że ja muszę naprawdę zmienić swoje życie, bo ja w piekle nie przetrwam.
1: Radio Z. 16 minut po 9, to masz szansę. Teraz ty idziesz po kawę, tak?
0: Do konfesjonału
1: dobry
0: raczej.
1: Uczynek.
0: Myślałem, że bardziej konfesjonał. Na kawę,
1: no,
0: to już, na kawę to już za późno, Kasia.
1: To nic. Po 9.
0: Ja już mam swoją kwaterę w piekle.

0: Radio Z uczy, bawi, budzi i radzi. Jest właśnie teraz ważny telefon od naszego słuchacza. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Halina mi mówi, że mam grać. Nie wiem, czy mam grać, czy mam nie grać. Moglibyście dać mi odpowiedź?
0: Zacznijmy od tego, żeby nie kwestionować nigdy tego, co mówi Halina. To jest najważniejsze.
2: O tak, tak, bo to się potem może źle skończyć, ale ja poradzę, że grać. Tym bardziej, że dzisiaj po południu za odebranie telefonu dajemy wam 13 tysięcy złotych, a jak się z nami trochę pobawicie z walizkami, to możecie być bogatsi nawet o 400 tysięcy. Fajnie, nie?
0: Grać, szczególnie teraz grać, bo jak teraz wyślesz SMS Radio Z pod 7353 za 3,69 VAT, to sprawimy, że twoich SMS-ów będzie 2000 w grze o 400 tysięcy złotych, więc grać.
2: I coś jeszcze, grać, bo pamiętajcie, że każdy SMS gra również w wielkim finale na koniec wakacji. I oprócz tego, że możecie wygrać dzisiaj 400 tysięcy, to możecie też zagrać o piękną, nowiutką, pachnącą, błyszczącą Hondę ZRV.
0: To jest taki fajny SUV-ik, teraz SUV-y są modne. Fajny SUV do miasta na dłuższe trasy, zapakujecie grać. Flaminga, wszystko zapakujecie tam. Grać!
2: SMS, Radio Z, 7353, grać!
3: Niemożliwe staje się możliwe. Wakacyjna żądza pieniądza. Regulamin na radioz.pl.
4: Sponsorem programu była firma ZTE. Producent routerów mobilnych 5G. www.zteshop.pl.
5: Reklama.
6: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Lodówka Haier, taniej o 700 zł. Teraz za 2699 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3399. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 54 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
8: Może poinformować po prostu.
9: Nie komplikuj. Mamy promocję na tysiące dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
10: No w sumie.
6: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
13: No ale co, Barbara? Rekin!
12: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
14: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład klimatyzator przenośny Beko. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1599 zł. Teraz za jedyne 1199. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł. Media Expert.
15: Buongiorno! Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Znak. Kup salami znak lub chorizo znak tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Znak. Ciao!
16: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert
17: taniej masz. Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
18: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
17: A, no i merci bardzo.
16: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Po reklamie.

0: Śmiało, nie przerywam ci, jak widzisz.
1: Ale już Margaret skończyła, więc ja też. My artystki, wokalistki, tak mamy.
0: My artystki, wokalistki. Nic lepszego cię nie usłyszycie. Polonia w Chicago, wita Roberta Lewandowskiego. Jedna z restauracji z tej okazji będzie rozdawać darmowe kiełbaski.
1: No proszę, ale tak za darmo zupełnie?
0: Tak, i jeszcze z datą ważności taką, okej. Okay.
1: Ale to Lewy nie mógł, nie wiem, u mnie w Nowej Hucie w Hutniku pograć. Na Śląską bym się załapała, fajnie by było, taki piknik.
0: Dobra, ale ciekawe, jak w Chicago będą mówić na kiełbasy. Czy to będzie, nie wiem, Polish bananas? Polskie banany mamy dla was? Takie
1: nie
0: polskie.
1: Wiem, nie wiem. Dobra propozycja, rzeczywiście. Ale wiem jedno, MC Hammer nagrał już o tym piosenkę.
2: Kiełbaski. Kiełbaski. Kiełbaski.
0: Tak na marginesie to wam powiem, że nie wiem, czy wiecie, kiedy zrozumiałem, że jestem dorosły.
1: Jak zacząłeś się golić?
0: Nie. Jak poczułem, że mogę sobie ugotować kiełbasę o każdej porze dnia i nocy, ją spałaszować później.
3: Reklama.
4: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
5: No ale co, Barbara? Rekin!
4: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł. Media Expert, taniej
7: masz. Po reklamie. Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Uwaga, uwaga, do drugiej kawy będzie konkret teraz, bardzo finansowy konkret. Za odebranie telefonu 13 tysięcy złotych, maksymalna nagroda główna na dzisiaj to 400 tysięcy. Tyle można wygrać w rządze pieniądza.
1: I więcej SMS-ów za jeden SMS działa to tak, że jak wyślecie teraz SMS o treści Radio Z pod 7353, to my go pomnożymy 2000 razy. Gramy.
0: SMS Radio Z 7353.
2: W Radiu Z jesteśmy blisko ludzi i wydarzeń, dlatego przez całą dobę nasi dziennikarze, reporterzy i korespondenci mają dla Ciebie najnowsze, najważniejsze i zawsze sprawdzone wiadomości.
3: Wygląda na to, że jeden lekarz rzeczywiście postępował w sposób nieuczciwy.
4: To nie był anonimowy działacz. To był radny, to był szef młodzieżówki.
2: Najnowsze, najważniejsze, obiektywne wiadomości Radia Z.
5: Mateusz Kasiak, Radio Z.
6: Adam Kaźmierczak, Radio Z.
7: Krzysztof Grządzielski, Radio Z.
2: Słuchaj już za chwilę.
8: Reklama.
9: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
10: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Bo w Media Expert taniej masz.
12: Spójrz, Roman. Góry, jezioro, porządek. Szwajcaria to jednak klasa.
13: Klasa klasą, ale ja do szwajcarskich rzeczy mam ograniczone zaufanie.
12: Nawet tutaj musisz.
13: Marek, frank też był szwajcarski, ale nerwy już polskie.
12: A sprawdziłeś w końcu swoją umowę frankową? Bank ci coś oddał?
13: Oddał. Widzisz wózek małego? Ma lepsze zawieszenie niż moje auto.
14: Spłacony kredyt frankowy? Sprawdź umowę w Votum Consumer Care. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka z OZ, siedzibą we Wrocławiu.
15: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
16: Po reklamie.
1: Już prawie 10 na zegarach, a my przenosimy się do studia wiadomości Radia Z. Najnowsze informacje mają dla nas Paula Michalik i Michał Adamiuk.
0: Kolega prezydenta przed sądem, będzie proces wielkiego bu.
17: Paraliż kluczowej ulicy w Poznaniu. Rowerzysta zginął pod ciężarówką.
0: Po ile paliwo, każdy musi sprawdzić sam. Cen maksymalnych już nie ma.
1: Dziesiąta.
0: Wielki bu stanie przed sądem za handel narkotykami. Lubelski oddział prokuratury krajowej właśnie wysłał do sądu w Gdańsku akt oskarżenia w sprawie Patryka M., trójmiejskiego gangstera, freakfightera i kolegi prezydenta Nawrockiego.
17: Będzie odpowiadał jako recydywista, bo ma na koncie już wyrok za porwanie. Jakie teraz usłyszy zarzuty, wie reporter Radia Z Maciej Bąk.
18: Prokurator zarzuca Wielkiemu Bu udział w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się kupowaniem, produkcją i handlem marihuaną, kokainą czy amfetaminą. Działała ona w kilku regionach Polski, ale też w Holandii czy Hiszpanii. Patryk M. odpowie także za kradzież Audi Q7, w której towarzyszył mu wspólnik Adrian R. i spieniężenie go za ponad 40 tysięcy złotych. Wielkiego Bu zatrzymano rok temu w Hamburgu. Był poszukiwany europejskim nakazem aresztowania. Mężczyzna czeka na proces w tymczasowym areszcie. Trójmiasto, Maciej Bąk, Radio Z.
0: Patryk M. spotykał się z Karolem Nawrockim, gdy był on prezesem Instytutu Pamięci Narodowej.
17: Przyszły prezydent podarował koledze książkę, a ten pochwalił się tym w mediach społecznościowych.
0: Zablokowana ważna ulica w Poznaniu. Po wypadku nieprzejezdna w obu kierunkach jest droga dębińska.
17: Rano rowerzysta wjechał tu pod ciężarówkę. 42-latek nie przeżył, mówi Radio Z Łukasz Paterski z poznańskiej policji.
19: Kierujący rowerem wjechał na przejazd dla rowerów z lewej strony i uderzył w bok przejeżdżającego przez te pasy pojazdu ciężarowego. Pomimo udzielonej natychmiast pomocy, niestety życia rowerzysty nie udało się uratować.
0: Jak ustalił nieoficjalnie reporter Radia Z, rowerzysta nie miał na głowie kasku.
17: Na miejsce wypadku przyjechał prokurator. Utrudnienia mogą być jeszcze kilka godzin.
0: Amerykańska stała baza w Polsce będzie jednym z tematów dzisiejszego spotkania ministra obrony z prezydentem. O możliwej lokalizacji mówi w Radiu Z wiceszefowa Sejmowej Komisji Obrony.
17: Jeśli obecność miałaby dotyczyć kilku tysięcy żołnierzy, baza powinna być zlokalizowana przy dużym mieście, przewiduje Joanna Kluzik-Rostkowska z Koalicji Obywatelskiej.
0: Reporter Radia Z Krzysztof Grządzielski w wiadomościach z tym tematem, a co przemawiałoby za wyborem miasta?
16: Wraz z żołnierzami do Polski przeniosłyby się także ich rodziny, więc organizacja takiej jednostki w dużym mieście lub jego okolicach byłaby łatwiejsza, tłumaczy Joanna Kluzik-Rostkowska. Padają propozycje Szczecina, Poznania czy Wrocławia. Jak podkreśla posłanka KO, dobrze byłoby ustalić te szczegóły przed amerykańskimi wyborami cząstkowymi.
20: Bo albo będzie tak jak było, albo będą turbulencje duże, więc byłoby dobrze, gdybyśmy my akurat zamknęli samą sytuację decyzji szczegółowej przed listopadem.
16: Obecnie w Polsce stacjonuje około 10 tysięcy amerykańskich żołnierzy, ale większość z nich przebywa w kraju rotacyjnie.
0: CPN odjechał do historii. Od dzisiaj nie ma już rządowego programu obniżającego ceny paliw. Nie ma obniżonego VAT-u ani ustalanych odgórnie cen maksymalnych.
17: Są rynkowe i od razu widać to na stacjach.
0: W Katowicach jest reporter Radia Z, Szymon Kastelik. Szymon, no i jakie ceny widzisz na dystrybutorach?
21: Za litr popularnej 95 trzeba zapłacić co najmniej 6 zł 82 grosze, czyli o ponad 80 groszy więcej niż jeszcze wczoraj. Diesel kosztuje już niemal 7 zł za litr, a na niektórych stacjach ta psychologiczna granica została już przekroczona. Kierowcy wcale się z tego nie cieszą.
22: No dzisiaj zapłaciłam już prawie 20 zł więcej. Czuć to w portfelu już.
21: Paliwa tak zwane premium kosztują wyraźnie ponad 7 zł za litr. Katowice, Szymon Kastelik, Radio Z.
17: Według ekspertów ceny i tak są stosunkowo niskie. Do porównania, przed wprowadzeniem pakietu CPN diesel kosztował ponad 8 zł za litr po wybuchu wojny z Iranem.
0: A w Radio Z teraz jeszcze więcej ważnych wiadomości ekonomicznych.
2: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
17: Cios w super tanie paczki z Chin. Unia Europejska likwiduje zwolnienia celne. Od dziś trzeba zapłacić 3 euro taryfy za każdą z kategorii produktów w paczkach z tanich platform. Czyli jeśli kupiłam koszulę i 2 swetry, cło wyniesie 6 euro, mimo że wszystkie te rzeczy przyjdą w jednym kartonie. Chińczycy łatwo się jednak nie poddadzą. Od jakiegoś już czasu tworzą europejskie magazyny i centra logistyczne. To może pomóc azjatyckim firmom uniknąć płacenia przynajmniej części nowych opłat. A w środę za tydzień wchodzi w życie nowelizacja ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy. Ma ograniczyć zatrudnianie w firmach fikcyjnych umów B2B. Resort finansów szacuje, że na podstawie tego rodzaju kontraktów pracuje 160 tysięcy osób. Mocno zmienią się uprawnienia inspektorów PIP. Będą mogli przekształcać fikcyjne umowy B2B w umowy o pracę w drodze decyzji administracyjnej. A system KSeF, wzbogacony o dane pochodzące z systemów ZUS i Krajowej Administracji Skarbowej, daje możliwość precyzyjnego selekcjonowania podmiotów do kontroli. Pod lupą algorytmów znajdą się tysiące firm. Parki narodowe, źródłem milionowych zysków dla lokalnych społeczności, podpowiada to gminom Greenpeace. Za każdy kilometr nowego parku narodowego gmina zyskałaby średnio 44 tysiące złotych rocznie. To pieniądze z nowej subwencji ekologicznej, która weszła w życie w zeszłym roku.
23: Co z pogodą? Ciepło, na wschodzie bardzo ciepło, na zachodzie już nie tak ciepło. Na północy nie tak ciepło, na południu ciepło.
1: To tak doprecyzujmy, nie tak ciepło to...
23: No to tak nie da ciepło, to tak w sam raz.
1: Także w koszuli można?
23: Można, zawsze można.
1: A twoja taka wymięta trochę, to co?
23: Lniana, wiesz, lnu się nie prasuje, czytałem w poradniku. Robert Karpowicz, dzień dobry.
24: Dzień dobry.
23: Nie staniesz w mojej obronie?
24: Wiesz, tak, trochę tak. No. Ja jestem po środku i jest mi z tym dobrze.
1: Ludzie, miejcie zmięte koszule.

I'm a Believer i Smash Mouth w Radiu Z, 14 minut po 10. Dzisiaj pierwszy dzień lipca, no tych świąt dzisiaj jest naprawdę cała spora, ale cała masa, ale zwróciłem uwagę na to, że dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Owoców, czyli już nie owocowe czwartki, a środy. No ale wakacje są, to się tam człowiekowi może wszystko pokićkać. Jest jedno nazwisko, które nie schodzi z ust wszystkich zainteresowanych piłką nożną. Robert Lewandowski, mimo tego, że nie ma go na mundialu, to przecież został zawodnikiem Chicago Fire i o tym cały świat piłki nożnej mówi. Ale czym go skusili i jak rozmawiał z nim trener? Dotarłem do takich szczegółów. Za chwilę o tym więcej w Radiu Z.

0: Anna Winsburn, Everything I Do w Radio Z, 21 minut po 10. No to wrócimy do tego Roberta Lewandowskiego, bo trener Chicago Fire, Greg Berhalter, to jest klub, w którym rzeczywiście Lewy będzie grał, w ostatnim wywiadzie przyznał, że w rozmowie z nim opowiadał mu o swoich powiązaniach z Polską. I to jest bardzo ciekawe, że dziadkowie trenera Chicago Fire są Polakami, znaczy byli Polakami. Więc jak mówi, tradycja jedzenia pierogów i białej kiełbasy na Wielkanoc jest celebrowana do dzisiaj i w jego domu. I to nas, muszę powiedzieć, uspokaja. Ja mam nadzieję, że oni po domu chodzą w kapciach, że jesienią wystawiają garnki z zupą na balkon, tak żeby, no wiecie, tak po prostu tradycja to tradycja. No i najważniejsze, że sztab jest już gotowy na pożegnanie z Robertem za tych kilka lat. Bo wiadomo, jak się Polacy rozchodzili...
1: Radio Z i już. Reklama.
2: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Telewizor LG 48 cali OLED, taniej o 500 zł. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499, a dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Jak wyprzedaż, to w euro!
4: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
5: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
6: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
7: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow, 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w lipcu napój izotoniczny niegazowany Oshi, różne rodzaje. Jedynie 2,99 za 750 ml. A chipsy Lay's, papryka solone, fromaż i zielona cebulka tylko 8,49 za 200 gramów. Netto, patent na tanie zakupy.
10: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Namiot Quechua Air Seconds 4.1 Fresh and Black w promocji z apką już za 1299 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 1499. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
11: Małe zmiany, wielka różnica. W Bodzio wybrane meble i akcesoria nawet do 40% taniej. Zapraszamy do salonów lub na bodzio.pl.
12: Marian, natychmiast wyłaź z wody!
13: No ale co, Barbara? Rekin!
12: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert.
11: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej.
14: Znowu muszę się zająć windykacją.
15: To coś z indykiem?
14: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
15: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm i mogę zapomnieć o windykacji.
14: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIG będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj. BIG.pl.
16: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie ser żółty Mlekpol 4,99 za opakowanie 250 gramów przy zakupie dwóch. A wszystkie lody na patyku, w rożku, w tubce, w kubeczku i w kanapce do 220 ml kup jedne, drugie tańsze gratis. Kaufland.
17: Zamurowało mnie, zostałam bez słowa.
16: Tego lata w Radio Z każdy dzień może przynieść

0: wakacyjnym finale nowa Honda ZRV. Spełnij z nami swoje wakacyjne marzenia. Wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 zł. Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl.
1: Ty plus słodka przekąska równa się owocowa promka. Brzoskwinie aż 58% taniej. 6,99 za kilogram. Oferta ważna do 1 lipca. Cena przed obniżką 16,99. Carrefour, w sumie najlepszy.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki. W super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Po reklamie.
5: Radio Z i już.
6: Sponsorem programu jest producent sprayu Tribactic oraz maści Tribiotic stosowanych przy zakażeniach bakteryjnych skóry.

0: TikTok, to jest Kesha w Radio Z za 20 minut 11. No ten alert mógł jeszcze nie przyjść na wasz telefon. To w takim razie ja przekażę te ważne informacje teraz. Dzisiaj w wakacyjnej rządze pieniądza Radia Z deszcz pieniędzy, rzecz jasna. Nagroda główna to 400 tysięcy złotych. Dobrze jest wygrać dużą kasę, co Bartek?
1: To jest niesamowite, co się dzieje w tym momencie. Ludzie składają mi gratulacje, którzy nas słuchali. No coś niesamowitego po prostu.
0: Wejdźcie do gry teraz, bo ten jeden SMS weźmie udział w grze o 400 tysięcy złotych dzisiaj i o Hondę ZRV w wielkim finale pod koniec wakacji. A Honda to jest pełna hybryda. O mocy 184 koni mechanicznych, przestronne wnętrze, duży bagażnik, idealny dla rodziny. Od teraz do 11 każdy SMS o treści Radio Z wysłany pod 7353 mnożymy wam 2400 razy.
2: Niemożliwe staje się możliwe. Wakacyjna rządza pieniądza. Regulamin na radioz.pl.
3: Sponsorem programu był producent sprayu Tribactic oraz maści Tribiotic stosowanych przy zakażeniach bakteryjnych skóry. Reklama.
4: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
5: No ale co, Barbara? Rekin!
4: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
7: Chwilę ich nie było, ale tego lata minionki ruszają na podbój Hollywood, a świat staje na krawędzi.
8: Ale będzie zabawa, no chodźcie!
7: Minionki i straszydła. Od 1 lipca tylko w kinach. Poleca Radio Z.
9: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
10: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
9: A, no i merci bardzo.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
2: Po reklamie.
11: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Często dziewczyna to Olivia Dean w Radio Z. Tylko do 11 trwa bonus, gdzie każdy SMS o treści Radio Z wysłany pod 7353 mnożymy wam 2400 razy, a do wygrania między innymi 400 tysięcy złotych. Ostatnie 3 minuty.
1: Radio Z zaprasza na jedno z najważniejszych wydarzeń muzycznych tego lata. Open Air Festival 2026. Poczuj klimat festiwalowych wakacji w wykonaniu największych gwiazd muzyki. Teddy Swims, Calvin Harris, Florence and the Machine, Martin Garrix, Zara Larsson. Open Air Festival 2026 w Radiu Z. Od 1 do 4 lipca. Radio Z. Muzyka numer 1.
2: Reklama.
3: Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Remont za jeden uśmiech w Radiu Z.
5: Dziękujemy za każdą historię, każdy uśmiech, każde marzenie. Poznaj rodziny, którym pomożemy odmienić ich domową codzienność. Już wkrótce ruszamy z remontami pełnymi dobrych emocji. Śledź naszą akcję w mediach społecznościowych i poczuj siłę niezwykłej przemiany.
4: Remont za jeden uśmiech w Radiu Z.
6: Materiały do remontu dostarcza Grainplast, polski producent chemii budowlanej.
7: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
8: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
7: No, sam zobacz.
9: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
10: Hej, lubisz przygody? Co powiesz na wspaniały weekend na Dolnym Śląsku? Zrób to z Radiem Z. Weź udział w naszym konkursie i wygraj wyjątkowy pobyt w Kotlinie Kłodzkiej dla Ciebie i bliskiej Ci osoby. Czekają na Was zamki, twierdze, jaskinie i niepowtarzalny spływ Nysą Kłodzką. Wejdź na radioz.pl i zgłoś się już dziś. Zrób to z Radiem Z na Dolnym Śląsku. Partnerami akcji są Dolny Śląsk i Turystyczna Trzynastka. Dolny Śląsk. Atrakcyjny na lato. Atrakcyjny na lata.
4: Po reklamie.
0: Jest środa, mamy pierwszy dzień lipca, zbliża się godzina 11. Zapraszamy na wiadomości w Radiu Z. Temat dla nas Lucyna Półżyczka. Dzień dobry.
11: Dzień dobry. Tony śniętych ryb w zbiorniku Pilchowickim. Wody Polskie żądają wyjaśnień. Uwaga na nawałnice, możliwe są także dziś. Służby wydają alerty. I muzyczne święto w Gdyni. Dziś rusza festiwal Open Air.
0: Jedenasta.
11: Wody Polskie żądają wyjaśnień w sprawie sytuacji w zbiorniku Pilchowickim i rzece Bóbr na Dolnym Śląsku. Tłumaczyć ma się inwestor Tauron Ekoenergia, który ma tam elektrownię wodną i prowadzi remont całej zapory. Po spuszczeniu wody ze zbiornika pojawiły się tony śniętych ryb i zanieczyszczenie mułem. Na miejscu sytuację obserwuje reporterka Radia Z Grażyna Wiatr, z którą się teraz łączymy. Jak to dzisiaj wygląda?
12: Nadal widać wiele śniętych ryb jeszcze w zbiorniku. Są odławiane przez wynajętą firmę z, jak widzę dzisiaj, jednej łódki.
13: No sprud jest, pełno zdechłych, ale tu widać, że nic nie robią z tym.
14: Powinni bez problemu tą rybę wybrać, no ale niestety sobie nie poradzili z tematem. No.
12: Nieco lepiej wygląda to w rzece po burzach i spływie wody, ale wioś się pobrał kolejne próbki do badań. Wody Polskie zapowiadają wyjaśnienie sytuacji i sprawdzenie, czy inwestor działa zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym. Tauron Ekoenergia zapewnia, że wynajął zespół przyrodników i działa w oparciu o ich ekspertyzę. Pilchowice, Grażyna Wiatr, Radio Z.
11: Dzisiaj w tej sprawie w Lwówku Śląskim spotka się jeszcze lokalny sztab kryzysowy samorządowców. Warszawski sąd rozpatruje zażalenie obrońców na zastosowanie aresztu tymczasowego wobec byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Przed posiedzeniem prokurator Piotr Woźniak podkreślał, że do dziś przesłanki do zastosowania aresztu nie ustały.
15: Mówimy tutaj o surowej karze, mówimy tu o obawie matactwa procesowego, no i mówimy o obawie, no a wręcz już spełnieniu tej obawy, ukrycia się przed wymiarem sprawiedliwości przez podejrzanego.
11: Zbigniew Ziobro wyjechał legalnie, nie był poszukiwany międzynarodowym listem gończym, pojechał do Stanów Zjednoczonych. Tak mówił przed posiedzeniem sądu obrońca byłego ministra sprawiedliwości Bartosz Lewandowski.
2: Jeżeli chodzi o kwestię ukrywania się, no tutaj my między innymi kwestionujemy przede wszystkim brak uprawdopodobnienia tego czynu. Więc jeżeli ta przesłanka ogólna w tymczasowym aresztowaniu pada, no to kwestie pozostałych przesłanek szczególnych są panie aktualne.
11: Zbigniew Ziobro jest podejrzany w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości Funduszu Sprawiedliwości za czasów rządów PiS. Prokuratura chce mu postawić 26 zarzutów. Gwałtowna pogoda nie odpuszcza. Silne nawałnice mogą przechodzić przez Polskę także dziś. IMGW ostrzega, że miejscami może być niebezpiecznie. Alerty wydaje też Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. A strażacy przypominają, w czasie burzy drzewa mogą być śmiertelnym zagrożeniem. Mówi Radio Z Andrzej Szacoń ze straży w Lublinie.
16: Drzewa ściągają pioruny. Może dojść w wyniku silnych wiatrów do płomania konarów, powalania drzew i wtedy jest to dla nas zagrożenie. Jeżeli jesteśmy w zalesionym miejscu, no poszukajmy otwartej przestrzeni. Jeżeli jesteśmy w podróży, na przykład samochodem, to starajmy się zjechać na jakiś parking, na autostradach, na drogach szybkiego ruchu, miejsc obsługi podróżnych.
11: Jeżeli w trakcie nawałnicy jesteście w mieście, to najlepiej wróćcie do domu lub schrońcie się w pobliskim budynku. Gdynia zamienia się od dzisiaj w europejską stolicę muzyki. Po południu rusza słynny festiwal Open Air. Wystąpią m.in. Florence and the Machine, Nick Cave and the Bad Seeds, Calvin Harris, The Cure i Jenny. Impreza na lotnisku Gdynia-Kosakowo to zawsze duże wyzwanie komunikacyjne. Łączymy się z Gdynią i reporterem Radia Z Maciejem Bąkiem. Jak w tym roku będzie wyglądać dotarcie na Open Air?
17: Kluczowa informacja jest taka, że wreszcie w okolicach lotniska nie ma żadnych remontów. Dzięki temu dojazd samochodami czy festiwalowymi autobusami powinien iść w miarę płynnie, choć pamiętajmy, że korków na ulicy Janka Wiśniewskiego czy Estakadzie Kwiatkowskiego raczej nie unikniemy. Do tego jak zwykle ulica Zielona do Babich Dołów będzie dostępna tylko dla mieszkańców. Jeśli chodzi o dojazd pociągiem do Gdyni, to szybka kolej miejska dorzuciła kilkanaście składów, które nieocenione będą zwłaszcza w nocy, kiedy to do Gdańska odjazd będzie. Co kwadrans. Gdynia, Maciej Bąk, Radio Z.
11: Pierwsze koncerty ruszają o 17:00. Open Air potrwa do soboty. Radio Z ma tam swoją strefę, z której będziemy nadawać program na żywo. Gorąco zapraszamy.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
0: Prawdziwy skwar na wschodzie naszego kraju, tam ponad 30 kilka stopni, nawet do 36 lokalnie, bo taką temperaturę możemy zobaczyć na Lubelszczyźnie, na przykład w okolicach Zamościa, a w tym samym czasie w Elblągu raptem 12. No i od zachodu pędzą do nas chmury deszczowe, deszcz z burzami, gradem, to wszystko dzisiaj się będzie pojawiać. Ostrzeżenia są i będą i będziemy o tym informować. Ale jutro wszystko się uspokaja. Jutro wracamy do normy, więc nie będzie tak źle. 10:45, happy set w Radiu Z. Robert Karpowicz, cześć ponownie.

0: about you now.
1: About you now i nasze koleżanki Suga Baby w Radiu Z, 13 minut po 11. No tak sobie siedzimy wszyscy w pracy albo w domu, czasem w samochodzie. No to fajnie byłoby się bliżej poznać, prawda? To jest słuchaczka Magda.
2: Yes, grajcie, grajcie, grajcie, bo warto, naprawdę, polecam.
1: Też polecam, tym bardziej, że dzisiaj w naszych walizkach wrzącę pieniądza między innymi 40 tysięcy, a nagroda główna to 400 tysięcy złotych. Wyobrażacie sobie taką kasę na koncie? Ja tam sprawdzałem przed chwilą stan swojego konta w aplikacji. No, no, sporo mi do tej kwoty brakuje. Możecie to zmienić jednym ruchem. Wystarczy wysłać ten jeden SMS o treści Radio Z pod 7353 za 3,69, a my taki SMS pomnożymy wam 2,5 tysiąca razy i ten bonus trwa do południa, więc korzystajcie. Najlepiej teraz. SMS o treści Radio Z wysyłacie pod 7353.
3: Niemożliwe staje się możliwe. Wakacyjna żądza pieniądza. Regulamin na radioz.pl.

0: bardzo przyjemne, ale takie tajemnicze. To Mruczando, to Dermot Kennedy, Power Over Me w Radiu Z. Jest praca, tylko nie wiem, czy ja mogę o tym mówić tak zbyt otwarcie. No to jest, sprawa jest tych, które lubią ciszę. Zarobki ani nie imponują. No ale w tej robocie można zaimponować zupełnie czymś więcej. Jeśli chcielibyście wejść do elity, to będzie można. Musicie zostać z Radiem Z. Za chwilę powiem, gdzie składać CV-ki. Tylko tak po cichu.
1: Radio Z i już. Reklama.
2: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Lodówka Haier, taniej o 700 zł. Teraz za 2699 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3399. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 54 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Kibicuj na serio w konkursie Hochland. Kup dwa sery kremowe Hochland. Wejdź na hochlandkonkurs.pl i wygraj jedną z ponad 200 nagród. Hochland, to jest pyszne.
4: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
5: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
4: No sam zobacz.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
8: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
9: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
8: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
9: Bo zależy mi na sobie.
8: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert
10: taniej masz. Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
11: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
10: A, no i merci bardzo.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
1: Po reklamie.
12: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.

0: bardzo przyjemna i potrzebna nam energia to Aleksandra Stan w Radio Z. A na popularnym portalu pojawiła się nietypowa oferta pracy, bo to jest praca w kontrwywiadzie. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego poszukuje kandydatów nie do administracji, nie tam do papierkowej roboty, tylko do służby. Można być szpiegiem. I ogłoszenie wzbudziło spore zainteresowanie. Nie wiemy wciąż, jak będzie wyglądała rekrutacja, ale podobno pierwsze zadanie to wyszpieguj, ile będziesz zarabiać. Radio Z
1: i już. Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia ze strefą wodną Waterpark.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
4: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
2: Po reklamie.
8: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: To jest Shakira i Burna Boy, Die Die w Radio Z. Wszystko jasne, bo to jest piosenka mundialowa i gdyby ktoś chciał polecieć na finał, wiadomo, że to są jakieś ogromne pieniądze. Ale co tu się przejmować? 400 tysięcy złotych jest dzisiaj do wygrania. 40 tysięcy między innymi w naszych walizkach. SMS o treści Radio Z wysyłacie pod 7353, a każdy taki SMS do południa mnożymy wam 2,5 tysiąca razy. Radio Z
1: i już. Reklama.
2: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Telewizor LG 48 cali OLED, taniej o 500 zł. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499, a dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Jak wyprzedaż, to w euro!
4: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
5: Barbara, łatwa kasa?
6: Marian, zawsze.
5: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
6: Sprytnie.
5: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.

0: Roman, słuchaj, nie moja sprawa, ale my też praktycznie rodzina. Skąd wy wzięliście pieniądze na ten wkład własny dla naszych dzieci? Pracy nie zmieniłeś, na giełdzie nie grasz, na loterii wygrałeś?
1: Wygrałem.
0: Słucham?
1: Z bankiem wygrałem. W sądzie.
2: Kredyt frankowy unieważniony. Votum Consumer Care sprawdziło umowę, przekazało sprawę ekspertom, sąd przyznał rację, bank oddał nadpłaty. Proste.
0: No tu nie ma co kombinować. Muszę się z nimi skontaktować.
3: Masz kredyt w euro, frankach lub dolarach? Aktywny lub spłacony? Sprawdź, czy możesz się od niego uwolnić. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.
4: Tam, gdzie kończy się futbol, zaczyna się gra o miliony.
5: O tym właśnie opowiadam w książce Agent. Moja prawda o lewym, pieniądzach i manipulacji.
4: Cezary Kucharski w rozmowie z Krzysztofem Pyzią. Książkę wydawnictwa Pruszyński i spółka poleca Radio Z.
6: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
7: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
6: No, sam zobacz.
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp, aż 70 cali, kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł.
9: Bez względu na to, gdzie, jak i z kim będziesz cieszyć się latem, w Radiu Z możesz cieszyć się z wielkiej wygranej.
10: Wakacyjna żądza pieniądza.
9: Wakacyjna żądza pieniądza w Radiu Z. Wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 zł i wejdź do gry o naprawdę wielkie pieniądze. Do wygrania nawet 400 tysięcy.
11: To mi bardzo pomoże.
9: Przekonaj się sam, jak gorące może być lato.
11: Jest super!
12: Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl.
13: Po reklamie.
14: Zbliża się południe, mamy środę, pierwszy dzień lipca. Zapraszamy na wiadomości w Radiu Z, które ma dla nas Lucyna Półżyczka.
15: Gość Radia Z mówi, stała baza wojsk USA powinna być przy dużym mieście. Uwaga pacjenci, w przychodniach rusza centralna e-rejestracja. Hubert Hurkacz zaczyna walkę o trzecią rundę Wimbledonu. Mocno trzymamy kciuki.
14: 12.
15: Stała baza wojsk Stanów Zjednoczonych w Polsce coraz bliżej. Ma to być jeden z tematów dzisiejszego spotkania ministra obrony Władysława Kosiniaka-Kamysza z prezydentem Nawrockim. Obaj politycy zabiegają w USA o stałe stacjonowanie sił amerykańskich w naszym kraju. Jeżeli miałoby to być kilka tysięcy żołnierzy, to baza powinna powstać przy dużym mieście, tak mówi gość Radia Z, Joanna Kluzik-Rostkowska. Rozmowy z posłanką Koalicji Obywatelskiej wysłuchał nasz reporter Krzysztof Grządzielski. Co przemawiałoby za wyborem miasta?
16: Wraz z żołnierzami do Polski przeniosłyby się także ich rodziny, więc organizacja takiej jednostki w dużym mieście lub jego okolicach byłaby łatwiejsza, tłumaczy Joanna Kluzik-Rostkowska. Padają propozycje Szczecina, Poznania czy Wrocławia. Jak podkreśla posłanka KO, dobrze byłoby ustalić te szczegóły przed amerykańskimi wyborami cząstkowymi.
17: Bo albo będzie tak jak było, albo będą turbulencje duże, więc byłoby dobrze, gdybyśmy my akurat zamknęli samą sytuację decyzji szczegółowej przed listopadem.
16: Obecnie w Polsce stacjonuje około 10 tysięcy amerykańskich żołnierzy, ale większość z nich przebywa w kraju rotacyjnie.
15: Cała rozmowa z Joanną Kluzik-Rostkowską jest na radioz.pl oraz w naszych mediach społecznościowych. Duże zmiany czekają od dziś pacjentów w przychodniach w całym kraju. Na mamografię, testy HPV oraz wizytę do kardiologa będzie można umówić się już wyłącznie przez centralną e-rejestrację. Wizyty zarejestrowane w inny sposób nie będą finansowane przez NFZ. Ma to m.in. skrócić kolejki. Dzięki temu będzie można się zapisać do dowolnego specjalisty w wybranej przez siebie placówce w całej Polsce, mówi Radio Z Karolina Najda-Kopacz z jednej z przychodni w Lublinie.
18: Nawet jeśli ktoś dzwoni do nas i my nie jesteśmy mu w stanie zaproponować dogodnego terminu, to mamy możliwość zarejestrowania tej osoby do innej placówki, jeśli termin, który mu zaproponujemy, będzie dla niego dogodny. Ta dostępność jest zdecydowanie dla pacjenta tutaj większa. Pacjent też się nie musi zastanawiać za bardzo, gdzie dany specjalista przyjmuje. Po prostu wszystko ma jak na tacy.
15: Nadal to pacjent decyduje, czy chce zapisać się online, przez internetowe konto pacjenta, telefonicznie czy osobiście w placówce. Od 1 sierpnia do systemu włączone zostaną kolejne wizyty i badania, a wszyscy specjaliści mają nim być objęci do 2029 roku. Niespełna 7 lat mieszkańcy Szczecinka cieszyli się bezpłatną komunikacją miejską. Od dziś znów muszą płacić za przejazdy autobusami. Władze miasta uznały, że eksperyment z darmowym transportem okazał się zbyt kosztowny dla samorządu. Wynosił około 12 milionów złotych rocznie. Uruchomiono więc nowy system. Posiadacze karty mieszkańca płacą w nim za przejazd 3 zł, a pozostali pasażerowie 6 zł. Wszystko odbywa się elektronicznie, mówi prezes komunikacji miejskiej w Szczecinku Tomasz Merk.
13: Idziemy zgodnie z duchem czasu. Te bilety w Polsce praktycznie zanikają w sprzedaży, a stanowią bardzo duży koszt, jeżeli chodzi o prowadzenie takiego systemu. Miasta się wycofują z biletów papierowych. U nas takich biletów nie będzie.
15: W najbardziej obleganych liniach autobusowych w Szczecinku można spotkać asystentów, którzy pomagają pasażerom w kupowaniu biletów. I jeszcze sport i wielkie tenisowe emocje. Hubert Hurkacz po świetnym występie na inauguracji Wimbledonu po raz drugi staje na londyńskiej trawie. Polak zagra z Austriakiem Sebastianem Fofnerem o awans do trzeciej rundy wielkoszlemowego turnieju. To spotkanie będzie obserwował dziennikarz sportowy Radia Z Mateusz Igęza. Hubi jest choć minimalnym faworytem?
19: Hofner jest notowany na początku drugiej setki rankingowej. Panowie wcześniej tylko raz mieli okazję spotkać się na zawodowym korcie. W ubiegłym roku Hurkacz ograł go w Genewie. Rywal lubi grać na trawie, tanio skóry na pewno nie sprzeda. Wrocławianin po zwycięstwie w pierwszej rundzie nad dużo wyżej notowanym Norwegiem Kasperem Rudem podkreślał wsparcie polskich fanów.
20: Niesamowite wsparcie otrzymałem od kibiców, co było naprawdę świetne.
19: Dziś także nie zabraknie ich dopingu. Oby kibice pomogli mu w awansie do trzeciej rundy.
15: Mecz właśnie powinien się zaczynać. Mocno trzymamy kciuki za naszego gracza. A teraz już kultura w Radio Z. Zapraszam.
21: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
15: Fani muzyki zjeżdżają do Gdyni na Open Air Festival. Headlinerami pierwszego dnia będą Florence and the Machine oraz The XX, mówi Radio Z szef festiwalu Mikołaj Ziłkowski.
22: 2 lipca Calvin Harris i Nick Cave and the Bad Seeds. 3 lipca legenda na scenie Gdyni The Cure i zamyka nasz festiwal 4 lipca wielka gwiazda pop Jenny.
15: Duże emocje budzi też m.in. projekt Chopin na Openerze. Jutro na głównej scenie Jehuda Prokopowicz zagra koncert e-moll Chopina. Będzie mu towarzyszyła Orkiestra Sinfonia Varsovia. A jak co roku Radio Z będzie miało na festiwalu swoją strefę, z której będziemy nadawać program na żywo. Gorąco zapraszamy. Minionki wracają na wielki ekran. Dziś do naszych kin wchodzi film Minionki i Straszydła. Tym razem uwielbiani bohaterowie ruszają w świat, żeby znaleźć najbardziej przerażające stworzenia, które mogłyby wystąpić w ich filmie o potworach. Sytuacja jednak się wymyka spod kontroli. W Radio Z rozdajemy zaproszenia na ten film. Słuchajcie nas uważnie. Także dziś rusza Lotto Kino Letnie Sopot Zakopane. Na widzów czeka ponad 150 bezpłatnych seansów. Pokazy tradycyjnie będą też w Giżycku i po raz pierwszy również w Warszawie. Na tor wyścigów konnych Służewiec zawita kino samochodowe. Dziś zostanie tam pokazany film Wielka Warszawska z udziałem twórców. Z kolei w Sopocie i w Zakopanem będzie można zobaczyć wieczorem pana Tadeusza Andrzeja Wajdę.
23: Sponsorem programu jest właściciel marki Gatta, polski producent rajstop, bielizny i strojów kąpielowych.
14: Uf, jak gorąco chciałoby się powiedzieć. I tak rzeczywiście jest na wschodzie naszego kraju. Co z tymi burzami? One z pewnością dzisiaj się pojawią. Będą wchodziły od zachodu do centralnej Polski. Przez Dolny Śląsk, Wielkopolskę, Łódzkie, ale także Opolszczyznę i Górny Śląsk. Dzisiaj ostrzeżeń będzie dość dużo.
23: Sponsorem programu był właściciel marki Gatta, polski producent rajstop, bielizny i strojów kąpielowych.
14: 12:06. To zaczyna się tak niewinnie i spokojnie, ale zaraz łupnie. Evanescence w Radiu Z. Taka cisza przed burzą, krótko mówiąc.

No są cudowni. Toto w Radio Z. Hold the line. Kwadrans po godzinie 12. Mam wrażenie, że pewnie w niejednej firmie dzisiaj słychać, a coś wisi w powietrzu, coś dzisiaj łupnie. A synoptycy ostrzegają przed niebezpieczną pogodą. Śląskie, łódzkie i mazowieckie. Tutaj pojawią się dzisiaj burze. Możliwe, że z gradem. Na pewno z silnym wiatrem. I o tych ostrzeżeniach oczywiście w Radiu Z będziemy informować na bieżąco. W każdym razie na wschodzie cały czas upał i duchota. I to taki upał ponad 30-stopniowy. A na taki stan pogodowy reagują też celebryci. I o tym za chwilę w Radiu Z z pewnością powiemy więcej. To jest piosenka Bledki, 2 dni. Za 2 dni, no to te upały na szczęście już odejdą.

0: O, jaka to prawdziwa piosenka na dzisiaj. Cruel Summer, czyli okrutne lato. Nie wszędzie, ale da się to odczuć. 21 minut po 12, tu Radio Z. No Zamość, Lublin, Rzeszów i w okolicach wciąż jest taki nieznośny upał. Na termometrach lokalnie można zobaczyć 35 stopni, a przecież w weekend mieliśmy rekordowe 40,5 stopnia. No taką różnicę zauważają też znani i lubiani. Halo, pani Edyto, jak teraz jest na Lubelszczyźnie?
1: No, zimno.
0: Bardzo dziękujemy za relację, bądźmy w kontakcie.
2: Radio Z i już. Reklama.
3: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
4: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
3: A co?
5: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
4: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
5: Bo zależy mi na sobie.
4: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
6: Castorama!
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
6: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
7: Tak?
6: No, aż 500 zł za każde wydane 2500. Castorama, razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
9: Została nam już tylko apteczka.
8: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
9: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
8: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
10: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
8: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
10: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
11: Adamet, z pasji do rozwoju.
12: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
13: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
14: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
15: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
14: No, sam zobacz.
16: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
17: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
18: Widaron.
17: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
18: Widaron.
17: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
18: Widaron.
17: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
18: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
19: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
20: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kapusta wczesna luz, tylko 2,59 za jedną sztukę, aż 57% taniej. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka, jedynie 8,49 za 1 kg, aż 55% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
21: Chwilę ich nie było, ale tego lata minionki ruszają na podbój Hollywood, a świat staje na krawędzi.
22: Ale będzie zabawa, no chodźcie!
21: Minionki i straszyła. Od 1 lipca tylko w kinach. Poleca Radio Z.
23: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert
24: taniej masz. Małe zmiany, wielka różnica. W Bodzio wybrane meble i akcesoria nawet do 40% taniej. Zapraszamy do salonów lub na bodzio.pl.
25: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Plecak turystyczny Kaszuła MH500 38 litrów w promocji z apką już za 229,99 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 299,99 zł. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
7: Po reklamie.
26: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Behind the Hazel Eyes, Kelly Clarkson w Radio Z. Zbliża się 13 i zastanawiam się, czy też to czujecie, że ten lipiec może zacząć się lepiej, niż by się mogło wydawać. I najlepsze jest to, że nie wiadomo kiedy i w jakich okolicznościach Radio Z do was zadzwoni.
1: Jak myłam okna, bo przynajmniej byłoby, jakby zadzwonili. No i nagle mówią, że dzwonią, okej, wiesz, fajnie, ale to pewnie nie do mnie. Dobra, dalej, myję okna, telefon dzwoni. I czuję się to samo, co w radiu, w telefonie. Nie chcę pograć.
0: Marta już swoją kasę ma na koncie, ale my chcemy rozdać więcej. Dzisiaj nagroda główna w wakacyjnej rządze pieniądza to 400 tysięcy złotych. No i można wstawiać okna, nowiutkie okna do nowego domku nad jeziorem albo gdzieś w górach. Własny, prywatny domek, czemu nie? Wyślijcie teraz SMS o treści Radio Z pod 7353 za 3,69, a do 13 pomnożymy go 3000 razy.
2: Radio Z i już. Reklama.
3: Krajowy Plan Odbudowy i Fundusze Europejskie dla Polski w praktyce. Jak reformy KPO zmieniają polską energetykę, wzmacniają bezpieczeństwo i wspierają rozwój kraju? Słuchaj, już za chwilę. KPO. Efekty na lata.
4: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
5: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
4: A, no i merci bardzo.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Hej, człowieku, twój pies ma nosa do zdrowego jedzenia. Zapomnij o suchych kulkach. Psi Buffet to świeże jedzenie z naturalnych składników. Wejdź na psibuffet.pl/halo i odbierz 30% zniżki na dwie pierwsze paczki.
8: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy tylko z aplikacją Biedronka arbuz na wagę złoty 99 za kilogram. Oferta nie dotyczy arbuza mini, mini bio i drobnopestkowego oraz brzoskwinie na wagę 6,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
9: Codziennie niskie ceny.
10: Wygrywaj przez całe lato w Cinema City. Popcorn, napoje, bilety i wiele więcej. Każdy zakup przybliża Cię do kolejnych kinowych nagród. Zbieraj punkty i wymieniaj je na nagrody. Szczegóły i regulamin na promocinemacity.pl.
2: Po reklamie.
11: Radio Z i już.
12: Sponsorem programu jest firma ZTE. Producent routerów mobilnych 5G. www.zteshop.pl.

0: To Martin Garrix i Ed Sheeran, Repeat It w Radio Z. No co zrobić, żeby zmienić swoje wakacje w takie najlepsze i niezapomniane? Zagrać z nami w wakacyjną rządzę pieniądza i wygrać ogromną kasę, bo w walizkach m.in. 40 tysięcy, ale też 400 tysięcy złotych. Robimy wszystko, żeby zwiększyć wasze szanse. Wyślijcie SMS o treści Radio Z pod 7353, a do 13 taki SMS mnożymy 3000 razy. Radio Z.
1: Sponsorem programu była firma ZTE, producent routerów mobilnych 5G. www.zteshop.pl.
2: Radio Z zaprasza na jedno z najważniejszych wydarzeń muzycznych tego lata. Open Air Festival 2026. Poczuj klimat festiwalowych wakacji w wykonaniu największych gwiazd muzyki. Teddy Swims, Calvin Harris, Florence and the Machine, Martin Garrix, Zara Larsson. Open Air Festival 2026 w Radiu Z. Od 1 do 4 lipca. Radio Z. Muzyka numer 1.
3: Reklama.
4: Tarnów. Miasto magicznych maszkaronów i renesansowych cudów architektury. Inspirujący pasaż odkryć. Tramwaj z przeszłości, na który zawsze zdążysz. I tajemnicza liczba 72. Tarnów. Do zobaczenia i odkrycia.
5: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
6: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
5: No sam zobacz.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ6+. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
8: Kibicuj na serio w konkursie Hochland. Kup dwa sery kremowe Hochland. Wejdź na hochlandkonkurs.pl i wygraj jedną z ponad 200 nagród. Hochland, to jest pyszne.
9: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawid w opakowaniu promocyjnym.
10: Co kupiłaś?
9: Suplement diety żurawid w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawid regularnie. Żurawid to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawid.
10: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
9: Żurawid. Kobiety polecają kobietom.
11: Ty plus porcja energii równa się zakupy w Carrefourze. Kawa ziarnista Karuzel 1 kg 39,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 4 lipca. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 45,42.

0: 20 lata w Radiu Z każdy dzień może przynieść coś wyjątkowego. Wakacyjna żądza pieniądza. Wakacyjna żądza pieniądza w Radiu Z.
1: No zatkało kakao, jak to mówią.
0: Ogromne pieniądze już dziś. A w wielkim wakacyjnym finale nowa Honda ZRV. Spełnij z nami swoje wakacyjne marzenia. Wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 z VAT. Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl.
2: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velo. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościiubezpieczenia.pl/konkurs.
3: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
2: Po reklamie.
4: Na zegarach już prawie 13, mamy środę, pierwszy dzień lipca. Czas na wiadomości w Radiu Z, które ma dla nas Lucyna Półżyczka.
5: Wypadek autokaru z Polakami w Turcji, 12 osób lekko rannych. Ogrodnicy załamani, gwałtowna pogoda niszczy ich uprawy. Afera w Wojniczu w Małopolsce, 350 kierowców może stracić prawo jazdy.
4: 13.
5: Polscy turyści ranni w wypadku autokaru i z samochodu osobowego w Antalii na południu Turcji. Autobusem podróżowało 30 osób, mówi rzecznik MSZ-u Maciej Wewiór.
6: 12 z lekkimi obrażeniami trafiło do szpitali. Nikomu z nich nic poważniejszego się nie stało. Nasz konsul jest w kontakcie i ze szpitalami, i z lokalnymi służbami, i z organizatorem wyjazdu.
5: Według tureckich mediów w wypadku zginął kierowca auta, które uderzyło w autobus. Szczegóły zdarzenia nie są na razie znane. Gwałtowna pogoda niszczy zbiory warzyw i owoców. Ponad połowa upraw porzeczki nadaje się w tym roku do kosza. Ogrodnicy są załamani, bo takiej sytuacji nie było od ponad pół wieku. W centrum największego na świecie zagłębia porzeczkowego w Klementowicach w Lubelskim jest reporter Radia Z Michał Dzieneński, z którym się teraz łączymy. Byłeś na polach upraw tego owocu, rozmawiałeś z ogrodnikami. Co jeszcze usłyszałeś?
7: Że są miejsca, gdzie uprawy porzeczki najpierw mrozy, potem ulewa, teraz upały zniszczyły nawet w 100%. Nie zostało dosłownie nic.
8: Tak upalonych owoców to ja osobiście jeszcze nie widziałem. Nigdy nie spotkałem się z tym, aby były tak poparzone liście. Nie zostaje nic.
7: Efekt jest taki, że zanim porzeczka dojrzeje, odpada od krzaka. Widziałem to rzeczywiście na własne oczy. Nadaje się to wszystko już tylko do kosza. Klementowice, Michał Dzieliński, Radio Z.
5: Polska jest największym na świecie producentem i eksporterem porzeczki. Jak wyglądają zniszczone uprawy, zobaczcie na zdjęciach na portalu X na profilu Radio Z News. 350 kierowców z powiatu tarnowskiego może stracić prawo jazdy z powodu fałszowania dokumentacji przez właściciela ośrodka szkolenia kierowców. Po tym jak Dariusz B. został skazany prawomocnym wyrokiem, prokuratura wystąpiła do starostwa w Tarnowie o cofnięcie uprawnień klientom tej szkoły. Problem mają wszyscy, którzy robili kurs w ośrodku w Wojniczu pomiędzy 2018 a 2024 rokiem. O szczegółach tej sprawy reporter Radia Z Przemek Taranek.
9: Dariusz B. podrabiał dokumenty poświadczające, że kursanci zaliczyli szkolenie z udzielania pierwszej pomocy. Takich szkoleń w rzeczywistości nie było i nie ma znaczenia, że później te osoby zdały egzamin na prawo jazdy, wyjaśnia prokurator Mieczysław Sienicki.
10: Prokuratura kieruje sprzeciw odnośnie wydanych decyzji w postaci prawa jazdy do starostwa powiatowego.
9: Kierowcy, którzy dostają pisma ze starostwa o cofnięciu uprawnień, nie tracą prawa jazdy automatycznie. Mogą się odwołać do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Przemek Taranek, Radio Z.
5: Do podobnych sytuacji dochodziło już w przeszłości. 2 lata temu w obronie 200 kierowców, którzy mieli stracić prawa jazdy, wystąpił rzecznik praw obywatelskich. Zaskarżył niekorzystne dla nich wyroki, ale Naczelny Sąd Administracyjny podtrzymał decyzję o cofnięciu uprawnień. Równo za miesiąc, 82. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Tradycyjnie obchody skupią się wokół najważniejszych miejsc pamięci, ale jak co roku Muzeum Powstania przygotowało bogaty program wydarzeń. W planach koncerty, m.in. Błażeja Króla i jego gości, spektakl teatralny, gra miejska oraz wystawa ukazująca przemianę mieszkańca przedwojennej stolicy w powstańca, opowiedziana historią ubrań. Rocznica będzie jednak przede wszystkim kolejną okazją do spotkań z bohaterami tych wydarzeń, mówi dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego Jan Ołdakowski.
11: Dla powstańców to jest naprawdę ważny moment. To jest coś, co ich trzyma przy życiu. To te przygotowania to są rzeczy, które jakby ich mobilizują. Oni zaczynają mieć plany spotkań. Czasami miesiącami później dochodzą do siebie, bo to jest olbrzymi wysiłek. Ale dla nich to jest bardzo ważne, bo oni uważają, że dopóki mogą, to powinni przekazywać prawdę o Powstaniu Warszawskim, prawdę też o wartościach ich pokolenia.
5: Obecnie żyje jeszcze 233 powstańców warszawskich.
12: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
13: Sponsorem programu jest firma BROS, producent preparatów Amaris do stosowania po ukąszeniach owadów. www.bros.pl. Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
4: Na dzisiaj znowu rekordy mamy na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu, blisko 35 stopni, trzymajcie się tam. No pewnie można pozazdrościć w tym momencie mieszkańcom na przykład Elbląga, gdzie jest raptem 13 stopni, na wybrzeżu około 20-21, na zachodzie podobnie. No i dzisiaj taki podział, ale uwaga na burze, które będą się pojawiały, mogą być momentami z gradem.
13: Sponsorem programu była firma BROS, producent preparatów na komary i kleszcze. BROS.pl. Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Radio Z i już. Sponsorem programu jest producent sprayu Tribactic oraz maści Tribiotic stosowanych przy zakażeniach bakteryjnych skóry.
4: W czwartek na szczęście pogoda już będzie bardziej sprawiedliwa. 4 minuty po 13:00, Eurythmics w Radiu Z. Robert Karpowicz, cześć ponownie.

Artur Gadowski w Radiu Z. Kwadrans po 13. A wyobrażacie sobie taką sytuację, że już prawie byliście gotowi wysłać SMS do rządzy pieniądza, już prawie zagraliście. No ale coś tam was wytrąciło z uwagi, było minęło. Słuchacie finału i ktoś wygrywa 400 tysięcy złotych. Ktoś? Jak to ktoś? Zmieńcie to i zagrajcie teraz, żeby mieć własną szansę na 400 tysięcy złotych. Chcecie więcej szans i super bonusa? Nie ma problemu. Od teraz do 14 każdy SMS o treści Radio Z wysłany pod 7353 to tylko 369. Mnożymy 4400 razy. I ten SMS bierze udział w finale. Dzisiaj o 400 tysięcy, no i w finale na koniec wakacji o Hondę ZRV.

0: Wake Me Up, Avicii w Radiu Z, 22 minuty po 13. Jak tam wam w pracy, trzymacie się? No gdyby jakimś cudem okazało się, że na przykład byliście na urlopie i dopiero teraz wróciliście, to znaczy, że nic nie wiecie o doktorze Kacprzyku ze Szpitala Południowego w Warszawie. A trochę udało mu się zarobić i trochę teraz musi oddać. Kolejna kasa wpłynęła na konto kolejnego szpitala. Nie uwierzycie, ale za chwilę opowiem o szczegółach. Za chwilę też zagramy Go Go Dolls w Radiu Z, więc bądźcie z nami.
1: Radio Z i już. Sponsorem programu był producent sprayu Tribactic oraz maści Tribiotic, stosowanych przy zakażeniach bakteryjnych skóry. Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
3: Można poinformować po prostu.
4: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
5: No w sumie.
6: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Marian, ty to lubisz taniej kupić, nie?
9: Oj, lubię, lubię, Barbara. Mm-hmm. A co?
8: A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
9: O, i to lubię najbardziej.
10: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Hej, człowieku! Twój pies ma nosa do zdrowego jedzenia. Zapomnij o suchych kulkach. Psi Buffet to świeże jedzenie z naturalnych składników. Wejdź na psibuffet.pl/halo i odbierz 30% zniżki na dwie pierwsze paczki.
13: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
14: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
13: A, no i merci bardzo.
15: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
1: Po reklamie.
7: Radio Z. Muzyka numer jeden.

0: To Anastasia w Radiu Z za 22 minuty 14. No temat bardzo gorący, gorący jak zamość dzisiaj, czyli takie 35-36 stopni. Dawid Kacprzyk, młody lekarz milioner, zwraca kolejne pieniądze. Tym razem zwrócił 80 tysięcy złotych. Ta kasa z jego konta trafiła do szpitala Brudnowskiego w Warszawie, a zwrot dotyczy godzin oznaczonych wcześniej jako przepracowane w placówce. No to chyba jednak nie do końca. On już, słuchajcie, tyle oddał tych pieniędzy do służby zdrowia, że za chwilę się kolejki skrócą z tego dofinansowania. No ale z drugiej strony, jak tak dalej pójdzie, to przecież zabraknie mu na paliwo do Porsche. A od dzisiaj paliwo droższe.
1: Radio Z i już.
2: Reklama.
3: Castorama.
2: Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
3: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
2: Tak?
3: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Para do pary w Radiu Z. Para królewska lub prezydencka? Słynny piłkarz i piosenkarka? Znani aktorzy, a może po prostu sąsiedzi? Albo szwagier z żoną? Zajrzyj na facebookowy profil Radia Z i weź udział w konkursie. Napisz w komentarzu, z jaką parą zjadłbyś wymarzoną kolację i uzasadnij swój wybór. Wygraj 500 zł i bilety do kina na film Zaproszenie z gwiazdowską obsadą.
5: Sponsorem konkursu Para do pary w Radiu Z jest dystrybutor filmu Olivia Wilde Zaproszenie.
6: Natychmiast wyłaź z wody!
7: No ale co, Barbara? Rekin!
6: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład klimatyzator przenośny Beko. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1599 zł. Teraz za jedyne 1199. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
9: Media Expert.
10: Małe zmiany, wielka różnica. W Bodzio wybrane meble i akcesoria nawet do 40% taniej. Zapraszamy do salonów lub na bodzio.pl.
11: Wiadomo, że niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Kiełbasa żywiecka Kraina Wędlin 600 gramów. 9,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A do środy szynka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs 7,99 za kilogram. Oraz prosto z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości 12,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
12: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
13: Po reklamie.
14: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: W Radiu Z jesteśmy blisko ludzi i wydarzeń, dlatego przez całą dobę nasi dziennikarze, reporterzy i korespondenci mają dla Ciebie najnowsze, najważniejsze i zawsze sprawdzone wiadomości.
1: Mówimy o blisko 40-stopniowym upale, odczuwalna temperatura ponad 50.
2: Osoby starsze, dzieci niestety są bardziej podatne na utratę płynów.
3: Gotowi jesteście na wakacje?
4: Tak.
0: Najnowsze, najważniejsze, obiektywne wiadomości Radia Z.
5: Przemek Taranek, Radio Z.
6: Maciej Bąk, Radio Z.
7: Michał Wieliński,
8: Radio Z.
0: Słuchaj już za chwilę.
9: Reklama.
10: Hej, lubisz przygody? Co powiesz na wspaniały weekend na Dolnym Śląsku? Zrób to z Radiem Z. Weź udział w naszym konkursie i wygraj wyjątkowy pobyt w Kotlinie Kłodzkiej dla Ciebie i bliskiej Ci osoby. Czekają na Was zamki, twierdze, jaskinie i niepowtarzalny spływ Nysą Kłodzką. Wejdź na radioz.pl i zgłoś się już dziś. Zrób to z Radiem Z na Dolnym Śląsku. Partnerami akcji są Dolny Śląsk i Turystyczna Trzynastka. Dolny Śląsk. Atrakcyjny na lato, atrakcyjny na lata.
11: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
12: Widaron.
11: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
12: Widaron.
11: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
12: Widaron.
11: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
12: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
13: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
14: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
15: Bo w Media Expert taniej masz.
16: Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki. Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek.
17: Tam, gdzie kończy się futbol, zaczyna się gra o miliony.
18: O tym właśnie opowiadam w książce Agent. Moja prawda o lewym, pieniądzach i manipulacji.
17: Cezary Kucharski w rozmowie z Krzysztofem Pyzią. Książkę wydawnictwa Pruszyński i spółka poleca Radio Z.
19: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
20: No ale co, Barbara? Rekin!
19: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
14: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
15: Media Expert.
21: Kibicuj na serio w konkursie Hochland. Kup dwa sery kremowe Hochland. Wejdź na hochlandkonkurs.pl i wygraj jedną z ponad 200 nagród. Hochland. To jest pyszne.
9: Po reklamie.
22: Ogłoszenie płatne.
23: KPO i Fundusze Europejskie dla Polski w praktyce. KPO to blisko 55 miliardów euro przeznaczonych na projekty, które poprawią jakość życia i wzmocnią polską gospodarkę. Działania te wpłyną na rozwój energetyki, ochrony zdrowia, transportu i usług publicznych. Moim gościem jest Marcin Janiak, zastępca dyrektora w Ministerstwie Klimatu i Środowiska. Porozmawiajmy o rozbudowie infrastruktury gazowej. Co jest celem tej inwestycji finansowanej z KPO?
24: To ważna inwestycja, bo pomoże Polsce zwiększyć bezpieczeństwo dostaw gazu, zdywersyfikować źródło jego pozyskiwania oraz wzmocnić odporność polskiego systemu energetycznego.
23: A jak wygląda to w praktyce?
24: Chodzi tu o obudowę gazociągu pomiędzy Gdańskiem a Gustorzynem. Powstaje około 250 km nowej sieci przesyłowej, która pozwoli transportować gaz sprowadzany drogą morską przez planowany terminal LNG w Zatoce Gdańskiej. W ostatnich dniach ujrzała światło dzienne decyzja o powstaniu drugiego pływającego terminala.

0: Terminala LNG w Zatoce Gdańskiej. Gazociąg, który jest zbudowany z Gustorzyna do Gdańska, dzięki swojej rocznej przepustowości na poziomie 12 miliardów metrów sześciennych, spokojnie zapewni transport z obu pływających terminali LNG.
1: A jakie korzyści odczują mieszkańcy?
0: Przede wszystkim większą pewność dostaw gazu do gospodarstw domowych i przedsiębiorstw. Aby uzmysłowić, jak duża skala jest tego przedsięwzięcia, wystarczy powiedzieć, że ilość gazu, którą rocznie będzie mógł przyjąć jeden terminal LNG w Zatoce Gdańskiej, wystarczy mniej więcej na zapewnienie gazu dla 3 milionów domów jednorodzinnych, które wykorzystują gaz między innymi do ogrzewania.
1: Dziękuję za rozmowę. Materiał finansowany ze środków Funduszu Rozwoju Regionalnego. Ogłoszenie płatne.
2: Na zegarach już prawie 14:00, jest środa, pierwszy dzień lipca. Zapraszamy na wiadomości w Radiu Z, które przygotowała i przedstawi Lucyna Płużyczka.
3: Policja bada przyczynę wypadku autokaru z Polakami w Turcji. Katastrofa ekologiczna w Dolinie Bobru, jest apel służb. Ceny paliw w górę, zakończył się rządowy program CPN. Dwanaście osób zostało poszkodowanych w wypadku autokaru z Polakami w Turcji. Wszystkie trafiły do szpitala na obserwację. Do zdarzenia doszło nad ranem w Antalii. Informacje w tej sprawie zbiera reporter Radia Z Krzysztof Grządzielski.
4: Dzień dobry.
3: Co jeszcze udało ci się ustalić?
4: W autokarze znajdowało się w sumie 30 Polaków. Na szczęście nikt nie doznał poważnych obrażeń, potwierdza rzecznik resortu spraw zagranicznych Maciej Wewiór.
5: Nasz konsul jest w kontakcie i ze szpitalami, i z lokalnymi służbami, i z organizatorem wyjazdu.
4: Do wypadku doszło na prostej drodze. Według lokalnych mediów zginął kierowca samochodu osobowego, który gwałtownie zderzył się z autokarem, w wyniku czego oba pojazdy przewróciły się na bok.
3: Na miejscu pracuje policja, która ustala okoliczności wypadku. Unikajcie kontaktu z wodą z rzeki Bóbr w okolicach Pilchowic, apelują służby. Jak wiecie z wiadomości Radia Z, przez remont zapory i spłynięcie mułu woda w rzece jest zanieczyszczona. Padły też tony ryb. W starostwie powiatowym w Lwówku Śląskim zebrał się pilnie sztab kryzysowy. Jest tam nasza reporterka Grażyna Wiatr. Jak służby oceniają zagrożenie?
6: Na razie wiadomo, że stan wody się pogarsza, widać, że zmienia kolor. Muł ze zbiornika spływa też po każdym deszczu, a na szczegółowe wyniki badań, w tym o możliwym skażeniu metalami ciężkimi, trzeba poczekać. Jak mówi mi starosta Małgorzata Szczepańska, sytuacja jest rozwojowa.
7: No, okazuje się, że tutaj wszyscy mówią, że warstwa tego mułu, grubość tej warstwy zaskoczyła inwestora. No cóż więcej powiedzieć.
6: Inwestor remontu zapory Tauron Ekoenergia zapewnia, że współpracuje z zespołem przyrodników. Lwówek Śląski, Grażyna Wiatr, Radio Z.
3: Według sanepidu bezpieczne są ujęcia wody sieciowej w regionie Lwówka, Wlenia i Pilchowic. Inspektorzy sprawdzą natomiast studnie przy gospodarstwach. Dziś ważna rozmowa na politycznym szczycie. Prezydent spotka się z wicepremierem Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Tematem będzie strategia na kluczowy szczyt NATO w Ankarze, a także lokalizacja stałej amerykańskiej bazy w Polsce. Relacje między głową państwa a szefem MONU są wpisane w naszą rolę. Tak mówi wiceminister obrony Cezary Tomczyk.
8: Albo sobie zdamy sprawę, że kwestie bezpieczeństwa to jest jedna autostrada i zarówno rząd, jak i prezydent musi robić mniej więcej to samo, budować partnerstwo, a nie ścigać się w tym, kto bardziej tutaj się przyczynił do tego, że Amerykanie są w Polsce, albo po prostu nic z tego nie będzie.
3: Zdaniem Tomczyka jest wiele państw, które szczególnie w sprawie wojsk amerykańskich chciałby nas rozegrać. Początek spotkania w Pałacu Prezydenckim za godzinę. Koniec rządowej tarczy paliwowej. Pakiet ceny paliw niżej został już wygaszony, a to oznacza jedno, podwyżki cen na stacjach benzynowych. Kierowcy muszą od dziś głębiej sięgnąć do portfela. Przy jednej ze stacji paliw w Łodzi jest reporter Radia Z Mateusz Szkudarek. No to jak z dużymi podwyżkami trzeba się dziś liczyć?
9: Zerkam na pylon, by podać jak najbardziej aktualne ceny. Za litr benzyny 95-oktanowej trzeba w tej chwili zapłacić tu 6 zł i 59 groszy. Litr oleju napędowego kosztuje teraz 6 zł i 77 groszy. Przykry widok usłyszałem od kierowców.
10: Dla mnie jest jak najbardziej za drogo. Będzie, myślę, jeszcze gorzej.
11: No ale jaki mamy na to wpływ?
9: Eksperci rynku, z którymi rozmawiałem, podkreślają jednak, że mimo tych skokowych podwyżek ceny paliw i tak są stosunkowo niskie w porównaniu do momentu sprzed wprowadzenia pakietu CPN, gdy za litr diesla trzeba było zapłacić nawet ponad 8 zł. Łódź, Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
3: Podwyżki cen to skutek powrotu do 23% stawki VAT-u na paliwa. Kolejne wiadomości w Radio Z już za niespełna godzinę. Zapraszam na nie w imieniu Idali Tomczak i Rafała Piecha.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
12: Sponsorem programu jest Wikent, producent okien, drzwi i bram. www.wikent.pl.
2: A dzisiaj do końca dnia, szczególnie na wschodzie, trzeba mierzyć się z bardzo wysoką temperaturą, lokalnie nawet 36 stopni. No i to zwiastuje, że prawdopodobnie coś się dzisiaj wydarzy. I wydarzy się. Od zachodu będą do nas...

That's the way it is. I Celine Dion w Radiu Z. Cudowniej się słucha w pracy, chociaż mam wrażenie, że cudowniej by się jej słuchało, gdybyśmy z tej pracy bezpośrednio jechali na wakacje. Bo tam będzie ciepełko, tam będzie stabilna pogoda, no i chyba trochę tej stabilnej pogody nam zdecydowanie brakuje. Wystarczyło kilka dni upałów, żeby w wielu gminach w Polsce woda zaczęła wolniej płynąć w kranach. Więc gminy podejmują dość konkretne obostrzenia, ale o tym, co grozi za ich złamanie, to więcej powiem już za chwilę w Radiu Z.

0: It feels so good, to jest Sonic w Radiu Z, 22 minuty po 14. No upały na wschodzie Polski nie ustają, wszyscy je gdzieś tam w ostatnich dniach odczuliśmy, więc pojawiają się przy okazji ograniczenia. Najgłośniej zrobiło się o decyzji wójta gminy Bieliny, to jest Świętokrzyskiem, który zakazał wykorzystywania wody wodociągowej do podlewania ogródków i do napełniania basenów, bo tej wody po prostu zaczyna brakować. No i zapowiedziano przy okazji kontrolę i kary. Tylko no ciekawe, jak będą sprawdzać, czy ktoś podlewa roślinki, czy też nie podlewa tych roślinek, czy nalał do basenu, czy nie nalał do basenu. Tego nie wiem, ale mam nadzieję, że nie oleją tego tematu.
1: Radio Z i już. Reklama.
2: Marian, natychmiast wyłaź z wody!
3: No ale co, Barbara? Rekin!
2: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej.
5: Roman, słuchaj, nie moja sprawa, ale my też praktycznie rodzina. Skąd wy wzięliście pieniądze na ten wkład własny dla naszych dzieci? Pracy nie zmieniłeś, na giełdzie nie grasz, na loterii wygrałeś?
6: Wygrałem.
5: Słucham?
6: Z bankiem wygrałem. W sądzie. Kredyt frankowy unieważniony. Votum Consumer Care sprawdziło umowę, przekazało sprawę ekspertom. Sąd przyznał rację, bank oddał nadpłaty. Proste.
5: No tu nie ma co kombinować. Muszę się z nimi skontaktować.
7: Masz kredyt w euro, frankach lub dolarach? Aktywny lub spłacony? Sprawdź, czy możesz się od niego uwolnić. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka z siedzibą we Wrocławiu.
8: Pani Celinka wie, że Kaufland jest fresh.
9: W temacie świeżości to mamy same bestsellery, bo Kaufland jest fresh, fresh.
8: Od czwartku schab wieprzowy bez kości z Lady 8,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A ogórki gruntowe kilogram 2,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
11: Dariusz Szpak. Wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
12: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
13: Bo w Media Expert taniej masz.
14: Po reklamie.

0: jak zawsze Dawid Podsiadło na błysk w Radiu Z za 22 minuty 15. A wiecie, co jest najpiękniejsze w wakacjach? Że nawet jeśli macie już gdzieś klepnięty urlop, to przecież wygrywając wielką kasę, to te plany można szybko zmienić. Tak jak słuchaczka Małgosia.
1: My preferujemy różne fajne wyjazdy. Takie na weekend albo na jeden dzień. Dawno nie byliśmy w górach. To może te góry jednak... Znaczy tak do południa, aktywnie, a po południu spa na przykład. O, i by było super. Z mężem mamy dzieci, syna, synową i dwie takie małe, najfajniejsze na świecie dziewczynki. I my oczywiście wszyscy razem wtedy.
0: Pięknie. Zabierzcie całą rodzinę na wakacje marzeń, bo w walizkach mamy m.in. 40 tysięcy, no i nagroda główna 400 tysięcy złotych. A grając z nami teraz, to bierzecie udział i w finale dzisiaj o 400 tysięcy i od razu też w wielkim finale na koniec wakacji o Hondę ZRV, wygodny, komfortowy SUV do miasta na dłuższe trasy, klasyczne pokrętła klimatyzacji, wygodne to jest i bezpieczne w obsłudze. Od teraz do 15 każde SMS o treści Radio Z wysłane pod 7353 dodatkowo mnożymy 4000 razy. Warto.
2: Radio Z i już. Reklama.
3: Jak okazje na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz klapki męskie Kubota tylko 79,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 99,99. Jak tak, to Allegro.
4: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
5: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
6: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
7: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow, 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
10: No ale co, Barbara? Rekin!
9: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
11: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
12: Małe zmiany, wielka różnica. W Bodzio wybrane meble i akcesoria nawet do 40% taniej. Zapraszamy do salonów lub na bodzio.pl.
13: Po reklamie.
14: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: 300 tysięcy złotych. Do 15 każdy SMS o treści Radio Z wysłane pod 7353 mnożymy 4000 razy.
1: Radio Z.
2: Radio Z zaprasza na jedno z najważniejszych wydarzeń muzycznych tego lata. Open Air Festival 2026. Poczuj klimat festiwalowych wakacji w wykonaniu największych gwiazd muzyki. Teddy Swims, Calvin Harris, Florence and the Machine, Martin Garrix, Zara Larsson. Open Air Festival 2026 w Radiu Z. Od 1 do 4 lipca. Radio Z. Muzyka numer 1.
3: Reklama.
4: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Lodówka Haier, taniej o 700 zł. Teraz za 2699 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3399. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 54 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Remont za jeden uśmiech w Radiu Z.
6: Dziękujemy za każdą historię, każdy uśmiech, każde marzenie. Poznaj rodziny, którym pomożemy odmienić ich domową codzienność. Już wkrótce ruszamy z remontami pełnymi dobrych emocji. Śledź naszą akcję w mediach społecznościowych i poczuj siłę niezwykłej przemiany.
5: Remont za jeden uśmiech w Radiu Z.
7: Materiały do remontu dostarcza Grainplast, polski producent chemii budowlanej.
8: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
9: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
8: No, sam zobacz.
10: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
11: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawid w opakowaniu promocyjnym.
12: Co kupiłaś?
11: Suplement diety żurawid w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawid regularnie. Żurawid to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawid.
12: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
11: Żurawid. Kobiety polecają kobietom.
13: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
14: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 1 lipca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie czekolady Ritter Sport. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
15: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz. Morze, góry, kemping, koncerty i dziel się z innymi najlepszymi wrażeniami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki w aplikacji Play 24. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL. Bo w Play płacisz mniej.
16: Play. Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
10: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Tego lata w Radiu Z niemożliwe staje się możliwe.
17: Czyli wszystko jest możliwe.
18: Wakacyjna żądza pieniądza.
5: Wakacyjna żądza pieniądza w Radiu Z. Wyślij SMS-a o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 VAT i wejdź do gry o 400 tysięcy złotych.
19: Wow, super.
6: Doczekałam się, dziękuję serdecznie.
5: Ty też możesz wygrać.
2: Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl.
15: Po reklamie.
0: Jest środa, 1 lipca, dochodzi godzina 15, czas na wiadomości w Radiu Z. A te mają dla nas Idalia.

0: Czaki Rafał Piech, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: Tragedia podczas prac polowych w Świętokrzyskiem. Nie żyje nastolatka.
3: Ulewy i upały dziesiątkują plantacje porzeczek. Ogrodnicy alarmują.
2: Dobre wiadomości z Wimbledonu. Jest awans Huberta Hurkacza. Dramatyczny wypadek podczas prac w polu w województwie świętokrzyskim we wsi Kików pod traktorem zginęła nastolatka.
3: Informacje w tej sprawie zebrał reporter Radia Z Jan Kielak. Janku, co jeszcze wiemy?
4: Do wypadku doszło niespełna 2 godziny temu. Ze wstępnych ustaleń ciągnik przewrócił się na nastolatkę. Służby wyjaśniają, jak to się stało. Choć udało się ją wydostać, dziewczyna nie przeżyła, mówi Radio Z rzecznik świętokrzyskiej straży pożarnej Marcin Bajur.
5: Niestety pomimo resuscytacji krążeniowo-oddechowej prowadzonej przez służby nie udało się przywrócić funkcji życiowych.
4: Strażacy apelują o szczególną ostrożność podczas prac w polu w zbliżającym się sezonie żniw.
3: Tylko w zeszłym roku w wypadkach podczas prac rolniczych zginęło 40 osób.
2: Prezydent i szef MON właśnie powinni rozpoczynać spotkanie w Pałacu Prezydenckim do omówienia strategia na szczyt NATO w Ankarze i lokalizacja stałej amerykańskiej bazy w Polsce.
3: Karolina Olszewska-Merk z tym tematem prosto z sejmowego studia Radia Z. Dzień dobry,
6: Dzień
3: Karolina.
6: Dobry.
3: Będzie konsensus ponad podziałami?
6: No, teoretycznie być powinien, bo mówimy o bezpieczeństwie, a tu wszyscy chcą tego samego, ale nie jest tajemnicą, że nawet w takich sprawach do głosu dochodzą różnice polityczne. Szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki mówi wprost, trzeba dyskutować o rzeczach najważniejszych, a bezpieczeństwo taką jest. Dopytywany jednak o ten wspólny głos tłumaczy tak.
7: Wszystkie ręce na pokład, tylko ja czasami słyszę od rządu, wszystkie ręce na pokład, a później wchodzimy w różnego rodzaju, mówię o rządzie, w próby rozgrywania pewnych spraw. To nie jest dobre.
6: Pytanie czy, a jeśli tak, to jaki będzie komunikat po tym dzisiejszym spotkaniu? Z Sejmu Karolina Olszewska-Merk, Radio Z.
3: Szczyt w Ankarze z udziałem polskiego prezydenta za tydzień.
2: Największe w historii straty na plantacjach porzeczek. Najpierw ulewy, potem upały zdziesiątkowały uprawy tych owoców.
3: Polska jest ich największym na świecie producentem.
2: W zagłębiu porzeczek w Klementowicach na Lubelszczyźnie jest reporter Radia Z Michał Dzieneński. Dzień dobry, Michale. Byłeś na zniszczonych polach, rozmawiałeś z plantatorami. Duże straty?
8: W skali kraju to są tysiące ton, zanim owoc dojrzeje, już gnije i spada na ziemię.
9: To 100% pójdzie w glebę.
10: Zostanie i opadnie z krzaka i zostanie na glebie.
9: Tak naprawdę nie chce mi się przyjeżdżać na to pole i się patrzeć na coś, co powinno przynieść dochód dla rodziny przede wszystkim. Przynosi stratę, tak?
8: To oczywiście może oznaczać, że porzeczki będzie w tym roku mniej na rynku, będzie droższa, a polskiej specjalności soku porzeczkowego może po prostu zabraknąć w sklepach. Klementowice, Michał Dzieliński, Radio Z.
3: Na platformie X Radio Z News. Koniecznie zobaczcie poruszające filmy Michała ze zniszczonego pola porzeczek.
2: Otwiera się Open Air dziś, pierwszy dzień legendarnego festiwalu muzycznego.
3: W okolicach dworca Gdynia Główna reporter Radio Z Maciej Bąk rozmawiał z fankami i fanami muzyki.
11: Będziemy mieli 4 dni niezłej imprezy. Mało spania, ale myślę, że dużo satysfakcji.
12: Byliśmy w zeszłym roku, koleżankę wkręcamy, bo myślimy, że warto.
13: Pierwszy raz.
14: Co się przekonało, żeby pojechać pierwszy raz?
13: Line-up jest fajny.
10: No właśnie mam wrażenie, że jest dużo artystów, których słuchaliśmy 10 lat temu na przykład, ale fajnie będzie ich zobaczyć dzisiaj, bo to jednak jest też taka nostalgia.
3: Radio Z jest na miejscu. Słuchajcie specjalnego programu na naszej antenie każdego dnia wieczorem.
2: Hubert Hurkacz awansował do 3. rundy wielkoszlemowego Wimbledonu. W 3 setach rozprawił się z Austriakiem Sebastianem Offnerem.
3: Na linii Krzysztof Wilanowski z redakcji sportowej Radio Z. Krzysztofie, Hubert w formie.
15: Zgadza się, dzisiaj imponował m.in. serwisem. Kończył mecz z aż 16 asami na koncie. Był cierpliwy, czekał na swoje szanse, wykorzystywał je i jednocześnie pokazywał charakter w trudnych momentach. Tak było w pierwszym secie, kiedy obronił się przed przełamaniem, a później wygrał w tiebreaku 10-8. W drugim secie podkręcił tempo, dwukrotnie przełamał Offnera i był górą 6-4. W trzecim wywalczył przełamanie na finiszu w przedostatnim gemie i był lepszy 6-4.
2: Kolejnym rywalem naszego tenisisty będzie 25. w światowym rankingu Amerykanin Tommy Paul. A w Radio Z teraz wiadomości ekonomiczne. Zapraszam.
16: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
2: Koszt programu CPN wyniósł około 4 700 milionów złotych, podsumowuje Ministerstwo Finansów. Pakiet wszedł w życie pod koniec marca. Dzięki niemu na stacjach działał mechanizm maksymalnej ceny paliw. Obniżona była stawka VAT i stawka akcyzy. Pakiet CPN zakończył się wczoraj. Od północy ceny na stacjach poszły w górę. UOKiK ukarał Avon za zatory płatnicze wobec kontrahentów. Kara to ponad 1 000 000 złotych. Zmiany w płatnościach w Szwecji. Od środy sklepy muszą przyjmować gotówkę, by wzmocnić odporność odporność kraju na wypadek kryzysu lub wojny. W Szwecji planowano wprowadzenie elektronicznego pieniądza, ale projekt wstrzymano po ataku Rosji na Ukrainę. Tak intensywnie na lotnisku Chopina jeszcze nie było. W minioną sobotę i niedzielę port obsłużył ponad 170 tysięcy pasażerów. Niedzielny wynik był najwyższym, jaki kiedykolwiek odnotowano na stołecznym lotnisku.
0: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
1: Dzisiaj od rana mamy sporo ostrzeżeń dla Was przed burzami. Burzami z gradem, a przy okazji i w trakcie tych burz z silnymi porywami wietru. Na wschodzie do 35-36 stopni lokalnie, a w tym samym czasie na przykład w Elblągu i w okolicach raptem 15. Ewelina Pacyna, dzień dobry,
17: dzień
1: cześć.
17: Dzień dobry, na mojej mapie pogodowej gwiazda muzyczna. Za chwilę będzie niespodzianka, więc nie odchodźcie za daleko.
0: Sponsorem prognozy pogody był dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.

0: Matka on Freaky Like Me w Radiu Z, 15 minut po 15, a w naszym studiu młoda, zdolna postać, mój drogi Metznerze, dzień dobry. Jeszcze raz, próba mikrofonu.
1: Halo, halo.
0: Jesteś,
1: halo, halo.
0: Mój
1: cześć,
0: drogi.
1: Cześć, dzień dobry.
0: Słuchacze mogą się zastanawiać, czy cię znają. Ja myślę, że z pewnością przez singiel Gotham, który podbił serca nie tylko Zetkowiczów, ale osiągnął ogromne wyniki w streamingu. A ty dzisiaj przychodzisz z nową propozycją. Opowiedz o niej.
1: Jest to utwór pod tytułem Kim jestem. No jest to taka smutna, ale niestety prawdziwa opowieść o tym, jak łatwo jest zgubić samego siebie, zgubić się tak naprawdę próbując być kimś dla innej osoby, w sensie próbując dopasować się w jej upodobania, no i czasami tak bywa, że po prostu próbujemy się wpasować, a zapominamy o sobie w tym wszystkim.
0: Ale do tego jest muzyka, żeby przez słowa czasami przypominać o tym,
1: dokładnie,
0: co jest ważne. Mój drogi, jakie ty masz muzyczne marzenia?
1: No na pewno takim największym marzeniem byłoby zagrać koncert i usłyszeć, jak fani śpiewają słowa moich piosenek. No, to by było coś, to by było coś.
0: No to ja ci tego życzę, żeby to się wydarzyło jak najszybciej. No i zapowiadaj premierowo swój utwór na antenie Zetki.
1: Słuchajcie, kim jestem w Radiu Z, jeśli macie miłosne serca, romantyczne i no to słuchajcie, kim jestem, zapraszam. Premiera w Radiu Z.

0: VIP na antenie Radia Z. No właśnie, kto by nie chciał poczuć się od czasu do czasu jak VIP? Mam na to pomysł. Zapewnijcie to sobie sami, wygrywając dzisiaj w Radiu Z ogromne pieniądze. Dzisiaj w czerwonym portfelu pewniak to 13 tysięcy, a w walizkach nagroda główna to aż 400 tysięcy złotych. I pamiętajcie, że szczęście może dopaść człowieka w najmniej oczekiwanym momencie.
1: No akurat byłam na herbacie u swojej mamy, także tak niespodziewanie, bo ja nie zawsze odbieram telefon od numerów nieznanych, ale akurat coś mnie skusiło i odbrałam.
0: Nikt nie spodziewa się gigantycznego dopływu gotówki na konto.
2: Grałem jakiś czas, ale się nie spodziewałam. Z reguły nie odbieram nieznanych numerów, ale tak w ostatniej chwili wsiadłem do samochodu i odruchowo po prostu odebrałem i tak to się stało.
0: I tutaj ważna informacja dla was, drodzy gracze. Jak już gracie, to odbieracie. Mam nadzieję, że umowa jest jasna. A jeśli jeszcze nie dołączyliście do zabawy, to zróbcie to teraz. SMS-em o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 zł. Bo od teraz każdy SMS wpada do gry 3400 razy. I pamiętajcie, że każdy wasz SMS bierze udział w dwóch losowaniach. Dzisiaj gracie o 400 tysięcy złotych, ale również o Hondę ZRV w wielkim finale pod koniec wakacji. A że to pełna hybryda o mocy 184 koni mechanicznych z przestronnym wnętrzem, z bardzo dużym bagażnikiem, idealna dla rodziny, wygodna i komfortowa, to po prostu o nią zagrajcie. Dajcie sobie szansę na szczęście w te wakacje. Radio Z 7353.
3: Radio Z i już. Reklama. A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
4: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
3: A już od czwartku ser morski Ryki z Lady tylko 1,49 zł za 100 gramów. A kiełbasa śląska Sokołów, duża paczka, 99 groszy za 100 gramów. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert
6: taniej masz. 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
8: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
7: A, no i merci bardzo.
9: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Po reklamie.
0: 15.30 na naszych zegarach. Najważniejsze wiadomości w Radiu Z mają dla nas Idalia Tomczak i Rafał Piech.
10: Tragedia w belgijskiej Antwerpii. Kilka osób zginęło w pożarze, który wybuchł w 10-piętrowym bloku. Ogień pojawił się na 8 piętrze i szybko się rozprzestrzenił.
11: Budynek zamieszkuje ponad 200 osób. Służby ewakuowały już wszystkich, a ranni trafili do szpitali. Przyczyna wybuchu pożaru nie jest jeszcze znana.
10: Niebezpieczne burze nad Polską. Alerty najwyższego trzeciego stopnia dotyczą północno-wschodniej Polski, między innymi okolic Suwałk i Ełku. Alerty pierwszego i drugiego stopnia obowiązują w sumie w 12 województwach.
11: Bez ostrzeżeń jedynie północno zachodnia Polska. Podczas nawałnic może spaść od 50 do 90 litrów wody, a nawet grad. Porywy wiatru mogą przekroczyć 100 km na godzinę. Dokładne mapy pogodowe znajdziecie na radioz.pl.
10: Ponad 1000 pracowników Jastrzębskiej Spółki Węglowej odeszło dziś na urlopy górnicze w ramach rządowego programu osłonowego.
11: Osoby, którym do emerytury zostało maksymalnie 5 lat, są zwolnione z pracy i będą otrzymywać 80% dotychczasowej pensji. Łącznie w tym roku z tego rozwiązania ma skorzystać ponad 3000 górników.
10: Mija dokładnie 140 lat od otwarcia pierwszej linii kolejowej w Wolsztynie w Wielkopolsce. Z tej okazji zorganizowano dziś uroczysty przejazd zabytkowym pociągiem z parowozem do Zbąszynka.
11: To jedyne miejsce na świecie, z którego stare pociągi parowe wciąż systematycznie wożą pasażerów.
10: Czas na wiadomości z dróg, zapraszam.
12: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
13: Sponsorem programu jest Carbazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. Carbazar.pl.
10: Utrudnienia na Krajowej 9 w okolicach Ostrowca Świętokrzyskiego zderzyły się 3 osobówki. W tej chwili jest tam wahadło. Ruch wahadłowy także na Krajowej 50 na Mazowszu. To odcinek Brok-Łochów. W miejscowości Ostrówek osobówka zderzyła się z samochodem dostawczym. Uważajcie także w Pomorskiem. Prawie 9-kilometrowy zator na obwodnicy Trójmiasta. Problemy napotkacie jadąc w stronę Gdyni. Zaraz za węzłem Gdańsk-Karczemki. A jeżeli widzicie utrudnienia na swojej trasie, dzwońcie.
12: Czerwony telefon Radia Z. 321-321-100. Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych karbazar.pl.
3: Sponsorem programu jest producent kosmetyków do opalania i ochrony przeciwsłonecznej Bielenda Soldor.
0: Jeśli wypoczywacie nad polskim morzem i płaczecie, że pada, że tylko 20 stopni, to pomyślcie, co by było, gdybyście przebywali na Lubelszczyźnie albo Podkarpaciu, gdzie nie dość, że burze, to jeszcze, moi drodzy, 36 stopni. Kiedy będzie chłodniej w tych rejonach? Podobno już od jutra zacznie się poprawiać.
3: Sponsorem programu był producent kosmetyków do opalania i ochrony przeciwsłonecznej Bielenda Soldor.
14: Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: Supreme, to robi Williams na antenie Radio Z. A w prasie naprawdę zaskakujące informacje. Podobno Polska jest tu nową Chorwacją. Czesi szturmują nasz kraj i przecierają oczy ze zdumienia. Nowa Chorwacja, czyli Polska, została w ubiegłym roku odwiedzona przez ponad 480 tysięcy obywateli Czech. Więc ja proponuję takie małe szkolonko dla polskich sprzedawców. Jeśli turysta z Czech poprosi o czerstwe pieczywo, owoce, to proszę się nie zniechęcać. Po czesku to po prostu oznacza świeże.
1: Radio Z i już. Reklama.
2: Marian, Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
3: O, no to fajnie, Barbara. A jak wielka?
2: No, sam zobacz.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1999 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Roman, skąd ty takie auto wytrzasnąłeś? Przecież jeszcze rok temu jeździłeś takim gruzem.
6: Stać mnie, to sobie sprawiłem. Pomyślałem, że młodych do ślubu trzeba godnie zawieść.
5: Tak, ciebie stać.
6: No jak? Z bankiem wygrałem. Kredyt frankowy unieważniony. Votum Consumer Care prześwietliło umowę, przekazało sprawę ekspertom. Sąd potwierdził, że były w niej błędy i bank musiał oddać wszystko. Co napłaciłem? Starczyło na auto, jeszcze na porządny remont zostanie.
5: Dasz mi do nich numer? Tak wiesz, na wszelki wypadek.
7: Masz kredyt w euro, frankach lub dolarach? Aktywny lub spłacony? Sprawdź, czy możesz dochodzić swoich roszczeń wobec banku. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka ZOO z siedzibą we Wrocławiu.
1: Po reklamie.
8: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: gdzie?
1: Jasiek Piwowarczyk, Hello Houston, nasza nowość. A Jasiek wygrał The Voice Opponent. Za chwilę 16 i to są ostatnie minuty, żeby pomnożyć swoje szanse na 400 tysięcy złotych w dzisiejszym finale, mnożąc je 3400 razy. Jak? SMS-y bądź treści Radio Z pod 7353, który kosztuje 3,69 W. Ostatnie 4,5 minuty na mnożenie szczęścia. Radio Z 7353.
2: Dzień dobry, bardzo lato. Poczuj klimat lata niezależnie od tego, czy jesteś w pracy, czy na urlopie. Od rana sprawimy, że poczujesz się jak na fali, na wakacyjnej fali Radia Z. Dzień dobry, bardzo lato. Codziennie od 6. W tym tygodniu zapraszają Kasia Wilk i Kamil Baleja. Tylko w Radiu Z.
3: Reklama. Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
4: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
5: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
4: No sam zobacz.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
7: Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele ataku napój Dr. Wit. Woda witaminowa 550 ml. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. Pod bramką kabanosy z wędzarni Select. 175 gramów. 7,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit 6 sztuk na kartę. A akcję kończą fistaszki Bacador 400 gramów. 4,99 za sztukę. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka!
6: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Znowu muszę się zająć windykacją.
9: To coś z indykiem?
8: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
9: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm i mogę zapomnieć o windykacji.
10: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIG będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj. BIG.pl.
11: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
12: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
13: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
12: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
13: Bo zależy mi na sobie.
11: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
4: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
5: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
4: No sam zobacz.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp, aż 70 cali, kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł.
14: Zamurowało mnie, zostałam bez słowa.
15: Tego lata w Radiu Z każdy dzień może przynieść coś wyjątkowego.
16: Wakacyjna żądza pieniądza.
15: Wakacyjna żądza pieniądza w Radiu Z.
17: No zatkało kakao, jak to mówią.
15: Ogromne pieniądze już dziś. A w wielkim wakacyjnym finale nowa Honda ZR-V. Spełnij z nami swoje wakacyjne marzenia. Wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 zł.
18: Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl.
3: Po reklamie.
1: Na zegarek prawie 16, a to oznacza, że w Radiu Z pora na wiadomości. I Dalia Tomczak, Rafał Piech.
19: Ważą się losy Zbigniewa Ziobry. Sąd decyduje o tymczasowym areszcie.
7: Ceny benzyny poszły w górę. Na stacjach sprawdzamy jak bardzo.
19: Stolica będzie miała swój system antydronowy. Potrzebny jeszcze tylko jeden podpis. 16.

0: Sąd Okręgowy w Warszawie decyduje w sprawie aresztu tymczasowego dla Zbigniewa Ziobry.
1: Od tej decyzji zależeć będzie, czy prokuratura przekaże do USA wniosek o ekstradycję byłego ministra sprawiedliwości.
0: W sądzie jest reporter Radia Z Marcin Friedrich. Marcinie, kiedy można się spodziewać decyzji?
2: Na pewno nie prędko i pewnie nie dzisiaj. Sąd zaplanował, że poświęci tej sprawie 3 dni, dziś, w piątek i w poniedziałek. Obrońcy byłego ministra od początku zaś zasypują sąd rozmaitymi wnioskami, a to o wyłączenie poszczególnych sędziów albo ich wszystkich od orzekania w tej sprawie i każdy z tych wniosków szczegółowo uzasadniają. Prokuratura twierdzi, że to granie na czas, a żaden z tych wniosków nie ma uzasadnienia. Jeśli sąd potwierdzi, że Zbigniew Ziobro powinien zostać tymczasowo aresztowany, to będzie to już prawomocne postanowienie i prokuratura wystąpi do USA z wnioskiem o ekstradycję polityka. Z Sądu Okręgowego Marcin Friedrich, Radio Z.
1: Prokuratura chce postawić Zbigniewowi Ziobrze 26 zarzutów w sprawie afery Funduszu Sprawiedliwości.
0: Wiceprezes PSL Urszula Pasławska spotka się za pół godziny z Karolem Nawrockim. To ma być próba przekonania prezydenta do ustawy o statusie osoby najbliższej.
1: Umówiliśmy się, że po zakończeniu procesu legislacyjnego będzie taka rozmowa i obie strony tego dotrzymują, mówi posłanka Ludowców.
3: To jest, myślę, że rozmowa o szczegółach, o merytoryce, o potrzebie, ponieważ prawie 3 miliony Polaków dzisiaj czeka na taką regulację.
0: Ustawa trafiła na biurko prezydenta w ubiegłym tygodniu. Karol Nawrocki na decyzję ma 21 dni.
1: Nowe wiadomości w sprawie poniedziałkowej wyprawy młodych sportowców na Orlą Perć w Tatrach. Grupę zaskoczyło załamanie pogody. 8 uczestników ewakuowali śmigłowcem ratownicy TOPR.
0: To oni powiadomili policję, podejrzewając, że mogło dojść do przestępstwa. Przesłuchano trenera, który zabrał nastolatków na szlak.
1: Reporter Radia Z Przemek Taranek zajmuje się tym tematem. Co jeszcze wiadomo?
4: Policjanci przesłuchali już uczestników wycieczki, m.in. 4 osoby dorosłe, które były razem z grupą młodych sportowców na Orlej Perci. Większość z tych osób jest już pełnoletnia, powiedział mi rzecznik zakopiańskiej policji Roman Wieczorek.
5: No, okazuje się, że jednak młodzież była do tego przygotowana, posiadała odpowiednie zabezpieczenia, byli wypożyczalni sprzętu górskiego i nie było to ich pierwsze wyjście w góry.
4: Uczestników wyprawy zaskoczyła burza, przemoknięci i wystraszeni zadzwonili po pomoc do TOPR-u. Policja sprawdza teraz, czy opiekunowie nie narazili swoich podopiecznych na niebezpieczeństwo utraty życia albo zdrowia. Przemek Taranek, Radio Z.
0: Za to przestępstwo grozi kara do 5 lat więzienia.
1: Postępowanie jest prowadzone w sprawie, a nie przeciwko konkretnym osobom.
0: Skończył się program CPN. Ceny paliw poszły w górę. Wzrosły od 50 groszy do nawet złotówki na litrze.
1: Od rana nasi reporterzy sprawdzają, jak to wygląda w praktyce.
0: Na linii Michał Dzieneński przed jedną ze stacji w Rykach na Lubelszczyźnie. Michale, jakie ceny?
6: Cóż, ceny niezadowalające. Trudno się dziwić, kiedy trzeba więcej płacić. Proszę bardzo, oddaję głos kierowcom. 95?
7: 6,82.
6: A diesel?
7: 6,90. Tanio nie jest w ogóle, nie? No, tak się dużo jeździ, to jest trudno.
6: Jeszcze drożej jest na pobliskiej trasie S17, ale to już normalne, że na ekspresówkach i autostradach płacimy zwykle więcej. Ryki, Michał Dzieliński, Radio Z.
1: Według analityków w wakacje ceny paliw powinny być raczej stabilne.
0: Warszawa kupi własny system antydronowy. Jak ustaliło Radio Z, władze miasta złożyły wniosek o jego zakup i wdrożenie do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.
1: Koszt inwestycji wyniesie w sumie 1 000 000 zł, ale stolica zapłaci jedynie część tej kwoty.
0: Tematem zajmuje się nasz reporter Jan Kielak. Janku, co jeszcze udało ci się ustalić?
8: Plany są bardzo zaawansowane. Inwestycja otrzymała już zielone światło od MSWiA, a także Mazowieckiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Teraz czeka tylko na podpis prezydenta Warszawy, mówił mi wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski.
9: To jest kwestia podpisania umowy i realizacji już samego projektu po stronie miasta stołecznego, czyli Stołeczne Centrum Bezpieczeństwa we współpracy z zarządem miasta.
8: Stolica zapłaci 200 000 zł za zakup i wdrożenie systemu. Pozostałe 800 000 pokryje dotacja z programu ochrony ludności i obrony cywilnej. Warszawa, Jan Kielak, Radio Z.
0: A my z Warszawy przenosimy się za ocean. Magazyn mundialowy Radio Z ma dla was Krzysztof Wilanowski.
10: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
11: Wyścig o koronę króla strzelców mundialu trwa w najlepsze. W czołówce jest m.in. Erling Haaland. Norweski supersnajper zabrał swoją reprezentację do 1/8 finału Mistrzostw Świata. Strzelił gola w 86 minucie. Norwegia 2-1 pokonała Wybrzeże Kości Słoniowej. Wikingowie pierwszy raz w historii wygrali mecz w fazie pucharowej mundialu. To sprawiło, że ziemia w Norwegii znów się zatrzęsła. Zaraz po ostatnim gwizdku Uniwersytet w Bergen zarejestrował wyraźne drgania. Te wszystkie obrazy z Norwegii są niesamowite. Widzimy, jak kibice świętują w miejscach publicznych i to jest absolutnie magiczne. Czujemy ogromne wsparcie i zaangażowanie fanów. O takich chwilach marzyliśmy od dziecka, tworzymy wspaniałą historię. Mówił pomocnik Norwegów Martin Odegaard. Jego zespół w 1/8 finału zagra z Brazylią, a Haaland będzie próbował dogonić Kyliana Mbappé, który na koncie ma jedno trafienie więcej. Supersnajper Francuzów fazę pucharową zaczął od 2 goli. Leble ograli 3-0 Szwedów, którzy, przypomnijmy, wygrali z nami w Barcelonie. sondażu. Francja o ćwierćfinał zagra z reprezentacją Paragwaju, a dzisiaj gra o awans zacznie się o 18:00. Anglia zmierzy się z Demokratyczną Republiką Konga.
12: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
13: Dzisiaj połowa kraju, szczególnie ta południowa i zachód, z ostrzeżeniami burzowymi, natomiast jutro naprawdę temperatura będzie bardzo przyjemna. Tam, gdzie dzisiaj 36, czyli na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie po 22-3 stopnie, więc będzie można sobie od upału odpocząć.
12: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
13: I to już prawie 6,5 minuty po 16. Ewelina Pacyna, dzień dobry. Mamy bardzo przebojowe lato. Zaczynamy z Ladybug, kryzysowa narzeczona.

Robert Miles, one and one na antenie Radio Z i 16.16, jak to się mówi, urodziny, godziny. A według najnowszych danych Eurostatu w 2025 roku Polska była w czołówce gniazdowników. Gniazdownikami nazywają się młodzi ludzie w wieku 25 do 34 lat, którzy mimo ukończenia studiów i znalezienia pracy wciąż mieszkają pod jednym dachem z rodzicami. Wyższy niż u nas wskaźnik był tylko w Chorwacji, Grecji i na Słowacji. No i przegoniliśmy w tej kategorii Włochów i Hiszpanów. No tego się nie spodziewałam, także mamma mia, mamma mia. Być może ta tendencja się kiedyś w końcu odmieni. Dance Night, teraz i Dance Monkey.

0: Reklama.
1: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Telewizor LG 48 cali OLED, taniej o 500 zł. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499, a dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Jak wyprzedaż, to w euro!
3: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
4: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
5: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
4: No sam zobacz.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 6 Plus. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: Buongiorno!
8: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarczyński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarczyński. Wejdź na stronę konkursową tarczyńskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarczyński Salami Snack. Ciao!
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert taniej masz. Małe zmiany, wielka różnica. W Bodzio wybrane meble i akcesoria nawet do 40% taniej. Zapraszamy do salonów lub na bodzio.pl.
9: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
10: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
9: A, no i merci bardzo.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
0: Po reklamie.
11: 16.30, najnowsze wiadomości w Radiu Z i Dalia Tomczak i Rafał Piech. Zapraszamy.
12: Wraca sprawa tragicznej śmierci Henry'ego Nowaka na Wyspach Brytyjskich. Służby wszczęły dochodzenie dyscyplinarne w sprawie dwóch policjantów z Southampton, którzy zakuwali w kajdanki umierającego studenta, zamiast udzielić mu pomocy.
13: 18-latek zmarł w ubiegłym roku po ugodzeniu nożem, a interweniujący funkcjonariusze mieli zignorować jego stan. Zabójca studenta został już skazany na dożywocie.
12: Jechał hulajnogą 70 km na godzinę. Tak pędzącego 46-latka namierzył nieoznakowany policyjny patrol na drodze wojewódzkiej na Pomorzu.
13: Zatrzymany tłumaczył, że przesiadł się na hulajnogę, bo ma zakaz prowadzenia samochodów. Chwalił się też, że pojazd może osiągać nawet 100 km na godzinę. Mężczyzna dostał mandat na 1100 zł.
12: 26 osób korzysta z tymczasowego schronienia zapewnionego przez miasto po nocnym pożarze bloku w centrum Świnoujścia. Ogień strawił drewnianą konstrukcję poszycia dachu, a strażacy ewakuowali z budynku 70 osób.
13: Na szczęście nikt nie ucierpiał. O tym, kiedy lokatorzy będą mogli wrócić do swoich domów, zdecyduje nadzór budowlany po zakończeniu przeglądów technicznych.
12: Śledztwo Radia Z i Newsweeka. W czołówce rankingu trzecią, najbardziej zasięgową publikacją maja okazał się materiał Dominiki Długosz i Mariusza Gierszewskiego.
13: Przedstawili w nim działania służb zmierzające do zatrzymania byłego wiceministra sprawiedliwości Marcina Romanowskiego. Comiesięczny raport, o tym się mówi, przygotowuje Instytut Monitorowania Mediów we współpracy z Radiem Z.
12: A teraz powiemy o tym, co na drogach. Czas na wiadomości dla kierowców.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
14: Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl.
12: Dzwonicie do nas z A4 i informujecie o sporych utrudnieniach tam.
7: Za rozjazdem Brzeg Mysa, roboty drogowe, zajęty jeden pas, korek w stronę Opola ma już ponad 8 km.
12: Wypadek i problemy także na zachodnim Pomorzu.
15: Zablokowana droga między Ustronie Morskie a Kołobrzeg.
12: Teraz jeszcze wyjazd z Warszawy w stronę Lublina, zator już na wysokości Mostu Południowego.
16: Na odcinku Ostrod Związowna jest zamknięty jeden pas, jest tam korek na około 4 km w kierunku Lublina i Terespola.
12: Jeśli chcecie ostrzec kierowców, dzwońcie.
17: Czerwony telefon Radia Z. 321-321-100. Sponsorem programu był Carbazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. Carbazar.pl.
18: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
11: Dzisiaj ostrzeżenia przed burzami, przede wszystkim dla wschodniej, południowej i centralnej Polski. To będą burze lokalnie z dużym gradem, więc może być naprawdę nieciekawie. Kiedy ta pogoda się uspokoi? Jutro. Jutro na przykład tylko 18 stopni na Podhalu, najwyższa temperatura na zachodzie 27.
18: Sponsorem prognozy pogody był dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.

0: The Last Good Night w Radiu ZD. 14 minut do 17. Kochani, to jest absolutnie ostatni moment, aby dołączyć do finału naszej wakacyjnej Rządzę Pieniądze, który zaraz po 17, a gra toczy się o 400 tysięcy złotych i od teraz do 17 każde zgłoszenie wpada do gry 4400 razy. Co wy na to? Radio Z pod 7353 i jesteście w grze. No i mam nadzieję, że to się wam opłaci, tak jak bardzo wielu słuchaczkom i słuchaczom.
1: Grajcie, ja jestem żywym tego przykładem, że warto.
2: No grajcie w Radio Z, bo właśnie wygrałem 14 tysięcy złotych.
3: Grajcie, no. Trzeba próbować, bo jak ktoś nie spróbuje, to nie będzie wiedział, nie?
0: Ile to kosztuje, zapytacie. SMS kosztuje 3,69 VAT. Wpada do gry nie tylko o 400 tysięcy złotych w dzisiejszym finale, ale także do gry o Honda ZR-W w wielkim finale pod koniec wakacji. Pełna hybryda, moc 184 koni mechanicznych, przestronne wnętrze, duży bagażnik, idealny samochód na wypady rodzinne i nie tylko. Radio Z 7353. Grajcie i korzystajcie z pomnażania swojego szczęścia. 4400 szans. Jednym SMS-em.
4: Radio Z i już. Reklama.
5: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Lodówka Haier, taniej o 700 zł. Teraz za 2699 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3399. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 54 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Barbara, rekin!
7: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert.
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład klimatyzator przenośny Beko. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1599 zł. Teraz za jedyne 1199. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
9: W Media Expert taniej masz.
10: Po reklamie.

ostatnie 5 minut, żeby dołączyć do dzisiejszego finału. Wakacyjnej rządzę pieniądza. Gracie o 400 tysięcy złotych, a przez 8 minut jeszcze każdy SMS wpada do gry 4000.

0: rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 6 do 11 lipca. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
1: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Remont za jeden uśmiech w Radiu Z.
3: Dziękujemy za każdą historię, każdy uśmiech, każde marzenie. Poznaj rodziny, którym pomożemy odmienić ich domową codzienność. Już wkrótce ruszamy z remontami pełnymi dobrych emocji. Śledź naszą akcję w mediach społecznościowych i poczuj siłę niezwykłej przemiany.
2: Remont za jeden uśmiech w Radiu Z.
4: Materiały do remontu dostarcza Grainplast, polski producent chemii budowlanej.
5: Co, Barbara? Rekin!
6: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert.
1: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł. Media Expert, taniej
7: masz. Po reklamie.
8: 17 na naszych zegarach, najnowsze wiadomości w Radiu Z i Dalia Tomczak, Rafał Piech, prosimy.
9: Jest decyzja prokuratury w sprawie kierownika pociągu w związku z potrąceniem w Woli Bierwieckiej.
10: Po nawałnicach niebezpiecznie w lasach są zakazy wstępu.
9: Lewy na koszulce ciągle będzie miał 9. W nowym klubie grał z nią ktoś inny.
8: 17.
9: Są środki zapobiegawcze wobec kierownika pociągu, który odpowiadał za skład, gdy w lutym w Woli Bierwieckiej doszło do potrącenia 17-letniego licealisty.
10: Prokuratura w Radomiu zdecydowała o zawieszeniu go w obowiązkach i o dozorze policji.
9: Nastolatek pomagał kobiecie z dzieckiem znieść wózek na peron. Zanim wrócił do wagonu, drzwi przytrzasnęły mu rękę. Skład ruszył, a chłopak spadł na tory. W wypadku stracił nogi i część dłoni.
10: Prokuratura bada okoliczności wypadku. W studiu reporter Radomiu.

0: WDJZ Jan Kielak.
1: Janku,
0: to jakie są wstępne ustalenia?
1: Według śledczych kierownik pociągu nienależycie obserwował wymianę pasażerów i za wcześnie nadał sygnał do odjazdu. 3 tygodnie temu podczas ogłaszania mu zarzutów zasłab i czynności wznowiono dopiero dzisiaj. Mężczyzna po obejrzeniu nagrań z monitoringu przyznał się do winy i wyraził skruchę. Przekazał też prokuraturze, że chciałby przeprosić młodego licealistę. Decyzją śledczych kierownik składu został zawieszony w obowiązkach służbowych. Raz w tygodniu musi też stawiać się na komisariacie.
0: Mężczyźnie grozi do 8 lat więzienia.
2: Nawałnica sparaliżowała dziś pracę lotniska w Monachium. Starty samolotów zostały odwołane, podróżni utknęli w terminalach.
0: Wiadomości w tej sprawie zebrał korespondent Radia Z w Niemczech, Wojciech Harnes.
3: W związku z frontem burzowym nad Bawarią wiele europejskich towarzystw lotniczych anulowało rejsy do Monachium, a na miejscu odwołano prawie 100 startów. Odprawy podróżnych zostały przerwane. Pasażerowie, którzy wsiedli do samolotów krótko przed ogłoszeniem pogodowego alarmu, nie mogli przez ponad 2 godziny opuścić maszyn z powodu niebezpieczeństwa uderzeń piorunów. W południe spadło w Monachium w ciągu godziny 35 litrów deszczu na metr kwadratowy. Berlin, Wojciech Harnes, Radio Z.
0: Sytuacja na lotnisku wraca do normy. Wznowione odprawy, opóźnienia startów są ogromne.
2: A w Polsce po nawałnicach są zakazy wstępu do niektórych lasów. Zdecydowały się na to nadleśnictwa, na przykład w Radomiu, Szczecinie, Łodzi czy Zielonej Górze, mówi Regina Klimaszewska z Lasów Państwowych.
4: W wielu nadleśnictwach nadal usuwamy skutki zniszczeń. Silny wiatr połamał i powalił tysiące drzew. To realne zagrożenie dla życia i zdrowia. Dlatego wprowadziliśmy czasowe zakazy wstępu do lasów w rejonach, gdzie prowadzone są prace i istnieje ryzyko dla odwiedzających.
0: Leśnicy o szczegółach informują na bieżąco na swoich stronach internetowych.
2: Szef Kancelarii Prezydenta krótko o decyzji Ukrainy. Tamtejsza Rada Najwyższa przyjęła ustawę o utworzeniu Panteonu Narodowego. Mają się w nim znaleźć najlepsi synowie i córki.
0: Niewykluczone, że wśród nich będzie Stepan Bandera. Kierowana przez niego frakcja Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów jest odpowiedzialna za ludobójstwo na Wołyniu.
2: To jest ich ustawodawstwo państwowe, komentuje Zbigniew Bogucki.
5: Mają suwerenność, mają swobodę podejmowania decyzji. Pytanie, czy te decyzje są dobre. No w mojej ocenie, w ocenie przede wszystkim pana prezydenta, ale myślę, że olbrzymiej większości Polaków. Sławienie Bandery, sławienie zbrodniarzy, którzy dopuścili się nieludzkich zbrodni, ludobójstwa na Wołyniu i Małopolsce Wschodniej, to nie jest ten kierunek, który jest kierunkiem do świata Zachodu.
0: Nie ma jeszcze oficjalnej listy osób, które mają się znaleźć w ukraińskim Panteonie Narodowym.
2: Na lotnisku Gdynia-Kosakowo właśnie rozpoczyna się Open Air Festival. Reporter Radia Z Maciej Bąk na miejscu. Macieju, na co czekają uczestnicy?
6: Na pewno nie czekają na deszcz, choć skrajne upały też im się średnio marzą. Liczą za to, że jak co roku będzie wesoło i zróżnicowanie i że trochę sobie pod sceną popłaczą, a trochę potańczą. A oto muzyczne nadzieje openerowiczów.
7: Ja przede wszystkim na Florence and the Machine, bo to jest zespół, którego słucham od 12 roku życia.
8: Przyjechaliśmy głównie dla Addison Rae.
9: Są fajni DJ-e i naprawdę myślę, że w tym roku jest dobra festiwalowa muzyka, taka, do której można potańczyć.
6: Koncerty potrwają tu do mniej więcej 3 nad ranem, a kulminacją dnia będzie występ na głównej scenie. Florence i jej muzyczna maszyna to dzisiejszy headliner. Gdynia, Maciej Bąk, Radio Z.
0: Na openerze wystąpią też The Cure czy Nick Cave.
2: Robert Lewandowski nadal z 9. W Chicago Fire dostał koszulkę z numerem, z którym grał przez niemal całą karierę.
0: Na linii dziennikarz sportowy Radia Z Mateusz Liganza. Mateuszu, nie było to takie oczywiste.
10: W amerykańskiej MLS przepisy pozwalają w trakcie sezonu piłkarzom na zmianę numeru na koszulce. Uruchomienie tej procedury było konieczne, by lewy mógł otrzymać upragnioną 9, bo do tej pory występował z nią Hugo Kuipers. Belgijski napastnik Chicago Fire ma na koncie 13 goli i jest najlepszym strzelcem tegorocznych rozgrywek. Po podpisaniu kontraktu przez lewego bez problemów zwolnił numer. Podobnie jak to miało miejsce w Barcelonie, Lewandowski przychodząc wtedy do Dumy Katalonii otrzymał 9 od Holendra Memphisa Depaya.
2: Lewandowski jest w trakcie załatwiania pozwolenia na pracę. Jego debiut w nowym klubie będzie możliwy najwcześniej za 2 tygodnie.
11: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
12: Sponsorem programu jest producent sprayu Tribactic oraz maści Tribiotic stosowanych przy zakażeniach bakteryjnych skóry. Sponsorem programu jest producent kosmetyków do opalania i ochrony przeciwsłonecznej Violenda Soldor.
13: Dzisiaj jeszcze trochę trzeba przetrwać i proszę uważać na te gwałtowne zjawiska burzowe z dużym gradem. To przede wszystkim na południu, w centrum i na wschodzie kraju. Jutro natomiast od 18 do 27 stopni, 27 na zachodzie, 18 na Podhalu, w centrum 25-26. Uff, można odetchnąć od żaru.
12: Sponsorem programu był producent sprayu Tribactic oraz maści Tribiotic stosowanych przy zakażeniach bakteryjnych skóry. Sponsorem programu był producent kosmetyków do opalania i ochrony przeciwsłonecznej Bielenda Soldor.
14: Radio Z i już. Sponsorem programu jest właściciel marki Gatta, polski producent rajstop, bielizny i strojów kąpielowych.
13: 6 minut po 17. Już za moment, już za chwileczkę u kogoś z Was zadzwoni telefon pod warunkiem, że graliście w naszej wakacyjnej Rządzę Pieniądze. Bardzo proszę wszystkich, którzy SMS-ują i którzy trzymają kciuki za siebie albo za bliskich o odbieranie telefonu i czujność. Mam nadzieję, do usłyszenia.

0: Ed Sheeran na antenie Radio Z, a my gramy! Dzwonimy teraz do kogoś, kto SMS-ował, kto brał udział w zabawie Rządza Pieniądza w Radiu Z i stanie przed szansą wygrania gigantycznej kasy. Mam nadzieję, że odbierze. Bardzo, bardzo na to liczę. 5 regulaminowych sygnałów, 2 za nami. Ja bardzo proszę, aby sprawdzać, u kogo burczy, u kogo dzwonił, u kogo drga gdzieś w kieszeni ten telefon. Proszę odbierać. Taka okazja nie może przejść obok nosa.
1: Halo?
0: Jest! Dzień dobry, tu Rządza Pieniądza, tu Radio Z, tu Ewelina Pacyna. Do kogo się dodzwoniłam? Halo? Czy mamy kogoś na łączach? Halo, halo, halo, halo. Halo, halo. Próbujemy dodzwonić się jeszcze raz, więc bardzo proszę o cierpliwość. No, mam nadzieję, że tym razem się uda.
1: Halo?
0: Dzień dobry. Tu Radio Z Rządza Pieniądza. Coś nas rozłączyło przed momentem. Z kim rozmawiam?
1: Z Pawłem.
0: Cześć Pawle. Skąd ty jesteś? Gdzie cię zastałam?
1: A niedaleko, Ząbki pod Warszawą.
0: Uff, powiem ci, że kamień z serca mi spadł, bo nas przez moment rozłączyło, a ja mam dla ciebie 13 tysięcy w portfelu. To jest twoja nagroda, cieszę. Twój pewniak.
1: No dobra. Teraz idę na zewnątrz.
0: No mam nadzieję, że będziemy się troszkę lepiej słyszeć. Mój drogi, mam nadzieję, że ty znasz zasady naszej zabawy Rządza Pieniądza. Skoro zagrałeś, to chyba słuchasz Zetki. Dostałeś przed momentem ode mnie 13 tysięcy w portfelu i to jest twoja nagroda pewna na 100%, ale masz możliwość wymiany tej nagrody na walizki, w których są różne kwoty. Mamy 5 tysięcy, mamy 12 tysięcy, mamy 15 tysięcy, mamy 40 tysięcy, no jest też absolutny hit 400 tysięcy złotych, czyli główna nagroda. Czy ty chciałbyś grać o więcej, czy zostajesz przy tych 13 tysięcy?
1: Kurczę. No chyba zagramy, bo to tyle czasu, już dzwonię, już SMS-uję. Chyba trzeba podnieść to ryzyko, tak?
0: No a ryzyko jest spore, mój drogi, bo w walizkach może być dużo mniej niż masz teraz. No, na przykład 5 tysięcy albo 12 tysięcy.
1: 5 tysięcy najmniej, tak?
0: Co ty o tym sądzisz?
1: Gramy.
0: Bo ja ci mogę zaproponować 15 tysięcy jako pewniak. Czyli gdybyś ustrzelił, dajmy na to, 5 tysięcy, no to teraz masz 3 razy więcej. 15 tysięcy złotych w portfelu.
1: A jednak zagramy.
0: Jesteś przekonany?
1: No tak.
0: No dobrze, no to twoja decyzja zaakceptowana. Przed tobą wyobraź sobie literki, które układają się w napis Radio Z. Na którą postawisz?
1: D jak Danuta.
0: D jak Danuta, zaznaczamy. Pod literką D kryje się 7 walizek. Którą wybierasz?
1: 2.
0: Zaznaczamy. Jesteś gotów? Otwieramy walizkę. No to mocno trzymam kciuki.
2: Masz 15 tysięcy złotych.
0: Brawo!
1: Nic się nie zmieniło.
0: Nic się nie zmieniło, ale ja się bardzo cieszę, że nic nie straciłeś, mój drogi. Duże gratulacje.
1: No dzięki serdecznie.
0: No mam nadzieję, że to się przyda na wakacje.
1: No pewnie.
0: Masz jakieś plany, czy jeszcze wszystko przed tobą?
1: No mam, ale no mówię, za miesiąc na urlop to akurat.
0: No to akurat masz jeszcze trochę czasu, jak to wszystko rozplanować. Serdecznie ci gratuluję. Wysyłam uściski do twojej miejscowości. No i mam nadzieję, że być może się jeszcze usłyszymy, bo ty przecież grałeś nie tylko w dzisiejszym finale, ale także w wielkim finale pod koniec wakacji o Hondę ZRV, tak jak zresztą wszyscy gracze. No to być może do usłyszenia. Gratuluję, pozdrawiam, całuję.
1: No to do usłyszenia. Dzięki serdeczne. Pozdrawiam.
0: Moi drodzy, dokładamy 100. Co wy na to? Od jutra, właściwie od teraz, w puli 500 000 złotych i już dzisiaj możecie wejść do gry o te pieniądze, wysyłając SMS-y o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 VAT. Gracie nie tylko o 500 000, ale także o nowy samochód, więc grajcie i wygrywajcie. Radio Z 7353.
3: Niemożliwe staje się możliwe. Wakacyjna Rządza Pieniądza. Regulamin na radioz.pl.

0: Sponsorem programu był właściciel marki Gatta, polski producent rajstop, bielizny i strojów kąpielowych. Reklama.
1: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Telewizor LG 48 cali OLED, taniej o 500 zł. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499, a dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Jak wyprzedaż, to w euro!
3: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
4: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
5: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Wygrywaj przez całe lato w Cinema City. Popcorn, napoje, bilety i wiele więcej. Każdy zakup przybliża Cię do kolejnych kinowych nagród. Zbieraj punkty i wymieniaj je na nagrody. Szczegóły i regulamin na promocinemacity.pl.
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert.
9: Pani Celinka z Kauflandu od rana gotowa na okazję.
10: Co czwartek, jak w zegarku, wpadają nowe oferty.
9: A już od czwartku olej Beskidzki Bielmar litr 4,99 z Kaufland Card Extra, 3 na osobę. A płyny do płukania Kokolino kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 6 na osobę. Kaufland.
11: Na boisku nigdy nie liczy się jeden zawodnik. Liczy się cały skład. Weekend. Okna, drzwi, bramy.
12: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
13: No ale co, Barbara? Rekin!
12: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
14: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej.
15: Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele ataku napój Dr. Wit. Woda witaminowa 550 ml. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. Pod bramką kabanosy z wędzarni Select 175 gramów. 7,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit 6 sztuk na kartę. A akcję kończą fistaszki Bacador 400 gramów. 4,99 za sztukę. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka!
9: Po reklamie.
16: 17.30 i Dalia Tomczak, Rafał Piech i wiadomości w Radiu Z.
17: Śmiertelny wypadek na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w wielkopolskim Kiszkowie.
18: Kierowca osobówki wjechał wprost pod pociąg towarowy. 41-latek zginął na miejscu. Maszynista składu był trzeźwy.
17: Policjanci z Olsztyna proszą o pomoc w rozwikłaniu zabójstwa sprzed ponad 20 lat. Chodzi o sprawę Stanisława Hornowicza, którego zakopane szczątki znaleziono przypadkowo nad rzeką Łyną.
18: Tożsamość potwierdziły dopiero niedawne badania DNA. Śledczy apelują o kontakt wszystkich, którzy mogą wiedzieć coś o tej zbrodni, a więcej o niej piszemy na radioz.pl.
17: Rosja i Chiny przeprowadziły w ubiegłym roku tajne szkolenia wojskowe. Jak podaje Reuters, około 200 rosyjskich żołnierzy miało ćwiczenia w chińskich bazach, m.in. z zakresu obrony przed bronią biologiczną i chemiczną.
18: Część z nich miała później trafić na front w Ukrainie. Pekin i Moskwa stanowczo temu zaprzeczają. Z kolei Unia jest zaniepokojona współpracą obu państw.
17: Od października Wizz Air będzie latał z Polski do Egiptu. Uruchomi połączenia z kilku lotnisk, m.in. z Modlina, Katowic, Gdańska i Krakowa.
18: Jesienią będzie też można polecieć z warszawskiego lotniska Chopina do francuskiego Lyonu.
17: Teraz informacje dla kierowców. Zapraszam.
19: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
20: Sponsorem programu jest firma ZTE, producent routerów mobilnych 5G. www.zteshop.pl.
21: Sponsorem programu jest Karbazar, ogólnopolska platforma skupu aut. Karbazar.pl.
17: utrudnienia na S2 w Warszawie w stronę Lublina. Dzwonicie do nas w tej sprawie.
0: Zamknięta na odcinku około 7 km, 8 z trzech pasów jest przejezdny 1.
17: Zwężenie od węzła Wilanów aż do węzła Patriotów. Utrudnienia na ekspresowej 14 w Łódzkiem między węzłami Łódź-Retkinia, Konstantynów Łódzki w kierunku autostrady A2 trwają roboty drogowe, zablokowany jeden pas. Zepsuta ciężarówka blokuje ruch na skrzyżowaniu dróg nr 58 oraz 63 w Piszu w Warmińsko-Mazurskiem. Ruch odbywa się wahadłowo, utrudnienia mogą potrwać jeszcze przez godzinę. A jeśli obok Was też dzieje się coś ważnego, dajcie nam znać.
19: Czerwony telefon Radia Z. 321-321-100.
1: Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych Carbazar.pl.
20: Sponsorem programu była firma ZTE, producent routerów mobilnych 5G. www.zteshop.pl.
22: Dziś wieczorem uważajcie na opady deszczu, burze lokalnie z dużym gradem, przede wszystkim we wschodniej, południowej i centralnej części kraju. Jutro zdecydowanie bardziej spokojnie, zero burz, troszkę deszczu wzdłuż wschodniej granicy, troszeczkę deszczu na północnym zachodzie, ale poza tym naprawdę bardzo przyzwoicie, jeśli chodzi o temperatury od 18 do 27 stopni. Michael Jackson teraz.

0: Brian Adams na antenie Radia Z. A paragony grozy nad Bałtykiem przy tych wyborach to pikuś. Ogłoszono najdroższe kierunki na wakacje w tym roku. Na szczycie Grenlandia, miejsce drugie brytyjskie Wyspy Dziewicze, a podium zamyka Polinezja Francuska. Eksperci analizowali 5 kluczowych kategorii wydatków, czyli koszty przelotów, zakwaterowania, wynajmu samochodu, posiłków i przeciętnych dziennych wydatków. I taki średni koszt jednodniowej wycieczki na przykład na Grenlandię to około 4500 zł. Czyli tam nie jedziemy, na pewno nie. Ale gdzie wybieramy się na 100% za moment, to na jedną z dzikich plaż z zespołem Rotary. Zostańcie z Zetką.
1: Radio Z i reklama.
2: Barbara, łatwa kasa?
3: Marian, zawsze.
2: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
3: Sprytnie.
2: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
4: Chwilę ich nie było, ale tego lata minionki ruszają na podbój Hollywood, a świat staje na krawędzi.
5: Ale będzie zabawa, no chodźcie!
4: Minionki i straszydła. Od 1 lipca tylko w kinach. Poleca Radio Z.
6: Marian, natychmiast wyłaź z wody!
7: No ale co, Barbara? Rekin!
6: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert.
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
9: W Media Expert taniej masz.
10: Po reklamie.
11: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: lodówka Haier, taniej o 700 zł. Teraz za 2699 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3399. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 54 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: No Marek, zaszaleliście z tymi Karaibami? Odważnie. Przecież przy tych waszych ratach kredytu w euro, to ja myślałem, że wy raczej na działkę pod Grójec, a nie pod Palmy.
2: Odważną decyzją, Roman, było płacić takie wysokie raty przez 10 lat. Teraz po prostu odbieram swoje.
1: Odbierasz? Nie rozumiem. Bank sam pieniędzy nie rozdaje.
2: Może nie, ale za błędy w umowach już tak. Votum Consumer Care przeanalizowało umowę i znaleźli błędy banku. A potem jakoś to poszło i sąd uwolnił nas od wadliwego kredytu w euro.
3: Umowa kredytu w euro może zawierać klauzule niedozwolone. Zrób pierwszy krok i przekaż umowę do analizy. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka ZOO z siedzibą we Wrocławiu.
4: Hej, lubisz przygody? Co powiesz na wspaniały weekend na Dolnym Śląsku? Zrób to z Radiem Z. Weź udział w naszym konkursie i wygraj wyjątkowy pobyt w Kotlinie Kłodzkiej dla Ciebie i bliskiej Ci osoby. Czekają na Was zamki, twierdze, jaskinie i niepowtarzalny spływ Nysą Kłodzką. Wejdź na radioz.pl i zgłoś się już dziś. Zrób to z Radiem Z na Dolnym Śląsku. Partnerami akcji są Dolny Śląsk i Turystyczna Trzynastka. Dolny Śląsk. Atrakcyjny na lato, atrakcyjny na lata.
5: Znowu muszę się zająć windykacją.
6: To coś z indykiem?
5: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
6: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm i mogę zapomnieć o windykacji.
7: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIG będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj. BIG.pl.
8: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
9: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
8: No, sam zobacz.
10: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
11: Hej, zwrotomocni! Tu mówi Puszka. Za mnie jest 50 groszy.
12: Za mnie? Butelkę plastikową? Też 50 groszy.
13: Za szklane butelki wielokrotnego użytku złotóweczka.
11: Zwróćcie nas. Będzie mniej odpadów. Zwrotomocni! Odbierajcie kaucje, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
14: Po reklamie.
15: I to już 18. Najnowsze wiadomości mają dla nas i Dalia Tomczak, i Rafał Piech.
16: Śnięte ryby przy Zaporze Pilchowickiej. Sprawdzamy, co z wodą pitną.
17: Przyspiesza centralna e-rejestracja. Kolejki w przychodniach mają być krótsze.
16: Rusza walka o awans na mundialu. Anglia kontra Demokratyczna Republika Konga.
15: 18.
16: Ponad 11 ton śniętych ryb odłowiono z rzeki Bóbr przy Zaporze Pilchowickiej na Dolnym Śląsku. A to nie koniec prac, informuje nas Tauron Ekoenergia.
17: Spółka jest odpowiedzialna za zaporę i jej remont. Zapewnia, że działa z zespołem przyrodników.
16: Po sztabie kryzysowym w Lwówku Śląskim łączymy się z reporterką Radia Z, Grażyną Wiatr. Grażyno, co z bezpieczeństwem mieszkańców i wodą pitną?
18: W tej chwili nie ma zagrożenia dla wody pitnej, bo okolica jest głównie zasilona przez wodociąg sieciowy, ale może być problem ze studniami przy gospodarstwach, mówi mi szefowa lwóweckiego sanepidu Zofia Lipka.
19: Jeżeli będzie takie zagrożenie, to oczywiście wdrożymy działania, polegające również na ewentualnej dezynfekcji tych studni i na badania wody.
18: Może być problem za to z kąpieliskami, ale są to głównie nielegalne kąpieliska wdłuż rzeki. Sanepid odradza kontakt z wodą. Lwówek Śląski, Grażyna Wiatr, Radio Z.
17: Według wstępnych wyników badań, stan wody w rzece poniżej zapory pogarsza się. Na szczegółowe wyniki trzeba będzie poczekać kilka dni.
16: Od dziś spore zmiany w przychodniach w całej Polsce. Na mammografię, testy HPV oraz wizytę u kardiologa umówimy się wyłącznie przez centralną e-rejestrację.
17: Wizyty zarejestrowane w inny sposób nie będą finansowane przez NFZ. To kolejny etap zmian, które mają skrócić kolejki.
16: Jedną z przychodni w Lublinie odwiedził reporter Radia Z Mateusz Kasiak.
3: Już teraz krótsze kolejki są w przychodni na ulicy Koryznowej w Lublinie. Jak mówi mi Karolina Najda Kopacz, odpowiedzialna

0: Tu za rejestrację pacjentów można zapisywać się do dowolnego specjalisty wybranej przez siebie przychodni w całej Polsce.
1: Siedzą tak naprawdę w domu, w fotelu, czy to przez internetowe konto pacjenta, czy jeśli nie ma takiej możliwości zarejestrowania się przez IKP, wykonując telefon do dowolnej tak naprawdę placówki.
0: Bo nadal to pacjent decyduje, czy chce zapisać się przez internet, telefon, czy osobiście. Przychodnia mu w tym tylko pomaga. Mateusz Kasiak, Radio Z.
2: Od 1 sierpnia w ten sposób będzie można zapisać się na kolejne wizyty i badania. Między innymi do nefrologa, lekarza chorób zakaźnych czy endokrynologa.
3: Nowe zasady pobytu Ukraińców w ośrodkach zbiorowego zakwaterowania w Polsce. Dziś część uchodźców straciła prawo do bezpłatnego zamieszkiwania w tych miejscach.
2: To kolejny etap wygaszania pomocy dla uciekających przed wojną. Rzecznik Praw Obywatelskich alarmuje, że zmienione przepisy mogą pozbawić wsparcia najbardziej potrzebujących, w tym dzieci.
3: Co na to rząd? O tym reporter Radia Z Krzysztof Grządzielski.
4: Bezpłatna pomoc w ośrodkach będzie dostępna jedynie dla kobiet w ciąży, osób z niepełnosprawnościami oraz emerytów, którzy nie pobierają polskiej emerytury. Dzieci zostały wyłączone z systemu wsparcia, ale szefowa resortu polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk zapewnia o pomocy.
5: Skierowaliśmy także za pośrednictwem wojewodów odpowiednie pisma i wytyczne, żeby w takich sytuacjach można było skorzystać z świadczeń dostępnych za pośrednictwem samorządów.
4: Chodzi m.in. o zasiłki, z których będzie można pokryć opłatę za pobyt dziecka w ośrodku. Krzysztof Grządzielski, Radio Z.
3: Do tej pory z ośrodków zbiorowego zakwaterowania korzystało prawie 11 tysięcy Ukraińców.
2: Po zmianach z bezpłatnego pobytu będzie mogła korzystać tylko nieco ponad połowa z nich.
3: Na mundialu zaczyna się walka o kolejne miejsce w 1/8 finału w Atlancie. Bój o awans zaczynają reprezentacje Anglii i Demokratycznej Republiki Konga.
2: Spotkanie będzie oglądał Krzysztof Wilanowski z redakcji sportowej Radia Z. Krzysztofie, mamy polski wątek w tym meczu.
6: Zgadza się, super snajpera Anglików Harry'ego Kane'a spróbuje zatrzymać Steve Capaldi, znany kibicom polskiej ekstraklasy. Obecnie jest zawodnikiem łódzkiego Widzewa, a wcześniej reprezentował barwy Legii Warszawa. Przed całą reprezentacją Demokratycznej Republiki Konga arcytrudne wyzwanie. Anglicy są oczywiście faworytami nie tylko tego meczu, ale też całego turnieju. W pierwszym spotkaniu grupowym z Chorwacją pokazali już, że potrafią wznieść się na wręcz kosmiczny poziom.
3: Wynik meczu sprawdzimy dla Was za godzinę.
2: A kolejne wiadomości w Radiu Z za niecałe pół godziny. Zaprasza Darek Kliniczak.
7: A co na termometrach jutro? Zdecydowanie lżej, moi drodzy. 18 stopni na Podhalu, 22 stopnie na Pomorzu. Jeśli chodzi o Polskę centralną, 25-26, 27 na zachodzie. Troszkę deszczu, ale to naprawdę odrobinkę. Jutro można wypoczywać i się nie upocić. Sandra, Everlasting Love teraz w Radiu Z.

Rise Up w Radiu Z. 15 minut po 18. Teraz pytanie ważne do psiarzy. Czy świętujecie dzisiaj 1 lipca w kalendarzu, czyli Dzień Psiaka? No i z tej okazji powiem, producent słodyczy wypuścił rzemieślnicze lody dla psów oparte na prostych składnikach, ale jakże starannie skomponowanych. Kaczka z dodatkiem cukinii, dyni, marchewki, gruszki, malin, indyka wzbogacona o marchewkę, dynię, batata. Ja już mam smak. No tylko pozazdrościć pieskom, które będą miały tak szczodrych właścicieli, którzy z okazji święta, może nie tylko, na taki zakup się zdecydują. O, a teraz i znalazłam w Radiu Z.

0: Radio Z zaprasza na jedno z najważniejszych wydarzeń muzycznych tego lata. Open Air Festival 2026. Poczuj klimat festiwalowych wakacji w wykonaniu największych gwiazd muzyki. Teddy Swims, Calvin Harris, Florence and the Machine, Martin Garrix, Zara Larsson. Open Air Festival 2026 w Radiu Z. Od 1 do 4 lipca. Radio Z. Muzyka numer 1.
1: Reklama.
2: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 6 do 11 lipca. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
3: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
4: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
3: No sam zobacz.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1999 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Tam, gdzie kończy się futbol, zaczyna się gra o miliony.
7: O tym właśnie opowiadam w książce Agent. Moja prawda o lewym, pieniądzach i manipulacji.
6: Cezary Kucharski w rozmowie z Krzysztofem Pyzią. Książkę wydawnictwa Pruszyński i spółka poleca Radio Z.
8: Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki! Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek.
9: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
10: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
9: A, no i merci bardzo.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
1: Po reklamie.
11: Na zegarach 18.30 Darek Klimczak rozpoczyna swój dyżur. Dzień dobry. Wiadomości Radio Z, zapraszamy.
12: Wójt gminy Niedźwiada pod Lublinem Marek K. usłyszał dzisiaj wyrok za jazdę po pijanemu. Dostał grzywnę w wysokości 20 tysięcy złotych i 3-letni zakaz prowadzenia samochodu. Może za to jeździć traktorem, co jak mówił jest konieczne, bo jest rolnikiem. Sąd się do tego przychylił, biorąc pod uwagę m.in. to, że oskarżony złamał prawo po raz pierwszy. 4 osoby nie żyją, co najmniej 28 jest rannych. Taki jest bilans dzisiejszych rosyjskich ataków na Charków i Odessę. W Charkowie pociski spadły m.in. na 4 domy. W Holandii urodziły się jednojajowe czworaczki. Takie ciąże zdarzają się raz na 11 milionów. 4 chłopcy urodzili się w maju, ale informacje podano teraz, gdy jest już pewne, że zarówno oni, jak i matka czują się dobrze. Poród odbył się przez cesarskie cięcie, wymagał przygotowania przez szpital 4 zespołów medycznych. Jeszcze nawet przez kilka godzin nie będą jeździć pociągi między Lęborkiem a Słupskiem. Powód to awaria sieci trakcyjnej. Trwa cały czas naprawa, a podróżni z pociągu Ustka-Warszawa, który utknął w Słupsku, zostali autokarami przewiezieni do Gdyni i stamtąd innymi pociągami będą mogli dojechać do stolicy. A jak jeździć się po drogach? Zapraszam na te informacje.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
12: W Warszawie wciąż są utrudnienia dla wyjeżdżających w stronę Lublina na południowej obwodnicy. Cały czas jest korek, ale teraz jest mniejszy. Zaczyna się zawałem miedzeszyńskim. Do tego sporo korków na ulicach. Z 20 minut trzeba stać na Towarowej, by przejechać przez plac Zawiszy. Zatykają się także Aleje Jerozolimskie za Dworcem Zachodnim w stronę autostrady. Pod Poznaniem z kolei stoicie na dojazdach S11 do autostrady. Z drugiej strony stoicie na Krzywoustego. Te zatory mają po 2-3 km. Zablokowana jest także droga Tczew-Gniew. W W Kowach zderzyły się dwa samochody. Niewielkie korki są w obie strony. 321, 321, 100, numer dla Was szerokiej drogi.
1: Sponsorem programu jest firma Bros, producent preparatów Amaris do stosowania po ukąszeniach owadów. www.bros.pl.
11: Dzisiaj ostrzegamy przed burzami z gradem i to dużym gradem, przede wszystkim w centrum, na zachodzie i w południowych rewirach naszego kraju. Od jutra w pogodzie spokojniej, nie będzie burz, będzie odrobinka deszczu i przede wszystkim znośna temperatura, maksymalnie 27 na zachodzie.
3: Sponsorem programu była firma Bros, producent preparatów na komary i kleszcze. Bros.pl

0: to oczywiście Jennifer Page, Crush na antenie Radia Z. A już za chwilę, już za momencik, po 19:00 startuje nasz Zetkowy program openerowy. Na miejscu na lotnisku Gdynia-Kosakowo jest nasze specjalne Zetkowe studio. Mateusz Ptaszyński, a później Norbert Bieńkowski będą was dopieszczać, opowiadać o koncertach, o muzyce. Dziś wieczorem na scenach m.in. Zara Larsson, Florence and the Machine. No i będzie też coś w przerwach. Może będziecie zainteresowani naszą zabawą. Koło fortuny, jak ze starych dobrych lat, no i super nagrody do wygrania, więc kto na przykład teraz w drodze, no to koniecznie do nas zajrzyjcie, a program startuje tuż po wiadomościach po 19:00. Radio Z
1: i już. Reklama. Remont za jeden uśmiech w Radio Z.
2: Dziękujemy za każdą historię, każdy uśmiech, każde marzenie. Poznaj rodziny, którym pomożemy odmienić ich domową codzienność. Już wkrótce ruszamy z remontami pełnymi dobrych emocji. Śledź naszą akcję w mediach społecznościowych i poczuj siłę niezwykłej przemiany.
1: Remont za jeden uśmiech w Radio Z.
3: Materiały do remontu dostarcza Grainplast, polski producent chemii budowlanej.
4: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
5: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
4: No, sam zobacz.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp, aż 70 cali, kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł.
1: Po reklamie.
3: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Reklama.
1: Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki! Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek.
2: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
3: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
2: No, sam zobacz.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
5: Hej, człowieku! Twój pies ma nosa do zdrowego jedzenia. Zapomnij o suchych kulkach. Psi Buffet to świeże jedzenie z naturalnych składników. Wejdź na psibuffet.pl/halo i odbierz 30% zniżki na dwie pierwsze paczki.
6: Para do pary w Radiu Z.
7: Para królewska lub prezydencka? Słynny piłkarz i piosenkarka? Znani aktorzy, a może po prostu sąsiedzi? Albo szwagier z żoną? Zajrzyj na facebookowy profil Radia Z i weź udział w konkursie. Napisz w komentarzu, z jaką parą zjadłbyś wymarzoną kolację i uzasadnij swój wybór. Wygraj 500 zł i bilety do kina na film Zaproszenie z gwiazdorską obsadą.
8: Sponsorem konkursu Para do pary w Radiu Z jest dystrybutor filmu Olivia Wilde Zaproszenie.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert taniej masz. Małe zmiany, wielka różnica. W Bodzio wybrane meble i akcesoria nawet do 40% taniej. Zapraszamy do salonów lub na bodzio.pl.
0: Po reklamie.
9: To już 19 na naszych zegarach. Najważniejsze wiadomości w Radiu Z ma dla nas Darek Klimczak. Zapraszamy.
10: Na początek o wynikach spotkania prezydenta z ministrem obrony narodowej. Anglia za burtą mundialu po pierwszej połowie przegrywa z Demokratyczną Republiką Konga. Koncerty i dużo, dużo więcej, w tym także muzyka Chopina. Rusza Open Air 2026.
9: 19.
10: Nieco ponad godzinę trwało spotkanie prezydenta z ministrem obrony narodowej. Miało być o obecności wojsk amerykańskich w Polsce. Ani Pałac Prezydencki, ani resort obrony nie przekazały jednak żadnego komunikatu o tych rozmowach. Nasz reporter Marcin Friedrich był przed Pałacem Prezydenckim. Marcinie, czy wiemy cokolwiek o rezultatach tego spotkania?
11: Było ono poświęcone przede wszystkim przyszłotygodniowemu szczytowi NATO w Ankarze. Polskę reprezentować będzie prezydent Karol Nawrocki. Towarzyszyć mu mają też przedstawiciele Ministerstwa Obrony Narodowej i Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Według szefa klubu parlamentarnego PSL Krzysztofa Paszyka to dzisiejsze spotkanie szefa MON z prezydentem świadczy o tym, że Polska w sprawach bezpieczeństwa mówi jednym głosem.
12: Wspólny głos oparty na potrzebie budowania silnej pozycji i bezpieczeństwa.
11: Trwają też rozmowy o obecności w Polsce wojsk amerykańskich. Do Waszyngtonu wybiera się wkrótce szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Marcin Friedrich, Radio Z.
10: Podczas ostatniej wizyty Karola Nawrockiego w Białym Domu Donald Trump miał podtrzymać swoją deklarację o wysłaniu do Polski dodatkowych 5000 amerykańskich żołnierzy. Kolejni uchodźcy z Ukrainy tracą prawo do pomocy. Od dziś z bezpłatnego pobytu w ośrodkach zbiorowego zakwaterowania nie będą mogły już korzystać m.in. kobiety z Ukrainy z dziećmi, które ukończyły pierwszy rok życia, a także seniorzy pobierający polską emeryturę. To kolejny etap wygaszania pomocy dla uchodźców. To zasady, do których przyjeżdżający do Polski powinni się dostosować, mówi szef prezydenckiej kancelarii Zbigniew Bogucki.
13: Powinni być dokładnie tak samo, ani lepiej, ale też nie gorzej traktowani niż obywatele innych krajów, ale nie mogą być traktowani lepiej niż Polacy.
10: Rzecznik Praw Obywatelskich

0: Alarmuje, że zmiany dotkną przede wszystkim osoby samotnie wychowujące większą liczbę dzieci. Ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk zapowiada z kolei przepisy pozwalające na pobyt dzieciom Ukraińców w ośrodkach.
1: Nikt nie powinien pozostać bez pomocy, nikt nie powinien pozostać bez opieki i każdy z tych dzieci powinno móc znaleźć się bez dodatkowych kosztów w miejsce w takim ośrodku zakwaterowania zbiorowego.
0: W ośrodkach nadal mieszka około 11 tysięcy osób, prawie połowę z tej grupy stanowią dzieci. Szpitale powiatowe znów mogą stanąć przed trudnym wyborem: finansować leczenie pacjentów, czy też wypłacać ustawowe podwyżki dla lekarzy i pielęgniarek. Wciąż nie wiadomo, ile środków na ten cel przekaże Narodowy Fundusz Zdrowia, a podwyżki właśnie dzisiaj weszły w życie. Jak mówi Radiu Z Marta Nowacka, prezeska Śląskiego Związku Szpitali Powiatowych, w ubiegłym roku pieniędzy było zbyt mało i szpitale musiały same pokrywać różnicę.
2: Przekazuje się nam tak naprawdę na pełną podwyżkę. Nie ma tam kosztu brutto, które musi ponieść pracodawca. Nie ma tam również kosztu, które wynikają z regulaminów, które są ogólnie takie same w większości szpitali. Czyli te wszystkie koszty musi ponieść sam pracodawca.
0: Dla lekarzy, specjalistów i pielęgniarek minimalne pensje wzrosły średnio około 1000 zł. Podwyżki objęły też ratowników medycznych, fizjoterapeutów, farmaceutów i diagnostów laboratoryjnych. Pachnie niespodzianką w Atlancie. Anglicy jak na razie odpadają z mundialu. Po pierwszej połowie sensacyjnie przegrywają z Demokratyczną Republiką Konga 0-1. Ten pojedynek obserwuje Krzysztof Wilanowski z redakcji sportowej Radia Z.
3: Jestem, dzień dobry.
0: Dzień dobry. Krzysztof, jak Kongijczycy zaskoczyli Anglików?
3: No, zaskoczenie to dobre słowo, bo już w 7 minucie Brian Tsipenga wykorzystał niefrastobliwość rywali, uderzył sprytnie sprzed pola karnego i właśnie zaskoczył Jordana Pickforda. Anglicy podrażnieni ruszyli do ataku, ale w kongijskiej bramce dwoi się i troi. Lionel Massi Zhao już kilka razy bronił w sytuacjach, w których wydawało się to wręcz niemożliwe. Wykazał się refleksem m.in. w akcji, w której głową z metra uderzał Jude Bellingham. Gola nie było, a pomocnik Anglików sam nie dowierzał. To musiało wpaść, ale nie wpadło.
0: Wynik tego meczu i więcej wieści z mundialu i nie tylko za godzinę w wiadomościach sportowych Radia Z. A teraz wiadomości kulturalne. Dzisiaj startuje opener. Od tego zacznie Rafał Piech.
4: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
5: Open Air Festival oficjalnie rozpoczęty. Wśród gwiazd, które wystąpią w Gdyni, są m.in. The Cure, Florence and the Machine, Calvin Harris i Martin Garrix. Na miejscu jest dziennikarka muzyczna Radia Z Magda Barczyk. Jakie atrakcje czekają na festiwalowiczów?
6: Oprócz koncertów to m.in. pokazy mody, spotkania w strefie NGOs, pokazy filmów i stand-up. Jednym z najciekawszych elementów podczas tegorocznego festiwalu będzie koncert muzyki Chopina, który usłyszymy na scenie głównej już jutro o godzinie 20.30.
5: Na miejscu jest także strefa Radia Z, z której będziemy nadawać program na żywo. Cezary Kucharski przerywa milczenie. W księgarniach jest już książka Agent. Moja prawda o lewym, pieniądzach i manipulacji. Nasz redakcyjny kolega Krzysztof Pyzia wysłuchał człowieka, który przeprowadził Roberta Lewandowskiego z pruszkowskiej murawy na sam szczyt Borussii i Bayernu.
7: To moja prawda o lewym, o jego żonie Annie, o wielkich pieniądzach, o transferach, o negocjacjach z wielkimi klubami, o Realu Madryt.
5: W książce też sekrety piłkarskich szatni, hazard, piękne kobiety, gigantyczne kompleksy i absurdalne zachcianki gwiazd.
8: Sponsorem programu jest producent sprayu Tribactic oraz maści Tribiotic stosowanych przy zakażeniach bakteryjnych skóry.
9: Wszystkie oczy zwrócone na Gdynię. Halo Mateuszu, jak pogoda?
10: Halo, jestem.
9: Peleryńka
10: na szczęście
9: jakaś?
10: Nie, bo nie pada na szczęście, więc fantastycznie. No deszcz tutaj gwiazd, fantastycznych gwiazd i z Polski i z zagranicy. Jedna za chwilę u nas Natalia Mujanga na żywo w studiu Radio Z tym plenerowym.
8: Sponsorem programu był producent sprayu Tribactic oraz maści Tribiotic stosowanych przy zakażeniach bakteryjnych skóry. Radio Z i już. Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: Open Air Festival w Radiu Z.
1: No i słuchajcie, wychodzi słońce tutaj na Babich Dołach w Gdyni. Może to za sprawą mojego gościa, który w studiu, Natalia Mujanga.
2: O, to było miłe, dziękuję, cześć.
1: Dzień dobry. Nie, no jesteś taka uśmiechnięta, radosna, promienna. Myślę, że tutaj przywiozłaś pogodę. Ty jesteś w ogóle z Gdańska, ale dzisiaj tutaj chyba nie przyjechałeś z Gdańska bezpośrednio.
2: Wiesz, no, mam rodziców w Gdańsku, dom rodziny w Gdańsku, więc tak, jako gdańszczanka, super tutaj zawitać w Gdyni, w Trójmieście.
1: A jak jesteś tutaj stąd blisko, to który to jest twój raz na openerze w ogóle w życiu?
2: Och, wiesz co, nie liczyłam, bo raz byłam na przykład tak na całym openerze, na 4 dni. Mm-hmm. To było w liceum, wiesz, jestem trochę chyba już za stara na 4 dni.
1: No właśnie, ja też to zauważyłem, że w pewnym momencie ciężko wytrzymać już te 4 dni, co?
2: Bardzo bym chciała, ale dzisiaj jest mi miło być na ten jeden dzień nawet, a tym bardziej wystąpić tutaj.
1: No właśnie. A Natalię możecie kojarzyć też z Mam Talent, z programu The Voice of Poland, ale wygrałaś też twoja twarz brzmi znajomo, więc naprawdę się dzieje u ciebie, ale poszłaś w taką mniej mainstreamową stronę, bo bardziej jazz, soul, R&B to są te gatunki, które bardzo lubisz i nimi się dzielisz. Jak w ogóle zareagowałaś na zaproszenie na openera? Bo to jest dla wielu artystów coś takiego przełomowego, prawda, w karierze?
2: No ja się bardzo, bardzo w ogóle cieszę, że festiwal otwiera się na taką muzykę tego typu właśnie, na ten jazz, soul. Tak jak mówisz, mało mainstreamowa, ale ludzie przyszli.
1: No i jesteś w Radiu Z teraz.
2: I jestem jeszcze w Radiu Z, super. A puścicie coś mojego?
1: Pomyślimy.
2: No właśnie. Może kiedyś, mam nadzieję. Ale słuchajcie, no taki właśnie jazz, soul, mieszanka razem z popem, to jest coś, co czuję najbardziej. I no dzisiaj pod sceną te uśmiechy na twarzy mówiły wszystko po prostu, że chyba warto iść swoją drogą.
1: No ale co, jesteś właśnie zadowolona z tego występu? Wszystko poszło tak, jak chciałaś?
2: Już zawsze może być lepiej, nie? Ale przygotowywaliśmy się tutaj długo. Zrobiłam nawet, rozszerzyłam mój skład. Był kwartet smyczkowy, były dodatkowe chórki, wokalistki, więc mogłam się pokazać również jeszcze z innej strony, w większym składzie. Zaśpiewałam swoje ballady, co też było takie dla mnie kurczę na festiwal ballady, ale mówię, czemu nie? Taka jestem. Pokażę również te ballady z kwartetem smyczkowym.
1: Ale właśnie to jest problem, że ludzie czasem na festiwalach, wiesz, są dosyć głośni w tłumie. Czy nie zagłuszali cię na przykład swoimi jakimiś rozmowami w trakcie
2: wiesz,
1: tego występu?
2: Wiesz, nie słyszałam rozmów. A, okay. Raczej widziałam właśnie, że bawią się, tańczą w kółeczku nawet. Były takie 3 różne kółeczka, gdzie te ludzie tańczyli.
1: Typowy festiwal.
2: Więc no, czułam tę dobrą energię i chyba o to chodzi w tym openerze, żeby bawić się tu i teraz, korzystać z tej chwili i to mnie cieszy. Idę tutaj, idąc do was właśnie prosto ze sceny, też parę osób mnie zaczepiło i mówi, Natalia, super, bardzo mi się podobało po prostu, więc no, to jest miód na moje serce i dmuchają w moje skrzydła właśnie tymi.
1: No dobra, no, czyli występ na openerze masz już za sobą, to teraz co, stadiony?
2: Słuchaj, w ogóle występów na openerze nie było po prostu moim bingo na ten rok.
1: Okay.
2: Więc cieszę się, że tutaj udało się zagrać. Wiesz, jakiś czas temu w ogóle na wywiadzie właśnie ktoś zapytał mnie, jakie jest moje marzenie. Ja powiedziałam, no nie wiem, czy to wypada, ale zagrać na openerze. I powiedziałam to tak, wiesz, z myślą o tym, że w ogóle
1: czyli jednak
2: może
1: trzeba głośno mówić te marzenia, co?
2: Chyba tak. Chyba trzeba po prostu mówić i wierzyć w te marzenia. I się udało. I mam takie, wow, co się dzieje dzisiaj. Jest super.
1: Bierzcie przykład Natalii. Natalia Mujanga była w Radiu Z. Mam nadzieję, że kolejnym razem też na antenie się usłyszymy. A teraz Sunrise Avenue. Miłej zabawy na festiwalu. Zostajesz do kiedy?
2: Zostaję dzisiaj, na cały dzień na pewno, więc będę się bawić.
1: No to jeszcze się widzimy pod sceną.
2: Tobie również dobrej zabawy.
1: Dzięki.
2: Buziaki.

0: Open Air Festival w Radiu Z.
1: Open Air Festival, jesteśmy w Gdyni. Pogoda coraz lepsza. Mam wrażenie, że tutaj im więcej ludzi, tym lepsza pogoda. No chyba to jest właśnie magia festiwalu. Prognozy mówią jedno, a później na miejscu mamy coś zupełnie innego. No i też fantastyczne koncerty. Niektóre już się odbyły, tak jak ten od Natalii, która zaczęła o 17. W zasadzie ona wystartowała ten festiwal o godzinie 17 na scenie Alter. Kasia Linz z kolei otworzyła główną scenę, a przed nami jeszcze Zara Larsson, między innymi Florence and the Machine, Vito Bambino. No naprawdę, będzie się tutaj działo. No i Daniel Godson, polski artysta, z którym może nawet porozmawiamy. Kto to wie? Będziemy też informować o meczach mundialowych, bo festiwal festiwalem, no ale też dzieje się na mundialu. Odpadają faworyci w ostatnich dniach. Za chwilę wracamy.
2: Radio Z i już. Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka. Z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Reklama.
3: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
4: Para do pary w Radiu Z.
5: Para królewska lub prezydencka? Słynny piłkarz i piosenkarka? Znani aktorzy, a może po prostu sąsiedzi? Albo szwagier z żoną?
4: Zajrzyj na facebookowy profil Radia Z i weź udział w konkursie. Napisz w komentarzu, z jaką parą zjadłbyś wymarzoną kolację i uzasadnij swój wybór. Wygraj 500 zł i bilety do kina na film Zaproszenie z gwiazdowską obsadą.
2: Sponsorem konkursu Para do pary w Radiu Z jest dystrybutor filmu Olivia Wilde Zaproszenie.
6: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
7: O, no to fajnie, Barbara. A jak wielka?
6: No, sam zobacz.
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
9: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
10: Została nam już tylko apteczka.
9: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
10: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
9: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
11: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
9: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
11: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
12: Adamet, z pasji do rozwoju.
13: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
14: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
15: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
16: Chwilę ich nie było. Ale tego lata minionki ruszają na podbój Hollywood, a świat staje na krawędzi.
17: Ale będzie zabawa, no chodźcie!
16: Minionki i straszyła. Od 1 lipca tylko w kinach. Poleca Radio Z.
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
18: Bo w Media Expert taniej masz.
19: Z jazdą na rowerze to nigdy nie wiadomo. Albo będzie relaks, albo pod wiatr.
4: A ekstra pensja od Lotto będzie Ci wjeżdżać na konto co miesiąc przez 20 lat. Graj w Maxi Pensję, by co miesiąc dostawać 50 tysięcy złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
14: Spędzasz czas w dobrym towarzystwie i słuchasz sprawdzonych informacji. Wiesz jeszcze więcej, bo świat masz na wyciągnięcie ręki. Widzisz to, co ważne i zawsze dobrze się bawisz. To wszystko jest w Twoim zasięgu, a my mamy to. Pierwsze miejsce wśród polskich grup mediowych. Codziennie docieramy do blisko 15 milionów odbiorców, w tym do Ciebie. Dziękujemy Ci za to, że jesteś z nami. Agora, grupa mediowa numer 1 w Polsce.
2: Po reklamie.
0: Radio Z i już.
20: Sponsorem programu jest właściciel marki Gatta, polski producent rajstop, bielizny i strojów kąpielowych.

0: Open Air Festival w Radiu Z.
1: Kaśka Sochacka w Radiu Z. A my jesteśmy na Openerze w Gdyni. Słuchajcie, coraz więcej ludzi. Pogoda coraz lepsza. Mam nadzieję, że tak będzie przez wszystkie 4 dni. No, najpierw na festiwalu jest kolejka po opaski na dworcu. Potem długa, no nie ukrywajmy, podróż autobusem takim festiwalowym specjalnym. A później jeszcze dłuższy spacer przez lotnisko. Tak wygląda trasa na teren Openera, ale na końcu jest wisienka na torcie. Czyli widok na main stage i ogromne, wypełnione ludźmi pole festiwalowe. Maciek Bąk, nasz reporter, jest przy wielkiej kontenerowej bramie wejściowej, w miejscu, gdzie już po kontroli bezpieczeństwa dla wszystkich zaczyna się zabawa. No to Maćku, to jest chyba też miejsce, tak mi się wydaje, w którym każdy musi mieć zdjęcie, prawda?
2: Pewnie, że musi. Czy to selfie, czy to wyskok z radości, pamiątka musi być. I jak słyszę od doświadczonych openerowiczów, ta sama radocha przy wejściu jest zarówno za pierwszym razem, jak i z każdym kolejnym.
3: Są emocje, wielkie, wielkie nadzieje na piękną edycję tegoroczną. Mam nadzieję, że bez deszczu, aczkolwiek dzisiejsza pogoda pokazała, że może być ciężko.
4: Nie wiem, czemu się tak stresujemy tak naprawdę tym przejściem. Nie, ale fajnie jest.
5: Przejdzie.
6: Zawsze przeżywamy tak samo, jak za pierwszym razem. To jest galeria postaci, jesteśmy częścią tego eventu, przeżywamy to.
7: Od chyba 10 lat razem, wspólnie w czwórkę. Razem w czwórkę jest cudownie, cudowna atmosfera, cudowni ludzie, cudowne koncerty. I jak tu się nie bawić?
2: No właśnie, jak tu się nie bawić, skoro mamy tutaj w Gdyni gwiazdy muzyki z najwyższej półki z całego świata, z każdego możliwego gatunku i dla słuchaczy w każdym wieku.
1: No właśnie, powtórzę to jeszcze raz. Jak tu się nie bawić, skoro mamy tu gwiazdy muzyki z najwyższej półki? Dzieje się na festiwalu Open Air. Sprawdzamy też, co słychać na mundialu, ale o tym już za chwilę w Radiu Z. Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and the Beat. Tak teraz gramy.

0: Open Air Festival w Radiu Z.
1: Tak jest, jesteśmy w Gdyni, meldujemy się tutaj w specjalnym kontenerowym studiu. Jeśli ktoś się wybiera, no to wpadnijcie do nas, może zapowiecie jakąś piosenkę, albo po prostu zbijecie piątkę. A chwilę po 20 na scenę wyjdzie Zara Larsson. I festiwalowicze powiedzieli nam, co w Zarze jest takiego wyjątkowego.
2: Zarze? No po prostu ona. Jakby ona sama w sobie jest jakby idealna i jakby nie muszę nic więcej mówić.
3: No myślę, że cały ten image, cały rebranding po prostu zrobił robotę. Ludziom brakowało po prostu takiej czystej radości z muzyki. Brakowało po prostu, żeby ktoś przyszedł, zaśpiewał. Midnight Sun, żeby zaśpiewać po prostu, żeby wszystkie chmury po prostu zniknęły, żeby wyszło słońce. Brakowało tego.
4: I ona rozumiem, że jest tym słońcem, które wychodzi i które wam rozjaśnia cały...
3: Miejmy nadzieję, patrzę na dzisiejszą temperaturę, żeby nas rozgrzała po prostu od wewnątrz.
2: Wiemy, że Zara wyjdzie, to tutaj wyjdzie pełne słońce, pomimo tego, że będzie godzina 20 i będzie upał.
1: No to czekamy na koncert Zary, mam nadzieję, że tak będzie. A za chwilę gramy dalej. Pitbull, Neo, Afrojack, Nair. To akurat piosenka, którą bardziej tu usłyszycie na Silent Disco w tej strefie.
5: Sponsorem programu był właściciel marki Gatta, polski producent Rajstop, Bielizna.

0: W Radiu Z jesteśmy blisko ludzi i wydarzeń, dlatego przez całą dobę nasi dziennikarze, reporterzy i korespondenci mają dla Ciebie najnowsze, najważniejsze i zawsze sprawdzone wiadomości.
1: Wygląda na to, że jeden lekarz rzeczywiście postępował w sposób nieuczciwy.
2: To nie był anonimowy działacz. To był radny, to był szef młodzieżówki.
0: Najnowsze, najważniejsze, obiektywne wiadomości Radia Z.
3: Mateusz Kasiak, Radio Z.
4: Adam Kaźmierczak, Radio Z.
5: Krzysztof Grządzielski, Radio Z.
0: Słuchaj już za chwilę.
6: Reklama.
7: Spędzasz czas w dobrym towarzystwie i słuchasz sprawdzonych informacji. Wiesz jeszcze więcej, bo świat masz na wyciągnięcie ręki. Widzisz to, co ważne i zawsze dobrze się bawisz. To wszystko jest w Twoim zasięgu, a my mamy to. Pierwsze miejsce wśród polskich grup mediowych. Codziennie docieramy do blisko 15 milionów odbiorców, w tym do Ciebie. Dziękujemy Ci za to, że jesteś z nami. Agora, grupa mediowa numer jeden w Polsce.
8: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
9: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował.

0: Co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki! Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
3: na mediaexpert.pl?
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.

0: tony nagród. Do wygrania rowery elektryczne, bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
2: Po reklamie.
3: Tu Radio Z. Dobry wieczór. Prosto z Openera w Gdyni. A już teraz czas na najnowsze wiadomości z Warszawy. Darek Klimczak.
4: 1 000 000 złotych ma kosztować system antydronowy w Warszawie. Niezwykłe miejsce na Oświęcimiu w Nowym Jorku, niemal 0,5 kilometra nad ziemią. Wielkie emocje w meczu Niemcy i Demokratyczna Republika Konga. Po szczegóły zapraszam do wiadomości sportowych. Na początek jednak pilna wiadomość sprzed chwili. Warszawski Sąd Okręgowy utrzymał tymczasowy areszt wobec byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Co to oznacza w kontekście na przykład wydania europejskiego nakazu aresztowania w wiadomościach Radia Z za godzinę? Warszawa kupuje system antydronowy. W jej ślady mogą pójść inne miasta. Jak ustaliło Radio Z, zakup i wdrożenie systemu będą kosztować 1 000 000 złotych. Warszawa zapłaci 1/5 tej kwoty. Pozostałe 800 tysięcy pokryje dotacja z programu ochrony ludności i obrony cywilnej. O szczegółach teraz reporter Radio Z Jan Kielak.
5: Warszawa wysłała wniosek o zakup i wdrożenie systemu antydronowego do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Projekt otrzymał zielone światło i niewykluczone, że w następnych latach podobne inwestycje będą realizować też inne miasta na Mazowszu, mówi wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski.
6: Na pewno przeanalizujemy to, jak ten wniosek zostanie zrealizowany i wdrożony w praktyce.
5: Warszawski system będzie służył do wykrywania, identyfikacji i monitorowania aktywności bezzałogowców. Warszawa, Jan Kielak, Radio Z.
4: W programie ochrony ludności i obrony cywilnej jest też m.in. budowa schronów, ujęć wody i zakup agregatów prądotwórczych. 5 osób zginęło dzisiaj w pożarze wieżowca w Antwerpii w Belgii. Wiele osób jest rannych. Dogaszanie ognia wciąż trwa. Ponad 200 mieszkańców bloku najbliższą noc spędzi w innych miejscach. Skąd wziął się ogień? Jeszcze nie wiadomo. 2 osoby wspięły się dzisiaj na liczący 102 piętra Empire State Building w Nowym Jorku. Na zdjęciach widać 2 ubrane na czarno postaci. W pewnym momencie mężczyzna klęka i najpewniej wręcza coś kobiecie. Wszystko wygląda jak oświadczyny. Na iglicy tego liczącego prawie 450 metrów budynku para zawiesiła potem transparent z hasłem o miłości, dzięki której na świecie może być pokój. Potem 2 te osoby zjechały już windami na dół. Równo za miesiąc, 82. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Jak zawsze 1 sierpnia wiele uroczystości odbędzie się w najważniejszych miejscach pamięci, ale Muzeum Powstania też przygotowało bogaty program. Koncerty Błażeja Króla, niezakazanych piosenek, spektakle teatralne, gra miejska, wystawy oraz akcja społeczna Wolność Łączy. Ma zwrócić uwagę na miejsca pamięci zrywu, mówi Jan Ołdakowski, dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego.
7: Jeszcze w najbliższe kilka dni można się zgłaszać do tej akcji. To jest akcja, której w całej Warszawie, w miejscach pamięci, wolontariusze będą rozdawać pamiątkowe wpinki z Polską Walczącą, ale też opowiadać o tym, co w danym miejscu się wydarzyło. Więc to jest taka akcja, która za każdym razem wychodzi od nowa, no bo biorą w niej udział nowi ludzie. To jest niepowtarzalne.
4: Kolejna rocznica powstania to także okazja do spotkania bohaterów tamtych dni. Dzisiaj żyje już tylko 233 powstańców. Władze Cieszyna zapowiadają ratowanie rotundy świętego Mikołaja. To romański zabytek, który wszyscy znamy z banknotu 20-złotowego. Jak mówiliśmy już w Radiu Z, rotunda jest w złym stanie, pilnego remontu wymaga dach. Kiedy może ruszyć renowacja zabytku, sprawdzał nasz reporter Szymon Kastelik.
8: Urząd Miasta czeka na kompletną dokumentację, kosztorys oraz informacje, co do tej pory zostało wykonane przez zarządcę, czyli zamek Cieszyn. Jak poinformowała mnie burmistrz Cieszyna Gabriela Staszkiewicz, dopiero wtedy możliwe będzie powołanie zespołu do

0: spraw rotundy i ubieganie się o pieniądze u wojewódzkiego konserwatora zabytków. Po spełnieniu tych warunków będzie można określić zakres prac, harmonogram oraz uzyskać niezbędne pozwolenia budowlane i konserwatorskie, więc wciąż jeszcze nie wiadomo, kiedy dokładnie ruszy renowacja dachu. Szymon Kastelik, Radio Z.
1: Według miasta część winy za stan rotundy ponosi obecna dyrekcja Zamku Cieszyn. Za miesiąc będzie tam nowy szef, którego głównym zadaniem będzie doprowadzenie do renowacji budynku. Oj, działo się w drugiej połowie meczu Anglia Demokratyczna Republika Konga. Krzysztof Wilanowski ze mną z wypiekami na twarzy.
2: Wdech, wydech i zapraszam na wiadomości sportowe.
3: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
2: Anglia gra dalej. Demokratyczna Republika Konga z niedosytem jedzie do domu. Po pierwszej połowie niespodzianka wisiała w powietrzu. Anglicy przegrywali 0-1. Po zmianie stron sprawę w swoje ręce wziął Harry Kane. Kapitan synów Albionu dwukrotnie trafił do siatki i dał swojej drużynie awans do 1/8 finału Mistrzostw Świata. Kane na tym turnieju strzelił już w sumie 5 goli. Anglicy o ćwierćfinał zagrają z Meksykiem w Mexico City, a jeszcze dzisiaj o awans do 1/8 finału Belgia zagra z Senegalem. Ten mecz o 22:00. A na Wimbledonie kolejne zwycięstwo Huberta Hurkacza. Nasz tenisista w trzech setach rozprawił się z Austriakiem Sebastianem Hofnerem. Pierwszego seta wygrał w tiebreaku 10-8, w dwóch kolejnych był lepszy 6-4. Za mną wymagający mecz, ocenia Hurkacz.
4: Szczególnie pierwszy set był zacięty, gdzie miał piłkę setową i też był bardzo, bardzo wyrównany tiebreak, który na szczęście zakończył się po mojej myśli. Później też szedłem na wyższy poziom gry i udało się wygrać.
2: Kolejnym rywalem Hurkacza będzie 25 w światowym rankingu Amerykanin Tommy Paul.
5: A o pogodzie będzie krótko. Dziś w nocy bez deszczu, na Openerze to na pewno deszcz, jeśli się pojawi, to w Lublinie i Zakopanem. Poza tym spokojna noc, no i bez tropikalnych upałów. Tu Radio Z, Mateusz Ptaszyński. Dobry wieczór z Opener Festiwalu, dzień pierwszy. No i gwiazda, jedna z gwiazd dzisiejszego dnia, Zara Larsson, która właśnie zaczyna koncert na głównej scenie, Lush Life.
3: Opener Festiwal w Radiu Z.

0: Open Air Festival w Radiu Z.
1: Open Air Festival wystartował na dobre. Na głównej scenie, która nazywa się Main Stage, właśnie występuje Zara Larsson. Jeśli chcecie poczuć atmosferę festiwalu Open Air, to koniecznie słuchajcie Radia Z. Jesteśmy wszędzie. Jesteśmy też w tłumie, pod całą sceną. Tam Magda Barczyk. Jaka atmosfera? Halo, halo.
2: No i zaczyna się, drodzy Państwo, koncert Zary Larsson, na którą czekało tutaj mnóstwo naszych słuchaczy. Właśnie się rozpoczyna. No i cóż, oczywiście nie brakuje tutaj fanów, którzy już od dłuższego czasu stali pod barierkami, żeby oczywiście zająć jak najlepsze miejsca. Są przepięknie ubrani, wszystko w kolorach Zary, czyli w kolorach żółtym, pomarańczowym i różowym. Wokalistka nie zawiodła, jest na scenie dokładnie w tych samych kolorach. No i cóż, zaczyna się fantastyczna zabawa. Zara będzie występować przez ponad godzinę.
1: No to miłej zabawy życzymy wszystkim, którzy pod sceną. Mamy teraz gramę Dua Lipę. Ona na Openerze wystąpiła dwa razy. Prawie trzy. Pewnie znacie historię.

0: Reklama.
1: Hej, lubisz przygody? Co powiesz na wspaniały weekend na Dolnym Śląsku? Zrób to z Radiem Z. Weź udział w naszym konkursie i wygraj wyjątkowy pobyt w Kotlinie Kłodzkiej dla Ciebie i bliskiej Ci osoby. Czekają na Was zamki, twierdze, jaskinie i niepowtarzalny spływ Nysą Kłodzką. Wejdź na radioz.pl i zgłoś się już dziś. Zrób to z Radiem Z na Dolnym Śląsku. Partnerami akcji są Dolny Śląsk i Turystyczna Trzynastka. Dolny Śląsk. Atrakcyjny na lato, atrakcyjny na lata.
2: Tam, gdzie kończy się futbol, zaczyna się gra o miliony.
3: O tym właśnie opowiadam w książce Agent. Moja prawda o lewym, pieniądzach i manipulacji.
2: Cezary Kucharski w rozmowie z Krzysztofem Pyzią. Książkę wydawnictwa Pruszyński i spółka poleca Radio Z.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz, przygody, relaks, czas ze znajomymi i dziel się z innymi wyjątkowymi chwilami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki eSIM na play.pl. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL, bo w Play płacisz mniej.
6: Play. Chwilę ich nie było. Ale tego lata minionki ruszają na podbój Hollywood, a świat staje na krawędzi.
7: Ale będzie zabawa, no chodźcie!
6: Minionki i straszydła. Od 1 lipca tylko w kinach. Poleca Radio Z.
8: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie piwa Heineken w butelkach. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
9: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
10: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
9: No, sam zobacz.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp, aż 70 cali, kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł.
11: Para do pary w Radiu Z.
12: Para królewska lub prezydencka? Słynny piłkarz i piosenkarka? Znani aktorzy, a może po prostu sąsiedzi? Albo szwagier z żoną? Zajrzyj na facebookowy profil Radia Z i weź udział w konkursie. Napisz w komentarzu, z jaką parą zjadłbyś wymarzoną kolację i uzasadnij swój wybór. Wygraj 500 zł i bilety do kina na film Zaproszenie z gwiazdowską obsadą.
13: Sponsorem konkursu Para do pary w Radiu Z jest dystrybutor filmu Olivia Wilde Zaproszenie.
14: Tarnów. Miasto magicznych maszkaronów i renesansowych cudów architektury. Inspirujący pasaż odkryć. Tramwaj z przeszłości, na który zawsze zdążysz. I tajemnicza liczba 72. Tarnów. Do zobaczenia i odkrycia.
0: Po reklamie.
15: Open Air Festival w Radiu Z.

0: To też, żeby poznawać nowych artystów, bo jednak po to tu przyjeżdżają, żeby posłuchać tych, których kochają, ale też trochę się otworzyć na to, co się dzieje na tych mniejszych scenach, więc ja się bardzo cieszę. Lubię i halowe, ale te festiwalowe uważam, że mają w sobie coś takiego niezwykłego.
1: A powiedz mi, ze twojej perspektywy, tak zupełnie prywatnie, ty jesteś festiwalowiczem?
0: Nie byłem, ale jestem już. Już jestem. Odkąd gram na festiwalach, mam wrażenie, że jestem tym festiwalowiczem, korzystam z tego. Bardzo lubię też przed koncertem teraz. Chodziliśmy sobie, byliśmy na strefie Spotify'a, a tam sobie też robiliśmy różne banery, więc staram się z tego korzystać, być tu tego częścią.
1: A powiedz mi, co według ciebie jest najfajniejszego w tym festiwalu, w tym czasie, kiedy jesteśmy tutaj często ze swoimi znajomymi? Wpadamy, słuchamy muzy, ale to już chyba taki fajny moment, kiedy możemy się spotkać z przeróżnymi osobami tutaj, nie?
0: Tak, wydaje mi się, że najfajniejsze jest to, że jesteśmy razem. Z jednej strony tak naprawdę jako ludzie tutaj, no jest tyle ludzi, że nie znamy się wszyscy, ale no mamy ten wspólny mianownik, czyli ta muzyka, ale też widziałem tutaj, że sztuka, bo jest bardzo dużo różnych stanowisk, które nie tylko są muzyczne, ale mają też inne podłoże.
1: Daniel, to na koniec powiedz mi, czego tobie życzyć przed tym twoim pierwszym koncertem openerowym?
0: Mam takie wrażenie, że można mi życzyć dużo naturalności, żebym był w tym naturalny, żebym był w tym sobą, żebym po prostu się bardzo dobrze tym bawił i dzielił z ludźmi, żebyśmy razem mogli z tego skorzystać.
1: Ja ci w takim razie życzę dzisiaj fantastycznej zabawy na scenie, fantastycznej atmosfery również przed sceną. No i działaj, chłopaku, trzymamy mocno kciuki za ciebie.
0: Dzięki bardzo.
2: Oj tak, trzymamy kciuki za Daniela. W ogóle nie wiem, czy wiecie, ale Daniel to jest syn byłego posła. Możecie sobie to sprawdzić w sieci, nawet do siebie podobni. Linkin Park, Burn It Down, oni z kolei zagrali w zeszłym roku z nową wokalistką i ten koncert wielu wspomina do dziś.

0: Open Air Festival w Radiu Z.
1: O, i powiem wam, że jeżdżę na festiwal Open Air, na którym właśnie jesteśmy od 2008 roku. Teraz mam narzeczoną, ale kiedyś, no nieraz miałem złamane serce tutaj na miejscu. Ludzie się fantastycznie bawią, mają otwarte serca, otwarte głowy. No dzieje się tutaj. Nie tylko muzyka się tu dzieje, ale dzieją się też właśnie takie historie fantastyczne międzyludzkie. Jak te, jak między mną a Norbertem, który właśnie zaczyna swój program o godzinie 21 w Radiu Z. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór, cześć Mateusz. No co, mam żonę, no nie opowiadaj tutaj takich rzeczy.
1: Ale to twój drugi Open Air, czy który?
2: Tak, drugi. I no, zdecydowanie jest na co popatrzeć, ale dla wszystkich.
1: No właśnie, a ty byłeś na jakichś koncertach, to może coś wspomnisz?
2: Widziałem, jak ludzie biegną na koncert z Zary Larsson i widziałem te jej układy z TikToka. Rzeczywiście na żywo wygląda to jeszcze lepiej.
1: Pozdrawiamy studio w Warszawie.
2: Tak jest, bardzo serdecznie. W każdym razie wracając do Zary Larsson, widziałem jej układ na żywo, wygląda jeszcze lepiej na TikToku. A u mnie w programie, Mateusz, dzisiaj między innymi kto? Mikołaj
1: Ziółkowski.
2: Oczywiście, że okay, tak. Promotor będzie opowiadał.
1: Czekamy w takim razie.
2: Open Air Festival.
1: Nie będę mówił, kto jest właśnie w studiu w Warszawie, ale pozdrawiamy bardzo serdecznie.
2: Bardzo.
1: Może Olivia Dean teraz puścimy, a do tego utworu wrócimy za chwilkę. To ja już dziękuję. Dzięki. Słyszymy się też jutro, pojutrze i po pojutrze. Oj, się będzie działo.
2: A ja zapraszam.

0: Reklama.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plan ING to pakiet

0: Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Spędzasz czas w dobrym towarzystwie i słuchasz sprawdzonych informacji. Wiesz jeszcze więcej, bo świat masz na wyciągnięcie ręki. Widzisz to, co ważne i zawsze dobrze się bawisz. To wszystko jest w Twoim zasięgu, a my mamy to. Pierwsze miejsce wśród polskich grup mediowych. Codziennie docieramy do blisko 15 milionów odbiorców, w tym do Ciebie. Dziękujemy Ci za to, że jesteś z nami. Agora, grupa mediowa numer jeden w Polsce.
2: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
3: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? No?
2: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
3: Wygodnie i za darmo.
2: No.
4: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Tarnów. Miasto magicznych maszkaronów i renesansowych cudów architektury. Inspirujący pasaż odkryć. Tramwaj z przeszłości, na który zawsze zdążysz. I tajemnicza liczba 72. Tarnów. Do zobaczenia i odkrycia.
6: Po reklamie.
7: Tu Radio Z. Minęła 21. Najnowsze wydanie wiadomości ma dla Was Darek Klimczak. Zapraszamy.
8: Trzymiesięczny areszt dla Ziobry zgodny z prawem, orzeka sąd. Górnicy z JSW odchodzą na płatne 5- lub 6-letnie urlopy. Sensacja na Wimbledonie. W turnieju nie ma już finalistek tegorocznego French Open. Decyzja o tymczasowym areszcie dla Zbigniewa Ziobry prawomocna. Sąd odrzucił zażalenie obrońców byłego ministra sprawiedliwości na postanowienie z lutego o zastosowaniu 3-miesięcznego aresztu. W studiu reporter Radia Z Marcin Friedrich. Marcinie, jakie znaczenie ma ta decyzja na sytuację Ziobry, który od maja jest w USA?
9: To daje prokuraturze możliwość wysłania właśnie do USA wniosku o ekstradycję byłego ministra. Ten wniosek jest już gotowy i czekał jedynie na prawomocność postanowienia o tymczasowym areszcie, mówił prokurator Piotr Woźniak po ogłoszeniu decyzji. Sądu.
10: Odnoszę wrażenie, że będzie ten wniosek sporządzony niezwłocznie.
9: Obrońcy Zbigniewa Ziobry nie mają już zbyt wielkich możliwości na zablokowanie tej procedury. Dziś starali się zrobić wszystko, by do ogłoszenia decyzji nie doszło.
11: Ta sprawa ma ewidentny wymiar polityczny, jest polityką motywowana.
9: Mówił mecenas Bartosz Lewandowski. W mocy pozostaje więc również list gończy za politykiem PiS. Sprawa wydania ENA wciąż jest nierozstrzygnięta.
8: Jak wiecie z naszych wiadomości, prokuratura chce postawić byłemu ministrowi 26 zarzutów w sprawie afery Funduszu Sprawiedliwości. Lakoniczny komunikat i zapowiedź kolejnych rozmów. Taki jest efekt spotkania premiera i ministra finansów z szefem Narodowego Funduszu Zdrowia i szefową tego resortu. Rzecznik rządu Adam Szłapka też był bardzo oszczędny w słowach.
12: Spotkanie dotyczyło kwestii finansowania NFZ-u, bo wcześniej zaplanowano, uczestniczył w nim pan minister Domański. Będą kolejne spotkania dotyczące też NFZ-u w tym tygodniu.
8: Na ten moment nic nie wiadomo o jakichkolwiek możliwych decyzjach personalnych dotyczących kierownictwa Narodowego Funduszu Zdrowia. Górnicy odchodzą z Jastrzębskiej Spółki Węglowej w ramach programu osłonowego. Dzisiaj pierwsza grupa pracowników skorzystała z tzw. urlopów górniczych przewidzianych w znowelizowanej ustawie o górnictwie. Program ma pomóc spółce w restrukturyzacji i uniknięciu bankructwa po miliardowych stratach z ostatnich lat. Ile osób odchodzi w ten sposób z pracy, powie teraz nasz reporter Szymon Kastelik.
13: Na 4- lub 5-letnie urlopy odeszły dziś 1123 osoby. To górnicy i pracownicy przeróbki mechanicznej węgla.
14: Urlopy górnicze przeznaczone są dla pracowników, którym do nabycia prawa do emerytury pozostało maksymalnie 5 lat.
13: Mówi Wojciech Sury, rzecznik prasowy JSW. Pracownicy w trakcie urlopu otrzymają 80% wynagrodzenia. Koszty pokrywa państwo, dzięki czemu JSW ograniczy wydatki. Cały pakiet osłonowy dla spółki to około 500 000 000 zł. Szymon Kastelik, Radio Z.
8: W tym roku na urlop odejdzie łącznie ponad 3000 osób. Od maja w JSW wypłacane są także jednorazowe odprawy w wysokości 170 000 zł, z których skorzysta ponad 1000 górników. Ponad połowa upraw porzeczki nadaje się w tym roku do kosza. Ogrodnicy są załamani, bo takiej sytuacji nie było od ponad pół wieku. Reporter Radia Z Michał Dzieniński był na polach upraw w samym sercu największego na świecie porzeczkowego zagłębia w Klementowicach na Lubelszczyźnie.
15: Nie zostaje nic.
16: Rozumiem, że takiej sytuacji to nie było od prawie pół wieku.
15: Tak upalonych owoców to ja osobiście jeszcze nie widziałem. Rozumiem, że czasami późno zebrane

0: Ta porzeczka opadała. Nigdy nie spotkałem się z tym, aby były tak poparzone liście.
1: Jak wyglądają zniszczone uprawy porzeczek, zobaczcie na portalu X Radio Z News. I na koniec smutna wiadomość. Równo miesiąc przed 82. rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego nie żyje Halina Karmańska-Smętek, sanitariuszka i łączniczka powstania. Odeszła w wieku 100 lat, zostawiając po sobie piękną kartę historii i świadectwo niezwykłej odwagi, podały Wojska Obrony Terytorialnej. Halina Karmańska miała w powstaniu 18 lat, była sanitariuszką i łączniczką. W ostatnich dniach walk brała udział w ewakuacji szpitala polowego na Czerniakowie. Po wojnie została lekarką. Krzysztof Wilanowski z kolejną porcją wiadomości sportowych. Mamy sensację, ale nie na mundialu, ale w Londynie.
2: Od tego zaczniemy wiadomości sportowe. Zapraszam.
3: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
4: Na program zaprasza sponsor Oknoplast. Producent okien, drzwi, rolet i bram garażowych. www.oknoplast.com.pl.
2: Mistrzyni Rolanda Garrosa za burtą Wimbledonu Mira Andrijewa odpadła już w drugiej rundzie. Przegrała 1-2 z Barborą Krejcikową. Rosjanka zaczęła od wygranego seta 6-4. W dwóch kolejnych górą była już Czeszka 7-5 i 6-4. Tym samym z Wimbledonu odpadły już obie finalistki ostatniego French Open. Przypomnijmy, już w pierwszej rundzie turniej zakończył się dla Mai Chwalińskiej. W londyńskim turnieju dalej gra za to Iga Świątek. Jutro jej celem będzie awans do trzeciej rundy. Zagra z Czeszką Karoliną Pliszkową. Już wiemy, że ten mecz zacznie się o 14:30 na korcie centralnym. A już za godzinę kolejne mundialowe emocje. Belgia zagra z Senegalem o awans do 1/8 finału. Nie ma znaczenia, kto jest faworytem. Ważne jest to, że czujemy się pewni siebie, ale żeby wygrać to spotkanie, musimy być skupieni. Ten turniej już nam pokazał, że bycie faworytem niewiele znaczy. Mówił napastnik Belgów Charles de Ketelare. A mistrz świata z 2018 roku zostaje w ekstraklasie. Pogoń Szczecin przedłużyła kontrakt Benjamina Mendiego. Francuz związał się z sportowcami do czerwca przyszłego roku. Mendy do tej pory w barwach Pogoni rozegrał 11 spotkań.
4: Na program zaprosił sponsor Oknoplast, producent okien, drzwi, rolet i bram garażowych. www.oknoplast.com.pl.
5: Ta prognoza zacznę od ostrzeżeń meteo. Uwaga, aż 3 stopnia dotyczą m.in. Lublina, Siedlec i Radomia. To ostrzeżenia przed burzami. Te 2 stopnia dotyczą m.in. Krakowa, Rzeszowa czy Katowic i będą aktualne. Są aktualne i będą aktualne do 3 w nocy. Natomiast jeśli chodzi o Gdynię, spoglądam na niebo i mamy odrobinę ciemnych chmur, odrobinę czystego nieba. Nie pada aktualnie, jeśli chodzi o termometry, 18 stopni.

0: Open Air Festival w Radiu Z.
1: Jeszcze przed chwilą na naszej antenie grupa Coldplay. Ja tylko przypomnę, że ten zespół wystąpił na Openerze w 2011 roku, a teraz 2026. Piękne wydarzenie. Ale oczywiście Opener to nie tylko wielkie wydarzenie muzyczne, to też nasze piękne polskie morze. I jak morze, no to co? Lody.
2: Jesteśmy na plaży w Mechelinkach, tak?
3: Tak, na plaży w Mechelinkach.
2: W kawiarni, jednej z kawiarni. Powiedz, ile gałka lodów kosztuje?
3: 9 zł. Mhm.
2: A teraz mamy klientów głównie tutaj z okolic, czy jednak są to turyści?
3: Nie, no bardzo często przychodzą tacy stali klienci, ale też pojawiają się nowi, no bo wiadomo, że tutaj przyjeżdżają ludzie na wakacje, ale zazwyczaj mamy takich stałych klientów.
2: A stali klienci co najczęściej zamawiają?
3: Na śniadanka bardzo często przychodzą, bo śniadanka akurat mamy bardzo dobre.
2: Dominika, ale jak jednak ludzie przyjeżdżają nad morze, na plażę, dzisiaj mamy pogodę, no taką bym powiedział, typową.
3: Jak czyli... na polskie morze, to tak, typowa pogoda.
2: Tak, tak, trochę chmur, trochę deszczu, to co klienci zamawiają?
3: Lody bardzo idą, nawet w taką pogodę, ale też dzisiaj na przykład herbatki, bo zimno trochę, ale kawy też bardzo dużo ich idzie, bo mamy duży bardzo wybór, jeżeli chodzi o kawy.
2: Ale powiedz klienci, jak jest taka pogoda, zamawiają lody, naprawdę? Nie jest za zimno?
3: Tak, dzisiaj już poszło tam troszeczkę lodów, ale bo my akurat robimy swoje lody i one są akurat bardzo dobre.
2: Jakie smaki najczęściej?
3: Najczęściej malina z białą czekoladą.
2: No dobrze brzmi, chyba spróbuję.
3: Lotus też jest bardzo dobry. Dubajska czekolada to,
2: no, to
3: też
2: taki
3: popularna.
2: Hit z TikToka.
3: No.
2: Wiesz, że się Opener zaczyna?
3: Tak, dzisiaj się zaczął Opener. Mhm,
2: bo my jako Radio Z jesteśmy na miejscu, więc chciałem cię zapytać w ogóle, jak jesteś stąd, z okolic?
3: Nie, ja tu mieszkam, ale ja jestem ze Śląska.
2: Okej, czyli aktualnie tu mieszkasz. To powiedz, jak twoje spostrzeżenie, jeśli chodzi o Openera? Dużo ludzi przyjechało?
3: Bardzo dużo ludzi. Są bardzo duże korki, a szczególnie tutaj w Kosakowie, bo jest jedna droga, więc tutaj będą przez całe 4 dni korki. Mhm.
2: No wiem, bo rozmawiamy też z mieszkańcami, że na nich to wpływa właśnie tak, że jest dużo osób przyjezdnych, ale też myślę, że to jest fajne wydarzenie ogólnie muzycznie, prawda? Na mapie Europy.
3: Tak, znaczy ja osobiście nie byłam na Openerze, ale ja lubię bardzo takie festiwale.

0: i już.
1: Reklama.
2: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
3: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
2: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
4: W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Nawet najlepszy zawodnik nie wygra meczu w pojedynkę. Liczy się cały skład. Weekend. Okna, drzwi, bramy.
6: Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki! Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek!
7: Tarnów. Miasto magicznych maszkaronów i renesansowych cudów architektury. Inspirujący pasaż odkryć. Tramwaj z przeszłości, na który zawsze zdążysz. I tajemnicza liczba 72. Tarnów. Do zobaczenia i odkrycia.
8: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie piwa Heineken w butelkach. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
9: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
10: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
9: No, sam zobacz.
11: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
1: Po reklamie.
12: Open Air Festival w Radiu Z.